0: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
1: Program Tydzień w Legnicy, Joanna Struteńska przy mikrofonie. Witam Was gorąco. Spodziewajcie się po nas tym razem podpowiedzi, jak można spędzić czas w Legnicy, na przykład na Festiwalu Srebro, czy wydarzeniach przygotowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Legnicy. Będzie też jednak o aplikacjach, które mogą nam się przydać, czy pożyczkach dla przedsiębiorców. A zaczniemy od tematu remontów, ale remontów boisk czy szatni sportowych. Niemal 1 340 000 złotych przeznaczył na to Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.
2: 45 podmiotów, 45 klubów sportowych, przedstawicieli klubów sportowych z całego Dolnego Śląska. Te środki będą przeznaczone, wykorzystane przez władze klubów, przez te kluby na poprawę bazy sportowej, poprawę infrastruktury. Paweł Gancarz, Marszałek Województwa Dolnośląskiego. Różne kwestie, od zakupu wyposażenia, po remonty obiektów sportowych, po nawadnianie boisk, po oświetlenie boisk. Niby nieduże środki, ale jak potrzebne dla klubów sportowych, żeby rozwijać bazę sportową na całym Dolnym Śląsku. Często poza dużymi miastami, często poza dużymi aglomeracjami. Sport jest obecny wszędzie, w każdym, nawet najmniejszym zakątku Dolnego Śląska. To jest już seryjna dotacja, kolejny rok. Jak widać, cieszy się dużym powodzeniem. Oczywiście ukłony w kierunku radnych sejmiku, bo to środki stricte pochodzące z budżetu samorządu województwa dolnośląskiego, które są jednym z elementów całościowego systemu dbałości, wsparcia infrastruktury na Dolnym Śląsku. Są też dużo większe środki na tą dużą infrastrukturę, którą realizują gminy, a tutaj koncentrujemy się na tych małych, ale ważnych zadaniach właśnie w terenie.
3: Wojciech Bochnak, wicemarszałek województwa dolnośląskiego. Małe granty od 20 do 100 tysięcy, takie granty były rozdawane 45 klubom na Dolnym Śląsku. Ponad 1 000 000 złotych. To są małe granty, ale bardzo ważne dla klubów z Dolnego Śląska i z tego miejsca też zapowiadam, że będzie kolejny konkurs, do którego zachęcam wszystkie kluby z Dolnego Śląska. 45 klubów złożyło na pewno dobrze wniosek. Było też trochę błędów formalnych, dlatego też robimy drugi nabór, po to, że było wiele fajnych projektów sportowych. Chcemy, żeby te, które kluby, które odpadły, chociażby z przyczyn formalnych, mogły wystartować w drugim naborze. To też będzie kwota 1 000 000 złotych do rozdysponowania na Dolny Śląsk. W małych grantach, podkreślam, to są projekty od 10 do 100 tysięcy złotych. Z różnych dyscyplin sportowych, od tańca, piłki nożnej, klubów lekkoatletycznych, no różne dyscypliny sportowe, na tym nam bardzo zależy. Wspieramy kluby dolnośląskie w ramach tego projektu, ale i wielu innych projektów, też poprawy dużej bazy sportowej, które już kluby też składają, ale też i przede wszystkim samorządy gminne i powiatowe.
1: Pieniądze dostał między innymi klub Konfeks Legnica.
0: Aktywnie w Legnicy.
4: Nazywam się Nowak Anna, jestem kierownikiem klubu sportowego Konfeks Legnica.
1: Na co Państwo dostali pieniądze?
4: Na modernizację trybun, na 750 krzesełek i będziemy robić całkowitą modernizację. To już jest drugi etap, bo już tamtym poprzednim mieliśmy. Dostaliśmy na 700 krzesełek i teraz jest druga edycja i dalsza droga do poprawy stadionu.
1: Stadion wymagał tego remontu?
4: Wymaga gruntownego remontu. No to jest stary poradziecki stadion, także...
1: Mówimy o którym? Przy jakiej ulicy?
4: Przy ulicy Grabskiego.
1: Stary poradziecki, czyli w jakim stanie?
4: No jest, dużo do roboty tam jest. Także idziemy po kolei. No jeszcze nie mamy oświetlenia. Na razie zaczynamy od trybun.
1: A ten pierwszy etap już się zakończył?
4: Czy... Tak, już jest zakończony.
1: Drugi to jest w całości finansowanie właśnie z Urzędu Marszałkowskiego?
4: To jest połowa z Urzędu Marszałkowskiego, a druga połowa z Urzędu Miasta Legnica.
1: I na kiedy Państwo planują pracę w tym drugim etapie?
4: Teraz zaczynamy już.
1: Ile potrwają?
4: Około 2 miesięcy.
1: A to oznacza wtedy, że stadion jest wyłączony z użytku?
4: Nie.
1: Zupełnie?
4: Nie, mamy drugą połowę trybun, na którym można normalnie siadać, także tamta połowa jest do użytku, a ta będzie po prostu wyłączona.
1: Drugi etap, a co jeszcze jest do zrobienia?
4: Druga strona stadionu, oświetlenie, no jest troszkę.
1: Czyli Państwo będą dalej szukać środków, czy już mają to jakoś rozplanowane?
4: Dalej szukamy, piszemy i się rozwijamy.
1: Czyli trzeci etap, to już będzie wszystko? Tak wszystko uda się zamknąć w jednym etapie, te prace kończą?
4: Myślę, że nie. Raczej nie.
1: Proszę opowiedzieć coś więcej o klubie.
4: Jesteśmy klubem z 55-letnią tradycją. Naszymi wychowankami są Marcin Robak i Grzegorz Barczak. Szkolimy dzieci w wieku od 4 lat. Mamy ponad 350 dzieci, 16 grup.
1: Zainteresowanie.
4: Jest, jest. Jest duże zainteresowanie naszym klubem. I nasz klub jest taki bardzo rodzinny. Te dzieci tak się fajnie u nas czują.
1: I oni grają już na jakim poziomie?
4: Seniorzy w klasie okręgowej, juniorzy w Lidze Dolnośląskiej i młodzicy tak samo. Liga Dolnośląska Młodzików.
1: To jest dużo meczów rozgrywanych na tym stadionie?
4: Bardzo dużo. My mamy bardzo dużo meczy rozgrywanych na stadionie tak rocznie. Około 200-300 meczy. Bardzo dużo mamy meczy.
1: Do tematu jeszcze wrócimy, ale przerywamy na informacje o najważniejszych wydarzeniach w Legnicy z ostatnich dni.
0: Przegląd wydarzeń tygodnia w Legnicy. Poniedziałek.
5: Dawid Filipowski, zapraszam. Nowy żłobek na legnickich piekarach rośnie w oczach. Budynek ma już dach. W środku trwa budowa ostatnich ścian działowych, montaż instalacji oraz przeszkleń. Inwestycja pochłonie około 9,5 miliona złotych, ale na budowę miasto otrzymało 7 milionów państwowego dofinansowania. Bezpłatne będą warsztaty wyjazdowe dla legnickich organizacji pozarządowych. Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych przygotowała szkolenia, które pomogą im wypracować nowoczesne standardy działania. W naborze mogą wziąć udział stowarzyszenia z całego regionu.
0: Wtorek.
5: Legnica otrzymała 280 tysięcy złotych z budżetu województwa na naprawę alejek w Parku Miejskim. Gmina Wyznaniowa Żydowska 100 tysięcy na pracę na zabytkowym cmentarzu, a parafia ewangelicka Augsburska 80 tysięcy na roboty w kościele Marii Panny. Pszczelarze z powiatu legnickiego też mogą ubiegać się o wsparcie z województwa. Samorząd Dolnego Śląska przeznaczył 1 000 000 złotych m.in. na zakup pokarmu dla pszczół, mówi Natalia Gołąb z zarządu województwa.
6: W zeszłym roku była to ilość 80 tysięcy kilogramów.
5: Środki zostaną też przeznaczone na budowę pasiek edukacyjnych.
0: Środa.
5: Prawie 14 tysięcy linijek z numerem telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży trafiło do legnickich szkół. W trudnych chwilach mają przypominać uczniom, że nie są sami i mogą liczyć na wsparcie specjalistów. Akcje wspólnie zorganizowali Urząd Miasta i KGHM Metrako.
0: Czwartek.
5: Jest już przetarg na projekt przekształcenia dawnego kina Ognisko w inkubator przedsiębiorczości. Zabytkowy obiekt zyska nową funkcję, ale z poszanowaniem swojej historii, zapewnia Maciej Kupaj, prezydent Legnicy.
7: Ta wielka sala będzie wykorzystywana jako wielka, piękna sala konferencyjna.
5: Zanim zapadła decyzja, miasto zleciło analizy, które pokazały, że brakuje tutaj miejsc do rozwoju firm. Tymczasem 90% zakładów na Dolnym Śląsku planuje utrzymać lub zwiększyć zatrudnienie. Wynika z badania przeprowadzonego przez jedną z agencji rekrutacyjnych. Wzięli w nim udział menedżerowie firm zajmujących się półprzewodnikami, elektromobilnością i produkcją maszyn.
1: Przegląd wydarzeń tygodnia w Legnicy przedstawił Wam Dawid Filipowski, a my wracamy do inwestycji w sport na Dolnym Śląsku. Klub Unia Rosohata z okolic Legnicy, klub niezwykły, bo ze złotą gwiazdką PZPN z małej miejscowości, w której mnóstwo dzieciaków trenuje piłkę nożną, też planuje inwestycje za m.in. pieniądze z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.
8: Witam, Rafał Duczkowski, Mała Unia Rosohata. Otrzymaliśmy dofinansowanie łącznie z gminą Kunice do jakby poprawy infrastruktury, w sensie budujemy boisko dodatkowe do naszego klubu sportowego i dzięki temu, że dostaliśmy to dofinansowanie, no to możemy jakby zrealizować to zadanie.
1: Proszę opowiedzieć coś więcej o Unii.
8: Nasze stowarzyszenie tak naprawdę zostało powołane 9 lat temu, bo mieliśmy boisko w takiej małej miejscowości, jakim jest Rosohata. I my jako rodzice powołaliśmy to stowarzyszenie.
1: Dlaczego?
8: No jak dlaczego? Dlatego, żeby dzieci mogły nie grać na komputerach albo na smartfonach, tylko żeby grać w piłkę. My wszyscy, którzy założyliśmy to stowarzyszenie, to od zawsze graliśmy w piłkę. No i to dzięki temu potrafiliśmy to zrobić. Stowarzyszenie zostało powołane, wpisane do KRS. Od 9 lat trenujemy. No i w tym roku otrzymaliśmy złoty certyfikat, najwyższe wyróżnienie Polskiego Związku Piłki Nożnej dla Szkółek Piłkarskiej. Jesteśmy najmniejszą miejscowością w Polsce, która posiada taki certyfikat.
1: A to ile to mieszkańców?
8: Tam jest chyba 400 albo 600 mieszkań, już nie pamiętam dokładnie. To jest ta kwestia, no i jakby zatrudniamy około 10 trenerów, mamy 140 dzieci, począwszy od skrzatów, a skończywszy na, w tym roku otwieramy, bo skończyliśmy na młodzikach, ale teraz będziemy mieć również trampkarzy, mamy seniorów, no i tak naprawdę rozwijamy się i w związku z tym, że rozwijamy się, musimy mieć jakby dodatkowe miejsce do trenowania. No i wygospodarowaliśmy taki teren, który jest obok docelowego boiska, tego głównego. Porozmawialiśmy z wójtem, wystąpiliśmy. No i dzięki temu, że wójt też gminy Kunice jako gmina wspomoże nas w tym przedsięwzięciu, no to no i oczywiście marszałek, który poprawę bazy sportowej tutaj nam zaoferował, no, więc jesteśmy dobrej myśli, że to zrealizujemy w tym roku.
1: Mhm. Czyli to jest gminny teren, tak?
8: Tak, to jest gminny teren. Na tym jakby gmina Kunice generalnie z gminą sportową, tam jest bardzo dużo klubów sportowych, a my jako stowarzyszenie naszym celem jest jakby przede wszystkim to, żeby te dzieciaki, tak jak powiedziałem, nie siedziały, tylko grały. I u nas od 9 lat w zasadzie nie pobieramy żadnych opłat. Wszystko jest za darmo. Boisko jest ogólnodostępne. Dzieciaki mogą przychodzić, kiedy chcą. Nie ma czegoś takiego jak na boiskach gdzie indziej, że dbają o trawę, nie mogą. U nas robimy to dla nich tak naprawdę, więc to jest nasz główny cel, natomiast generalnie to, że będziemy mieć możliwość trenowania na kolejnym boisku, no to jakby zwiększy nam możliwość działania.
1: Ale to które jest zbyt obłożone, że tak powiem?
8: No tak, 140 dzieci plus seniorzy na jednym boisku. Mamy tych jednostek treningowych no mnóstwo, więc to po prostu jest, oczywiście mamy też możliwość w gminie korzystania z orlika, tak, korzystania w sezonie zimowym z sali gimnastycznej, no ale przy tak dużej ilości dzieciaków, no to jest po prostu naprawdę teraz graniczy z cudem, ale mieścimy się, natomiast dzięki temu, że jakby otrzymaliśmy to dofinansowanie, to będziemy mogli się bardziej rozwijać.
1: Mhm. Trzeba było pozbierać ten budżet, czyli w sumie inwestycja ile pochłonie?
8: Około 110 tysięcy.
1: Proszę opowiedz, co nie wiem.
8: Otrzymaliśmy 40 w ramach dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego, 40 dostaniemy z gminy. No i 30 tysięcy, które nam będzie brakowało, to już rozpoczęliśmy jakby kampanię informacyjną, no, od naszych partnerów, osób współpracujących. No, myślę, że jesteśmy w stanie to zamknąć, także bez problemu.
1: Jaki państwo mają plan na budowę boiska, ale...
8: To jest boisko typu Orlik, w sensie boisko wymiarowe Orlika, natomiast nie ze sztuczną nawierzchnią, tylko z naturalną, tak? Tam będą grały dzieci najmłodsze, czyli począwszy od skrzatów i myślę, Orlicy sobie też tam pograją.
1: Kiedy państwo mają plan, żeby powstało?
8: Znaczy my musimy jak najszybciej, my działamy już teraz, przygotowujemy, robimy rozeznanie na rynku, tak, żeby po prostu jak tylko środki wpłyną, żeby ostro zacząć do przodu, bo no, mówię, przy 140 dzieci my jesteśmy, no bez tego to po prostu będzie bardzo, bardzo, ale to bardzo ciężko.
1: Dalej. Ale to już jest przetarg na wykonawcę, czy jeszcze czekają państwo?
8: Nie, czekamy, no musimy, wie pani, no, musimy mieć finanse, tak? Zabezpieczone finanse, wtedy szybko działamy, natomiast już robimy rozeznanie, mamy kosztorysy, także tutaj jakby no, w zasadzie czekamy na przelew środków i idziemy do przodu.
1: I ile może potrwać budowa?
8: No my nie przewidujemy tego, żeby to się nie skończyło do końca czerwca, tak?
1: Czyli ekspresowo.
8: Ekspresowo musimy to zrobić, bo naprawdę tutaj nie ma czasu.
1: Trzymam więc kciuki, żeby się udało i zapraszam Was już na kolejną część programu Tydzień w Legnicy, w której czeka na Was zupełnie inny temat.
0: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
1: programie Tydzień w Legnicy porozmawiamy sobie teraz o dwóch aplikacjach i sprawdzimy, jak bardzo mogą nam się przydać. Chodzi o aplikację mObywatel oraz o regionalny system ostrzegania. Zacznijmy może od znanego pewnie przynajmniej części z Was mObywatela i nowości, jakie pojawiły się w tej aplikacji.
0: Przydatne dla mieszkańców Legnicy.
9: Tomasz Jankowski, rzecznik prasowy wojewody dolnośląskiego. Mieszkańcy Legnicy, ale też całego powiatu legnickiego, podobnie jak mieszkańcy Dolnego Śląska, ale całej Polski, wszyscy ci, którzy używają aplikacji mObywatel, od pewnego czasu mogą korzystać z kolejnych nowych funkcji, które daje ta aplikacja mObywatel. Tutaj na początku chciałbym oczywiście zapewnić, że jeżeli chodzi o aplikację mObywatel, nie ma mowy o tym, że ta aplikacja przestanie być rozwijana. To jest narzędzie, które cieszy się ogromną popularnością i stale pojawiają się tam nowe możliwości załatwiania różnego rodzaju spraw, formalności, wgrania dokumentów, które są nam potrzebne i których w wersji papierowej nie musimy nosić przy sobie. Wspomniałem o tej nowej funkcji, jest to chociażby zgłoszenie urodzenia dziecka poprzez aplikację mObywatel. Nie musimy już dzisiaj iść do Urzędu Stanu Cywilnego, aby zgłosić fakt urodzenia dziecka. Przypomnę, że mamy taki obowiązek na podstawie dokumentacji medycznej, ale po prostu możemy to zrobić w bardzo wygodny sposób przez aplikację mObywatel, dokładnie w zakładce usługi, sprawy urzędowe. Tam można po prostu rodzic, tak, czyli mama albo tato, może, jeżeli dziecko urodziło się w Polsce, może zgłosić taki fakt urodzenia. I to jest przede wszystkim oszczędność czasu i ta wygoda, co jest oczywiście celem rozwijania tej aplikacji mObywatel. Ja tylko przypomnę, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy do tej aplikacji dodano 20 nowych usług i umożliwiono wgranie 16 nowych dokumentów. To tylko pokazuje tempo rozwoju tego narzędzia przez Ministerstwo Cyfryzacji. A jeżeli chodzi o przykłady takich urządzeń, z których legniczanie i mieszkańcy powiatu legnickiego mogą korzystać, to jest chociażby taka usługa jak M-stłuczka, gdzie w szybki sposób możemy zgłosić kolizję drogową. Dla przykładu w skali kraju od momentu uruchomienia to jest około 10 tysięcy zgłoszeń już było z tej aplikacji. Oczywiście.
1: No właśnie, chciałam powiedzieć, że pewnie będzie popularny.
9: Będzie popularny, natomiast też musimy pamiętać o tych detalach, które sprawiają, że nie wszyscy mogą z tego korzystać. No, pierwsza podstawowa rzecz jest taka, że osoba, z którą mamy to zdarzenie drogowe, musi mieć też aplikację mObywatel. I wtedy, jeżeli obie strony mają aplikację mObywatel, porozumiały się co do przyczyn i winy tej zaistniałej sytuacji, mogą oczywiście w wygodny sposób za pomocą aplikacji mObywatel dokonać niezbędnych formalności i, co ważne, potwierdzić w tej aplikacji, czyli podpisać się w pewien sposób elektronicznie właśnie pod tym dokumentem. I on jest normalnie honorowany zarówno przez ubezpieczalnię i na tej podstawie można... To jest po prostu takie klasyczne oświadczenie, które spisujemy zawsze w takich sytuacjach, tylko przeniesione do aplikacji mObywatel, tak aby w wygodny sposób to zrobić. Kolejną taką usługą, z której mogą korzystać mieszkańcy Legnicy, ale też w ogóle powiatu legnickiego, to jest oczywiście podpis kwalifikowany w tej aplikacji. W ciągu ostatniego roku to jest 58 tysięcy dokumentów w skali kraju podpisanych właśnie tą aplikacją mObywatel. Wnioski o dowód osobisty też możemy składać przez aplikację mObywatel. Przypomnę, że poza aplikacją mObywatel cały czas musimy mieć jeszcze fizyczny dokument, który też ma swoją ważność, więc też przy okazji zachęcam i apeluję, aby sprawdzić ważność swojego dowodu osobistego, ponieważ dokument w aplikacji mObywatel jest zupełnie innym dokumentem, a posiada swój odrębny numer. Natomiast my też z tej aplikacji mObywatel możemy sprawdzić, jaki numer ma nasz fizyczny dokument tożsamości. Możemy też przez aplikację mObywatel zgłosić utratę paszportu lub dowodu, więc tych usług jest bardzo dużo. Ale to, co jest ważne, szczególnie tutaj w kontekście mieszkańców powiatu legnickiego, to jest, ale też szczególnie tutaj seniorów z Chojnowa, Krotoszyc, Kunic, Miłkowic, Legnickiego Pola, to jest opcja zastrzeżenia numeru PESEL. To jest bardzo ważne, dlatego że w prosty sposób możemy uchronić się przed kradzieżą tożsamości i wykorzystaniem tego przy chociażby wyłudzeniu kredytu. O tym, jak bardzo ważna jest to funkcja, świadczą liczby i statystyki. W skali kraju od momentu wprowadzenia tej usługi swój numer PESEL zastrzegło 7,5 miliona ludzi. I co ważne, 75% tych zastrzeżeń wykonano w aplikacji. Nie przychodzono do urzędu, tylko wykonano je właśnie z pozycji aplikacji. I co ważne, dlaczego warto to zrobić? Chociażby taki argument, że nie można wziąć kredytu lub zakupów na raty. Ale tych, jeżeli ktoś jeszcze nie jest przekonany, czy jest mu to potrzebne, to użyję kolejnych argumentów. Chociażby poprzez zastrzeżenie tego numeru PESEL ktoś na nasze konto nie będzie mógł otworzyć rachunku bankowego, wyrobić duplikatu karty SIM albo dokonać czynności notarialnych. To są naprawdę rzeczy bardzo ważne, gdzie my wykorzystujemy numer PESEL, a w momencie, kiedy ten numer jest zastrzeżony, no, uniemożliwiamy po prostu wykonanie takich aplikacji. Tak więc choćby z tego powodu warto pobrać aplikację mObywatel, jeżeli jesteśmy oczywiście osobami, które stawiają pierwsze kroki, jeżeli chodzi o elektroniczne narzędzia, smartfony. Warto pobrać taką aplikację mObywatel z osobą zaufaną, do której mamy zaufanie, która jest młodsza i przeprowadzi nas przez ten proces, ale też trzeba pamiętać, że w tej aplikacji mObywatel zawsze możemy mieć pod ręką legitymację rencisty, którą też czasami używamy, wykorzystujemy przy załatwianiu różnych spraw urzędowych. Tak jak wspomniałem, aplikacja mObywatel będzie rozwijana, natomiast oczywiście jest w planach w tym roku, dokładnie pod koniec tego roku, też pilotaż europejskiego portfela tożsamości cyfrowej. I tutaj też kwestia będzie, jeżeli ten pilotaż dojdzie do skutku, cel jest taki, aby właśnie aplikacją mObywatel, żebyśmy mogli w ramach tego europejskiego portfela tożsamości cyfrowej potwierdzać swoją tożsamość na terenie całej Unii Europejskiej. Więc ta integracja z tym europejskim portfelem tożsamości będzie pewnie da nam kolejne korzyści i ułatwienia, natomiast najpierw przed nami pilotaż, który zaplanowany jest w tym roku. Tak więc tych opcji i możliwości, dla których warto pobrać aplikację mObywatel, jest bardzo dużo. Nie ma praktycznie miesiąca, aby nie pojawiały się tam różnego rodzaju nowe usługi, chociażby kwestia związana z dowodem rejestracyjnym. Naprawdę jest tego bardzo dużo. Nawet też takie bardzo przyziemne sprawy, jak sprawdzenie jakości powietrza w naszej okolicy, co w sezonie jesienno-zimowym jest praktyczne, też możemy znaleźć. Możemy też dokonać różnego rodzaju zgłoszeń do instytucji. Tak więc zachęcam do tego, aby pobrać tę aplikację, postawić pierwszy krok i w ten sposób dołączyć do grupy ponad 11 milionów Polaków, którzy korzystają z aplikacji mObywatel. I co ważne, w ciągu roku to tempo nowych użytkowników rośnie bardzo, no, na bardzo jest wysokim poziomie, bo w ciągu roku przybyło tych nowych użytkowników blisko 2,5 miliona. 1,5 miliona ludzi dziennie loguje się do tej aplikacji, więc to pokazuje, że rzeczywiście to jest bardzo przydatne narzędzie w załatwianiu codziennych spraw. Ja sam powiem z własnego doświadczenia, że ostatnio odbierając chociażby dowód rejestracyjny w Wydziale Komunikacji, nie musiałem mieć przy sobie dowodu osobistego, aby potwierdzić swoją tożsamość. Po prostu wyciągnąłem smartfon, zalogowałem się do aplikacji mObywatel i w specjalne miejsce podałem kod, który urzędnik prosił, abym wpisał, żeby móc w systemie się uwiarygodnić. Trwało to 10 sekund i w prosty sposób urzędnik miał pewność już, że i tym samym też miał do dyspozycji moje dane i mógł zatwierdzać pewne kolejne kroki formalne właśnie za pomocą tej aplikacji mObywatel, co pokazuje, że też ten czas załatwiania spraw w urzędzie jest szybszy. Oczywiście nie wszystkie dokumenty, tu też być może uprzedzę pytania, można wprowadzić w tym momencie do aplikacji mObywatel, ponieważ te dane źródłowe, z których aplikacja mObywatel czerpie informacje, są rozproszone, nie ma jednego źródła. Chociażby ostatnio ktoś mnie pytał o to, czy możliwa będzie karta wędkarska w aplikacji mObywatel. Pewnie w przyszłości tak, ponieważ to jest tylko to jest bardzo prosty krok, aby dodać tam taki dokument. Tylko kwestia zebrania tych wszystkich danych, numerów, legitymacji w jedno źródło, tak aby po prostu wszyscy w tym samym czasie mogli korzystać z aktualnej bazy tych dokumentów. To jest wyzwanie, ale z tym wyzwaniem poszczególne jednostki, liderzy tych projektów cyfryzacji radzą sobie, ponieważ też no, cyfryzują te dokumenty, prowadzą te rejestry, chociażby dzięki wykorzystaniu środkom z Unii Europejskiej.
10: A jeśli mamy już od jakiegoś czasu aplikację mObywatel, ona się aktualizuje, te nowości wchodzą na bieżąco?
9: Ona się aktualizuje, tak więc tutaj też trzeba po prostu podążać za tymi krokami. Zawsze po zalogowaniu, jeżeli pojawi się nowa funkcja, to też jako użytkownik otrzymujemy informacje. Też te informacje są przekazywane za pośrednictwem mediów, więc też warto śledzić. Krótko mówiąc, no, to jest jakby kolejny element i przykład tego, że ta rząd pracuje nad tym, aby ta administracja była nie tylko blisko mieszkańców, chociażby jak terenowe punkty paszportowe, które możemy spotkać na terenie Dolnego Śląska, ale też, żeby te sprawy związane z administracją rządową, żeby one też można było je po prostu w wygodny sposób załatwić. I tutaj też sporo dobrych i pozytywnych opinii płynie od Polaków, którzy po wielu latach albo przy okazji wizyty w Polsce próbują załatwić sprawy. No i na przykład dowiadują się o takiej aplikacji mObywatel i są w szoku, że w ich kraju, który opuścili kilka lat czy kilkanaście lat temu, dzisiaj takie sprawy można załatwiać właśnie w ten sposób, więc to jest też taki motywator, myślę, zarówno dla administracji rządowej, dla Ministerstwa Cyfryzacji, dla tych wszystkich osób, które rozwijają aplikację mObywatel do tego, aby realizować te zadania i dodawać tam nowe dokumenty.
1: Tyle o aplikacji mObywatel, a w programie Tydzień w Legnicy sprawdźmy jeszcze, jak bardzo może nam się przydać aplikacja Regionalny System Ostrzegania.
11: Trudno sobie wyobrazić nieużytkowanie, nieposiadanie tej aplikacji. Dariusz Staniów, dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu. Jest to aplikacja przekazująca autoryzowane informacje, czyli nie musimy weryfikować informacji pochodzących z centrum, które dystrybuje tą informację. Gospodarzem tej aplikacji jest Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, natomiast na poziomie regionalnym Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego wnioskuje i uruchamia alerty za pomocą tej aplikacji w odniesieniu do mieszkańców określonych powiatów, gmin. Więc to jest aplikacja, która pozwala posiadaczowi określić poziom jego zainteresowania. Aplikacja składa się z kilku warstw, gdzie można sobie zastrzec informacje na przykład o zagrożeniach w ruchu drogowym, czy zagrożeniach meteorologicznych, czy o kryzysie przemysłowym. I można uruchomić sobie wszystkie warstwy i określić, jaki teren nas interesuje, jaki obszar województwa pozostaje w naszej sferze zainteresowania. Możemy sobie włączyć geopozycjonowanie i aplikacja będzie domyślnie uruchamiać alerty dotyczące tego terenu, na którym się znajdujemy. W każdym razie dostajemy informację wiarygodną, dostajemy informację szybką, a to spełnia wszystkie przesłanki powiadamiania ludności. Ma być szybka, wiarygodna informacja. Mówiąc o technikaliach, aplikacja jest bezpieczna, jest ustalone autorstwo tej aplikacji, bo to jest aplikacja wykonana przez informatyków Rządowego Centrum Bezpieczeństwa i ona jest lekka, ona nie obciąża nam zasobów pamięci, zasobów naszych smartfonów.
1: A przekonywał o tym w programie Tydzień w Legnicy, którego właśnie słuchacie, dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim Dariusz Staniów.
0: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
1: Przenosimy się teraz w programie Tydzień w Legnicy do Legnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, a dokładniej przeniósł się tam nasz człowiek, Maciej Czujko.
0: Aktywnie w Legnicy.
12: Anna Konopska, Ośrodek Sportu i Rekreacji w Legnicy.
13: No to co, to dzisiaj sama. To taka odmiana, a skoro odmiana, to ja już nie muszę wymyślać żadnych wstępów, zagajeń, wiadomo jaka jest sprawa. Czyli co przygotował Ośrodek Sportu i Rekreacji w najbliższych tygodniach, miesiącach?
12: Tak, zbliża się już powoli, małymi krokami okres wakacyjny. Wiadomo, jeszcze maj i czerwiec, ale myślę, że już nie tylko my, ale tak samo i dzieciaki, i młodzież już głową też coraz bardziej się zbliżają do tego okresu wakacyjnego. No a co za tym idzie, dla nas tak naprawdę taki najbardziej chyba intensywny, ale oczywiście w pozytywnym tego słowa znaczeniu okres, bo pogoda i to, że dzieci mają więcej tego wolnego czasu, gdzie sprzyja organizacji większej ilości imprez. I zaczniemy od czerwca. I 2 już czerwca na samym początku zapraszamy na bieg papieski, który odbędzie się na boiskach lekkoatletycznych w Parku Miejskim w Legnicy. Zaczynamy od godziny 12. Oczywiście przed godziną 12 jest takie oficjalne otwarcie i później już dzieci wystartują na dystansach 200, 400, 600 i 800 metrów. Dystanse oczywiście są dostosowane do wieku, także te najmłodsze dzieciaczki pobiegną ten najkrótszy dystans 200 metrów i później im dzieci starsze, to im ten dystans będzie dłuższy. I o godzinie 13.30 zapraszamy na bieg główny. Tutaj on już jest dla osób dorosłych. On jest na takim symbolicznym dystansie 1997 metrów. Także serdecznie zapraszamy do zapisów i do tego, żebyście byli Państwo z nami w tym dniu, bo oczywiście mamy też świadomość, że to jest w ciągu tygodnia godzina 13, więc też nie każdy będzie miał możliwość, no bo jednak bądź co bądź niektórzy jeszcze z nas wtedy pracują, ale jak gdzieś tam znajdziecie Państwo chwilkę, to najbardziej tutaj zapraszamy, zwłaszcza, że zapisywać też się można przed samym biegiem w dniu imprezy, także jeżeli gdzieś tam na ostatnią chwilę się okaże, że macie możliwość, to nie krępujcie się i śmiało przychodźcie na boiska boczne w Parku Miejskim. Następnie 14 czerwca mamy wystawę samochodów Euro Rally. Jest nam już niezmiernie miło, że to już tak naprawdę kolejny rok z rzędu i z roku na rok cieszy się ta impreza coraz większym powodzeniem. I w tym roku też wyjątkowo sam rajd zacznie się już w Legnicy. Dopiero kierowcy, którzy oczywiście wcześniej już przyjadą do Polski, będą spali tutaj niedaleko, ale cały swój rajd rozpoczną tutaj u nas w rynku w Legnicy. Auta będą tutaj docierać do rynku gdzieś tak przed godziny 9, bo niestety jest przed nimi bardzo długa droga, także muszą troszeczkę wcześniej wyjechać. I następnie, żeby wystartować w trasę, a w tym roku będą przejeżdżać przez Słowację, Węgry, Rumunię. Także tutaj serdecznie zapraszamy. Wystawione ma być około 130 samochodów, także też troszkę więcej niż w roku poprzednim. Także 14 czerwca w niedzielę od godziny 9, tak myślimy, że do godziny 10, no maksymalnie do 10.30 te auta będzie można tutaj pooglądać, porozmawiać również z kierowcami, bo oni bardzo chętnie opowiadają o swoich samochodach, pokazują też tam różne udziwnienia i jak te samochody są podrasowane, także na pewno bardzo fajna frajda, zwłaszcza dla miłośników motoryzacji i szybkich, ale też takich zabytkowych samochodów, bo tutaj też Państwo, którzy przyjeżdżają, to są i młode osoby, i też troszeczkę starsze, i te samochody naprawdę są bardzo fajne i robią super efekt, także jeżeli macie chwilę, to zapraszamy.
13: Są auta i sportowe, i zabytkowe.
12: Jak najbardziej. I one wszystkie są, widać, że tak dopieszczone, czyściutkie, po prostu tam chodzą, oglądają. Także nie wiem, czy pozwolą wsiąść do samochodu, ale na pewno będzie można podejść, zrobić sobie zdjęcie z autem, także na pewno fajna pamiątka z tego może być. I tydzień później, 20 czerwca, organizujemy już 25. spływ samoróbek o Błękitną Wstęgę Kaczawy. W tym roku tematem spływu będzie słowiańska magia i żywioły. Nawiązuje też to do Nocy Świętojańskiej, ponieważ też tutaj została podjęta taka decyzja, że spływ samoróbek w tym roku będzie powiązany z obchodami Nocy Świętojańskiej. Także jak od 16 zaczniemy spływ samoróbek i następnie na mecie będą przygotowane dla Państwa różne atrakcje, chociażby rzucanie wianków do wody. Także taka fajna impreza się szykuje. Będzie też bieg nocny, więc myślę, że tutaj warto też sobie zarezerwować te sobotnie i popołudnie, i wieczór tak naprawdę, bo planujemy zakończyć całe tutaj wydarzenie późnym wieczorem. I tak jak już wspominałam, tematem będzie właśnie słowiańska magia i żywioły, więc serdecznie tutaj zapraszamy do zgłaszania swoich projektów samoróbek. Czy to będzie pływająca słowiańska chatka, czy będzie to Perun władający piorunami, bo tutaj mamy też bogów słowiańskich, czy Swaruk, bóg ognia i kowali. Nie to, żebym aż taką wiedzę posiadała, troszeczkę się tutaj doszkoliłam przed naszą tą rozmową.
13: Czy doszkoliłaś, to posiadasz tę wiedzę.
12: Tak, teraz już posiadam, także tutaj, czy to są też jakieś stwory, demony, rusałki, wodniki, jakie Państwo tylko macie pomysły, to serdecznie zapraszamy, zwłaszcza też, że można zgłaszać swoje samoróbki do konkursu, w którym wyłaniamy 10 projektów, które oczywiście dostają też dofinansowanie na zbudowanie tej samoróbki, bo też mamy tutaj świadomość, że zbudowanie takiej samoróbki pochłania i troszeczkę czasu, i trochę jednak pieniążków, także tutaj można podejść do naszego biura, znajdujemy się przy ulicy Najświętszej Marii Panny 7, zaczerpnąć informacji. Wszystko powiemy co i jak, także zapraszamy. Zwłaszcza, że tego czasu też już nie zostało tak naprawdę dużo do zbudowania tej samoróbki. Pierwsze osoby już się zgłaszają, także mamy nadzieję, że to będzie coś innego. Będzie bardzo fajna impreza, także serdecznie zapraszamy. A jeżeli ktoś nie ma możliwości zbudowania tej samoróbki, to zapraszamy również do tego, żeby być z nami
13: Oklaskiwać po prostu, nie?
12: Dokładnie, oklaskiwać, bo naprawdę tutaj te samoróbki, które są budowane, są niesamowite, są tak piękne i widać, że był ogrom pracy w nie włożone. Samo nawet tutaj już, nawet dostarczenie ich później na linię startu, bo one są naprawdę duże. Chyba 2 lata temu to było, że była samoróbka, to pamiętam, że 20 osób ją wodowaliśmy i to nie było wcale proste zadanie, bo było bardzo ciężko, ale się udało i samoróbka szczęśliwie dopłynęła do mety. Także i z wpływem samoróbek zakończymy tak naprawdę czerwiec i później przechodzimy do lipca i sierpnia, czyli takich miesięcy już typowo wakacyjnych. I oczywiście jak co roku zapraszamy na nasze takie cykliczne spotkania z jogą pod chmurką. W każdy piątek o godzinie 18 i cały lipiec i cały sierpień. Też bliżej już tutaj czerwca będziemy wrzucać informacje na nasze i media społecznościowe i stronę internetową, także zapraszamy, żeby zaglądać. I tak jak też to było w latach poprzednich, można się zapisywać wcześniej czy przed samymi zajęciami. Zachęcamy do tego, żeby wziąć ze sobą jednak matę. Jeżeli natomiast Państwo nie macie tej maty, to proszę, żeby tutaj Was to nie powstrzymywało przed przyjściem, bo my tutaj z chęcią pożyczymy nasze maty. Także tutaj proszę, zapraszamy, żeby sobie ten czas wygospodarować.
1: Joga pod chmurką, takie zajęcia już wkrótce w Legnicy, a już teraz trwa u nas Festiwal Srebro, a więcej o nim Justyna Teodorczyk.
0: Co jest grane w Legnicy?
14: Legnicki Festiwal Srebro. Uśmiecham się, jak to mówię, ponieważ jesteśmy po kulminacji festiwalu, czyli po jego uroczystym otwarciu. Mieliśmy kilkuset gości z Polski i zagranicy, z bardzo dalekich zakątków, z obu Ameryk, z Azji, ale także z Polski, reprezentujących wszystkie uczelnie, media, stowarzyszenia i ośrodki zajmujące się biżuterią autorską. A więc przez Legnicę przetoczyło się mnóstwo srebra w różnych odsłonach. Otworzyliśmy 13 wystaw, z czego 10 wystaw biżuterii prezentujących ponad 1000 obiektów, ponad 400 autorów, którzy przyjechali do nas z prawie 50 krajów, z ponad 40 krajów w tym roku, więc no myślę, że wszyscy legniczanie usłyszeli to i oddychali srebrem i teraz czeka nas cały szereg wydarzeń towarzyszących, edukacyjnych, animacyjnych, wystawienniczych, które mają jeszcze pomóc temu srebru poświecić i pobłyszczeć w naszym mieście. A zatem zapraszam Państwa serdecznie na wszystkie wystawy festiwalu, które mamy, które czekają na Państwa w Galerii Sztuki przy Placu Katedralnym, Galerii Ring i Galerii Satyrykon w Rynku, w Muzeum Miedzi, w holu Teatru Modrzejewskiej, czyli budynku obecnego teatru, a także w hotelu Kubus. Natomiast wystawy fotografii związanej z tematem Legnickiego Festiwalu Srebra w Rybady mamy w Domu Kultury Atrium. Natomiast wystawa sztuk plastycznych studentów mediacji sztuki wrocławskiej ASB w Domu Kultury Kopernik. A zatem będzie się jeszcze dużo działo, wystawy są cały czas do zwiedzania, a my już szykujemy, jak mówiłam, szereg wydarzeń dla legniczan. Ogłosimy je wkrótce, bo jeszcze staramy się, no właśnie, żeby ten festiwal odebrał to, czy nie wiem, czy miał swoje należne echo w mediach krajowych, światowych i zajmujemy się przez jeszcze moment tym, ale już za chwilę zaprezentujemy Państwu gotową ofertę. No z tego co najszybciej to mogę opowiedzieć o Nocy Muzeów, zaprosić Państwa na oprowadzanie Nocy Muzeów, której organizatorem jest Muzeum Miedzi w Legnicy, natomiast ze względu na to, że zobaczą Państwo tam dwie ważne wystawy Legnickiego Festiwalu Srebro, także tam będziemy obecni. Także będziemy Państwa oprowadzać po pozostałych wystawach Legnickiego Festiwalu Srebro i zakończymy warsztatami w Galerii Sztuki. A zatem na naszych mediach społecznościowych, na naszej stronie i w ogóle w ulotkach reklamujących Noc Muzeów znajdą Państwo całą mapę tego, jak po kolei to będzie wyglądało. Natomiast jeśli miałabym opowiedzieć kilka słów o wystawach, to chciałam powiedzieć, że w tym roku jak zawsze staraliśmy się na festiwalu zgromadzić wystawy, które pokazują przekrój takich nowych nurtów w projektowaniu biżuterii autorskiej. No i przypomnę, bo przy każdej okazji staram się to mówić, o tym edukować i to powtarzać, że jest to biżuteria nierozumiana tak tradycyjnie, że zwykły pierścionek lub zwykła broszka zrobiona przez dobrego jubilera. My pracujemy z artystami współczesnymi, którzy zajmują się biżuterią autorską. Ona właściwie w Polsce nie ma dobrej nazwy, mówimy o tym biżuteria nowoczesna, biżuteria autorska czy artystyczna biżuteria. Za granicą po angielsku nazywa się Contemporary Art, Contemporary Jewelry i oznacza to, że jest to biżuteria, która spełnia, można powiedzieć, wszystkie kryteria sztuki współczesnej, czyli potrafi być krytyczna, potrafi być narracyjna, potrafi posługiwać się całym rezerwuarem środków, technik, materiałów i, że tak powiem, zaplecza ideologicznego sztuki współczesnej, czyli może mówić o poważnych problemach, odnosi się do globalizacji, wojen, kryzysów, w tym ekologicznych, więzi społecznych. Jest to biżuteria, która często jest noszalna, ale to się też tak nazywa wearing devices, czyli takie urządzenia do noszenia, czy scope, czy devices. Małe rzeźby, które zakładamy na siebie, więc jest to biżuteria często interaktywna, często taka, która ma w jakiś taki zadziorny sposób znaleźć się na naszym ciele i skłonić nas do pewnej refleksji. Często biżuteria krytyczna lub konceptualna, czyli taka, w której autor, autorka mieli jakiś pomysł, żeby wskazać nam jakiś dosyć istotny problem, na przykład osobisty, albo na przykład właśnie jakiś taki szerszy, społeczny, globalny. I w tym kontekście używa biżuterii do tego, żeby po prostu otworzyć nam oczy, żebyśmy na nie przejrzeli i żeby ta mała biżuteria, ten mały obiekt kilkucentymetrowy zwrócił nam uwagę na ważne rzeczy. Mamy na przykład, mogę opowiedzieć o kilku przykładach, żeby to Państwu zobrazować. Mamy na przykład taką pracę, która nawiązuje, ponieważ temat międzynarodowego konkursu sztuki złotniczej, czyli tej najważniejszej wystawy, którą co roku ogłaszamy i mamy zgłoszenia z całego świata, temat tej wystawy brzmiał Everybody, czyli można powiedzieć, że nawiązywaliśmy do wszystkiego, wszystkich, każdego ciała, ale też właśnie postantropocentrycznych perspektyw, czyli do tego, że wszyscy i każdy wliczamy także świat zwierząt, faunę, florę, świat internetu, nie wiem, sieci, powiązań, więc po prostu wszystko, co jest na świecie, cała jedność, jaką stanowimy jako planeta, ale także kosmos. Jest też dużo prac, które nawiązują po prostu zwyczajnie do ciała pozytywności, do traum, do chorób, dyskryminacji ludzi ze względu na, nie wiem, czy niepełnosprawność, czy nieheteronormatywność. Więc to jest taka naprawdę bardzo głęboka i poszerzona refleksja o współczesnym świecie. Więc mamy pracę, która na przykład powstała, młoda autorka, która całkowicie zgoliła swoją głowę i ten film jest częścią pracy, on towarzyszy pracy, taki performance, kiedy ona goli swoją głowę na piękne warkocze, które oczywiście są symbolem takiego wychowywania kobiet, powiedzmy jeszcze dosyć patriarchalnego. Ona obcina te warkocze i robi z nich taką rzeźbę, koronę, która naśladuje koronę Miss w wyborach Miss, prawda? Jest to korona z włosów. Ta korona jest dosyć taka nieprzyjemna, no bo włosy, kiedy są naturalne i na głowie są, prawda, czymś takim, nie wiem, pięknym, czułym, ale kiedy są oddzielone od organizmu, od ciała, widać, że wiemy wszyscy, że wzbudzają w nas takie dziwne uczucia, prawda?
1: To nie koniec opowieści o Legnickim Festiwalu Srebro. Będzie o nim też w kolejnej części programu Tydzień w Legnicy, więc polecam i zapraszam. Zostańcie z nami.
0: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
1: Można by mówić długo o Festiwalu Srebro, bo też dużo dzięki niemu się dzieje. O wystawach prezentowanych w jego ramach opowiada Wam Justyna Teodorczyk w rozmowie z Maciejem Czujko.
0: Ciekawe wydarzenie w Legnicy.
14: My praktykujemy od lat te wystawy, więc my mamy bardzo dużo prac z ludzkich włosów. W tym roku też mamy taką pracę, która jest takimi sztucznymi brwiami, które właśnie te brwi nawiązują do... Te właśnie regulowane brwi nawiązują do tego, jak ta kultura nas kształtuje, prawda? Że musimy się wpasować w pewną formułę, a inaczej nie możemy. Także mamy taką właśnie koronę z włosów, mamy sztuczne brwi. Mamy pracę, która jest hakiem na szyjni, który tak naprawdę jest hakiem. To jest taki wielki, potężny hak, który kojarzy się z rzeźnią, z wojną, z przemocą, albo nawet z przyjemnością, prawda? Kiedy ludzie, ci, którzy się podwieszają na hakach, jakąś taką ekstremalną przyjemność w tym znajdują. No więc mamy pracę, piękny naszyjnik z lusterek, który odbija nasze niedoskonałości. Kiedy go zakładamy, widać nasz podbródek, nasze uszy, nasze usta w taki perspektywie, jakiej na co dzień nie widzimy. Więc to jest praca, która wypada przetłumacza nasz obraz i zadaje nam pytanie właśnie o to, co jest ważne w dzisiejszym takim kształtowaniu czy pokazywaniu ciała. Podam tylko kilka przykładów, ale właśnie takie refleksje i konfrontacje z takimi problemami Państwa na wystawie czekają. Nie oznacza to, że nie ma pięknych prac, bo przypomnę, że to są artyści złotnicy z całego świata, którzy reprezentują bardzo wysoki poziom, a tutaj mamy creme de la creme, bo mamy wybrane 10% z prawie 500 nadesłanych prac, więc zapewniam Państwa, że obczują Państwo z czymś na najwyższym poziomie, natomiast uprzedzam, że to, co zobaczymy, to może daleko odbiegać od naszego takiego powszechnego wyobrażenia po prostu pięknej biżuterii.
13: A czy możemy polecić któryś z wystaw albo powiedzieć, czym one się różnią od siebie? Czy one są podzielone jakoś tematycznie?
14: Tak, oczywiście, jak zawsze staramy się zrobić taki bardzo bogaty przekrój. Ja opowiedziałam o wystawie konkursowej Everybody, Międzynarodowy Konkurs Sztuki Złotniczej. Tam mamy właśnie taki przekrój, 300 artystów z całego świata nadesłało pracę, wybrało je jury. Ale mamy na przykład wspaniałą wystawę i kilka z tych wystaw to są, że tak powiem, wystawy przywiezione, bo kiedy uczestniczę w międzynarodowych obradach, mam też zaszczyt zasiadać w kilku gronach jurorskich i kiedy wyjeżdżam na targi, czy te właśnie Jewelry Weeks, weekendy biżuterii, czy do Bukaresztu, czy do Mediolanu, czy do Londynu, to tam nagradzam pracę, wyszukuję tam najlepszych, najbardziej obiecujących, czy takich autorów, którzy najbardziej mnie poruszają, którzy mają największy taki potencjał i oni dostają nagrodę Galerii Sztuki w postaci wystawy indywidualnej. Więc w tym roku mamy właśnie 3 wystawy, które są taką realizacją takich nagród, czyli naprawdę wyselekcjowane w najlepszy sposób z najlepszych tygodni biżuterii, z najlepszych konkursów biżuterii w Europie. No i na przykład mamy taką Kanadyjkę, Sophie Bellanger, która dostała nagrodę i ona opowiada generalnie o właśnie niewpasowywaniu się w społeczne normy. I jest to biżuteria, która mówi o właśnie niebinarności, nieheteronormatywności, ale też o takiej cichej, ukrytej przemocy wobec kobiet właśnie na tym tle nie tylko seksualnym. I jest to taka biżuteria, która jest ochroną, która jest taką demonstracją. To jest, można porównać ją do tego ruchu mitu, prawda? I w tym sensie opowiada, więc jest to takie doświadczenie dla autorki traumatyczne albo nawet terapeutyczne. Biżuteria jest przewspaniała. No i tak właśnie jak sama tematyka, biżuteria jest taka, że myślę, że Państwa na pewno zaskoczy. Będą się Państwo zastanawiali, co to jest i jak to założyć. Wystawie towarzyszy przepiękny katalog i wspaniałe zdjęcie, które pokazują, jak można nosić, bo ona na przykład ma bardzo dużo sznurków, które można motać, pętać wokół swojego ciała. To są takie wielkie filcowe na przykład, takie kwiaty, które w środku mają po takie bardzo ostre zęby. Albo są to takie duże metki, które właśnie kryją te hasła, o których mówiłam, prawda? Takie hasła, gdzie ta piękna forma i ten wspaniały, delikatny filc, mięciutki, zachęca nas do tego, żeby ją dotykać, nosić, natomiast kiedy zapoznamy się z przesłaniem, z takim bardzo ostrym hasłem, to wzbudza to w nas takie właśnie ambiwalentne uczucia, co jest właśnie zadaniem sztuki współczesnej, sztuki krytycznej. Mamy też wystawę na przykład gdańskiej ASP, Katedry Designu Eksperymentalnego, gdzie młodzi designerzy, czyli młodzi projektanci, którzy na co dzień projektują, w tej katedrze projektuje się na co dzień jachty czy przedmioty codziennego użytku, ale także biżuterię, w tym roku zaprojektowali w technikach cyfrowych i za pomocą czy projektowania 3D, czy sztucznej inteligencji stworzyli taką biżuterię, którą będą mogli też Państwo sami wykreować, ponieważ planujemy takie warsztaty właśnie z tego projektowania takiego cyfrowego, czyli będzie można założyć sobie takie okulary właśnie, dostaną Państwo joysticki i będzie można zaprojektować, czyli narysować sobie na swoim ciele jakąś biżuterię. Potem w dalszej fazie ta biżuteria jest też wydrukowana i tą widzimy na wystawie. My niestety nie mamy takich możliwości, bo to studenci robią przez cały semestr i to jest ich prace dyplomowe, natomiast pokażemy, jaka jest przyszłość biżuterii, prawda, że w tym świecie cyfrowym także ona może funkcjonować i jest też przełożenie na to. Także zobaczą Państwo przepiękne nasze naszyjniki, kolie zrobione właśnie wydrukowane technikami 3D, które na przykład są dwukolorowe i zmieniają kolor ze względu na to, z której strony na nie patrzymy. Także takich wystaw mamy kilka. One są wszystkie bardzo ciekawe. I to są właśnie wystawy zarówno młodych artystów, artystek, jak i wystawy grupowe, właśnie przedstawiające takie jedno zagadnienie w szerszym kontekście. No i bardzo się z tego cieszymy, że tym wystawom towarzyszy też właśnie konkurs fotograficzny, czyli duża wystawa, też pod tytułem Rybady, która z kolei otwiera się na innych artystów, nie tylko złotników, ale właśnie też czy grafików, czy fotografików, czy malarzy, którzy mają ochotę robić zdjęcia. I też wystawę taką poświęconą w dużej mierze cielesności także pokazujemy. A więc mnóstwo wystaw, taki bardzo interesujący temat, jakim właśnie jest biżuteria artystyczna, którą można i proponuję potraktować jako dzieło sztuki właśnie z takiej perspektywy, żeby nie widzieć tym pierścionka i naszych

0: takiej odsłonie. Natomiast podczas kulminacji festiwalu, gdzie mamy ponad 200 gości, to oczywiście no, wszyscy są w swojej biżuterii, bo to artyści unoszą tą biżuterię jak swoje manifesty, także każdy mężczyzna był ubrany w jakąś biżuterię i każda kobieta, więc tak, to jest taki moment, mogę powiedzieć, że to jest taki utopijny świat, gdzie każdy nosi biżuterię. Ja bym o tym marzyła, żeby w naszym kraju panowie nie wstydzili się, za granicą to jest zupełnie spotykane i całkowicie powszednie, prawda, że mężczyźni, którzy cenią sobie styl albo są koneserami sztuki, to inwestują też w takie dzieła sztuki właśnie noszalne, czyli biżuterię. No i w Polsce to widać właśnie w tym środowisku czy w branży, natomiast tak na co dzień jeszcze nie za bardzo, ale widzę, że wielu mężczyzn ma taką odwagę sięgać po dotychczas kobiece atrybuty, więc jestem naprawdę dobrej myśli.
1: Zmieniamy temat.
2: Było o biżuterii, to teraz będzie o pieniądzach, choć nie na biżuterię przeznaczonych, bo chodzi o inwestycyjne pożyczki obronnościowe dla dolnośląskich przedsiębiorców.
1: Podpowiadamy mieszkańcom Legnicy.
3: Produkt pożyczkowy, który będzie dystrybuowany do dolnośląskich mikro, małych i średnich przedsiębiorców przez Dolnośląski Fundusz Rozwoju.
4: Paweł Gancarz, marszałek województwa dolnośląskiego.
3: Produkt, który ma przygotować dolnośląskie firmy na te wyzwania przyszłości, do których mamy nadzieję, że nie dojdzie, ale staramy się i robimy wszystko, żeby sektor gospodarczy również wzeprzeć. Pożyczka oprocentowana niekomercyjnie, a preferencyjnie. Alokacja 30 milionów złotych na początek. Możliwość uzyskania kredytu preferencyjnego, pożyczki preferencyjnej do kwoty 4 milionów złotych na różne cele. Cele związane z przygotowaniem przedsiębiorstwa na chociażby zagrożenia związane z bezpieczeństwem, cyberbezpieczeństwem, na zagrożenia związane z dostawami energii, tak żeby móc pracować, móc produkować w sytuacjach niedoborów energii czy chociażby spadków napięć. Ale pożyczka, która zwłaszcza ten sektor metalurgiczny może przygotować też na przestawienie produkcji chociażby na produkcję dla przemysłu zbrojeniowego i tutaj mam na myśli chociażby tokarki, obrabiarki CNC, które w czasie pokoju mogą produkować produkcję dla przemysłu, a w sytuacji kryzysowej, w sytuacji kiedy trzeba będzie przestawić swoją produkcję, będą mogły tą produkcję realizować. Czujemy taką potrzebę, widzimy taką potrzebę, żeby sektor gospodarczy, mikro, małych, średnich przedsiębiorstw właśnie w tym kierunku przebranżawiać albo przygotowywać, albo też nakreślać trendy i wskazywać te zagrożenia i możliwości, bo oczywiście mamy świadomość tego, że na wszystkie potrzeby dolnośląskich firm nie odpowiada.
5: Robert Koszut, prezes zarządu Dolnośląskiego Funduszu Rozwoju. Inwestycyjna pożyczka obronnościowa to produkt skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorców z terenu Dolnego Śląska. Wszyscy wiemy, z jakimi wyzwaniami mierzą się również przedsiębiorcy w ostatnich latach. W związku z tym Dolnośląski Fundusz Rozwoju razem z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego zdecydował o przygotowaniu właśnie takiej pożyczki, która będzie skierowana w zdecydowanej większości do małych i mikroprzedsiębiorców, czyli takich, którzy prowadzą działalność z obrotami rocznymi do 10 milionów euro i zatrudniają do 49 pracowników. To są przedsiębiorcy, którzy są bardzo silnie związani ze swoimi regionami, z regionami, w których żyją i mieszkają. W związku z tym są zainteresowani również tym, aby wzmacniać obronność swojej lokalnej ojczyzny, aby budować odporność swoich przedsiębiorstw, tak aby w przypadku zagrożeń i sytuacji kryzysowych móc w sposób niezakłócony prowadzić swoje biznesy. Pożyczka obronnościowa ma charakter inwestycyjny, w związku z tym będzie można kierować ją na cele związane z zapewnieniem ciągłości działalności w sytuacjach zagrożeń. Będzie ją można kierować również na przebranżowienie produkcji w sytuacjach kryzysowych, czyli mówimy tutaj o tak zwanym podwójnym przeznaczeniu tej pożyczki, jak również w sposób bieżący będzie wzmacniała odporność tych przedsiębiorstw w czasach pokoju. Pożyczka będzie udzielana na okres 84 miesięcy, czyli 7 lat, z okresem karencji do 6 miesięcy. Oprocentowanie preferencyjne na warunkach de minimis, aktualnie 2,15. Mówimy o takim oprocentowaniu, które może się ewentualnie zmieniać w przyszłości. Jeśli chodzi o limit pożyczki, 4 miliony złotych do wykorzystania we wskazanym okresie. Myślę, że pożyczka spotka się z zainteresowaniem naszych przedsiębiorców. Z tej strony zachęcam ich do kontaktu z pracownikami Dolnośląskiego Funduszu Rozwoju, którzy postarają się udzielić wszystkich potrzebnych

0: informacji. Inwestycyjna pożyczka obronnościowa ma wzmacniać odporność przedsiębiorców na czasy kryzysu, ma zapewniać ciągłość prowadzenia biznesu, gdyby wystąpiły zagrożenia, ale również ma transformować prowadzony biznes na cele podwójnego przeznaczenia, czyli w czasach spokoju mówimy o inwestycjach w kwestie cywilne, natomiast w czasach zagrożenia możliwość przestawienia produkcji i usług na cele związane z obronnością. Mówimy tu o szerokim zastosowaniu zarówno w kwestiach cyberbezpieczeństwa, ale również typowo produkcyjnych, związanych z tym, aby linie produkcyjne można było, tak wspomniałem, przestawić na cele związane z obronnością. Mówimy również o kwestiach związanych z przeznaczeniem na przykład magazynów, hal produkcyjnych na cele związane z ochroną ludności, czyli bardzo szerokie spektrum. Tutaj będziemy liczyli również na pomysłowość przedsiębiorców we wnioskach, które będą kierowane do Dolnośląskiego Funduszu Rozwoju. Pożyczka ma charakter inwestycyjny i ma być zastosowana w tym momencie na cele cywilne, a gdyby wystąpiła sytuacja kryzysowa, jest możliwość wykorzystania tej inwestycji na cele związane z obronnością, zapewnieniem bezpieczeństwa dla przedsiębiorców, ale również ludności z terenu, gdzie te inwestycje będą prowadzone. Mówimy tutaj o pierwszej puli tej pożyczki z 30 milionów alokacji, którą kierujemy w pierwszym rzucie. Pożyczka jednostkowa do 4 milionów złotych na 7 lat na preferencyjnych warunkach z oprocentowaniem 2,15, czyli niedostępnym na rynku komercyjnym. W związku z tym myślę, że spotka się z dużym zainteresowaniem przedsiębiorców. I oczywiście, jeżeli będzie taka potrzeba, Dolnośląski Fundusz Rozwoju przeznaczy kolejne środki na finansowanie kolejnych inwestycji tego rodzaju.
1: Póki co liczy się kolejność zgłoszeń, więc zainteresowanym polecam nie zwlekać, a wszystkim dziękuję, że byliście z nami i oczywiście już tradycyjnie bardzo Wam polecam słuchanie kolejnych programów Tydzień w Legnicy.
2: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
3: Radio Złote Przeboje.

0: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
1: Joanna Strudyńska przy mikrofonie. Zaczynamy program Tydzień w Legnicy. Jeśli jesteście ciekawi przeróżnych spraw w festiwalu Satyrykon, tras rowerowych planowanych wokół Legnicy i szerzej na całym Dolnym Śląsku, ale też szykowanych połączeń kolejowych z Legnicy, to dobrze trafiliście. Tematów mamy dla Was w programie Tydzień w Legnicy, oczywiście więcej, na przykład ten, od którego zaczniemy. Dyrektorka Legnickiej Biblioteki Publicznej Anna Gontowska zdradzi Wam, co ciekawego szykuje dla Was właśnie biblioteka.
0: Co jest grane w Legnicy?
2: Nie wszyscy Państwo wiecie, że w ofercie biblioteki tej głównej przy ulicy Piastowskiej i wszystkich jej filii znajduje się bardzo dużo różnego rodzaju zajęć. To jest oczywiście nie tylko już wypożyczanie książek, nie tylko poszukiwania bibliograficzne, ale także różnego rodzaju zajęcia bądź danie schronienia różnego rodzaju pomysłowym legniczanom, którzy chcą realizować swoje pasje właśnie w bibliotece. O tym, że można pograć w gry planszowe w bibliotekach, to Państwo bardzo dobrze wiedzą, że w bibliotece naszej funkcjonuje dyskusyjny klub książki i osobno dyskusyjny klub książki fantazy. To też już coraz więcej mieszkańców się o tym dowiaduje i uczestniczy w spotkaniach tych klubów, że prowadzimy intensywną edukację nie tylko czytelniczą, ale również ekologiczną i muzyczną. To właściwie to już jest samo przez się zrozumiałe. Ale w tym bardzo dużym wyborze zajęć, począwszy od najmłodszych dzieci, tych tak zwanych pampersiaków, które przychodzą na zajęcia ze swoimi opiekunami i uczestniczą w zajęciach opartych trochę o książkę, trochę o ruch, trochę o plastykę w bibliotekach, poprzez czytanie, tak jak cała Polska czyta dzieciom, poprzez zajęcia z historii książki, regionu naszego. Chcę Państwa szczególnie uczulić na przedsięwzięcia, które w maju się odbędą i między innymi są to 13 maja finał programu Slow Fashion, Slow Life, Ubierz się w odpowiedzialność. To jest program realizowany przez naszą ekobibliotekę, wsparty przez Fundację Totalizatora Sportowego. Otwarte wydarzenie, zapraszamy wszystkich Państwa, ale szczególnie zapraszamy młodzież współpracującą z nami podczas całego programu, młodzież 5 Liceum imienia Jana Heweliusza w Legnicy i uczestników warsztatów terapii zajęciowej imienia Andrzeja Krakowskiego. Oni uczyli się na zajęciach warsztatowych, jak ze starych rzeczy zrobić coś z efektem wow, jakiś fajny ciuch, bądź torbę, bądź różnego rodzaju utensylia. To taka fajna, kolorowa młodzież, która uczy się w 5 liceum, podobno była zachwycona różnego rodzaju propozycjami prowadzących warsztaty i chcemy właśnie rozstrzygnąć konkursy, które podczas tego programu zostały ogłoszone. Chcemy pokazać te produkcje modowe. Chodzi o to, że kupujemy co roku ogromne ilości odzieży w nie najlepszej jakości, która zostaje szybko przez nas wyrzucona. Zwracamy uwagę w tym programie właśnie na świadomy wybór, na kupowanie, ubieranie się w dobrej jakości odzież i możliwość przerabiania odzieży starszej, ale jeszcze mało zniszczonej, w ciekawe i modne ciągle elementy. Będziemy również wymieniać się ubraniami. Zaczynamy o 11:30, będzie można przygotować swoje stoiska, my udostępnimy stoły. Można przynieść dowolną ilość ubrań z wyjątkiem bielizny i butów. Nie odbieramy później, nie pozostawiamy organizatorom tych ciuchów, ale będzie można się wymienić bądź przekazać komuś, kogo zainteresują nasze ubrania, które już dla nas straciły ten efekt nowości albo po prostu z nich wyrośliśmy. Ale będziemy również mówili o tym, jak z niczego zrobić piękną biżuterię i również takie warsztaty zostaną poprowadzone w dniu 13 maja w okolicach godziny 12:50. To taki cały cykl imprez, które będą się toczyły tutaj w siedzibie biblioteki przy ulicy Piastowskiej 22. Warto zaglądnąć, może coś ciekawego dla siebie Państwo znajdziecie. 14 maja o godzinie 17 zapraszam Państwa do siedziby biblioteki przy ulicy Piastowskiej na spotkanie z Robertem Ostaszewskim, autorem kryminałów, między innymi bestsellerowej trylogii kryminalnej z podkomisarzem Konradem Rowickim, serii śląskiej kryminałów, serii z komisarz Renatą Łukowską, autorem kryminału Tylko wróć, gdzie miejscem akcji jest między innymi Legnica. Bardzo ciekawy, nowy autor, dla nas nowy autor, pojawiający się na firmamencie tej takiej bardzo bogatej twórczości kryminałów, która ostatnio dotyka nasz kraj. Właściwie pisze się kryminały wszędzie, prawie każde miasto jest miejscem, duże miasto jest miejscem kryminałów, a Robert Ostaszewski rzeczywiście potrafi pokazać nie tylko akcję kryminałów, ale krwawe zbrodnie, nawet nieco zalatujące nam thrillerem. O godzinie 17-14 maja zaprasza mój kolega z biblioteki, pan Tomasz Adamowski, który poprowadzi spotkanie. 15 maja o godzinie 18 zapraszam na koncert Anna German, Głos Pokoju, koncert w wykonaniu Agnieszki Babicz, śpiew, Aurelii Sobczak, narracja i dwóch znakomitych muzyków, Huberta Świątka, piano i Mariusza Świątka na saksofonie. Mamy teraz rocznicę urodzin Anny German. Takich koncertów w kraju odbywa się wiele, ale zaręczam Państwu, że znakomity głos i interpretacja i ruch sceniczny Agnieszki Babicz to będzie dla Państwa niezapomniana uczta.
1: Po więcej szczegółów odsyłam Was do kalendarza wydarzeń na stronie internetowej Legnickiej Biblioteki Publicznej, a u nas już czas na informacje o tym, co ważnego działo się w Legnicy w ostatnim czasie.
0: Przegląd wydarzeń tygodnia w Legnicy. Poniedziałek.
3: Dawid Filipowski, zapraszam. Miasto przeznaczy 100 tysięcy złotych na ogródki działkowe. Skorzysta z nich 6 legnickich stowarzyszeń. Pieniądze przeznaczą m.in. na budowę i naprawę instalacji wodociągowych, sanitarnych, wymianę ogrodzenia czy budowę altan. Dolny Śląsk natomiast przeznaczy 1 000 000 złotych na wsparcie pszczelarzy. Pasieki z powiatu legnickiego będą mogły pozyskać środki na zakup specjalistycznego pokarmu dla pszczół. Powstaną także kolejne pasieki edukacyjne, zapowiada Natalia Gołąb z zarządu województwa.
4: Powstaną nowe pasieki, będzie możliwość zakupu nowych uli, domków do apiterapii czy też tablic informacyjnych.
3: Odbędą się także imprezy branżowe dla hodowców z całego Dolnego Śląska.
0: Wtorek.
3: Szpital powiatowy w Złotoryi uruchomił pracownię densytometryczną. Pozwala na bezbolesne i dokładne zbadanie gęstości kości, a dzięki temu wczesne wykrycie osteoporozy. Do badania potrzebne jest skierowanie z przyszpitalnej poradni lub placówki, która ma podpisaną umowę ze szpitalem. Informacja o zbiórce odzieży i tekstyliów w Legnicy. Miasto prosi o wystawienie różowych worków najwcześniej dobę przed planowanym odbiorem, by nie zaśmiecać ulic. A harmonogram zbiórki znajdzie na stronie internetowej Urzędu Miasta.
0: Środa.
3: Na legnickie drogi wyjechały 2 nowe autobusy elektryczne. To oznacza, że do miasta dotarła cała dostawa 6 pojazdów zakupionych przez MPK. Miejski przewoźnik kupił też 4 ładowarki i wciąż dąży do tego, żeby w taborze 30% autobusów było hybrydowych. Dawne kino Ognisko stanie się nowoczesnym inkubatorem przedsiębiorczości wspierającym lokalne firmy i startupy. Inwestycja daje podwójną korzyść, zaznacza Maciej Kupaj, prezydent Legnicy.
5: Bo z jednej strony ratujemy piękny obiekt, który blisko 20 lat został porzucony, i druga korzyść to jest wykorzystanie tego obiektu na przestrzeń, której w Legnicy całkowicie brakowało.
3: Na utworzenie inkubatora miasto otrzymało ponad 25 milionów złotych unijnych środków z puli Urzędu Marszałkowskiego.
0: Czwartek.
3: Dolny Śląsk otrzymał 150 milionów złotych z Unii Europejskiej na odbudowę po powodzi. Z tej puli powiat legnicki wyremontuje drogi w Konradówce, Niedźwiedzicach, Dzierżkowicach, Koliszowie i Jezierzanach. A gmina Legnickie Pole naprawi ulicę Mickiewicza, Słowackiego, Długosza i drogę w Ogonowicach. W Legnicy roboty szykują się w Parku Miejskim. Miasto ogłosiło przetarg na remont placu zabaw i strefy wypoczynkowej. Teren będzie miał nowe ścieżki, toaletę modułową, oświetlenie i monitoring. Wykonawcę poznamy najwcześniej pod koniec maja.
1: To był przegląd wydarzeń tygodnia w Legnicy. Przedstawił Wam go Dawid Filipowski. A co szykuje dla Was Satyrykon, to sprawdził Maciej Czujko.
0: Ciekawe wydarzenie w Legnicy.
6: Paulina Maciejewska, Satyrykon.
7: No i czas płynie. Ostatnio jak się widzieliśmy, zapytałem ci, czy możemy już o Satyrykonie powiedzieć. Ty powiedziałaś, że możesz powiedzieć co nieco, ale jeszcze trochę mało, to może bez sensu. A teraz można już powiedzieć wszystko.
6: Teraz możemy powiedzieć już zdecydowanie wszystko, bo już za miesiąc tak naprawdę jest Satyrykon. 12 czerwca, wielkie otwarcie Międzynarodowej Wystawy Satyrykon Legnica 2026 w Muzeum Miedzi w Legnicy. Wcześniej to otwarcie będzie poprowadzone barwnym korowodem z udziałem naszej dziecięco-młodzieżowej legnickiej orkiestry Dentej, która zrobi wielki hałas na to rozpoczęcie Satyrykonu. Szykujemy też happening dla mieszkańców Legnicy, w którym mamy nadzieję, że oczywiście jak zwykle legniczanie się chętnie włączą. O szczegółach udziału już niedługo będziemy pisać na naszej stronie.
7: No jak ja teraz powiedziałem, że powiemy wszystko już i co? Jednak nie wszystko. Zostałem zwabiony, drodzy państwo, del ceku, bo Paulina powiedziała, że powie wszystko i nie mówi wszystko.
6: Bo tutaj trzeba też dozować troszeczkę tą ciekawość. Natomiast na pewno pojawi się tutaj hasło strefa komfortu. Także
7: trzeba będzie wyjść ze swojej strefy komfortu.
6: Niekoniecznie.
7: Wszyscy się będą całować ze wszystkim.
6: Wszyscy będą się czuć u nas komfortowo.
7: To jak to będzie? Aha, czyli będzie komfort, a nie dyskomfort.
6: U nas będzie komfort, dlatego komfortowo zapraszam.
7: W happeningu będzie komfort.
6: I na wystawie.
7: Ale ja o ten happening pytam, bo mi nie chcesz o nim powiedzieć. Będzie komfort czy dyskomfort?
6: Będzie komfort.
7: Dobra, czyli nie ma się czego bać. Bo wiesz jak jest komfort, to moglibyście się pokusić jakiś dyskomfort. Moglibyście na przykład wyciągać ludzi z tłumu, kazać im śpiewać, tańczyć, rozbierać się, co da nie widy.
6: To ja powiem tak, każdy kto dołączy do korowodu będzie w strefie komfortu, a osoby, które będą chciały tylko na niego popatrzeć z boku, no mogą się czuć trochę niekomfortowo, także radzę.
7: O matko, czyli lepiej wziąć udział, żeby być, czyli udział komfort, nie udział dyskomfort.
6: Wyjście ze strefy komfortu, jeżeli ktoś nie chce wziąć udziału w korowodzie.
7: Olina, mam wrażenie, że powiedzieliśmy wszystko i nic jednocześnie. To jest rzadka sztuka, ale no dobra, udało się.
6: Myślę, że się udało. No drodzy państwo, naprawdę zapraszam. 12 czerwca w piątek około godziny 16:30 startujemy z placu Messlera, czyli przy galerii, z tego placu przy Galerii Piastów i Kościoła Marieckiego. Na pewno będzie nas widać z daleka za pomocą oczywiście naszych barwnych, satyrykonowych elementów orkiestry Dentej, która też będzie w swoich pięknie uszytych mundurkach. I takim barwnym korowodem przechodzimy najpierw do posągu Filipka na ulicy Najświętszej Marii Panny. Tam odsłonimy tablicę poświęconą w tym roku Norbertowi Sarneckiemu, rzeźbiarzowi, stałemu współpracownikowi Satyrykonu, który dla nas i wykonywał medale, był wielokrotnym laureatem, raz nawet zdobył Grand Prix, jego słynna rzeźba, żyrafa na łyżwach.
7: Nawet ja pamiętam, mam słabą pamięć.
6: Myślę, że też, że z tego względu, że to była druga nagroda Grand Prix w 50-letniej historii Satyrykonu, którą zdobyła rzeźba. Więc to był naprawdę taki wyjątkowy moment.
7: To była genialna rzeźba, bo ona nie dość, że była fantastyczna i ujęła jury, czyli ciało specjalistyczne, to jeszcze do tego podobała się wszystkim, nie?
6: I ona jest zabawna i aktualna dalej na swój sposób. Myślę, że spokojnie mogłaby wziąć udział w tegorocznej wystawie i znowu być nagrodzona, no bo jednak te tematy związane z klimatem, z tymi wszystkimi zagrożeniami też, no nie ukrywajmy, przez zwierzęta naprawdę można dużo pokazać też i naszych wad, także często one są takim odzwierciedleniem wśród artystów, żeby pokazać coś za pomocą świata zwierząt. Także jeżeli pamiętacie żyrafę, to Norbert Sarnecki był jej twórcą. Niestety już od prawie roku tego Norberta z nami nie ma, ale chcemy, żeby zawsze tutaj był w Legnicy, także będzie miał swoją tablicę pamiątkową, którą właśnie w trakcie tego Satyrykonu otworzymy.
1: Opowiadała w rozmowie z Maciejem Czujko Paulina Maciejewska z Satyrykonu.
0: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
1: O planach uruchomienia kamieniołomu w krainie wygasłych wulkanów porozmawiamy teraz w programie Tydzień w Legnicy, a dokładniej o trwającym od ponad roku proteście przeciwko uruchomieniu przez zagranicznego inwestora kamieniołomu w Dobkowie. Wydobywany ma tam być metabazalt. Protestujący złożyli ostatnio w tej sprawie apel do marszałka województwa dolnośląskiego. Posłuchajcie.
0: Ważne dla mieszkańców Legnicy.
8: Krzysiek Rozpędowski, właściciel pensjonatu i restauracji w krainie wygasłych wulkanów. W imieniu ponad 50 pracodawców z naszego regionu, którzy sprzeciwiają się powstaniu gigantycznego kamieniołomu, który ma być uruchomiony przez francuski koncern Colas. Nie zgadzamy się na, przede wszystkim nie zgadzamy się na jego lokalizację i chciałbym zaznaczyć, że nie protestujemy przeciwko branży wydobywczej. Rozumiemy doskonale konieczność jej istnienia i potrzebę rozwoju naszego kraju. Natomiast lokalizacja, która została wskazana przez Colas, jest najbardziej fatalna z możliwych. Leży miejsce, w którym ma być wydobywane kruszywo, leży w niezwykle cennym regionie, jeżeli chodzi o wartości przyrodnicze i krajobrazowe, bezpośrednio przy terenie Natura 2000, otoczone w ogóle Naturą 2000 w promieniu 270 stopni, na terenie tuż przy parku krajobrazowym i potencjalnym jego powiększeniu, to wynika z audytu robionego przez Dolny Śląsk, na korytarzu ekologicznym, ale też jest to miejsce, które będzie, jest to inicjatywa, która bardzo zagrozi rozwojowi naszego regionu, ponieważ od właściwie kilkudziesięciu lat strategia Dolnego Śląska namawiała nas, przekonywała, wypłacała potężne fundusze również, namawiała na udział w tworzeniu strategii w kierunku zrównoważonego rozwoju również turystyki. Nie da się pogodzić biznesu wydobywczego z rozwojem obecnym zrównoważonym regionu, ponieważ jeżeli wzdłuż dróg czy drogami, które będą, które prowadzą przez większość naszego terenu co 3,5 minuty przez 14 godzin dziennie, przez ponad 30 lat będzie przejeżdżał tir, nie da się tego pogodzić z wypoczynkiem. Do tego pojawi się pył, hałas. Branża wydobywcza stoi w bezpośredniej kolizji z pozostałymi branżami, ponieważ my bazujemy na tym, co mamy dostępne, co otrzymaliśmy po prostu od przestrzeni, w której mieszkamy. Czyli na czystym powietrzu, na hałasie, również na ciemności w nocy, ponieważ jest to jeden z ostatnich regionów ciemnego nieba na Dolnym Śląsku. To są elementy, które dają nam pośrednio pracę. To właśnie to jest najbardziej docenione przez ludzi, którzy trafiają do naszego regionu. Krzysiek Rozpędowski, właściciel pensjonatu i restauracji w krainie wygasłych wulkanów. W imieniu ponad 50 pracodawców z naszego regionu, którzy sprzeciwiają się powstaniu gigantycznego kamieniołomu, który ma być uruchomiony przez francuski koncern Colas. Nie zgadzamy się na, przede wszystkim nie zgadzamy się na jego lokalizację i chciałbym zaznaczyć, że nie protestujemy przeciwko branży wydobywczej. Rozumiemy doskonale konieczność jej istnienia i potrzebę rozwoju naszego kraju. Natomiast lokalizacja, która została wskazana przez Colas, jest najbardziej fatalna z możliwych. Leży miejsce, w którym ma być wydobywane kruszywo, leży w niezwykle cennym regionie, jeżeli chodzi o wartości przyrodnicze i krajobrazowe, bezpośrednio przy terenie Natura 2000, otoczone w ogóle Naturą 2000 w promieniu 270 stopni, na terenie tuż przy parku krajobrazowym i potencjalnym jego powiększeniu, to wynika z audytu robionego przez Dolny Śląsk, na korytarzu ekologicznym, ale też jest to miejsce, które będzie, jest to inicjatywa, która bardzo zagrozi rozwojowi naszego regionu, ponieważ od właściwie kilkudziesięciu lat strategia Dolnego Śląska namawiała nas, przekonywała, wypłacała potężne fundusze również, namawiała na udział w tworzeniu strategii w kierunku zrównoważonego rozwoju również turystyki. Nie da się pogodzić biznesu wydobywczego z rozwojem obecnym zrównoważonym regionu, ponieważ jeżeli wzdłuż dróg czy drogami, które będą, które prowadzą przez większość naszego terenu co 3,5 minuty przez 14 godzin dziennie, przez ponad 30 lat będzie przejeżdżał tir, nie da się tego pogodzić z wypoczynkiem. Do tego pojawi się pył, hałas. Branża wydobywcza stoi w bezpośredniej kolizji z pozostałymi branżami, ponieważ my bazujemy na tym, co mamy dostępne, co otrzymaliśmy po prostu od przestrzeni, w której mieszkamy. Czyli na czystym powietrzu, na hałasie, również na ciemności w nocy, ponieważ jest to jeden z ostatnich regionów ciemnego nieba na Dolnym Śląsku. To są elementy, które dają nam pośrednio pracę. To właśnie to jest najbardziej docenione przez ludzi, którzy trafiają do naszego regionu.
9: Ewelina Rozpędowska, jestem przedsiębiorczynią działającą na terenie Krainy Wygasłych Wulkanów w branży hotelarskiej i gastronomicznej. Ja nie zajmuję się turystyką i restauracją, dlatego że ja zawsze marzyłam o tym, żeby się zajmować tym, tylko dlatego, że 20 parę lat temu, jak zamieszkałam w Krainie Wygasłych Wulkanów, to bezrobocie wynosiło 40%. Ja wtedy marzyłam o tym, żeby pracować w Parku Narodowym albo w Parku Krajobrazowym, bo jestem z wykształcenia przyrodnikiem. Ja po prostu od tych 20 kilku lat buduję moje miejsce pracy i miejsce pracy dla mojego zespołu. I jedną z trudniejszych rzeczy, jaka spotyka pracodawcę, w moim przekonaniu, jest moment, kiedy musi wręczyć pracownikowi wypowiedzenie. I ja bym nie chciała tego robić, dlatego apel do marszałka z naszej strony, ze strony branży jest taki, żeby stanął po stronie mieszkańców, nie po stronie koncernu, żebyśmy czuli wsparcie z jego strony, skoro słabo możemy liczyć na naszą gminę. Na Dolnym Śląsku dopiero te firmy wielopokoleniowe, gdzie przekazuje się małe przedsięwzięcia z pokolenia na pokolenie, zaczynają się odradzać, a to jest taka chwila, kiedy znowu w którymś regionie, w którym naprawdę niewiele się działo jeszcze 20 parę lat temu i było powiedziane raczej radźcie sobie sami, może to być po prostu zachwiane, utracone. A wielopokoleniowość takich przedsięwzięć może niwelować nam tak naprawdę depopulację, no bo ludzie uciekają z obszarów wiejskich, tak? Nie tylko mamy depopulację wynikającą generalnie z demografii, ale ona szczególnie dotyka właśnie obszary wiejskie. I to jest ta utrata, która może stać za tym, że te miejsca, które są wyjątkowe do życia, może trudniejsze wtedy, kiedy jest zima albo trudniej dojechać do lekarza, stracą swoje największe walory do tego, żeby być miejscami dobrymi do osiedlenia.
1: O proteście przeciwko uruchomieniu w Dobkowie kamieniołomu, w którym zagraniczny inwestor chce wydobywać metabazalt, rozmawiamy w programie Tydzień w Legnicy. Protestujący zaapelowali w tej sprawie do marszałka województwa dolnośląskiego.
10: Planowana inwestycja koncernu francuskiego Colas to przede wszystkim uderzenie w lokalną przedsiębiorczość. Rafał Jakubowski, Stowarzyszenie Praźródła, stowarzyszenie prowadzące działalność gospodarczą na terenie Krainy Wynagrodzonych Wulkanów. Narracja koncernu skupiła się m.in. na tym, że twierdzi się, że będzie zapewniać nowe miejsca pracy. Niestety tak nie jest. Potwierdza to burmistrz Świerzawy, potwierdzają to pracownicy tego samego koncernu funkcjonujący w gminie obok, gdzie po prostu twierdzą, że zostaną przeniesieni do planowego obecnie kamieniołomu. Tym samym my reprezentujemy 50 podmiotów, czyli znacznie większą grupę osób i przedsiębiorców, którzy są zagrożeni prawdopodobnie przyszłą inwestycją. Chodzi tutaj o to, że nie da się połączyć tak jak turystyki z agresywnym wydobywczym przemysłem.
1: Co państwo apelują do marszałka?
10: Apelujemy do marszałka, ażeby po prostu zwrócił uwagę na to, że przedsiębiorczość tutaj lokalnie kreowana oddolnie jest zagrożona w wyniku agresywnej inwestycji. Co więcej, warto podkreślić, że miejsce, o którym mówimy, czyli Kraina Wygłasów Wulkanów, to jest również geopark UNESCO. I ten aspekt jest szczególnie ważny, jeśli mówimy o perspektywicznym rozwoju tego regionu, ponieważ powinien być on właśnie związany ze zrównoważonym rozwojem, z rozwojem powiązanym z walorami przyrodniczymi krajobrazowymi, nie natomiast z elementami, które te zasoby zniszczą.
11: Marta Kłobus, mieszkanka gminy Świerzawa. Oczekujemy tego, że wypowie się na temat szkodliwości tej inwestycji, ponieważ przez wiele lat Urząd Marszałkowski kierował środki swoje, kierował środki unijne w stronę gmin z takim celem, żeby rozwijać turystykę, rozwijać ją w sposób zrównoważony. Natomiast ta inwestycja absolutnie temu przeczy. To ma być ogromna inwestycja założona na kilkadziesiąt lat, ponad 1 000 000 ton urobku rocznie. I ten urobek miałby wyjeżdżać na kołach, ponieważ w pobliżu miejsca, lokalizacji tego kamieniołomu, nie ma bocznicy kolejowej. Także nie ma innej możliwości. Nawet dziecko, moje dziecko wie, że w tej chwili ruch ciężarowy jest spory w regionie. Do tego dołożymy jeszcze 40-tonowy pojazd co 3 minuty, to po prostu będzie Armagedon. Nie zgadzamy się na to. Jestem z gminy Świeżawa i w tej chwili ten nasz protest, on nie dotyczy tylko samej gminy, nie dotyczy tylko regionu. To jest jeden z największych protestów w tej części Polski. Pod petycją sprzeciwu wobec lokalizacji kamieniołomu podpisało się ponad 5 000 osób. Ponad 1 000 mieszkańców podpisało się pod inicjatywą uchwałodawczą. To jest takie narzędzie, które pozwala mieszkańcom zgłosić swój projekt uchwały do Rady Miejskiej. Rada Miejska przyjęła tę uchwałę większością głosów. Zostało to następnie zatwierdzone przez wojewodę. Po kilku miesiącach uchwała została uchylona przez Radę Miejską po tym, jak inwestor i właściciele terenu złożyli skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Odbyło się to w sposób skandaliczny, ponieważ Komisja Rady Miejskiej i następnie sesja zostały zwołane w trybie pilnym, co spowodowało, że nie mogły w nim uczestniczyć wszystkie osoby. Odbyło się to większością jednego głosu. Zastosowano argument, że tutaj jest to w ramach samokontroli, czyli w momencie, kiedy Rada Miejska uchwala uchwałę i stwierdza, że ona jest niezgodna z prawem, ma prawo ją uchylić. O co chodzi jeszcze z tą uchwałą? Uchwała została uchylona i my jako mieszkańcy złożyliśmy skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, zaskarżając uchwałę, która uchyliła naszą uchwałę obywatelską.
12: Od pana marszałka oczekujemy, że po prostu wesprze nasze działania, że w przyszłości, kiedy będzie ten moment decydujący, w odpowiedni sposób wpłynie na to, żeby ta koncesja na wydobycie nie została wydana. Na tym nam najbardziej zależy.
13: Państwo mówią, że to jest największy w tej części Polski aktualnie protest, też to już trwa. Ilu państwa protestuje, z jakich gmin?
12: Protestują mieszkańcy gminy Świeżawa, gminy Męcinka, gminy Lipy, gmina Bolków. Nie wiem, czy kogoś nie pominęłam, tak? ale te gminy. W sołectwach zostały podjęte uchwały, które sprzeciwiają się. W 7 sołectwach podjęte zostały uchwały, które się sprzeciwiały temu przedsięwzięciu. I w zasadzie jest to tak naprawdę potężny konflikt społeczny, który ktoś próbuje wyciszyć. Czyli tutaj mamy do czynienia z próbą wyciszenia tego, ponieważ między innymi przy wydawaniu decyzji brany pod uwagę powinien być także konflikt społeczny, tak? Czyli głos społeczeństwa, a tutaj ta oddolna inicjatywa jest jedną z większych inicjatyw w tej chwili.
13: Co na to Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego? Mówi rzecznik urzędu Michał Nowakowski.
14: Dotychczas nie było, ale również obecnie nie jest prowadzone żadne postępowanie dotyczące potencjalnego wydobycia na złożu Jurczyce, a to wynika wprost z kwestii przepisów prawa, ze ścieżki administracyjnej. Te decyzje, które teraz mogą zostać wydane, czy zostały podjęte, one znajdowały się na poziomie samorządu lokalnego czy administracji środowiskowej. Natomiast oczywiście, kiedy trafiają do nas, do samorządu województwa, stanowiska, pisma, apele płynące od społeczności lokalnych, to zawsze przyjmujemy je z szacunkiem i zawsze wsłuchujemy się w głos mieszkańców. On jest po prostu bardzo ważny.
13: Do tej sprawy pewnie będziemy jeszcze wracać w programie Tydzień w Legnicy.
0: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
1: po Dolnym Śląsku na rowerze. Przynajmniej dla niektórych może okazać się to świetnym planem na wiosnę czy lato. Porozmawiamy więc o rowerowych trasach w regionie, tworzeniu dolnośląskiej cyklostrady, ale też o dolnośląskich imprezach rowerowych. Zapraszam do słuchania nie tylko tych, którzy na swoich jednośladach wykręcili już mnóstwo kilometrów, ale też takich, którym na rower zdarza się wsiadać okazjonalnie.
0: Aktywnie w Legnicy.
15: Piotr Nowicki, pełnomocnik marszałka do spraw rozwoju ruchu rowerowego, oficer rowerowy Dolnego Śląska.
13: Porozmawiajmy o tych inwestycjach rowerowych na Dolnym Śląsku. Może zacznijmy od cyklostrady.
15: Pierwsze odcinki dolnośląskiej cyklostrady w tym roku będą gotowe i oddawane do użytku. To, co nas bardzo cieszy, to, że udało się części gmin poprzejmować tereny po nieczynnych liniach kolejowych, bo to są bardzo wdzięczne tereny do prowadzenia takich tras. Bardzo obiecująco wygląda odcinek od Złotoryi w stronę zamku Grodziec przez gminę Pielgrzymka. Tam już jest gotowy pierwszy odcinek cyklostrady. W czerwcu będzie gotowy fragment prowadzący dalej, ponieważ dojeżdżając w okolice zamku Grodziec, w okolice Zagrodna, dalej możemy pojechać wybudowaną już wcześniej drogą rowerową w stronę Bolesławca. I stamtąd z miejscowości Chościszowice, to są przedmieścia Bolesławca, będziemy mogli dojechać już w czerwcu do miejscowości Trzebień. Tam trwają w tej chwili prace nad zaprojektowaniem takiego łącznika prowadzącego w stronę Borów Dolnośląskich i dalej tą samą zlikwidowaną linią kolejową gmina Gromadka buduje odcinek do miejscowości Modła. Stamtąd będziemy mogli przejechać do granicy gminy Gromadka, gdzie przy drodze w pasie pożarowym gmina Chocianów właśnie kończy budowę odcinka takiego łącznikowego, a z Chocianowa do Lubina już ta droga rowerowa powstała. Dalej z Lubina możemy pojechać wyznakowanym szlakiem do miejscowości Ścinawa. Nie jest to docelowy przebieg trasy miedzianej, gdyż planowana jest ona wzdłuż drogi krajowej 36, ale ponieważ jest to droga krajowa, trwają cały czas uzgodnienia z Generalną Dyrekcją, jak ta inwestycja miałaby przebiec. My mamy gotowy program funkcjonalno-użytkowy na budowę tego odcinka trasy rowerowej. Ze Ścinawy do Prochowic jest już gotowa piękna droga rowerowa właśnie po zlikwidowanej linii kolejowej, a niedawno doszły do nas dobre wieści, że będzie możliwe przejęcie dalszego odcinka tej linii kolejowej, zlikwidowanej linii kolejowej 362 na odcinku od Ścinawy do Legnicy. No i po drodze jest gmina Prochowice i gmina Kunice. Gmina Kunice ma przejmować fragment tej zlikwidowanej linii kolejowej i są już gotowi do zaprojektowania i budowy. Cały odcinek docelowo, gdy już się zamknie, będzie liczył może niecałe 200 km. W tym roku pierwszy odcinek, tak jak wspomniałem, będą gotowe. Ciekawe rzeczy też dzieją się na północ od Wrocławia. Mamy inwestycje w gminie Zawonia. Tam jest odcinek drogi rowerowej trasy kamiennej przy drodze wojewódzkiej. W trasie Doliny Baryczy udało się gminie Żmigród praktycznie domknąć swój odcinek trasy Doliny Baryczy przez całą gminę, czyli właściwie od Milicza do Żmigrodu do końca do przejścia przez Barycz mamy już gotową infrastrukturę i wyznakowany szlak. Teraz pozostaje połączyć to dalej w stronę gminy Góra, a w gminie Góra również trwają prace przy wybudowaniu drogi rowerowej na terenie gminy Góra. To jest dojazd od strony gminy Wąsosz i później jest zlikwidowana linia kolejowa Góra-Głogów, na której trwają prace. Co ciekawe, gmina Szlichtingowa z województwa lubuskiego na kawałku tej linii kolejowej wykonała swój fragment cyklostrady, czyli formalnie nie jest to nasze województwo, ale gminy ościenne też chcą współpracować. Są pewne problemy, czekamy na decyzje PKP dotyczących możliwości przekazania tej infrastruktury rowerowej, przepraszam, tej infrastruktury kolejowej po dawnych zlikwidowanych liniach kolejowych na rzecz gmin, ponieważ bez tego nie można zacząć budowy dalszych odcinków. Potrzeba trochę cierpliwości.
13: To już trochę trwa.
15: Tak, natomiast proszę pamiętać, że cały proces projektowania, tak na dobrą sprawę, i budowy zaczął się 3-4 lata temu, wtedy, kiedy zatwierdzone zostały środki z nowej perspektywy Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska, rozpoczęły się konkursy, więc wtedy właściwie gminy mogły przystąpić do procesu inwestycyjnego. Oczywiście wcześniej trwały prace projektowe, niemniej jednak tak na dobrą sprawę efekty widać w tym momencie, gdy gminy mogą pozyskać pieniądze i rozpocząć realizację inwestycji właśnie ze środków własnych i ze środków unijnych.
13: A te inne trasy bardziej wymagające, też może z wyjaśnieniem, czym są na przykład single track?
15: Takim wyróżnikiem marketingowym na rowerowej mapie całej Polski są trasy, które wraz z Dolnośląską Organizacją Turystyczną nazwaliśmy kategorią Familia MTB, tak trochę z angielska, rodzinna jazda po górach. Mamy kilka bardzo fajnych miejsc, gdzie taką turystykę można uprawiać. Przede wszystkim sieć single tracków. Chodzi po prostu o ścieżki, najczęściej w górach oczywiście, poprowadzone między drzewami, najczęściej w terenach leśnych, oddzielone od ruchu, jednokierunkowe. Najlepszym produktem tego typu, już produktem turystycznym, bo są to tam zarówno trasy, jak i hotele z certyfikacją, jest Bike Region Glacensis, wspaniała sieć na ziemi kłodzkiej, gdzie możemy przejechać ponad 250 km właśnie po takich unikalnych trasach. To, co nas cieszy, to to, że w tym roku ponownie PM Bike Experts, ekipa ze Srebrnej Góry, którą dowodzi właściwie ojciec, założyciel tego projektu, czyli Marek Jańkowski, będzie ponownie zajmowała się konserwacją tych tras, bo niezmiernie ważne jest, że czy po pracach leśnych, czy po rozmaitych procesach, którymi te single tracki ulegają po zimie, czyli erozja i tak dalej, wypukiwanie, trzeba o te trasy zadbać. Więc tak, Bike Region Glacensis, na ten region, w to miejsce zapraszamy wszystkie rodziny, które chcą pojeździć rodzinnie, ale mam także drugą perłę, to są Góry Izerskie. No, Polana Jakuszycka, ośrodek Dolnośląskie Centrum Sportu, to jest znakomita baza wypadowa. Jesteśmy świeżo po targach Bike Expo w Warszawie, gdzie województwo dolnośląskie miało swoje stoisko promocyjne, gdzie pokazaliśmy nasz przewodnik rowerowy po Dolnym Śląsku. Wiele osób o tym miejscu słyszało, a ponieważ jest tam nieduża różnica poziomów, piękne tereny, znakomite naleśniki w chatce górzystów, więc jest to na pewno miejsce, które jest atrakcyjne dla całej Polski. Co mnie bardzo zastanowiło w Warszawie, to było to, że osoby, które przychodziły na nasze stoisko, doskonale wiedziały, że mamy dobre trasy górskie. Powiedzieli, nie chcemy jeździć po płaskim, chcemy jeździć po górach. Tak więc te nasze góry, które nie są zbyt wysokie, mają właśnie takie trasy pomiędzy Jakuszycami a single trackami. W Lasenzy jest jeszcze strefa MTB Sudety, czyli te wszystkie okolice w górach Sowich. Tam są też trasy rowerowe, szerokie, rodzinne, niezbyt trudne, techniczne, ale troszkę bardziej wymagające kondycyjnie. Niemniej jednak, ponieważ statystyki mówią, że obecnie sprzedaje się więcej rowerów elektrycznych ze wspomaganiem MTB niż zwykłych, patrzymy optymistycznie na rozwój tej turystyki, ponieważ osoby naturalnie z wykorzystaniem wspomagania silnikiem elektrycznym mogą sobie na te trasy wjechać i góry nie są już taką barierą, jaką były wcześniej, kiedy mieliśmy tylko zwykłe rowery bez wspomagania i wjazd na jedną z naszych przełęczy, te 300-400 metrów w pionie, to było dosyć wymagające zadanie. Teraz dzięki technologii to się zmienia, takie trendy widzimy w Europie, mamy także nadzieję, że te trasy górskie uda nam się powoli wypromować, bo dla Niemców tutaj, czy Duńczyków, czy Szwedów, no jesteśmy właściwie pierwszym pasmem górskim po drodze. Na festiwalu Garda razem z Dolnośląską Organizacją Turystyczną, to jest festiwal rowerowy Bajgarda, festiwal dosyć słynny, jest tam dużo osób zainteresowanych jazdą po górach, także na pewno gravelowcy, czyli te osoby, które jeżdżą takimi specyficznymi rowerami, które wyglądają jak kolażowa, mają troszkę inną geometrię, przede wszystkim szersze opony, osoby też do nas przyjadą. A propos tego segmentu gravelowców, jak się o nich popularnie mówi, w Warszawie też spotkaliśmy bardzo dużo takich osób. Rowery tego typu dają tym osobom taką pełną uniwersalność i mogą jechać zarówno dosyć szybko po asfalcie, jak i skręcić w każdą polną drogę. Kiedy pokazywaliśmy im tereny u nas, czy Bory Dolnośląskie, gdzie mamy bardzo długie odcinki teraz szutrowych, czy takich leśnych, w miarę dobrze utrzymanych, albo pokazywaliśmy, że mamy strasznie dużo dróg śródpolnych w całkiem dobrym standardzie, to natychmiast budziło zainteresowanie, widać było te ogniki w oczach, więc myślę, że ta strefa rowerów gravelowych, ten segment rowerów gravelowych oraz taka dyscyplina, o której być może niektórzy słyszeli, bikepacking, czyli pakujemy się na ten rower gravelowy z niewielką ilością wyposażenia, taką niezbędną minimalistyczną i wędrujemy najczęściej od punktu noclegowego do punktu noclegowego. To jest, myślę, duża szansa dla Dolnego Śląska, żeby tego typu rowerzystów tutaj przyciągnąć, bo jak dobrze wiemy, wystarczy u nas z głównej drogi zjechać czasami w prawo kilkaset metrów, mamy jakiś opuszczony pałac, jakieś uroczysko, jakieś grodzisko, bardzo fajne miejsce. A z drugiej strony jest coś takiego, co w nomenklaturze rowerowej określa się jako kolarstwo romantyczne. To jest właśnie jazda troszkę szybsza na takich rowerach typu gravel, ale przede wszystkim turystyczna. Czyli zwiedzamy, cieszymy się życiem, bardziej w stronę takiego segmentu slow food. Myślę, że mamy dużo miejsc na Dolnym Śląsku, gdzie tego typu ludzie mogą dotrzeć i będą na pewno zadowoleni.
1: Mamy też na Dolnym Śląsku trochę miejsc, do których można z Legnicy wyruszyć na rowerowe zawody.
0: Aktywnie na Dolnym Śląsku.
16: Maciej Grabek, organizator Bike Marathon. W tym roku cykl Bike Marathon maraton to 8 edycji. To już nasz 26 rok. W tamtym roku obchodziliśmy 25-lecie cyklu. W tym roku wiele fajnych rzeczy, wiele nowości. Poza tym, że wracają długie dystanse, czyli gigamaraton, ultramaraton, to ta impreza jest przede wszystkim skierowana dla amatorów kolarstwa górskiego, dla dzieci jeżdżących na rowerach, dla całych rodzin, które chcą się pościgać po lesie, po fajnych trasach, które mamy do zaproponowania. 9 maja polsko-czeska, czesko-polska edycja Harachów-Jakuszyce. Tam połączyliśmy siły z podobnym cyklem organizowanym w Czechach, to jest cykl Prima Cup. I zapraszamy na start i Czechów, i Polaków. Spodziewamy się, że w tej kolaboracji wystartuje około 1500 zawodników z naszych obu krajów. Kolejna edycja cyklu Duszniki Zdrój Zieleniec, 23 maja. Po Dusznikach chwila przerwy, wracamy do Szklarskiej Poręby i tam się ścigamy w ramach bike maratonu po górach izerskich. No i dalej mamy jeszcze imprezy w Polanicy Zdroju, w Wałbrzychu i finał w Jeleniej Górze w połowie września. Poza cyklem bike maraton zapraszamy również na nasze inne imprezy, których jest sporo. W tym roku po raz pierwszy będą zorganizowane na nowej trasie MTB w Polanicy Zdroju Mistrzostwa Polski w kolarstwie górskim pod patronatem Mai Włoszczowskiej. Dla kolarzy górskich w Polsce to najważniejsza impreza, a też inauguracja toru MTB Cross Country Polanica Zdrój. Naprawdę warto przyjechać, zobaczyć, pokibicować, bo takiej trasy jeszcze w Polsce nie mieliśmy. Mamy również w planach wyścigi gravelowe, eliminacje do Mistrzostw Świata w Jakuszycach, etapowy wyścig Bike Adventure, wjazd na Śnieżkę, więc sporo się dzieje. Wielu uczestników z wielu krajów świata przyjeżdża do nas na Dolny Śląsk na te imprezy, więc tylko się z tego cieszymy.
13: Jeśli chodzi o bike maraton, jaka to jest idea, żeby wziąć udział w jak największej liczbie tych wyścigów, czy można w jednym, czy im więcej, tym lepiej, jeśli chodzi o wynik?
16: Generalnie oczywiście wystarczy wystartować w jednej wybranej edycji, natomiast rzeczywiście jest tak, że wielu naszych uczestników, tych, którzy się ścigają od wielu lat w ramach cyklu Bike Marathon, dla nich najważniejsza jest klasyfikacja generalna. W tym roku w ramach cyklu składającego się z 8 edycji wystarczy mieć 5 edycji zaliczonych, żeby brać udział w tej klasyfikacji. To jest zawsze wielkie święto na finałowej edycji. Nagradzamy wtedy bardzo dużo startujących osób w tej klasyfikacji generalnej, więc często ta rywalizacja rzeczywiście z edycji na edycję odbywa się, walka o punkty, o przesunięcia w klasyfikacji. 25 lat temu, jak zaczynaliśmy cykl Bike Marathon, to mieliśmy zgłoszone 2 czy 3 drużyny. Teraz tych drużyn jest blisko setka. To też jest świetna zabawa, bo to są oczywiście takie drużyny gdzieś tam znajomi przy sklepie rowerowym albo koledzy z jednej kawiarni, albo naprawdę takie nieformalne często teamy, bo Bike Marathon to jest przede wszystkim impreza amatorska dla każdego, kto ma rower, kto ma kask i chce się świetnie bawić i pojeździć po lesie. To dla nich jest właśnie Bike Marathon.
13: Czyli można się zgłaszać na poszczególne wyścigi i nie trzeba na samym początku?
16: Tak, zdecydowanie tak. Miękinia to zawsze w cyklu najliczniejsza edycja. Potem już trochę więcej edycji Bike Marathonu jest w górach, ale zawsze mamy dystans fan, taki w okolicach kilkunastu, 20 kilometrów, który uważam jest naprawdę do przejechania dla każdego przeciętnie jeżdżącego rowerzysty MTB. Wiele też z edycji jest do pokonania na rowerze gravelowym, teraz modnym od kilku sezonów, więc myślę, czy Miękinia, czy Obiszów, który jest w sierpniu. To są takie miejsca i tereny, gdzie spokojnie można rowerem trekkingowym, crossowym, gravelowym, na trochę szerszej oponie sobie świetnie dać radę.
13: Wyścigów, w których mogą wziąć udział legnicy rowerzyści, jest oczywiście na Dolnym Śląsku więcej.
17: W tym roku, jako klub Księża Sobótka, planujemy szereg imprez, począwszy już od pierwszego wyścigu, który odbył się 12 kwietnia, Śnożański Mnich, poprzez kolejne w czerwcu i w lipcu. Będziemy starali się jakby wrócić do koncepcji organizacji imprez międzynarodowych na Dolnym Śląsku i w czerwcu będzie to wyścig kategorii 2-1 dla juniorów, wyścig etapowy 11-14 czerwca, no i w czerwcu również wyścig wszechradzki dla elity mężczyzn.
13: A na te wszystkie wydarzenia zapraszał prezes Ślęża Sobótka Bike Akademii Przemysław Bednarek.
0: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
13: Teraz w programie Tydzień w Legnicy zajmiemy się tematami kolejowymi. Pociągi wodorowe, bateryjne czy z superkondensatorami. Jakie nowoczesne składy i kiedy mają zacząć jeździć po Dolnym Śląsku?
1: W jaki sposób kierowcy potrafią łamać przepisy na przejazdach kolejowych w regionie? O tym wszystkim będziemy mówić. Na początek jednak o nowych pociągach kolei dolnośląskich, które już jeżdżą po torach.
0: To warto wiedzieć o Dolnym Śląsku.
18: Michał Rado, wicemarszałek województwa dolnośląskiego. Otrzymaliśmy 309 milionów złotych na zakup, zakup 10 nowych pojazdów. Od stycznia staramy się o kolejne pojazdy. W sumie 1,6 miliarda milionów złotych na zakup blisko 101 pociągów kolei dolnośląskich na całość taboru, czyli 108. 101 pochodzi z dofinansowania Unii Europejskiej, z czego jesteśmy bardzo dumni i cieszymy się. Też gratuluję skuteczności w pozyskiwaniu tych środków zarządowi, poprzednim zarządom, ponieważ gdyby nie to, dzisiaj myślę, nie stalibyśmy nawet w tym nowym pociągu, a nie wiadomo też, jakby funkcjonowały koleje dolnośląskie, patrząc na to, jak rynek kolejowy się zmienia, jak się rozwija, jak przewoźnicy wchodzą, wychodzą z naszego rynku. Ostatni przykład przewoźnika z Czech, który bardzo szybko zrezygnował z poruszania się po naszym kraju. Koleje dolnośląskie planują kolejną ekspansję, kolejne trasy, więc myślę, że możemy być dumni i te środki są dobrze wykorzystane. Cały czas remontujemy, prowadzimy rewitalizację linii kolejowych, przywracamy stare połączenia, więc te pociągi, te połączenia, ten nowy tabor po prostu dokładamy, przydaje nam się do rozwijających się tras, do rozwijających się kolei dolnośląskich. Jesteśmy w trakcie 10 nowych, kolejnych inwestycji kolejowych, gdzie będziemy po prostu potrzebowali nowego taboru. Musimy też pamiętać, że koleje dolnośląskie potrzebują tabor rezerwowy, ponieważ wypadki czy awarie zdarzają się każdemu przewoźnikowi, więc ten tabor rezerwowy też jest potrzebny, stąd też taka ilość pociągów. Nowe fotele, czyste, ładne toalety, gniazdka USB, możliwość przewożenia rowerów, miejsca stojące przeznaczone dla, czy to dla kobiet w ciąży, dla starszych.
19: Właśnie jesteśmy na pokładzie najnowszego pociągu kolei dolnośląskich. Damian Stawikowski, prezes kolei dolnośląskich. To jest 98 pojazd, który odebraliśmy. Sfinansowane te ostatnie pojazdy są ze środków KPO, to jest 309 milionów złotych. Kolejne 10 jest produkowanych i też ma dostać dofinansowanie 309 milionów złotych. Te słynne środki właśnie KPO już właśnie trafiły na Dolny Śląsk. To jest ten przykład tego pięknego pojazdu. Także zapraszamy dolnoślązaków i nie tylko osoby odwiedzające Dolny Śląsk, aby jeździły kolejami dolnośląskimi takimi ładnymi pojazdami. My nie mamy starych pociągów. My mamy, można powiedzieć, najbardziej nowoczesny, nowy tabor w Polsce, patrząc na ilość pociągów. Natomiast to już jest 35. pojazd tego typu, jednej serii, tak zwany ELF2, polskiej firmy. I to jest ważne, że Polacy produkują tak wspaniałe pociągi. Mamy ich już tego typu 35 pojazdów, to jest ELF2. Może zabrać nawet 500 osób na pokład. Natomiast kolejnych 10 jest produkowanych i mamy nadzieję, że zamówimy kolejnych jeszcze 20, czyli będzie 65 pojazdów tego typu. Dlaczego to jest ważne? Ponieważ mając jeden typ pojazdu, mamy mniejsze koszty potem utrzymania serwisu, no bo wiadomo, części, utrzymanie tego samego taboru jest znacznie tańsze i łatwiejsze. Co jest też ważne, ten pojazd został wyprodukowany, patrząc na dzisiejsze terminy, w rekordowo krótkim czasie, bo w niespełna 12 miesięcy. Także te 10 pojazdów były w rekordowych terminach, za rekordowe pieniądze i za rekordowe dotacje.
1: Powiedział pan, że państwo mają nadzieję na kolejnych 20 nowych pociągów. Co to znaczy?
19: Ponieważ złożyliśmy wnioski do programu Feniks, gdzie można uzyskać kolejne pieniądze unijne na dofinansowanie. My zamówiliśmy 20 właśnie tych pociągów, o których tutaj mówiłem, następnych takich w firmie PESA. Jeżeli dostaniemy to dofinansowanie, no to śmiało będziemy mogli zacząć produkować te pociągi, które za chwilę będą jeździć być może na przykład po Opolszczyźnie.
1: A te dostarczane teraz składy, czy one są na jakichś konkretnych trasach?
19: Tak, to są konkretne trasy tutaj. Jeździmy niby na przykład do Zielonej Góry, czyli łączymy województwo dolnośląskie z województwem lubuskim. Bardzo dużo połączeń, no i na całym Dolnym Śląsku tutaj. Nie chcę tak powiedzieć, że przyjmujemy Polszczyznę, natomiast trwają rozmowy, żeby wydłużyć nasze pociągi, żeby na przykład jeździły do Opola. Natomiast to już zależy od decyzji i porozumienia pomiędzy marszałkami województwa dolnośląskiego i opolskiego. Natomiast jeździmy już do województwa opolskiego, przecież do Namysłowa, do Brzegu.
1: A ten przetarg na składy wodorowe lub inne, na jakim jest etapie?
19: Jest na takim etapie, że ogłosiliśmy postępowanie w grudniu. Zgłosiły się cztery firmy, cztery podmioty polskie i zagraniczne. Z tych czterech podmiotów wybraliśmy wstępnie trzy. To są jakby firmy, które u nas istnieją na rynku polskim. Jedna oferta została odrzucona, ponieważ była spoza Unii Europejskiej. No i teraz zapraszamy te trzy firmy do złożenia jakby już tych takich trzy ostatecznych ofert już na pociągi, bo najpierw musieliśmy jakby poprosić firmy, żeby sprawdzić wszystkie dokumenty formalne, bo taka jest niestety długa procedura ustawy o zamówieniach publicznych.
13: I teraz Państwo zapraszają ich
19: do złożenia już konkretnej oferty na konkretne pociągi, także my jeszcze nie wiemy, jakie pociągi są zaoferowane, czy to będą pociągi napędzane elektrycznie i będą miały baterie, czy też będą miały także ogniwa wodorowe. Bo tutaj jest jakby alternatywa. Mogą to być pociągi nieklasyczne, bo my w ogóle wymyśliliśmy jakby nowy rodzaj pociągu. Może nie wymyśliliśmy, natomiast taki pociąg jest oferowany, żeby miał pantograf i baterie, ale także na przykład ogniwa wodorowe.
13: Dlaczego tak?
19: Ponieważ my mamy specyfikę takich tras na Dolnym Śląsku, że mamy bardzo rozbudowaną tą sieć elektryczną, ale też bardzo długie odcinki tak zwane spalinowe, można powiedzieć, gdzie nie ma sieci trakcyjnej. No i tam to, co musimy się przesiadać z pociągu elektrycznego na pociąg spalinowy, natomiast kiedy będziemy mieć pociąg, który będzie mógł jechać pod tak zwanym drutem, będzie miał pantograf, a tam już, gdzie nie ma trakcji elektrycznej, będzie mógł być napędzany prądem, który jest zmagazynowany w baterii z tego, a na końcu na przykład takiej linii jak Kłodzko-Kudowa, gdzie się jedzie prawie 40 km w jedną stronę i trzeba wrócić drugie 40 km, tam na końcu tej linii będzie można na przykład doładować baterie ogniwami wodorowymi.
13: Kiedy Państwo chcą wybrać ostatecznie, bo nawet dwójkę producentów?

0: do innego kraju, jeżeli nie mamy tak zwanych zgód, pozwoleń tamtych tak zwanych urzędów transportu kolejowego. Stąd będziemy dzierżawić niemieckie pojazdy, które mają zgody na jazdę Wrocław Berlin, bo były takie pociągi, pociąg do kultury i to właśnie te pociągi chcemy wydzierżawić od spółki niemieckiej Deutsche Bahn, którym będziemy jeździć właśnie na trasie, można powiedzieć, znowu do Berlina, bo to jest ważne.
1: Już od grudnia pojedziemy do Cottbus, dzięki temu koleje dolnośląskie będą w 4 województwach i w 3 krajach. Michał Rado, wicemarszałek województwa dolnośląskiego. Trasa bardzo atrakcyjna, ponieważ z Cottbus już blisko do Berlina. Całość takiej trasy, jeżeli chodzi o przejazdy, bo tutaj nie liczę przesiadek, będzie trwała 4 godziny 29 minut, czyli jedynie o 15 minut dłużej niż przejazd pociągiem Wawel z Przemyśla właśnie do Berlina. Będzie to na pewno trasa konkurencyjna, przejazd konkurencyjny i też będzie jeździł częściej niż pociąg Intercity, ponieważ planujemy 7-8 par pociągów, połączeń między tymi miastami, więc jak najbardziej już dzisiaj zapraszam.
0: Od grudnia tego roku będziemy jeździć do Cottbus z Legnicy, ale patrząc, że możemy się przyjechać z Wrocławia do Legnicy, z Legnicy do Cottbus i dalej do Berlina, także Wrocław uzyska, Legnica i w ogóle Dolny Śląsk, nowych 7 połączeń do Berlina. Będą bardzo dobrze skomunikowane. Dlaczego? Bo my otwieramy 7 par połączeń z Legnicy do Wrocławia. Wrocław-Legnica mamy 34 pary pociągów, czyli można powiedzieć co pół godziny, co 20 minut nawet pociąg kolei dolnośląskich jedzie. Jeżeli one będą, siłą rzeczy będą dobrze skomunikowane z naszymi, bo tych naszych pociągów Wrocław-Legnica jest bardzo dużo i to są często ekspresowe pociągi, tak zwane KD Sprintery. Jeżeli dodamy do tego podróż do Cottbus i z Cottbus, tam chyba też są co 20-30 minut pociągi regionalne niemieckie do Berlina, to można powiedzieć, że z Wrocławia w 4,5 godziny się dostaniemy z przesiadkami do Berlina. Z Wrocławia, a z Legnicy w niecałe 4 godziny. I to są naprawdę rekordowe czasy, podobne, a nawet lepsze od pociągów Intercity, Wrocław, Berlin. Takie są nasze analizy, że właśnie ten kierunek, bo to jest jakby też przedłużenie tych pociągów do żar, do żegania, wydłużamy po prostu relacje i dajemy większe możliwości podróżowania Dolnoślązakom, ale także Niemcom, żeby przyjeżdżali tutaj do nas. Też wiemy, że wielu Polaków pracuje także za granicą, w tej strefie przygranicznej, także liczymy na to, że będzie to bardzo dobre połączenie. My jesteśmy spółką regionalną i możemy tylko łączyć regiony, nie łączymy tutaj państw. Natomiast to jest tak jak z naszym połączeniem, można powiedzieć, do Drezna. My możemy jechać za granicę, jeździmy do Görlitz, będziemy jeździć teraz do Görlitz, no i tam przesiadają się nasi pasażerowie, sam takim pociągiem jechałem, to jest tak zwana promocja specjalna drezdeńska i być może zrobimy też takie połączenie i też promocję właśnie na promocję berlińską, że będzie właśnie można sobie śmiało te 7 nowych połączeń pojechać z przesiadkami niestety, no ale są dzisiaj takie przepisy, że nie możemy bezpośrednio wjechać do Berlina.
2: A skoro mowa o pociągach, to teraz o bezpieczeństwie na przejazdach kolejowych na Dolnym Śląsku, bo w ostatnim czasie doszło do kilku poważnych wypadków w tych miejscach.
3: Aspirant stołowy Łukasz Witkowiak, rzecznik prasowy komendanta wojewódzkiego. Osoby przemieszczają się kolejami dolnośląskimi, ale i też wiele osób decyduje się na podróże indywidualne pojazdami codziennie. Jedziemy, zbliżamy się do przejazdu kolejowego i co trzeba wtedy zrobić? Rozglądać się, zwracać uwagę na wszystko, co się dzieje, ale i też nie wjeżdżać nigdy na przejazd, jeżeli pojawia się jakikolwiek komunikat ze strony sygnalizatora, bo to skrajnie niebezpieczne. Musimy pamiętać o tym, że pojazdy szynowe to kilkadziesiąt ton. Taka jest waga takiego pojazdu. Człowiek przemieszczający się samochodem ma małe szanse na to, żeby wyjść cało ze zderzenia z tak wielką i rozpędzoną maszyną.
4: Aspirant sztabowy to ma słusznie jak Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. Jeżeli chodzi o sam rok, powiem szczerze, że są to traumatyczne oczywiście wydarzenia, wszystkie związane z wypadkami, z kolizjami. Jeżeli chodzi o sytuację tą najtragiczniejszą, nie wiem, czy odpowiednim słowem będzie, cieszymy się, jednak jest spadek. W poprzednim roku, w roku 2025, jeżeli chodzi o osób, które zginęły na przejazdach kolejowych na terenie Dolnego Śląska, były takich osób 3, a w roku 2026 mamy w chwili obecnej, adekwatnie do tego czasu, mamy takich osób 2. Jeżeli chodzi o kolizje drogowe, to takich wydarzeń zdarzeń w 2025 mieliśmy 156, a w chwili obecnej, na dzień dzisiejszy, w tym roku,

0: Mamy takich sytuacji 32, więc powiem szczerze, że jest, można powiedzieć, na chwilę obecną poprawa. Cieszymy się, ale działamy podczas tych działań wszelakich związanych z przejazdami kolejowymi w stosunku do kierowców, a również też do osób pieszych. Wykorzystujemy też drony nasze, bo bardzo często mamy dron, który lata i najczęściej takimi wykroczeniami ujawnionymi to oczywiście jest niestosowanie się do znaku B20, czyli znak stop, wyprzedzanie na przejazdach kolejowych, a szczególnie na tych niestrzeżonych przejazdach kolejowych. Kierowcy się tam czują troszeczkę tak zapomniani, jednakże przypominamy, że tam też przepisy obowiązują. No i najczęstszym takim zdarzeniem niestosowanie się do sygnalizacji świetlnej, bo jak wiemy, na większość tych przejazdach kolejowych również ta sygnalizacja świetna jest. Mamy światło czerwone, opuszczane są za bardzo często zapory, czyli potocznie mówiąc te szlabany. Kierowcy niektórzy nawet pozwalają sobie, jeżeli mamy pół zapory, omijać, jechać dalej. Również takie wykroczenia są ujawniane. Konsekwencje dosyć są bardzo poważne, bo przy tych wykroczeniach tam są mandaty rzędu 1000 zł, 2000 zł, a przy recydywie też w niektórych wypadkach mamy razy dwa. No i punktów potocznie mówiąc karnych, czyli przypisanych do danego wykroczenia, w takich wypadkach tych poważniejszych mamy 15, czyli to jest bardzo dużo.
1: To ostrzeżenie kończy program Tydzień w Legnicy. Dziękuję, że byliście z nami i słyszymy się wkrótce.
2: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.

0: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
4: Volkswagen.
5: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
6: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
7: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
6: Serio? Też na wysokie kwoty?
7: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
8: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
9: Marian, a po całym tygodniu pracy...
10: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
11: No przecież.
12: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
13: Reklama.
14: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
15: Program Tydzień w Legnicy, Joanna Struteńska przy mikrofonie. Witam Was gorąco. Spodziewajcie się po nas tym razem podpowiedzi, jak można spędzić czas w Legnicy, na przykład na Festiwalu Srebro czy wydarzeniach przygotowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Legnicy. Będzie też jednak o aplikacjach, które mogą nam się przydać, czy pożyczkach dla przedsiębiorców. A zaczniemy od tematu remontów, ale remontów boisk czy szatni sportowych. Niemal 1 340 000 zł przeznaczył na to Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.
16: 45 podmiotów, 45 klubów sportowych, przedstawicieli klubów sportowych z całego Dolnego Śląska. Te środki będą przeznaczone, wykorzystane przez władze klubów, przez te kluby na poprawę bazy sportowej, poprawę infrastruktury. Paweł Gancarz, Marszałek Województwa Dolnośląskiego. Różne kwestie, od zakupu wyposażenia, po remonty obiektów sportowych, po nawadnianie boisk, po oświetlenie boisk. Niby nieduże środki, ale jak potrzebne dla klubów sportowych, żeby rozwijać bazę sportową na całym Dolnym Śląsku. Często poza dużymi miastami, często poza dużymi aglomeracjami. Sport jest obecny wszędzie, w każdym, nawet najmniejszym zakątku Dolnego Śląska. To jest już seryjna dotacja, kolejny rok. Jak widać, cieszy się dużym powodzeniem. Oczywiście ukłony w kierunku radnych sejmiku, bo to środki stricte pochodzące z budżetu samorządu województwa dolnośląskiego, które są jednym z elementów całościowego systemu dbałości, wsparcia infrastruktury na Dolnym Śląsku. Są też dużo większe środki na tą dużą infrastrukturę, którą realizują gminy, a tutaj koncentrujemy się na tych małych, ale ważnych zadaniach właśnie w terenie.
17: Wojciech Bochnak, wicemarszałek województwa dolnośląskiego. Małe granty od 20 do 100 tysięcy, takie granty były rozdawane 45 klubom na Dolnym Śląsku. Ponad 1 000 000 zł. To są małe granty, ale bardzo ważne dla klubów z Dolnego Śląska i z tego miejsca też zapowiadam, że będzie kolejny konkurs, do którego zachęcam wszystkie kluby z Dolnego Śląska. 45 klubów złożyło na pewno dobrze wniosek. Było też trochę błędów formalnych, dlatego też robimy drugi nabór, po to, że było wiele fajnych projektów sportowych. Chcemy, żeby te, które kluby, które odpadły, chociażby z przyczyn formalnych, mogły wystartować w drugim naborze. To też będzie kwota 1 000 000 zł do rozdysponowania na Dolny Śląsk. W małych grantach, podkreślam, to są projekty od 10 do 100 tysięcy złotych. Z różnych dyscyplin sportowych, od tańca, piłki nożnej, klubów lekkoatletycznych, no różne dyscypliny. sportowe, na tym nam bardzo zależy. Wspieramy kluby dolnośląskie w ramach tego projektu, ale i wielu innych projektów też poprawy dużej bazy sportowej, które już kluby też składają, ale też i przede wszystkim samorządy gminne i powiatowe.
15: Pieniądze dostał między innymi klub Konfeks Legnica.
14: Aktywnie w Legnicy.
11: Nazywam się Nowak Anna, jestem kierownikiem klubu sportowego Konfeks Legnica.
15: Na co państwo dostali pieniądze?
11: Na modernizację trybun, na 750 krzesełek i będziemy robić całkowitą modernizację. To już jest drugi etap, bo już tamtym poprzednim mieliśmy. Dostaliśmy na 700 krzesełek i teraz jest druga edycja i dalsza droga do poprawy stadionu.
15: Stadion wymagał tego remontu?
11: Wymaga gruntownego remontu. No to jest stary poradziecki stadion, także...
15: Mówimy o którym? Przy jakiej ulicy?
11: Przy ulicy Grabskiego.
15: Stary poradziecki, czyli w jakim stanie?
11: No jest, dużo do roboty tam jest. Także idziemy po kolei. No jeszcze nie mamy oświetlenia. Na razie zaczynamy od trybun.
15: A ten pierwszy etap już się zakończył?
11: Czy... Tak, już jest zakończony.
15: Drugi to jest w całości finansowanie właśnie z Urzędu Marszałkowskiego?
11: To jest połowa z Urzędu Marszałkowskiego, a druga połowa z Urzędu Miasta Legnica.
15: I na kiedy państwo planują pracę w tym drugim etapie?
11: Teraz zaczynamy już.
15: Ile potrwają?
11: Około 2 miesięcy.
15: A to oznacza wtedy, że stadion jest wyłączony z użytku zupełnie?
11: Nie, mamy drugą połowę trybun, na którym można normalnie siadać, także tamta połowa jest do użytku, a ta będzie po prostu wyłączona.
15: Drugi etap, a co jeszcze jest do zrobienia?
11: Druga strona stadionu, oświetlenie, no jest troszkę.
15: Czyli państwo będą dalej szukać środków, czy już mają to jakoś rozplanowane?
11: Dalej szukamy, piszemy i się rozwijamy.
15: Czyli trzeci etap, to już będzie wszystko? Tak wszystko uda się zamknąć w jednym etapie, te prace kończą?
11: Myślę, że nie. Raczej nie.
15: Proszę opowiedzieć coś więcej o klubie.
11: Jesteśmy klubem z 55-letnią tradycją. Naszymi wychowankami są Marcin Robak i Grzegorz Barczak. Szkolimy dzieci w wieku od 4 lat. Mamy ponad 350 dzieci. 16 grup.
15: Zainteresowanie.
11: Jest. Jest duże zainteresowanie naszym klubem. I nasz klub jest taki bardzo rodzinny. Te dzieci tak się fajnie u nas czują.
15: I oni grają już na jakim poziomie?
11: Seniorzy w klasie okręgowej, juniorzy w Lidze Dolnośląskiej i młodzicy tak samo. Liga Dolnośląska Młodzików.
15: To jest dużo meczów rozgrywanych na tym stadionie?
11: Bardzo dużo. My mamy bardzo dużo meczy rozgrywanych na stadionie tak rocznie. Około 200-300 meczy. Bardzo dużo mamy z tym meczem.
15: Do tematu jeszcze wrócimy, ale przerywamy na informacje o najważniejszych wydarzeniach w Legnicy z ostatnich dni.
14: Przegląd wydarzeń tygodnia w Legnicy. Poniedziałek.
13: Dawid Filipowski, zapraszam. Nowy żłobek na legnickich piekarach rośnie w oczach. Budynek ma już dach. W środku trwa budowa ostatnich ścian działowych, montaż instalacji oraz przeszkleń. Inwestycja pochłonie około 9,5 miliona złotych, ale na budowę miasto otrzymało 7 milionów państwowego dofinansowania. Bezpłatne będą warsztaty wyjazdowe dla legnickich organizacji pozarządowych. Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych przygotowała szkolenia, które pomogą im wypracować nowoczesne standardy działania. W naborze mogą wziąć udział stowarzyszenia z całego regionu.
14: Wtorek.
13: Legnica otrzymała 280 tysięcy złotych z budżetu województwa na naprawę alejek w Parku Miejskim. Gmina Wyznaniowa Żydowska 100 tysięcy na pracę na zabytkowym cmentarzu, a parafia ewangelicka Augsburska 80 tysięcy na roboty w kościele Marii Panny. Pszczelarze z powiatu legnickiego też mogą ubiegać się o wsparcie z województwa. Samorząd Dolnego Śląska przeznaczył 1 000 000 złotych m.in. na zakup pokarmu dla pszczół, mówi Natalia Gołąb z zarządu województwa.
18: W zeszłym roku była to ilość 80 tysięcy kilogramów.
13: Środki zostaną też przeznaczone na budowę pasiek edukacyjnych.
14: Środa.
13: Prawie 14 tysięcy linijek z numerem telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży trafiło do legnickich szkół. W trudnych chwilach mają przypominać uczniom, że nie są sami i mogą liczyć na wsparcie specjalistów. Akcje wspólnie zorganizowali Urząd Miasta i KGHM Metrako.
14: czwartek.
13: Jest już przetarg na projekt przekształcenia dawnego kina Ognisko w inkubator przedsiębiorczości. Zabytkowy obiekt zyska nową funkcję, ale z poszanowaniem swojej historii, zapewnia Maciej Kupaj, prezydent Legnicy.
19: Ta wielka sala będzie wykorzystywana jako wielka, piękna sala konferencyjna.
13: Zanim zapadła decyzja, miasto zleciło analizy, które pokazały, że brakuje tutaj miejsc do rozwoju firm. Tymczasem 90% zakładów na Dolnym Śląsku planuje utrzymać lub zwiększyć zatrudnienie. Wynika z badania przeprowadzonego przez jedną z agencji rekrutacyjnych. Wzięli w nim udział menedżerowie firm zajmujących się półprzewodnikami, elektromobilnością i produkcją maszyn.
15: Przegląd wydarzeń tygodnia w Legnicy przedstawił Wam Dawid Filipowski, a my wracamy do inwestycji w sport na Dolnym Śląsku. Klub Unia Rosochata z okolic Legnicy, klub niezwykły, bo ze złotą gwiazdką PZPN z małej miejscowości, w której mnóstwo dzieciaków trenuje piłkę nożną, też planuje inwestycje za między innymi pieniądze z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.
20: Witam, Rafał Duczkowski, Mała Unia Rosochata. Otrzymaliśmy dofinansowanie łącznie z gminą Kunice do jakby poprawy infrastruktury, w sensie budujemy boisko dodatkowe do naszego klubu sportowego i dzięki temu, że dostaliśmy to dofinansowanie, no to możemy jakby zrealizować to zadanie.
21: Proszę opowiedzieć coś więcej o Unii.
20: Nasze stowarzyszenie tak naprawdę zostało powołane 9 lat temu, bo mieliśmy boisko w takiej małej miejscowości, jakim jest Rosochata. I my jako rodzice powołaliśmy to stowarzyszenie.
21: Dlaczego?
20: No jak dlaczego? Dlatego, żeby dzieci mogły nie grać na komputerach albo na smartfonach, tylko żeby grać w piłkę. My wszyscy, którzy założyliśmy to stowarzyszenie, to od zawsze graliśmy w piłkę. No i to dzięki temu potrafiliśmy to zrobić. Stowarzyszenie zostało powołane, wpisane do KRS. Od 9 lat trenujemy. No i w tym roku otrzymaliśmy złoty certyfikat, najwyższe wyróżnienie Polskiego Związku Piłki Nożnej dla Szkółek Piłkarskich. Jesteśmy najmniejszą miejscowością w Polsce, która posiada taki certyfikat.
21: A to ile to mieszkańców?
20: Tam jest chyba 400 albo 600 mieszkańców, już nie pamiętam dokładnie. To jest ta kwestia. No i jakby zatrudniamy około 10 trenerów, mamy 140 dzieci, począwszy od skrzatów, a skończywszy na, w tym roku otwieramy, bo skończyliśmy na młodzikach, ale teraz będziemy mieć również trampkarzy, mamy seniorów, no i tak naprawdę rozwijamy się i w związku z tym, że rozwijamy się, musimy mieć jakby dodatkowe miejsce do trenowania. No i wygospodarowaliśmy taki teren, który jest obok dosadowego boiska, tego głównego. Porozmawialiśmy z wójtem, wystąpiliśmy. No i dzięki temu, że wójt też gminy Kunice jako gmina wspomoże nas w tym przedsięwzięciu, no to no i oczywiście marszałek, który poprawę bazy sportowej tutaj nam zaoferował, no, więc jesteśmy dobrej myśli, że to zrealizujemy w tym roku.
21: Mhm. Czyli to jest gminny teren, tak?
20: Tak, to jest gminny teren. Na tym jakby gmina Kunice generalnie z gminą sportową, tam jest bardzo dużo klubów sportowych, a my jako stowarzyszenie naszym celem jest jakby przede wszystkim to, żeby te dzieciaki, tak jak powiedziałem, nie siedziały, tylko grały. I u nas od 9 lat w zasadzie nie pobieramy żadnych opłat. Wszystko jest za darmo. Boisko jest ogólnodostępne. Dzieciaki mogą przychodzić, kiedy chcą. Nie ma czegoś takiego jak na boiskach gdzie indziej, że dbają o trawę, nie mogą. U nas robimy to dla nich tak naprawdę, więc to jest nasz główny cel, natomiast generalnie to, że będziemy mieć możliwość trenowania na kolejnym boisku, no to jakby zwiększy nam możliwość działania.
21: Ale to które jest zbyt obłożone, że tak powiem?
20: No tak, 140 dzieci plus seniorzy na jednym boisku. Mamy tych jednostek treningowych, no mnóstwo, więc to po prostu jest, oczywiście mamy też możliwość w gminie korzystania z rolika, tak, korzystania w sezonie zimowym z sali gimnastycznej, no ale przy tak dużej ilości dzieciaków, no to jest po prostu naprawdę teraz graniczy z cudem, ale mieścimy się, natomiast dzięki temu, że że jakby otrzymaliśmy to dofinansowanie, to będziemy mogli się bardziej rozwijać.
21: Mhm. Trzeba było pozbierać ten budżet, czyli w sumie inwestycja ile pochłonie?
20: Około 110 tysięcy.
21: Może opowiedzieć o niej.
20: Otrzymaliśmy 40 w ramach dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego, 40 dostaniemy z gminy. No i 30 tysięcy, które nam będzie brakowało, to już rozpoczęliśmy jakby kampanię informacyjną, no, od naszych partnerów, osób współpracujących. No, myślę, że jesteśmy w stanie to zamknąć, także bez problemu.
21: Jaki państwo mają plan na budowę boiska, ale...
20: To jest boisko typu Orlik, w sensie boisko wymiarowe Orlika, natomiast nie ze sztuczną nawierzchnią, tylko z naturalną, tak? Tam będą grały dzieci najmłodsze, czyli począwszy od skrzatów i myślę, Orlicy sobie też tam pograją.
21: Kiedy państwo mają plan, żeby powstało?
20: Znaczy my musimy jak najszybciej, my działamy już teraz, jakby przygotowujemy, robimy rozeznanie na rynku, tak, żeby po prostu jak tylko środki wpłyną, żeby ostro zacząć do przodu, bo no, mówię, przez 140 dzieci my jesteśmy, no bez tego to po prostu będzie bardzo, bardzo, ale to bardzo ciężko.
21: Dalej. Ale to już jest przetarg na wykonawcę, czy jeszcze czekają państwo?
20: Nie, czekamy, no musimy, wie pani, no, musimy mieć finanse, tak? Zabezpieczone finanse, wtedy szybko działamy, natomiast już robimy rozeznanie, mamy kosztorysy, także tutaj jakby, no w zasadzie czekamy na przelew środków i idziemy do przodu.
21: I ile może potrwać budowa?
20: No my nie przewidujemy tego, żeby to się nie skończyło do końca czerwca, tak?
21: Czyli ekspresowo.
20: Ekspresowo musimy to zrobić, bo naprawdę tutaj nie ma czasu.
15: Trzymam więc kciuki, żeby się udało i zapraszam Was już na kolejną część programu Tydzień w Legnicy, w której czeka na Was zupełnie inny temat.
0: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
15: W programie Tydzień w Legnicy porozmawiamy sobie teraz o dwóch aplikacjach i sprawdzimy, jak bardzo mogą nam się przydać. Chodzi o aplikację mObywatel oraz o regionalny system ostrzegania. Zacznijmy może od znanego pewnie przynajmniej części z Was mObywatela i nowości, jakie pojawiły się w tej aplikacji.
0: Przydatne dla mieszkańców Legnicy.
1: Tomasz Jankowski, rzecznik prasowy wojewody dolnośląskiego. Mieszkańcy Legnicy, ale też całego powiatu legnickiego, podobnie jak mieszkańcy Dolnego Śląska, ale całej Polski, wszyscy ci, którzy używają aplikacji mObywatel, od pewnego czasu mogą korzystać z kolejnych nowych funkcji, które daje ta aplikacja mObywatel. Tutaj na początku chciałbym oczywiście zapewnić, że jeżeli chodzi o aplikację mObywatel, nie ma mowy o tym, że ta aplikacja przestanie być rozwijana. To jest narzędzie, które cieszy się ogromną popularnością i stale pojawiają się tam nowe możliwości załatwiania różnego rodzaju spraw, formalności, wgrania dokumentów, które są nam potrzebne i których w wersji papierowej nie musimy nosić przy sobie. Wspomniałem o tej nowej funkcji, jest to chociażby zgłoszenie urodzenia dziecka poprzez aplikację mObywatel. Nie musimy już dzisiaj iść do Urzędu Stanu Cywilnego, aby zgłosić fakt urodzenia dziecka. Przypomnę, że mamy taki obowiązek na podstawie dokumentacji medycznej, ale po prostu możemy to zrobić w bardzo wygodny sposób przez aplikację mObywatel, dokładnie w zakładce usługi, sprawy urzędowe. Tam można po prostu rodzic, tak, czyli mama albo tato, może, jeżeli dziecko urodziło się w Polsce, może zgłosić taki fakt urodzenia. I to jest przede wszystkim oszczędność czasu i ta wygoda, co jest oczywiście celem rozwijania tej aplikacji mObywatel. Ja tylko przypomnę, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy do tej aplikacji dodano 20 nowych usług i umożliwiono wgranie 16 nowych dokumentów. To tylko pokazuje tempo rozwoju tego narzędzia przez Ministerstwo Cyfryzacji. A jeżeli chodzi o przykłady takich urządzeń, z których legniczanie i mieszkańcy powiatu legnickiego mogą korzystać, to jest chociażby taka usługa, usługa jak M-stłuczka, gdzie w szybki sposób możemy zgłosić kolizję drogową. Dla przykładu w skali kraju od momentu uruchomienia to jest około 10 tysięcy zgłoszeń już było z tej aplikacji. Oczywiście.
21: No właśnie, chciałam powiedzieć, że pewnie będzie popularny.
1: Będzie popularny, natomiast też musimy pamiętać o tych detalach, które sprawiają, że nie wszyscy mogą z tego korzystać. No, pierwsza podstawowa rzecz jest taka, że osoba, z którą mamy to zdarzenie drogowe, musi mieć też aplikację M-Obywatel. I wtedy, jeżeli obie strony mają aplikację M-Obywatel, porozumiały się co do przyczyn i winy tej zaistniałej sytuacji, mogą oczywiście w wygodny sposób za pomocą aplikacji M-Obywatel dokonać niezbędnych formalności i co ważne, potwierdzić w tej aplikacji, czyli podpisać się w pewien sposób elektronicznie właśnie pod tym dokumentem. I on jest normalnie honorowany zarówno przez ubezpieczalnię i na tej podstawie można... To jest po prostu takie klasyczne oświadczenie, które spisujemy zawsze w takich sytuacjach, tylko przeniesione do aplikacji M-Obywatel, tak aby w wygodny sposób to zrobić. Kolejną taką usługą, z której mogą korzystać mieszkańcy Legnicy, ale też w ogóle powiatu legnickiego, to jest oczywiście podpis kwalifikowany w tej aplikacji. W ciągu ostatniego roku to jest 58 tysięcy dokumentów w skali kraju podpisanych właśnie tą aplikacją M-Obywatel. Wnioski o dowód osobisty też możemy składać przez aplikację M-Obywatel. Przypomnę, że poza aplikacją M-Obywatel cały czas musimy mieć jeszcze fizyczny dokument, który też ma swoją ważność, więc też przy okazji zachęcam i apeluję, aby sprawdzić ważność swojego dowodu osobistego, ponieważ dokument w aplikacji M-Obywatel jest zupełnie innym dokumentem, a posiada swój odrębny numer. Natomiast my też z tej aplikacji M-Obywatel możemy sprawdzić, jaki numer ma nasz fizyczny dokument tożsamości. Możemy też przez aplikację M-Obywatel zgłosić utratę paszportu lub dowodu, więc tych usług jest bardzo dużo. Ale to, co jest ważne, szczególnie tutaj w kontekście mieszkańców powiatu legnickiego, to jest, ale też szczególnie tutaj seniorów z Chojnowa, Krotoszyc, Kunic, Miłkowic, Legnickiego Pola, to jest opcja zastrzeżenia numeru PESEL. To jest bardzo ważne, dlatego że w prosty sposób możemy uchronić się przed kradzieżą tożsamości i wykorzystaniem tego przy chociażby wyłudzeniu kredytu. O tym, jak bardzo ważna jest to funkcja, świadczą liczby i statystyki. W skali kraju od momentu wprowadzenia tej usługi swój numer PESEL zastrzegło 7,5 miliona ludzi. I co ważne, 75% tych zastrzeżeń wykonano w aplikacji. Nie przychodzono do urzędu, tylko wykonano je właśnie z pozycji aplikacji. I co ważne, dlaczego warto to zrobić? Chociażby taki argument, że nie można wziąć kredytu lub zakupów na raty. Ale tych, jeżeli ktoś jeszcze nie jest przekonany, czy jest mu to potrzebne, to użyję kolejnych argumentów. Chociażby poprzez zastrzeżenie tego numeru PESEL ktoś na nasze konto nie będzie mógł otworzyć rachunku bankowego, wyrobić duplikatu karty SIM albo dokonać czynności notarialnych. To są naprawdę rzeczy bardzo ważne, gdzie my wykorzystujemy numer PESEL, a w momencie, kiedy ten numer jest zastrzeżony, no, uniemożliwiamy po prostu wykonanie takich aplikacji. Tak więc choćby z tego powodu warto pobrać aplikację M-Obywatel, jeżeli jesteśmy oczywiście osobami, które stawiają pierwsze kroki, jeżeli chodzi o elektroniczne narzędzia, smartfony. Warto pobrać taką aplikację M-Obywatel z osobą zaufaną, do której mamy zaufanie, która jest młodsza i przeprowadzi nas przez ten proces, ale też trzeba pamiętać, że w tej aplikacji M-Obywatel zawsze możemy mieć pod ręką legitymację rencisty, którą też czasami używamy, wykorzystujemy przy załatwianiu różnych spraw urzędowych. Tak jak wspomniałem, aplikacja M-Obywatel będzie rozwijana, natomiast oczywiście jest w planach w tym roku, dokładnie pod koniec tego roku, też pilotaż europejskiego portfela tożsamości cyfrowej. I tutaj też kwestia będzie, jeżeli ten pilotaż dojdzie do skutku, cel jest taki, aby właśnie aplikacją M-Obywatel, żebyśmy mogli w ramach tego europejskiego portfela tożsamości cyfrowej potwierdzać swoją tożsamość na terenie całej Unii Europejskiej. Więc ta integracja z tym europejskim portfelem tożsamości będzie pewnie da nam kolejne korzyści i ułatwienia. Natomiast najpierw przed nami pilotaż, który zaplanowany jest w tym roku. Tak więc tych opcji i możliwości, dla których warto pobrać aplikację mObywatel jest bardzo dużo. Nie ma praktycznie miesiąca, aby nie pojawiały się tam różnego rodzaju nowe usługi, chociażby kwestia związana z dowodem rejestracyjnym. Naprawdę jest tego bardzo dużo. Nawet też takie bardzo przyziemne sprawy, jak sprawdzenie jakości powietrza w naszej okolicy, co w sezonie jesienno-zimowym jest praktyczne, też możemy znaleźć. Możemy też dokonać różnego rodzaju zgłoszeń do instytucji. Tak więc zachęcam do tego, aby pobrać tę aplikację, postawić pierwszy krok i w ten sposób dołączyć do grupy ponad 11 milionów Polaków, którzy korzystają z aplikacji mObywatel. I co ważne, w ciągu roku to tempo nowych użytkowników rośnie bardzo, na bardzo jest wysokim poziomie, bo w ciągu roku przybyło tych nowych użytkowników blisko 2,5 miliona. 1,5 miliona ludzi dziennie loguje się do tej aplikacji, więc to pokazuje, że rzeczywiście to jest bardzo przydatne narzędzie w załatwianiu codziennych spraw. Ja sam powiem z własnego doświadczenia, że ostatnio odbierając chociażby dowód rejestracyjny w Wydziale Komunikacji, nie musiałem mieć przy sobie dowodu osobistego, aby potwierdzić swoją tożsamość. Po prostu wyciągnąłem smartfon, zalogowałem się do aplikacji mObywatel i w specjalne miejsce podałem kod, który urzędnik prosił, abym wpisał, żeby móc w systemie się uwiarygodnić. Trwało to 10 sekund i w prosty sposób urzędnik miał pewność już, że i tym samym też miał do dyspozycji moje dane i mógł zatwierdzać pewne kolejne kroki formalne właśnie za pomocą tej aplikacji mObywatel, co pokazuje, że też ten czas załatwiania spraw w urzędzie jest szybszy. Oczywiście nie wszystkie dokumenty, tu też być może uprzedzę pytania, można wprowadzić w tym momencie do aplikacji mObywatel, ponieważ te dane źródłowe, z których aplikacja mObywatel czerpie informacje, są rozproszone, nie ma jednego źródła. Chociażby ostatnio ktoś mnie pytał o to, czy możliwa będzie karta wędkarska w aplikacji mObywatel. Pewnie w przyszłości tak, ponieważ to jest bardzo prosty krok, aby dodać tam taki dokument. Tylko kwestia zebrania tych wszystkich danych, numerów, legitymacji w jedno źródło, tak aby po prostu wszyscy w tym samym czasie mogli korzystać z aktualnej bazy tych dokumentów. To jest wyzwanie, ale z tym wyzwaniem poszczególne jednostki, liderzy tych projektów cyfryzacji radzą sobie, ponieważ też cyfryzują te dokumenty, prowadzą te rejestry, chociażby dzięki wykorzystaniu środków z Unii Europejskiej.
21: A jeśli mamy już od jakiegoś czasu aplikację mObywatel, ona się aktualizuje, te nowości wchodzą na bieżąco?
1: Ona się aktualizuje, tak więc tutaj też trzeba po prostu podążać za tymi krokami i zawsze po zalogowaniu, jeżeli pojawi się nowa funkcja, to też jako użytkownik otrzymujemy informacje. Też te informacje są przekazywane za pośrednictwem mediów, więc też warto śledzić. Krótko mówiąc, to jest jakby kolejny element i przykład tego, że rząd pracuje nad tym, aby ta administracja była nie tylko blisko mieszkańców, chociażby jak terenowe punkty paszportowe, które możemy spotkać na terenie Dolnego Śląska, ale też żeby te sprawy związane z administracją rządową, żeby one też można było je po prostu w wygodny sposób załatwić. I tutaj też sporo dobrych i pozytywnych opinii płynie od Polaków, którzy po wielu latach albo przy okazji wizyty w Polsce próbują załatwić sprawy. No i na przykład dowiadują się o takiej aplikacji mObywatel i są w szoku, że w ich kraju, który opuścili kilka lat czy kilkanaście lat temu, dzisiaj takie sprawy można załatwiać właśnie w ten sposób. Więc to jest też taki motywator, myślę, zarówno dla administracji rządowej, dla Ministerstwa Cyfryzacji, dla tych wszystkich osób, które rozwijają aplikację mObywatel do tego, aby realizować te zadania i dodawać tam nowe dokumenty.
15: Tyle o aplikacji mObywatel, a w programie Tydzień w Legnicy sprawdźmy jeszcze, jak bardzo może nam się przydać aplikacja Regionalny System Ostrzegania.
2: Trudno sobie wyobrazić nieużytkowanie, nieposiadanie tej aplikacji. Dariusz Staniów, dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu. Jest to aplikacja przekazująca autoryzowane informacje, czyli nie musimy weryfikować informacji pochodzących z centrum, które dystrybuje tą informację. Gospodarzem tej aplikacji jest Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, natomiast na poziomie regionalnym Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego wnioskuje i uruchamia alerty za pomocą tej aplikacji w odniesieniu do mieszkańców określonych powiatów, gmin. To jest aplikacja, która pozwala posiadaczowi określić poziom jego zainteresowania. Aplikacja składa się z kilku warstw, gdzie można sobie zastrzec informacje na przykład o zagrożeniach w ruchu drogowym, czy zagrożeniach meteorologicznych, czy o kryzysie przemysłowym. I można uruchomić sobie wszystkie warstwy i określić, jaki teren nas interesuje, jaki obszar województwa pozostaje w naszej sferze zainteresowania. Możemy sobie włączyć geopozycjonowanie i aplikacja będzie domyślnie uruchamiać alerty dotyczące tego terenu, na którym się znajdujemy. W każdym razie dostajemy informację wiarygodną, dostajemy informację szybką, a to spełnia wszystkie przesłanki powiadamiania ludności. Ma być szybka, wiarygodna informacja. Mówiąc o technikaliach, aplikacja jest bezpieczna, jest ustalone autorstwo tej aplikacji, bo to jest aplikacja wykonana przez informatyków Rządowego Centrum Bezpieczeństwa i ona jest lekka, ona nie obciąża nam zasobów pamięci, zasobów naszych smartfonów.
15: A przekonywał o tym w programie Tydzień w Legnicy, którego właśnie słuchacie, dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim Dariusz Staniów.
14: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
15: Przenosimy się teraz w programie Tydzień w Legnicy do Legnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, a dokładniej przeniósł się tam nasz człowiek, Maciej Czujko.
14: Aktywnie w Legnicy.
3: Anna Konopska, Ośrodek Sportu i Rekreacji w Legnicy.
4: No to co, to dzisiaj sama. To taka odmiana, a skoro odmiana, to ja już nie muszę wymyślać żadnych wstępów, zagajeń. Wiadomo, jaka jest sprawa. Czyli co przygotował Ośrodek Sportu i Rekreacji w najbliższych tygodniach, miesiącach?
3: Tak, zbliża się już powoli, małymi krokami okres wakacyjny. Wiadomo, jeszcze maj i czerwiec, ale myślę, że już nie tylko my, ale tak samo i dzieciaki, i młodzież już głową też coraz bardziej się zbliżają do tego okresu wakacyjnego. No a co za tym idzie, dla nas tak naprawdę taki najbardziej chyba intensywny, ale oczywiście w pozytywnym tego słowa znaczeniu okres, bo pogoda i to, że dzieci mają więcej tego wolnego czasu, gdzie sprzyja organizacji większej ilości imprez. I zaczniemy od czerwca. I drugiego już czerwca na samym początku zapraszamy na bieg papieski, który odbędzie się na boiskach lekkoatletycznych w Parku Miejskim w Legnicy. Zaczynamy od godziny 12. Oczywiście przed godziną 12 jest takie oficjalne otwarcie i później już dzieci wystartują na dystansach 200, 400, 600 i 800 metrów. Dystanse oczywiście są dostosowane do wieku, także te najmłodsze dzieciaczki pobiegną ten najkrótszy dystans 200 metrów i później im dzieci starsze, to im ten dystans będzie dłuższy. I o godzinie 13.30 zapraszamy na bieg główny. Tutaj on już jest dla osób dorosłych. On jest na takim symbolicznym dystansie 1997 metrów. Także serdecznie zapraszamy do zapisów i do tego, żebyście byli Państwo z nami w tym dniu, bo oczywiście mamy też świadomość, że to jest w ciągu tygodnia godzina 13, więc też nie każdy będzie miał możliwość, no bo jednak bądź co bądź niektórzy jeszcze z nas wtedy pracują, ale jak gdzieś tam znajdziecie Państwo chwilkę, to najbardziej tutaj zapraszamy, zwłaszcza, że zapisywać też się można przed samym biegiem w dniu imprezy, także jeżeli gdzieś tam na ostatnią chwilę się okaże, że macie możliwość, to nie krępujcie się i śmiało przychodźcie na boiska boczne w Parku Miejskim. Następnie 14 czerwca mamy wystawy samochodów Euro Rally. Jest nam już niezmiernie miło, że to już tak naprawdę kolejny rok z rzędu i z roku na rok cieszy się ta impreza coraz większym powodzeniem. I w tym roku też wyjątkowo sam rajd zacznie się już w Legnicy. Dopiero kierowcy, którzy oczywiście wcześniej już przyjadą do Polski, będą spali tutaj niedaleko, ale cały swój rajd rozpoczną tutaj u nas w rynku w Legnicy. Auta będą tutaj docierać do rynku gdzieś tak przed godziny 9, bo niestety jest przed nimi bardzo długa droga, także muszą troszeczkę wcześniej wyjechać. I następnie, żeby wystartować w trasę, a w tym roku będą przejeżdżać przez Słowację, Węgry, Rumunię. Także tutaj serdecznie zapraszamy. Wystawione ma być około 130 samochodów, także też troszkę więcej niż w roku poprzednim. Także 14 czerwca w niedzielę od godziny 9, tak myślimy, że do godziny 10, no maksymalnie do 10.30 te auta będzie można tutaj pooglądać, porozmawiać również z kierowcami, bo oni bardzo chętnie opowiadają o swoich samochodach, pokazują też tam różne udziwnienia i jak te samochody są podrasowane, także na pewno bardzo fajna frajda, zwłaszcza dla miłośników motoryzacji i szybkich, ale też takich zabytkowych samochodów, bo tutaj też państwo, którzy przyjeżdżają, to są i młode osoby, i też troszeczkę starsze, i te samochody naprawdę są bardzo fajne i robią super efekt, także jeżeli macie chwilę, to zapraszamy.
4: Są auta i sportowe, i zabytkowe.
3: Jak najbardziej. I one wszystkie są, widać, że tak dopieszczone, czyściutkie, po prostu tam chodzą, oglądają. Także nie wiem, czy pozwolą wsiąść do samochodu, ale na pewno będzie można podejść, zrobić sobie zdjęcie z autem, także na pewno fajna pamiątka z tego może być. I tydzień później, 20 czerwca, organizujemy już 25. spływ Samoróbek o Błękitną Wstęgę Kaczawy. W tym roku tematem spływu będzie słowiańska magia i żywioły. Nawiązuje też to do Nocy Świętojańskiej, ponieważ też tutaj została podjęta taka decyzja, że spływ Samoróbek w tym roku będzie powiązany z obchodami Nocy Świętojańskiej. Także jak od 16 zaczniemy spływ Samoróbek i następnie na mecie będą przygotowane dla państwa różne atrakcje, chociażby rzucanie wianków do wody. Także taka fajna impreza się szykuje. Będzie też bieg nocny, więc myślę, że tutaj warto też sobie zarezerwować te sobotnie i popołudnie, i wieczór tak naprawdę, bo planujemy zakończyć całe tutaj wydarzenie późnym wieczorem. I tak jak już wspominałam, tematem będzie właśnie słowiańska magia i żywioły, więc serdecznie tutaj zapraszamy do zgłaszania swoich projektów samoróbek. Czy to będzie pływająca słowiańska chatka, czy będzie to Perun władający piorunami, bo tutaj mamy też bogów słowiańskich, czy Swaruk, bóg ognia i kowali. Nie to, żebym aż taką wiedzę posiadała, troszeczkę się tutaj doszkoliłam przed naszą tą rozmową.
4: Czy doszkoliłaś, to posiadasz tę wiedzę.
3: Tak, teraz już posiadam, także tutaj, czy to są też jakieś stwory, demony, rusałki, wodniki, jakie państwo tylko macie pomysły, to serdecznie zapraszamy, zwłaszcza też, że można zgłaszać swoje samoróbki do konkursu, w którym wyłaniamy 10 projektów, które oczywiście dostają też dofinansowanie na zbudowanie tej samoróbki, bo też mamy tutaj świadomość, że zbudowanie takiej samoróbki pochłania i troszeczkę czasu, i trochę jednak pieniążków, także tutaj można podejść do naszego biura, znajdujemy się przy ulicy Najświętszej Marii Panny 7, zaczerpnąć informacji, wszystko powiemy co i jak, także zapraszamy. Zwłaszcza, że tego czasu też już nie zostało tak naprawdę dużo do zbudowania tej samoróbki. Pierwsze osoby już się zgłaszają, także mamy nadzieję, że to będzie coś innego. Będzie bardzo fajna impreza, także serdecznie zapraszamy. A jeżeli ktoś nie ma możliwości zbudowania tej samoróbki, to zapraszamy również do tego, żeby być z nami
4: Oklaskiwać po prostu, nie?
3: Dokładnie, oklaskiwać, bo naprawdę tutaj te samoróbki, które są budowane, są niesamowite, są tak piękne i widać, że był ogrom pracy w nie włożone. Samo nawet tutaj już, nawet dostarczenie ich później na linię startu, bo one są naprawdę duże. Chyba 2 lata temu to było, że była samoróbka, to pamiętam, że 20 osób ją wodowaliśmy i to nie było wcale proste zadanie, bo było bardzo ciężko, ale się udało i samoróbka szczęśliwie dopłynęła do mety. Także i spływem samoróbek zakończymy tak naprawdę czerwiec i później już przechodzimy do lipca i sierpnia, czyli takich miesięcy już typowo wakacyjnych. I oczywiście jak co roku zapraszamy na nasze takie cykliczne spotkania z jogą pod chmurką. W każdy piątek o godzinie 18 i cały lipiec, i cały sierpień. Też bliżej już tutaj czerwca będziemy wrzucać informacje na nasze i media społecznościowe, i stronę internetową, także zapraszamy, żeby zaglądać. I tak jak też to było w latach poprzednich, można się zapisywać wcześniej, czy przed samymi zajęciami. Zachęcamy do tego, żeby wziąć ze sobą jednak matę. Jeżeli natomiast państwo nie macie tej maty, to proszę, żeby tutaj was to nie powstrzymywało przed przyjściem, bo my tutaj z chęcią pożyczymy nasze maty. Także tutaj proszę, zapraszamy, żeby sobie ten czas wygospodarować.
15: Joga pod chmurką, takie zajęcia już wkrótce w Legnicy, a już teraz trwa u nas Festiwal Srebro, a więcej o nim Justyna Teodorczyk.
14: Co jest grane w Legnicy?
5: Legnicki Festiwal Srebro. Uśmiecham się, jak to mówię, ponieważ jesteśmy po kulminacji festiwalu, czyli po jego uroczystym otwarciu. Mieliśmy kilkuset gości z Polski, z zagranicy, z bardzo dalekich zakątków, z obu Ameryk, z Azji, ale także z Polski, reprezentujących wszystkie uczelnie, media, stowarzyszenia i ośrodki zajmujące się biżuterią autorską. A więc przez Legnicę przetoczyło się mnóstwo srebra w różnych odsłonach. Otworzyliśmy 13 wystaw, z czego 10 wystaw biżuterii prezentujących ponad 1000 obiektów, ponad 400 autorów, którzy przyjechali do nas z prawie 50 krajów, z ponad 40 krajów w tym roku, więc no myślę, że wszyscy legniczanie usłyszeli to i oddychali srebrem. I teraz czeka nas cały szereg wydarzeń towarzyszących, edukacyjnych, animacyjnych, wystawienniczych, które mają jeszcze pomóc temu srebru poświecić i pobłyszczeć w naszym mieście. A zatem zapraszam Państwa serdecznie na wszystkie wystawy festiwalu, które mamy, które czekają na Państwa w Galerii Sztuki przy Placu Katedralnym, Galerii Ring i Galerii Satyrykon w Rynku, w Muzeum Miedzi, w holu Teatru Modrzejewskiej, czyli budynku obecnego teatru, a także w hotelu Kubus. Natomiast wystawy fotografii związanej z tematem Legnickiego Festiwalu Srebra w Rybady mamy w Domu Kultury Atrium, natomiast wystawa sztuk plastycznych studentów mediacji sztuki wrocławskiej ASP w Domu Kultury Kopernik. A zatem będzie się jeszcze dużo działo, wystawy są cały czas do zwiedzania, a my już szykujemy, jak mówiłam, szereg wydarzeń dla legniczan. Ogłosimy je wkrótce, bo jeszcze staramy się, no właśnie, żeby ten festiwal odebrał to, czy nie wiem, czy miał swoje należne echo w mediach krajowych, światowych, i zajmujemy się przez jeszcze moment tym, ale już za chwilę zaprezentujemy Państwu gotową ofertę. No z tego co najszybciej to mogę opowiedzieć o Nocy Muzeum, zaprosić Państwa na oprowadzanie Nocy Muzeum, której organizatorem jest Muzeum Miedzi w Legnicy, natomiast ze względu na to, że zobaczą Państwo tam dwie ważne wystawy Legnickiego Festiwalu Srebro, także tam będziemy obecni. Także będziemy Państwa oprowadzać po pozostałych wystawach Legnickiego Festiwalu Srebro i zakończymy warsztatami w Galerii Sztuki. A zatem na naszych mediach społecznościowych, na naszej stronie i w ogóle w ulotkach reklamujących Noc Muzeum znajdą Państwo całą mapę tego, jak po kolei to będzie wyglądało. Natomiast jeśli miałabym opowiedzieć kilka słów o wystawach, to chciałam powiedzieć, że w tym roku jak zawsze staraliśmy się na festiwalu zgromadzić wystawy, które pokazują przekrój takich nowych nurtów w projektowaniu biżuterii autorskiej. No i przypomnę, bo przy każdej okazji staram się to mówić, o tym edukować i to powtarzać, że jest to biżuteria nierozumiana tak tradycyjnie, że zwykły pierścionek lub zwykła broszka zrobiona przez dobrego jubilera. My pracujemy z artystami współczesnymi, którzy zajmują się biżuterią autorską. No właściwie w Polsce nie ma dobrej nazwy. Mówimy o tym biżuteria nowoczesna, biżuteria autorska czy artystyczna biżuteria. Za granicą, po angielsku nazywa się Contemporary Art, Contemporary Jewelry, i oznacza to, że jest to biżuteria, która spełnia, można powiedzieć, wszystkie kryteria sztuki współczesnej, czyli potrafi być krytyczna, potrafi być narracyjna, potrafi posługiwać się całym rezerwuarem środków, technik, materiałów i, że tak powiem, zaplecza ideologicznego sztuki współczesnej, czyli może mówić o poważnych problemach, odnosi się do globalizacji, wojen, kryzysów, w tym ekologicznych, więzi społecznych. Jest to biżuteria, która często jest noszalna, ale to się też tak nazywa wearing devices, czyli takie urządzenia do noszenia, czy scope, czy devices. Małe rzeźby, które zakładamy na siebie, więc jest to biżuteria często interaktywna, często taka, która ma w jakiś taki zadziorny sposób znaleźć się na naszym ciele i skłonić nas do pewnej refleksji. Często biżuteria krytyczna lub konceptualna, czyli taka, w której autor, autorka mieli jakiś pomysł, żeby wskazać nam jakiś dosyć istotny problem, na przykład osobisty, albo na przykład właśnie jakiś taki szerszy, społeczny, globalny. I w tym kontekście używa biżuterii do tego, żeby po prostu otworzyć nam oczy, żebyśmy na nie przejrzeli i żeby ta mała biżuteria, ten mały obiekt kilkucentymetrowy zwrócił nam uwagę na ważne rzeczy. Mamy na przykład, no mogę opowiedzieć o kilku przykładach, żeby to Państwu zobrazować. Mamy na przykład taką pracę która nawiązuje, ponieważ temat Międzynarodowego Konkursu Sztuki Złotniczej, czyli tej najważniejszej wystawy, którą co roku ogłaszamy i mamy zgłoszenia z całego świata, temat tej wystawy brzmiał Everybody. Czyli można powiedzieć, że nawiązywaliśmy do wszystkiego, wszystkich, każdego ciała, ale też właśnie postantropocentrycznych perspektyw, czyli do tego, że wszyscy i każdy wliczamy także świat zwierząt, faunę, florę, świat internetu, nie wiem, sieci, powiązań, więc po prostu wszystko, co jest na świecie, cała jedność, jaką stanowimy jako planeta, ale także kosmos. Jest też dużo prac, które nawiązują po prostu zwyczajnie do ciała, do ciała pozytywności, do traum, do chorób, dyskryminacji ludzi ze względu na, nie wiem, czy niepełnosprawność, czy nieheteronormatywność. Więc to jest taka naprawdę bardzo głęboka i poszerzona refleksja o współczesnym świecie. Więc mamy pracę, która na przykład powstała, młoda autorka, która całkowicie zgoliła swoją głowę i ten film jest częścią pracy, on towarzyszy pracy, taki performance, kiedy ona goli swoją głowę na piękne warkocze, które oczywiście są symbolem takiego na wychowywania kobiet, powiedzmy jeszcze dosyć patriarchalnego. Ona obcina te warkocze i robi z nich taką rzeźbę, koronę, która naśladuje koronę Miss w wyborach Miss, prawda? Jest to korona z włosów. Ta korona jest dosyć taka nieprzyjemna, no bo włosy, kiedy są naturalne i na głowie są, prawda, czymś takim, nie wiem, pięknym, czułym, ale kiedy są oddzielone od organizmu, od ciała, widać, że wiemy wszyscy, że wzbudzają w nas takie dziwne uczucia, prawda?
15: To nie koniec opowieści o Legnickim Festiwalu Srebro. Będzie o nim też w kolejnej części programu Tydzień w Legnicy, więc polecam i zapraszam, zostańcie z nami.
14: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
15: Można by mówić długo o Festiwalu Srebro, bo też dużo dzięki niemu się dzieje. O wystawach prezentowanych w jego ramach opowiada wam Justyna Teodorczyk w rozmowie z Maciejem Czujko.
14: Ciekawe wydarzenie w Legnicy.
5: My praktykujemy od lat te wystawy, więc my mamy bardzo dużo prac z ludzkich włosów. W tym roku też mamy taką pracę, która jest takimi sztucznymi brwiami, które właśnie te brwi nawiązują do, te właśnie regulowane brwi nawiązują do tego, jak ta kultura nas kształtuje, prawda? Że musimy się wpasować w pewną formułę, a inaczej nie możemy. Także mamy taką właśnie koronę z włosów, mamy sztuczne brwi. Mamy pracę, która jest hakiem na szyjni, który tak naprawdę jest hakiem. To jest taki wielki, potężny hak, który kojarzy się z rzeźnią, z wojną, z przemocą, albo nawet z przyjemnością, prawda? Kiedy ludzie, ci, którzy się podwieszają na hakach, jakąś taką ekstremalną przyjemność w tym znajdują. No więc mamy pracę, piękny naszyjnik z lusterek, który odbija nasze niedoskonałości. Kiedy go zakładamy, widać nasz podbródek, nasze uszy, nasze usta w taki perszczynos, taki perspektywy, jakiej na co dzień nie widzimy. Więc to jest praca, która wypacza nasz obraz i zadaje nam pytanie właśnie o to, co jest ważne w dzisiejszym takim kształtowaniu czy pokazywaniu ciała. Podam tylko kilka przykładów, ale właśnie takie refleksje i konfrontacje z takimi problemami Państwa na wystawie czekają. Nie oznacza to, że nie ma pięknych prac, bo przypomnę, że to są artyści złotnicy z całego świata, którzy reprezentują bardzo wysoki poziom, a tutaj mamy creme de la creme, bo mamy wybrany 10% z prawie 500 nadesłanych prac, więc zapewniam Państwa, że obczują Państwo z czymś na najwyższym poziomie, natomiast uprzedzam, że to, co zobaczymy, to może daleko odbiegać od naszego takiego powszechnego wyobrażenia po prostu pięknej biżuterii.
4: A czy możemy polecić któryś z wystaw albo powiedzieć, czym one się różnią od siebie? Czy one są podzielone jakoś tematycznie?
5: Tak, oczywiście, jak zawsze staramy się zrobić taki bardzo bogaty przekrój. Ja opowiedziałam o wystawie konkursowej Everybody, Międzynarodowy Konkurs Sztuki Złotniczej. Tam mamy właśnie taki przekrój, no 300 artystów z całego świata nadesłało pracę, wybrały jury. Ale mamy na przykład wspaniałą wystawę i kilka z tych wystaw to są, że tak powiem, wystawy przywiezione, bo kiedy uczestniczę w międzynarodowych obradach, mam też zaszczyt zasiadać w kilku gronach jurorskich i kiedy wyjeżdżam na targi, czy te właśnie Jewelry Weeks, weekendy biżuterii, czy do Bukaresztu, czy do Mediolanu, czy do Londynu, to tam nagradzam pracę, wyszukuję tam najlepszych, najbardziej obiecujących, czy takich autorów, którzy najbardziej mnie poruszają, którzy mają największy taki potencjał i oni dostają nagrodę Galerii Sztuki w postaci wystawy indywidualnej. Więc w tym roku mamy właśnie 3 wystawy, które są taką realizacją takich nagród, czyli naprawdę wyselekcjowane w najlepszy sposób z najlepszych tygodni biżuterii, z najlepszych konkursów biżuterii w Europie. No i na przykład mamy taką Kanadyjkę, Sophie Bellanger, która dostała nagrodę. I ona opowiada generalnie o właśnie niewpasowywaniu się w społeczne normy. I jest to biżuteria, która mówi o właśnie niebinarności, nieheteronormatywności, ale też o takiej cichej, ukrytej przemocy wobec kobiet. Właśnie w tym tle nie tylko seksualnym. I jest to taka biżuteria, która jest ochroną, która jest taką demonstracją. To jest, można porównać ją do tego ruchu mitu, prawda? I w tym sensie opowiada, więc jest to takie doświadczenie dla autorki traumatyczne albo nawet terapeutyczne. Biżuteria jest przewspaniała. No i tak właśnie jak sama tematyka, biżuteria jest taka, że myślę, że Państwa na pewno zaskoczy. Będą się Państwo zastanawiali, co to jest i jak to założyć. Wystawie towarzyszy przepiękny katalog i wspaniałe zdjęcie, które pokazują, jak można nosić, bo ona na przykład ma bardzo dużo sznurków, które można motać, pętać wokół swojego ciała. To są takie wielkie filcowe na przykład, no nie wiem, takie kwiaty, które w środku mają po takie bardzo ostre zęby. Albo są to takie duże metki, które no właśnie kryją te hasła, o których mówiłam, prawda? Takie hasła, gdzie ta piękna forma i ten wspaniały, delikatny filc, mięciutki, zachęca nas do tego, żeby ją dotykać, nosić, natomiast kiedy zapoznamy się z przesłaniem, z takim bardzo ostrym hasłem, no to wzbudza to w nas takie właśnie ambiwalentne uczucia, co jest właśnie zadanie sztuki współczesnej, sztuki krytycznej. Mamy też wystawę na przykład gdańskiej ASP, Katedry Designu Eksperymentalnego, gdzie młodzi designerzy, czyli młodzi projektanci, którzy na co dzień projektują, nie wiem, w tej katedrze projektuje się na co dzień jachty czy przedmioty codziennego użytku, ale także biżuterię, w tym roku zaprojektowali w technikach cyfrowych i za pomocą czy projektowania 3D, czy sztucznej inteligencji stworzyli taką biżuterię, którą będą mogli też Państwo sami wykreować, ponieważ no, planujemy takie warsztaty właśnie z tego projektowania takiego cyfrowego, czyli będzie można założyć sobie takie okulary właśnie, dostaną Państwo joysticki i będzie można zaprojektować, czyli narysować sobie na swoim ciele jakąś biżuterię. Potem w dalszej fazie ta biżuteria jest też wydrukowana i tą widzimy na wystawie. No my niestety nie mamy takich możliwości, bo to studenci robią przez cały semestr i to są ich prace dyplomowe, natomiast pokażemy, jaka jest przyszłość biżuterii, prawda, że w tym świecie cyfrowym także ona może funkcjonować i jest też przełożenie na to. Także zobaczą Państwo przepiękne nasze naszyjniki, kolie zrobione, właśnie wydrukowane technikami 3D, które na przykład są dwukolorowe i zmieniają kolor ze względu na to, z której strony na nie patrzymy. Także takich wystaw mamy kilka. One są wszystkie bardzo ciekawe. I to są właśnie wystawy zarówno młodych artystów, artystek, jak i wystawy grupowe, właśnie przedstawiające takie jedno zagadnienie w szerszym kontekście. No i bardzo się z tego cieszymy, że tym wystawom towarzyszy też właśnie konkurs fotograficzny, czyli duża wystawa, też pod tytułem Everybody, która z kolei otwiera się na innych artystów, nie tylko złotników, ale właśnie też czy grafików, czy fotografików, czy malarzy, którzy mają ochotę robić zdjęcia. I też wystawę taką poświęconą w dużej mierze cielesności także pokazujemy. A więc mnóstwo wystaw, taki bardzo interesujący temat, jakim właśnie jest biżuteria artystyczna, którą można i proponuję potraktować jako dzieło sztuki, właśnie z takiej perspektywy, żeby nie widzieć tym pierścionka i naszyjnika, chociaż mam nadzieję, że wielu z Państwa by się odważyło to na siebie założyć i to nosić, ale właśnie obejrzeć to jako małe dzieło sztuki, które próbuje nam opowiedzieć ważne rzeczy i wielkie historie.
4: A widziałaś już na ulicy Legniczan, którzy może mieli na sobie jakąś biżuterię, którą wystawialiście albo którą mieliście u siebie, którą można było kupić?
5: Tak, widziałam dyrektorkę Galerii Sztuki na dwóch konferencjach prasowych, za każdym razem prezentującą właśnie jakąś niespotykaną biżuterię, więc widziałam też już w mediach społecznościowych, że jedna autorka z zagranicy, zdaje się z Ameryki Południowej, pochwaliła się, że właśnie widziałam, dziękuję za promowanie mojej biżuterii, widziałam ją na konferencji prasowej, więc ja myślę, że to raczej w takiej odsłonie. Natomiast podczas kulminacji festiwalu, gdzie mamy ponad 200 gości, to oczywiście no, wszyscy są w swojej biżuterii, bo to artyści unoszą tą biżuterię jak swoje manifesty, także każdy mężczyzna był ubrany w jakąś biżuterię i każda kobieta, więc tak, to jest taki moment, mogę powiedzieć, że to jest taki utopijny świat, gdzie każdy nosi biżuterię. Ja bym o tym marzyła, żeby w naszym kraju panowie nie wstydzili się, za granicą to jest zupełnie spotykane i całkowicie powszednie, prawda, że mężczyźni, którzy cenią sobie sobie styl, albo są koneserami sztuki, to inwestują też w takie dzieła sztuki właśnie noszalne, czyli biżuterię. No i w Polsce

0: małych i średnich przedsiębiorców przez Dolnośląski Fundusz Rozwoju.
1: Paweł Gancarz, marszałek województwa dolnośląskiego.
0: Produkt, który ma przygotować dolnośląskie firmy na te wyzwania przyszłości, do których mamy nadzieję, że nie dojdzie, ale staramy się i robimy wszystko, żeby sektor gospodarczy również wzeprzeć. Pożyczka oprocentowana nie komercyjnie, a preferencyjnie. Alokacja 30 milionów złotych na początek. Możliwość uzyskania kredytu preferencyjnego, pożyczki preferencyjnej do kwoty 4 milionów złotych na różne cele. Cele związane z przygotowaniem przedsiębiorstwa na chociażby zagrożenia związane z bezpieczeństwem, cyberbezpieczeństwem, na zagrożenia związane z dostawami energii, tak żeby móc pracować, móc produkować w sytuacjach niedoborów energii, czy chociażby spadków napięć, ale pożyczka, która zwłaszcza ten sektor metalurgiczny może przygotować też na przestawienie produkcji, chociażby na produkcję dla przemysłu zbrojeniowego i tutaj mam na myśli chociażby tokarki, obrabiarki CNC, które w czasie pokoju mogą produkować produkcję dla przemysłu, a w sytuacji kryzysowej, w sytuacji, kiedy trzeba będzie przestawić swoją produkcję, będą mogły tą produkcję realizować. Czujemy taką potrzebę, widzimy taką potrzebę, żeby sektor gospodarczy, mikro, małych, średnich przedsiębiorstw właśnie w tym kierunku przebranżawiać albo przygotowywać, albo też nakreślać trendy i wskazywać te zagrożenia i możliwości, bo oczywiście mamy świadomość tego, że na wszystkie potrzeby dolnośląskich firm nie odpowiemy.
2: Robert Koszut, prezes zarządu Dolnośląskiego Funduszu Rozwoju.
3: Inwestycyjna pożyczka obronnościowa to produkt skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorców z terenu Dolnego Śląska. Wszyscy wiemy, z jakimi wyzwaniami mierzą się również przedsiębiorcy w ostatnich latach. W związku z tym Dolnośląski Fundusz Rozwoju razem z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego zdecydował o przygotowaniu właśnie takiej pożyczki, która będzie skierowana w zdecydowanej większości do małych i mikroprzedsiębiorców, czyli takich, którzy prowadzą działalność z obrotami rocznymi do 10 milionów euro i zatrudniają do 49 pracowników. To są przedsiębiorcy, którzy są bardzo silnie związani ze swoimi regionami, z regionami, w których żyją i mieszkają. W związku z tym są zainteresowani również tym, aby wzmacniać obronność swojej lokalnej ojczyzny, aby budować odporność swoich przedsiębiorstw, tak aby w przypadku zagrożeń i sytuacji kryzysowych móc w sposób niezakłócony prowadzić swoje biznesy. Pożyczka obronnościowa ma charakter inwestycyjny, w związku z tym będzie można kierować ją na cele związane z zapewnieniem ciągłości działalności w sytuacjach zagrożeń. Będzie ją można kierować również na przebranżowienie produkcji w sytuacjach kryzysowych, czyli mówimy tutaj o tak zwanym podwójnym przeznaczeniu tej pożyczki, jak również w sposób bieżący będzie wzmacniała odporność tych przedsiębiorstw w czasach pokoju. Pożyczka będzie udzielana na okres 84 miesięcy, czyli 7 lat, z okresem karencji do 6 miesięcy. Oprocentowanie preferencyjne na warunkach de minimis, aktualnie 2,15. Mówimy o takim oprocentowaniu, które może się ewentualnie zmieniać w przyszłości. Jeśli chodzi o limit pożyczki, 4 miliony złotych do wykorzystania we wskazanym okresie. Myślę, że pożyczka spotka się z zainteresowaniem naszych przedsiębiorców. Z tej strony zachęcam ich do kontaktu z pracownikami Dolnośląskiego Funduszu Rozwoju, którzy postarają się udzielić wszystkich potrzebnych informacji. Inwestycyjna pożyczka obronnościowa ma wzmacniać odporność przedsiębiorców na czasy kryzysu, ma zapewniać ciągłość prowadzenia biznesu, gdyby wystąpiły zagrożenia, ale również ma transformować prowadzony biznes na cele podwójnego przeznaczenia, czyli w czasach spokoju mówimy o inwestycjach w kwestie cywilne, natomiast w czasach zagrożenia możliwość przestawienia produkcji i usług na cele związane z obronnością. Mówimy tu o szerokim zastosowaniu zarówno w kwestiach cyberbezpieczeństwa, ale również typowo produkcyjnych, związanych z tym, aby linie produkcyjne można było, tak jak wspomniałem, przestawić na cele związane z obronnością. Mówimy również o kwestiach związanych z przeznaczeniem na przykład magazynów, hal produkcyjnych na cele związane z ochroną ludności, czyli bardzo szerokie spektrum. Tutaj będziemy liczyli również na pomysłowość przedsiębiorców we wnioskach, które będą kierowane do Dolnośląskiego Funduszu Rozwoju. Pożyczka ma charakter inwestycyjny i ma być zastosowana w tym momencie na cele cywilne, a gdyby wystąpiła sytuacja kryzysowa, jest możliwość wykorzystania tej inwestycji na cele związane z obronnością, zapewnieniem bezpieczeństwa dla przedsiębiorców, ale również ludności z terenu,

0: te inwestycje będą prowadzone. Mówimy tutaj o pierwszej puli tej pożyczki z 30 milionów alokacji, którą kierujemy w pierwszym rzucie. Pożyczka jednostkowa do 4 milionów złotych na 7 lat na preferencyjnych warunkach z oprocentowaniem 2,15, czyli niedostępnym na rynku komercyjnym. W związku z tym myślę, że spotka się z dużym zainteresowaniem przedsiębiorców i oczywiście, jeżeli będzie taka potrzeba, Dolnośląski Fundusz Rozwoju przeznaczy kolejne środki na finansowanie kolejnych inwestycji tego rodzaju.
1: Póki co liczy się kolejność zgłoszeń, więc zainteresowanym polecam nie zwlekać, a wszystkim dziękuję, że byliście z nami i oczywiście już tradycyjnie bardzo Wam polecam słuchanie kolejnych programów Tydzień w Legnicy.
2: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy. To jest Radio Złote Przeboje.

0: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
0: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
3: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips, aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 4599 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
5: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
6: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
7: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
6: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
8: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron. Reklama.
9: Radio Złote Przeboje gra dla was w niedzielę 10 maja. 9 minęła, zapraszamy na wiadomości.
10: Władimir Putin ogłosił, że wojna z Ukrainą zbliża się do końca. Prokuratura bada tragiczny wypadek na skuterze wodnym, zginął 18-latek. Pogoda dziś sprzyja spacerom, w stolicy będzie piknik z olimpijczykami. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Przywódca Rosji Władimir Putin oświadczył, że sądzi, iż konflikt z Ukrainą zbliża się do końca. Nie zaprzeczył, że mógłby negocjować w tej sprawie z państwami europejskimi. Dodał, że negocjatorem powinien być wtedy były kanclerz Niemiec Gerhard Schröder. Ewentualne spotkanie z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim byłoby możliwe tylko po uzgodnieniu trwałego porozumienia pokojowego. Financial Times napisał w czwartek, cytując szefa Rady Europejskiej Antonio Costa, że Unia Europejska przygotowuje się na ewentualne rozmowy pokojowe z Putinem, a prezydent Zełenski zaaprobował ten plan. Prokuratura bada przyczyny tragicznego wypadku na skuterze wodnym. W czasie Mistrzostw Polski na Wiśle w Płocku zginął 18-latek. Doszło do kraksy z innym zawodnikiem. Drugi z uczestników wypadku nie odniósł poważnych obrażeń. Śledztwo toczy się też w sprawie pożaru Puszczy Solskiej na Roztoczu. Spłonęło 300 hektarów lasu, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Zamościu Rafał Kawalec.
11: Przede wszystkim przedmiotem tego śledztwa będzie próba ustalenia przyczyn tego zdarzenia, w tym także ustalenia lub wykluczenia, czy mogło to być wynikiem działań osób trzecich i czy takie działania miały charakter umyślny lub nie.
10: Straż pożarna dogasza pożar na Roztoczu. Wciąż mogą się kryć zarzewia ognia, które strażacy starannie neutralizują. Mieszkańcy Warszawy i turyści w stolicy mogą dziś spotkać gwiazdy sportu. W Parku Górczewska odbędzie się międzypokoleniowe spotkanie. Przyjdą medaliści olimpijscy.
12: Piknik aktywności z olimpijczykami będzie Robert Korzeniowski, czyli czterokrotny złoty medalista olimpijski. Będę ja, czyli Agnieszka Kobus z Zawojska. W swoim życiu zdobyłam 2 medale olimpijskie, ale będzie Ola Jarecka, czyli medalistka z Paryża. Krzysiek Kosedowski, który jest znany nie tylko ze sportu, ale wiadomo, że też z telewizji.
10: Mówi Agnieszka Kobus z Zawojska. Ponadto pojawi się Władimir Semiruni, a więc wicemistrz olimpijski w łyżwiarstwie szybkim z tegorocznych zimowych igrzysk w Mediolanie i Cortinie. W programie atrakcje sportowe prowadzone przez medalistów, na przykład marsz rekreacyjny z Robertem Korzeniowskim. Piknik w Parku Górczewska w Warszawie od 10 do 14.
13: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
9: Najchłodniej dziś na Podlasie, ale tam i tak 14 stopni, 18 w Lubelskiem, w Świętokrzyskiem i na Podkarpaciu. Tyle też zachodniopomorskim, a 20 stopni wszędzie indziej, od Dolnego Śląska przez centrum, aż po Pomorze. I słońce wszędzie. Słońce, słońce, a Złota Piątka dziś z największymi artystami z Niemiec będzie także o tym, dlaczego czasem plastikowe butelki nie chcą być przyjęte przez butelkowe automaty.
0: Zaprasza Kacper Sosnowski.
9: Sorry, a na początek czerwone gitary. Wiecie, o czym to piosenka? O tym, czego dziś nie będzie. No to wszystko zaraz stanie się jasne. Ciąg!

Phil Collins w Radiu Złoty Złote Przeboje w niedzielny poranek. Perkusista, wokalista, kompozytor, ojciec pięciorga dzieci i chociaż od kilku lat już na muzycznej emeryturze. To jeden z jego synów właśnie wrzucił fotografię z tatą. Ten syn, Matthew Collins, jest piłkarzem Austrii Salzburg. Niedawno się tam przeniósł, a tata synowi mocno kibicuje. No i fani Collinsa seniora, który od dekady ma problemy ze zdrowiem, się cieszą, bo ten na wspólnej fotografii z synem wygląda bardzo pogodnie i dobrze. Swoją drogą niedaleko pada jabłko od jabłoni, prawda? Tata grał, to i syn gra. A kto będzie wchodził w szczegóły, że tam perkusja, a tu piłka nożna? Inny syn Collinsa jest za to perkusistą, więc już tych perkusistów pewnie starczy. September, już teraz, 10 po 9.

0: Złota Piątka.
1: No właśnie, a dziś w ramach Złotych Piątek niemieckie przeboje niemieckich zespołów. No to będzie Modern Talking, zespół jak najbardziej niemiecki. Powstały w 83 roku w Berlinie Zachodnim, ale od początku kariery panowie Dieter Bohlen, producent, i Thomas Anders, piosenkarz, publikowali swe nagrania po angielsku, by odnieść komercyjny sukces poza Niemcami. Co prawda próbowali na początku w studiu wersji niemieckich, ale jak ich posłuchali, to uznali, że nie, że to jednak nie to, że to jednak nie brzmi. Ja nie wiem, czy próbowali po polsku, w razie czego. Moje ty kochanie. Ale jakby próbowali, to też mogli chyba szybko uznać, że to nie ta droga, prawda? To tradycyjnie po angielsku. Brother Louie.

0: autopromocja.
1: Kochani, tu Beata Kozidrak. Zapraszam na mój nowy program w Radiu Złote Przeboje.
2: To będzie wyjątkowy czas. Historie, wspomnienia, anegdoty.
1: I moje najlepsze piosenki.
2: Włącz Radio Złote Przeboje już dziś.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji Domino z 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
4: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. Z Chery zyskujesz podwójnie. W mieście jeździsz tanio i cicho, a w trasie masz pełną swobodę. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią do 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
0: Reklama.
2: Dzień dobry, weekend.
5: Dzień dobry.
2: To jest Radio Złote Przeboje na Dzień Dobry.

10 minut i będzie 10. CC Catch w Radiu Złote Przeboje w niedzielę, niehandlową jakby co. Mówiłem wczoraj o nowym rekordziście z Wrocławia, który jednorazowo oddał 807 butelek plastikowych i zgarnął 403 zł. To dziś o problemach ze zwracaniem w butelkomatach, bo czasem automat po prostu nie przyjmuje tych butelek. No i wtedy być może jest tak, że na przykład etykieta jest albo kod zagniecony i zagniecona, albo butelka jest uszkodzona, albo nie ma nakrętki. I teraz sieci sklepów coraz mocniej informują, żeby nakrętek nie ściągać z butelek, bo wtedy też te butelkomaty się różnie zachowują. No to pomogłem w razie czego. Desiree Live już teraz w Radiu Złote Przeboje.

0: bardzo energetycznie. Simply Red w radiu Złote Przeboje. Za chwilę 10 wiadomości, a w nich sportowy wątek o tym, kto będzie piłkarskim mistrzem Polski w Ekstraklasie. No i bardzo proszę, jako się rzekło, już jest 10, no to zapraszamy na wiadomości.
1: Statek Hondius z zakażonymi hantawirusem przybył już na Teneryfę. Zwolennicy nowego premiera Węgier świętowali przejęcie władzy, a Lech Poznań już blisko świętowania Mistrzostwa Polski, bo Górnik przegrał wczoraj z Zagłębiem. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Wycieczkowiec Hondius przybył już na Teneryfę. Na statku zmarły 3 osoby w wyniku zarażenia tzw. hantawirusem. Pasażerowie mieli być ewakuowani i odesłani do swoich krajów. Akcja została dobrze przygotowana. Pasażerowie będą mieli kontakt tylko ze służbami, zapewnia hiszpańska minister zdrowia Monika García Gómez.
2: Ani bagaż, ani ciało zmarłego nie zostaną wyładowane na Wyspach Kanaryjskich. Pozostaną one na pokładzie wraz z częścią załogi. Następnie statek popłynie do Holandii, gdzie zostanie przeprowadzona pełna dezynfekcja i utylizacja pozostałych materiałów.
1: Wycieczkowiec wypłynął z Argentyny. Węgry mają nowego premiera. Zwolennicy Petera Modziora świętowali w Budapeszcie zakończenie 16 lat rządów Viktora Orbana. Wiele tysięcy ludzi zgromadziło się przed parlamentem w czasie zaprzysiężenia nowego gabinetu.
3: Myślę, że świeża krew to duża zmiana, której od dawna nie było. Wszyscy zaczęli mieć choć trochę nadziei, że da się inaczej. Najważniejszą rzeczą w Peterze Modziorze jest to, że obiecał ludzkie Węgry oparte na rządach prawa, czego teraz najbardziej potrzebujemy. Myślę, że ważne jest, że podkreśla, że w kraju powinno nastąpić pojednanie i że raz na zawsze powinniśmy położyć kres temu, że można coś zrobić ludziom i nie ponieść konsekwencji.
1: W pierwszą wizytę nowy premier Węgier ma się udać do Polski. Odnaleziono ciała kolejnych 2 ofiar erupcji wulkanu w Indonezji. Przypomnijmy, w piątek doszło do niespodziewanej eksplozji wulkanu Dukono na wyspie Halmahera. Świadkowie mówią, że był to potężny huk i słup popiołu wysoki na 10 kilometrów. Zginęły 3 osoby. Erupcja trwa, ale już na mniejszą skalę, a obszar wokół krateru jest pokryty pyłem wulkanicznym. Sport. Lech Poznań już o krok od Mistrzostwa Polski. Wystarczy, że wygra jeden z 2 ostatnich meczów. To dlatego, że wczoraj Górnik Zabrze przegrał na swoim stadionie z Zagłębiem Lubin 0-2. W innych meczach jeszcze Jagiellonia wygrała z Pogonią 3-2, a Widzew z Lechią 3-1.
4: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
0: Po południu 19 stopni dziś na południu, czyli nad morzem. 19 też w Warszawie, Łodzi, ale już 20 w Krakowie, Katowicach, Częstochowie, Wrocławiu, Zielonej Górze, Poznaniu. Wszędzie sporo słońca, ale najwięcej w centrum kraju i w górach. Nic, tylko się opalać i słuchać Radia Złotej Przeboje. A w tej godzinie Kazik Staszewski trochę pożartuje, a w Złotej Piątce najwięksi niemieccy artyści.
5: Radio Złote Przeboje.
0: Jestem także ja.
6: Zaprasza Kacper Sosnowski.
0: I Tina Turner też zaprasza.

Liquido Narkotik w Radiu Złote Przeboje. Mówiliśmy wczoraj, że po 4 latach Wisła Kraków awansowała do Ekstraklasy. No to teraz muzyczna część tego zdarzenia, bo okazuje się, że po wygranej krakowscy piłkarze w szatni słuchali... Nie, wcale nie słuchali tego, a ani nawet tego. Nie słuchajcie, oni w szatni słuchali po polsku... Zawsze tam, gdzie ty, grupy Lady Punk. Ta piosenka w ogóle wyrasta na iście sportowy numer, bo po meczach kadry na Stadionie Narodowym też jest zwykle odtwarzana. Ciekaw jestem, czy to dlatego, że wpada w ucho, czy wszyscy znają słowa, czy dlatego, że Janusz Panasewicz lubił piłkę nożną.

0: Autopromocja.
1: Popołudnie to nie czas na nudę.
2: Mam dla ciebie dużo muzyki, wiele ciekawostek i całą masę przydatnych informacji.
1: Włącz radio Złote Przeboje i przekonaj się, że po 14 dzieje się więcej niż myślisz. Razem rozkręcimy każde popołudnie.
2: Czekam na ciebie od poniedziałku do piątku po 14. Zapraszam, Jerzy Telesiński.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem, ważne byś ruszał się regularnie. Nie czekaj, włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Jeszcze nie śpisz?
5: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
4: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
5: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
6: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Reklama. To jest Radio Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90.

0: Ricky Martin w Radiu Złote Przeboje, a teraz
1: Złota Piątka.
0: To będzie Kraftwerk The Model, właśnie Das Model, bo taki był tytuł tej piosenki z 78 roku, kiedy ją wydali. Utwór był eksperymentem, bo zespół do tej pory to miał takie długie piosenki, czasem jak z filmu, a tutaj bardzo popowy hit wyszedł. Na początku zespół nagrywał wyłącznie w języku niemieckim, ale od 77 roku i właśnie od tego nagrania Das Model nagrywał już w dwóch językach. W niemieckiej wersji przeboju Das Model słychać kelnera z ulubionej dyskoteki zespołu. Zresztą ta niemieckojęzyczna wersja też bardzo ciekawa. No właśnie, ale to dzięki tej angielskiej zespół zdobył międzynarodową sławę. I po 3 latach wskoczył na czołowe lokaty europejskich list przebojów. Właśnie dzięki temu, że zaśpiewał po angielsku. No to posłuchajmy sobie po angielsku. Kraftwerk, The Model.

0: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
1: Dzbanki, butelki oraz systemy filtrujące Aquafor usuwają z wody mikroplastik i są wolne od kaucji. Zadbaj o siebie i planetę. Poznaj nasze produkty na www.aquafor.pl.
2: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach. Bo w Media Expert
5: taniej masz. Jeszcze nie śpisz?
6: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
5: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
6: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
7: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
9: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
8: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
10: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
11: Melatonina, lekam dobry, sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
12: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
13: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
14: To przy okazji zjesz z nami.
13: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
15: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
14: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
13: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
14: Ach, to tylko przy okazji.
13: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
16: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
17: Radio Złote Przeboje. Dobre na weekend, dobre na wszystko.

0: Kult w Radiu Złote Przeboje, a teraz Kazik ma taki mały żart i ma dla nas...
1: tą słynną i prastarą pieśń z porodówki, kiedy do oczekującego w napięciu ojca podchodzi...

Czyli... No właśnie, no to taki żart od Kazika, który jak widać ma się bardzo dobrze. I bardzo dobrze, że humor się go trzyma. Teraz zawsze jak będę słyszał Pet Shop Boys, It's a Sin, to będzie mi się kojarzyło. To jest syn, a to jest Kim White.

0: Kto by chciał samotnym być? Z nami nie jesteście samotni. Tu Radio Złote Przeboje w niedzielę. Kilka minut i będzie godzina 11. Dżem kończy, a w naszych wiadomościach dobre doniesienia dotyczące cen benzyny w najbliższym czasie.
1: Złote Przeboje. Reklama.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio.

tygodniu Sokołów szynka konserwowa 455 gramów. Tylko 9,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. A wszystkie kawy Lavazza druga tańsza aż 50% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

0: problemem diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela mielisty wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
2: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2349 zł. Teraz za jedyne 2099. Z kodem taniej o 250 zł.
4: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
5: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
6: Proctohemolan krem. Tribenozyd i lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Reklama.
9: Tu Radio Złote Przeboje. W niedzielę zbliża się godzina 11. Zapraszamy na najnowsze doniesienia z Polski i zagranicy.
10: Benzyna może być w przyszłym tygodniu tańsza nawet o 30 groszy. Rosja i Ukraina wzajemnie oskarżają się o łamanie zawieszenia broni. Wieczorem El Clasico wyjątkowe. Barsa może zostać w tym meczu mistrzem Hiszpanii. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Jest szansa na obniżki cen paliw w nadchodzącym tygodniu. Zdaniem ekspertów ceny benzyny i diesla spadną o 25 do 30 groszy za litr. Stanieje też autogaz o około 10 groszy, mówi analityczka rynku paliw z biura Reflex Urszula Cieślak.
11: To będzie oznaczało, że benzyna Euro Super 95 powinna spadać w okolice 6,15-6,17 groszy za litr. Olej napędowy do poziomu poniżej 7 zł. Możliwe poziomy to około 6,96-6,95 za litr.
10: Na razie według cen maksymalnych 95 kosztuje 6,35, a olej napędowy 7,3 to maksymalne stawki. Rosja i Ukraina oskarżyły się wzajemnie o naruszanie trzydniowego rozejmu. Według Kijowa rosyjskie drony w obwodach Dniepropetrowskim i Zaporowskim zabiły dwie osoby. Moskwa podaje, że Ukraińcy atakowali w czasie rozejmu rosyjskich żołnierzy dronami. Na Kubie brakuje 90% leków i środków medycznych, podają niezależne media. Powodem jest pogłębiający się kryzys gospodarczy na wyspie. Lokalni dziennikarze piszą, że aktualnie Kubańczycy nabywają praktycznie wszystkie leki i artykuły medyczne na czarnym rynku. W piątek amerykański sekretarz stanu Marco Rubio stwierdził, że USA zaproponowały Kubie pomoc $100 milionów pod warunkiem dystrybucji tej pomocy przez niezależne instytucje, ale Hawana to odrzuciła. 8 tysięcy ludzi pobiegnie dziś ulicami Poznania. To charytatywny bieg Wings for Life World Run. Całkowity dochód przeznaczony jest na rozwój badań nad uszkodzeniami rdzenia kręgowego. Trasa będzie przebiegać m.in. przez centrum miasta, start o 13, a w związku z tym już od rana należy liczyć się z utrudnieniami w komunikacji miejskiej. To będzie wyjątkowe El Clasico. Barcelona na Camp Nou podejmie dziś Real Madryt, jeśli wygra, obroni mistrzostwo Hiszpanii, mówi trener Barsy Hansi Flick. Oczywiście to nie jest zwykły mecz, jest wyjątkowy, także dla mnie. Liczy się tytuł mistrzowski, drugi z rzędu, to nasz główny cel. Mecz na Camp Nou o 21:00.
12: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl. Pogoda na weekend.
13: Piękna niedziela, od 14 stopni w Białymstoku przez 18 w Kielcach, 19 w Łodzi, 20 w Bydgoszczy i we Wrocławiu. I w Zabrzu też tyle. Spacery wskazane, bo piękne słońce wszędzie, witamina D będzie się wytwarzać.
12: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych, CarBazar.pl.
13: Kacper Sosnowski, witam pięknie. W tej godzinie Złota Piątka wreszcie będzie po niemiecku, bo dzisiaj niemieccy artyści w Złotej Piątce goszczą. Będzie także o tym, jaka pogoda w nadchodzącym tygodniu nas czeka.
14: Radio Złote Przeboje.
13: I to będą dobre informacje. A na razie zespół The Stranglers o słońcu nagranie. Idealne na tę niedzielę.

Faktor w Radiu Złote Przeboje. A teraz tradycyjnie sprawdzimy, jaka pogoda czeka nas w najbliższym roboczym tygodniu. Jutro wszędzie jeszcze ciepło, nawet 20 kilka stopni, ale już w całej Polsce deszcz. I bardzo dobrze, niech trochę popada. Przyroda musi odżyć. Wtorek, środa chłodniejsze, też z chmurami, natomiast końcówka tygodnia to powrót do 20 stopni i słońca na niebie. I taki słoneczny będzie też następny weekend. I tak można żyć. Edyta Górniak, jestem kobietą.

0: Autopromocja.
1: Jeśli lata 80. i 90. to twoje czasy, świetnie się rozumiemy.
2: Tu Beata Kozidrak. Radio Złote Przeboje gra muzykę, przy której dorastaliśmy, tańczyliśmy i zakochiwaliśmy się. Gra także moje piosenki. Jesteś
1: zdaniem. Spotkajmy się w Radiu Złote Przeboje już dziś.
0: Autopromocja.
1: Nareszcie weekend z Radiem Złote Przeboje.

0: piękna ballada Beverly Craven w Radiu Złote Przeboje. A teraz
1: Złota Piątka.
0: Dziś z niemieckimi artystami WRFN, Boney M. Powstało w 76 roku z inicjatywy niemieckiego producenta Franka Fariana. To też był człowiek odpowiedzialny potem za Milli Vanilli, La Bouche. A Boney M to był zespół od początku śpiewający po angielsku oczywiście. Było to łatwiej, bo skład zespołu dość międzynarodowy, brytyjsko-holenderski. Zdarzało się, że Boney M nagrywało piosenki z niemieckimi akcentami lub wersje świąteczne kolęd, gdzie niemiecki też było słychać. No ale jeżeli chodzi o te dyskotekowe hity, to wszyscy kojarzą najbardziej o takie Boney M właśnie.

0: szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster, tam gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
2: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
3: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
2: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
3: Wygodnie i za darmo.
2: No.
4: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
7: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu sierpc, ser królewski 135 gramów. Teraz aż 77% taniej za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena sprzed obniżki 6,49. Produkt objęty limitem. Abelasan. Oliwa z oliwek virgin. 750 ml. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
10: Keno kręci nas już 18 lat.
11: A my się rozkręcamy.
10: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
12: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
13: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
12: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
11: Ale to kręci.
10: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
14: Tylko w radiu Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90.

0: Ona w Radiu Złote Przeboje, a teraz
1: Złota Piątka.
0: Dziś w niej najlepsi niemieccy artyści. Do tej pory było tak, że wszystkie ich piosenki były po angielsku, bo oni po prostu po angielsku nagrywali, żeby był międzynarodowy sukces. Ale była Nena, która ze swym największym hitem o 99 balonach sukces odniosła w oryginale. Choć po nagraniu niemieckiej wersji tego przeboju powstała też angielska i brzmiała całkiem nieźle. I tu pewne zdziwienie, bo większość stacji radiowych na świecie i tak grała niemiecką wersję tej piosenki, która wspięła się nawet na drugie miejsce amerykańskiej listy przebojów. No, gratulujemy.

największe złote przeboje lat 80. i 90. No i wspomnienia z tych czasów naszej gwiazdy Beaty Kozidrak. To wszystko powróci już po godzinie 13, ale najpierw już za kilka minut zaproszę was na wiadomości radia Złote Przeboje.

0: Jest godzina 13 w niedzielę 10 maja. Przed nami, jak zawsze, o pełnej godzinie wiadomości radia Złote Przeboje.
1: Jarosław Kaczyński mówi o grupach w Polsce, które przygotowywały zamach smoleński. Zaczęła się akcja ewakuacji statku wycieczkowego na Teneryfie. Iga Świątek zagra o 1/8 turnieju tenisowego w Rzymie. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Jarosław Kaczyński powtórzył dziś, że 16 lat temu doszło do zamachu w Smoleńsku na prezydenta Polski. Znaczna część naszego społeczeństwa nie chce przyjmować do wiadomości prawdy, mówił publicznie podczas miesięcznicy śmierci Lecha Kaczyńskiego. To twarda, nieprzyjemna prawda o zamachu, którego dopuścił się Władimir Putin i jego współpracownicy, także ci, którzy są w Polsce, mówi Jarosław Kaczyński. Statek Hondius przybył już na Teneryfę. Pasażerowie zostaną odesłani samolotami do swoich krajów. Na wycieczkowcu potwierdzono zakażenie groźnym hantawirusem. 3 osoby zmarły. Potwierdzono 8 zakażeń. Mieszkańców Teneryfy uspokaja szef Światowej Organizacji Zdrowia Tedros Ghebreyesus.
2: Ta choroba to nie COVID i wielokrotnie powtarzaliśmy to jako WHO. Oczywiście jest jeszcze jedna kwestia, na którą chcę zwrócić uwagę w moim przesłaniu do mieszkańców Teneryfy. Ryzyko dla ludności, dla lokalnej społeczności jest niskie.
1: Statek po opuszczeniu go przez pasażerów z 30 zdrowymi członkami załogi na pokładzie, w tym kapitanem, Polakiem Janem Dobrogowskim, popłynie do Holandii i zostanie tam poddany dezynfekcji. Z kolei statek towarowy został trafiony niezidentyfikowanym pociskiem niedaleko Kataru. Uderzenie pociskiem wywołało niewielki pożar, który został ugaszony. Kapitan statku nie poinformował o ofiarach ani możliwym wpływie na środowisko. Irańska Gwardia Rewolucyjna ostatnio zagroziła atakiem na wrogie, jak to ujęła, statki w tym regionie. Iga Świątek zagra dziś w Rzymie z Włoszką Elisabetą Cocciaretto. Stawką spotkania awans do 1/8 finału. Do optymalnej formy jeszcze mi trochę brakuje, ale jestem na właściwej drodze, mówi przed dzisiejszym meczem Polka. Czuję na treningach, że robię postęp. Oczywiście nie zawsze potrafię to pokazać w trakcie meczu, ale krok po kroku to proces. Mecz Igi Świątek wieczorem, ale nie wcześniej niż o 19:00.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
0: Dokądkolwiek dzisiaj zabierzecie ze sobą Radio Złote Przeboje, będzie bardzo przyjemnie. Trochę chmur i trochę słońca na zmianę. W Białymstoku mamy 13 stopni, nad morzem 16, środek Polski z 18, a od Zielonej Góry po Katowice lekko ponad 20. Jutro przygotujcie się na burzę. Każdą majową niedzielę o tej porze umówieni jesteśmy na długie spotkania z naszą gwiazdą, no i też trochę nową prowadzącą w radiu Złote Przeboje. Beata Kozidrak już za chwilę opowie o skąpym stroju kąpielowym z lat 80. No i powiemy też, w którym teledysku w nim wystąpiła Piotr Jaworski. Ja też was zapraszam, bądźcie z nami, a teraz zaśpiewa Szer.

0: Kozidrak w radiu Złote Przeboje.
1: To są opowieści Beaty o piosenkach Bajmo, a każda to przecież kawałek historii kariery i życia. Za chwilę zagramy Jezioro Szczęścia i to jest piosenka, po którą często sięgają teraz młodzi artyści.
2: Miłosz, czy wspaniała Monika Brodka, z którą mam cudowne kontakty. Razem się bardzo, bardzo wspieramy i w takiej trudnej branży, wiesz, miło znaleźć takie właśnie osoby cudowne, wrażliwe, które stworzyły sobie cudowną taką też miejsce dla siebie, prawda, dla swojej twórczości i wrażliwości. No Miłosz również niesamowity. No, dzięki temu ta piosenka, muszę wam powiedzieć, że po prostu gramy ją dla młodych, bardzo młodych ludzi. Oni znają na pamięć, śpiewają razem ze mną, wzruszają się. Więc,
1: drugie życie ma ta piosenka.
2: Ma drugie życie ta piosenka. Cudownie. I dzięki tym ludziom też z tego miejsca mogę im tylko podziękować i z korzyścią dla siebie, no dla mojej twórczości.
1: Pewnie z dumą pewnie. A czujesz się dla tych młodych nauczycielką, autorytetem, czy taką koleżanką, która wie więcej?
2: Młodsi, powiedzmy, twórcy traktują mnie z wielkim szacunkiem, wiesz? To jest cudowne. Nie patrzą, że jestem ikoną, ile mam lat. To nie ma znaczenia w tej branży. Jest muzyka, chęć współpracy z taką artystką, wiesz? Są to też ich historie związane z moją muzyką, kiedy opowiadają o tym. Więc raczej właśnie taką wskazówką jestem dla nich.
1: Krótkie wspomnienie na koniec. W owych latach, kiedy ta piosenka powstała i teledysk, bardzo skąpe bikini się nosiło, chciałem zauważyć. Szanowna pani Beato.
2: No przecież mój mąż musiał to zaakceptować.
1: Och, naprawdę?
2: Och, naprawdę.
1: Ale jak zgodził się na to?
2: No, chyba mu się teledysk podobał.
1: Podobała mu się po prostu żona.
2: No, tak chyba od początku
1: bardzo
2: się żona,
1: skoro
2: tyle lat spędziliśmy razem.
1: To poprosimy o zapowiedź.
2: No to zapraszam was do pięknego jeziora, które ma w sobie również dużo szczęścia. Редактор

0: Autopromocja.
1: Miło, milej, najmilej. Zafunduj sobie bliskie spotkanie najmilszego stopnia.
0: Czekam na Ciebie w Radiu Złote Przeboje już od 10:00.
1: Gdziekolwiek jesteś i cokolwiek robisz,
0: będę Ci towarzyszyć z największymi przebojami lat 80. i 90.
1: Przekonaj się, że nadajemy na tych samych falach.
0: Zapraszam od poniedziałku do piątku między 10:00 a 14:00. Gosia Kościelniak.
2: Radio Złote Przeboje.
0: Autopromocja.
3: Radio Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90.

0: niedziela z Beatą Kozidrak w radiu Złote Przeboje.
1: Ten miesiąc, a ta niedziela szczególnie płynie nam z piosenkami Bajmu, które napisała nasza nowa prowadząca, Beata. Proszę Państwa, bierzemy się teraz za Józka, ale uwaga, nie będzie to ten Józek, którego zwykliśmy z tą piosenką kojarzyć.
2: No tak, no bo ja mogłabym o tym Józku klepać i klepać i szczerze mówiąc to w tej chwili już mam dość, kiedy mój management mówi, no wiesz, oni proszą bardzo, żeby Józek. Ja mówię, nie, tylko nie Józek. I chociaż mnie się trochę ta piosenka nudzi, to wiem, że publiczność ją kocha. I w momencie, w którym pisałam te piosenki na pierwszą naszą bajmową płytę, rodzice już jakby trochę zaakceptowali, wiesz, sytuację, w której byłam i że chcę śpiewać i tu wielki sukces w Opolu i tak dalej. I często wpadał do nas, do mojego rodzinnego domu, wujek Józek, czyli najstarszy brat mojego taty. Tak jak rodzice jakoś tak podchodzili do tej mojej kariery ciągle z dużą nieufnością, jak wujek Józek po prostu uwielbiał ze mną siadać przy stole w salonie i rozmawiać. Dziecko, jak tam w tym show biznesie, jak tam wszystko? I mówił właśnie, że jest za mną, że absolutnie trzyma kciuki, żeby mi się po prostu wiodło, żebym była właśnie taka twarda w tym wszystkim. To taki fajny wujek, prawda? I myślę, że był taką, powiedzmy, inspiracją, wiesz, że...
1: Były Józki, które wspierały, pomagały.
2: Tak, wujek Józek mnie wspierał, no i dzięki temu zaoziadł to, powiedzmy, i politycznym tekstem, i seksownym, gdzie opisywali to, prawda, w różny sposób, no w każdym razie duży hit kolejny zespołu Bajm.
1: Wujek Józek, wujek Beaty Kozidrak, zapowiadamy.
2: No to zapowiem, moi kochani, no mam nadzieję, że dzień i noc będę z wami przez ten cały miesiąc, no a teraz już tylko z Józkiem. Józek, nie daruję ci tej nocy.

już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90. Jeśli chcesz, to...

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
2: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem taniej aż o 1000 zł.
4: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
5: To przy okazji zjesz z nami.
4: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
6: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
5: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
4: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
5: To tylko przy okazji.
4: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
7: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
8: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
9: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
8: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
10: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
11: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
12: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
11: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
12: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
11: Czyli?
12: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
13: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
14: Dzbanki, butelki oraz systemy filtrujące Aquafor usuwają z wody mikroplastik i są wolne od kaucji. Zadbaj o siebie i planetę. Poznaj nasze produkty na www.aquafor.pl. Aquafor.
15: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
16: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
17: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
18: Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm.
17: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
19: Reklama.

0: Kozidrak w radiu Złote Przeboje.
1: Nasza majowa gwiazda i jej historię, a ja cię muszę zapytać o najnowszą. Wyglądasz wspaniale, widziałem cię też niedawno na scenie, kipisz energią, a przecież no wszyscy wiemy, że walczyłaś z poważną chorobą. Ja chcę zapytać w związku z tym, czy muzyka jest dla ciebie lekiem?
2: To jest w ogóle punkt wyjścia. Nasza pasja, bo moją pasją od samego początku jest muzyka, jest scena, tworzenie, nagrywanie, koncerty. I to jest najgorsze, wiesz, ta świadomość, co by było, gdyby mi tego zabrakło. To jest tragiczne. Kiedy byłam w szpitalu i jakby to, że mam dla kogo żyć, mam rodzinę, mam cudowne córki, wnuki ukochane. Wiesz, no i właśnie muzykę. To było dla mnie, jak mówią, takim światłem w tunelu, prawda?
1: Co mnie napędza, leczy, mobilizuje.
2: Pasja. Ja słyszałam o różnych przypadkach, że kobiety często się załamują. Myślą, aha, choroba nowotworowa. Ojej, to już koniec? Tu nie, to po prostu walka. Nie, tak nie może być. Przecież ja muszę śpiewać, ja muszę dawać ludziom radość i sobie samej tą radość, bo to mnie trzyma. I to jest lek niesamowity. I nagle, wiesz, chodzi o to, żeby sobie wytworzyć tą siłę, że przejdę to. To było coś niebywałego, kiedy lekarze zadała mi pytanie, czy ja będę śpiewać? Ja jestem taką osobą prosto z mostu, tak? I oni dziwnie popatrzyli po sobie, nie patrząc mi w oczy. Ja jakby zrozumiałam prawie ze łzami w oczach, że coś tu jest nie tak. Ale oczywiście jako byk zodiakalny.
1: No tak.
2: A pomyślałam, no tak. Nie. Ja mówię, widząc po waszych spojrzeniach, jesteście niepewni. Ale wy tego może jeszcze nie wiecie, ale ja to wiem, że ja będę śpiewać i nie ma takiej w ogóle możliwości. Także już nie róbcie głupich min, niepewnych. Ja i tak będę śpiewać i tak.
1: No i udało się. No
2: i musiało.
1: Beata Kozidrak, Piotr Jaworski, dzisiaj się już pożegnamy, ale na kolejne opowieści zapraszamy was jutro o 12.30. Bądźcie z nami.
0: Niedziela z Beatą Kozidrak w Radiu Złote Przeboje.

0: potrzebujesz, jest na wyciągnięcie ręki.
1: Radio Złote Przeboje to gwarancja miło spędzonego czasu.
2: Niezależnie od tego, gdzie jesteś i co robisz, serwujemy największe przeboje lat 80. i 90.
1: Mówimy o tym, co dzieje się dookoła.
2: Sprawiamy, że każdy dzień staje się po prostu lepszy.
0: Sprawdź sam. Włącz twoje radio Złote Przeboje i spędźmy razem ten dzień.
3: Autopromocja.
4: Weekendowe popołudnie spędzacie z Radiem Złote Przeboje na zegarach 14. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
5: Zbigniew Ziobro najprawdopodobniej jest w Stanach Zjednoczonych, opuścił Węgry. Maturzyści mają chwilę przerwy, za nami pierwszy tydzień matur, a na jutrzejszy egzamin szykują się już ósmoklasiści. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Zbigniew Ziobro najprawdopodobniej jest w Stanach Zjednoczonych. Politycy koalicji rządzącej nazywają go tchórzem, a koledzy z PiS-u bronią byłego ministra sprawiedliwości. Ziobro ukrywał się przed polską prokuraturą na Węgrzech, ale od wczoraj w Budapeszcie rządzi Peter Modzior, który w odróżnieniu od Viktora Orbana już jakiś czas temu zadeklarował, że nie będzie chronić polityka PiS-u. Mówią europosłanka lewicy Joanna Scheuring-Wielgus, a z drugiej strony Jarosław Sellin z PiS-u.
6: Miękiszon, fujara i tchórz. To są cytaty ze Zbigniewa Ziobry, serwował nam z mównicy sejmowej i dokładnie tak się zachował.
7: Nie mają szansy w obecnej sytuacji takiego podporządkowania wymiaru sprawiedliwości rządowi na sprawiedliwe potraktowanie przez wymiar sprawiedliwości w Polsce.
5: Z Polski wyjechał też zastępca Ziobry, Marcin Romanowski. Obaj w Polsce mieliby odpowiadać za nadużycia finansowe w Funduszu Sprawiedliwości. Za nami pierwszy tydzień matur. Jutro maturzyści zdają egzamin z rozszerzonej matematyki. Niektórzy są jeszcze pod wrażeniem piątkowych egzaminów z rozszerzonej biologii i filozofii.
8: Jestem dobrze nastawiony. Podsumowałabyś ją raczej, że była łatwa?
9: Nie, tak bym nie podsumowała jej na pewno i pewnie się będę musiała zapisać w przyszłym roku jeszcze raz.
8: Łatwiejsza niż próbna, ale mi się wydaje, że trochę trudniejsza niż w zeszłym roku.
10: Okej, i w jaki wynik mierzymy?
8: Mam nadzieję, że około 70%.
5: Ze zdającymi w 9 liceum w Poznaniu rozmawiał Adam Kaźmierczak. Maraton potrwa do końca maja. A jutro swoje egzaminy zaczynają też ósmoklasiści. Tymczasem prokuratura bada sprawę publikowania zdjęć arkuszy maturalnych w internecie. W czasie egzaminów z polskiego, matematyki i języka obcego na bieżąco pojawiały się zdjęcia pytań. Obowiązuje bezwzględny zakaz wnoszenia telefonów na egzamin, ale niektórzy maturzyści go łamali. Wiele osób zostało przyłapanych. Dla nich tegoroczne matury już się skończyły. Będą mogli zdawać najwcześniej za rok. Mistrzowie NBA Oklahoma City Thunder są o krok od awansu do finału konferencji zachodniej. Wygrali w nocy z Los Angeles Lakers trzeci mecz i brakuje im już tylko jednego zwycięstwa. W podobnej sytuacji na wschodzie jest New York Knicks Jeremiego Sochana. Też prowadzą 3-0 z Filadelfią. Dzisiaj mogą zapewnić sobie finał konferencji.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
4: Niedzielne popołudnie z przelotnymi opadami deszczu w okolicach Świnoujścia, Suwałki i Białegostoku. Gdzie indziej mamy szansę na dużą dawkę słońca. Teraz najchłodniej jest w Świnoujściu. Tutaj termometry pokazują do 14 stopni, a najcieplej w okolicach Krakowa. Tam nawet do 19-20. Minuty po godzinie 14. Porę mamy taką, że niektórzy z was już po niedzielnym obiedzie, no to teraz tylko i wyłącznie odpoczynek i siesta. Gorąco was zapraszam na tą cudowną część niedzielnego popołudnia. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie, a na dobry początek piosenka, która będzie idealna po obiedzie. Nie płacz, Ewka i Perfekt.

Tak, w niedzielne popołudnie brzmiał te największe kawałki lat 80. i 90. Tonight i Joe Cocker. Prawie 12 minut po godzinie 14. 10 dzień maja mamy w kalendarzu. Na dzisiaj swoje 66. urodziny świętuje artysta, który kiedyś według magazynu Time trafił na listę 100 najbardziej wpływowych osób na świecie. No i chyba wszystko już jasne. Bono świętuje swoje 66. urodziny, zatem wszystkiego najlepszego, a 59. urodziny świętuje ten artysta. To francuski DJ i producent muzyczny Bob Sinclair. To raz jeszcze wszystkiego najlepszego, a skoro tak zrobiło się tanecznie, no to proponuję iść tym torem. To teraz September w Radiu Złote Przeboje.

0: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
1: Keno kręci nas już 18 lat.
2: A my się rozkręcamy.
1: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
3: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
4: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
3: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
2: Ale to kręci.
1: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Reklama.

Od 82 roku na muzycznej scenie, no i do dziś zaskakują nas nie tylko nowymi, pięknymi piosenkami, ale także występami na koncertach. A mowa o norweskiej formacji AHA, która pojawiła się w to niedzielne popołudnie w Radiu Złote Przeboje za 28 minut. Będzie 15, to teraz pora na jeden z symboli muzycznych lat 90. Artysta przyjechał z Nigerii do Szwecji, by studiować stomatologię, gdzie w wolnym czasie odwiedzał sztokholmskie kluby muzyczne, które w końcu pochłonęły go na dobre. No to już chyba wiadomo, o kogo chodzi. Dr. Alban, It's My Life, już teraz w Radiu Złote Przeboje. On do dziś nie tylko koncertuje, ale także do dziś swoim pacjentom przepisuje, uwaga, słuchanie muzyki, to szczególnie z lat 90. No to delektujmy się razem z wszystkimi słuchaczami Radia Złote Przeboje tym właśnie numerem.

0: Autopromocja.
1: Nieznane historie, mnóstwo niezapomnianych hitów i nagrody. Beata Kozidrak dołączyła do ekipy radia Złote Przeboje.
2: I mam dla ciebie wyjątkowe nagrody.
1: Słuchaj nas przez cały dzień. Weź udział w zabawie i wygraj.
2: Jeśli kochasz największe przeboje lat 80. i 90., to dobrze się składa. Czekam na ciebie już jutro. Oczywiście w radiu Złote Przeboje.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo.
4: Jak tak, to Allegro.
5: Polska pokochała technologię Chery Super Hybrid. Już dziś jesteśmy w top 3 najczęściej wybieranych hybryd plug-in w kraju. Dlaczego? Bo zyskujesz podwójnie. W mieście jeździsz tanio i cicho jak elektrykiem, a w trasie masz pełną swobodę bez ograniczeń zasięgu. Teraz czas na twój ruch. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. To ostatni moment, by skorzystać z tej oferty. Sprawdź w salonach Chery.
6: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
7: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
8: Jeszcze nie śpisz?
9: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
8: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
9: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
10: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Melatonina, lekam dobry, ten dobry dzień właśnie zaczął się.
12: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny, lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
13: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
14: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
13: Serio? Też na wysokie kwoty?
14: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
15: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
16: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
17: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
16: No kto? No wiadomo. Ci panowie z Media Expert.
18: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
0: Reklama.

Ach, to był oficjalny hymn letniej olimpiady w Seulu w 1988 roku, którą wyśpiewała Whitney Houston. A propos piosenek, które towarzyszą takim wielkim sportowym imprezom, no to już za niecały miesiąc ruszają Mistrzostwa Świata w piłce nożnej, które zaczną się między innymi takimi dźwiękami śpiewane przez tą gwiazdę. Shakira i Dajai, to będzie oficjalna piosenka Mistrzostw Świata w piłce nożnej w 2026 roku. No szkoda tylko, że bez naszych biało-czerwonych. No a teraz gwiazda, która idealnie łączy muzykę country, dorzucając do niej trochę popu, trochę reggae, trochę house'u, trochę disco, no i wychodzi z tego cudowna mieszanka dźwięków. Przed wami w Radiu Złote Przeboje Shania Twain.

To trochę zapomniana gwiazda muzyki lat 80. w Radiu Złote Przeboje, ale od tego macie nas, żeby wam właśnie serwować takie czasami zapomniane kawałki i zapomnianych artystów. To Billy Ocean, a do tych największych numerów powracamy tuż po sprawdzonych wiadomościach w Radiu Złote Przeboje, które punktualnie o 15.00.

0: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
1: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
0: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
2: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
3: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
4: Od poniedziałku do środy filet z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. A polskie pieczarki 500 gramów 4,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Kamper spakowany? Jedziemy?
6: Tak, tylko ten kręgosłup. Oh, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
5: Znowu? Przecież już brałeś.
6: Ale działała za słabo i za krótko.
7: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
8: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: No i jak twój kręgosłup?
10: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
11: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
12: W Action zawsze czekają na ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu. Skarpetki, stopki, 3 pary, 6,48. Najniższa cena z ostatnich 30 dni, 9,59 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
13: Reklama. Weekendowe popołudnie spędzacie z Radiem Złote Przeboje na zegarach 15. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
14: Paliwa w przyszłym tygodniu mogą być

0: tańsze nawet o 30 groszy. W Łodzi ruszają konsultacje społeczne o nocnej prohibicji w całym mieście. Trwa tydzień bibliotek. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Jest szansa na obniżki cen paliw. W nadchodzącym tygodniu mogą dotyczyć wszystkich rodzajów, także gazu. 95 i diesel mogą być tańsze nawet o 30 groszy, a gaz o 10, mówi analityczka rynku paliw z biura Reflex Urszula Cieślak.
1: To będzie oznaczało, że benzyna Euro Super 95 powinna spadać w okolice 6,15-6,17 groszy za litr. Olej napędowy do poziomu poniżej 7 zł. Możliwe poziomy to około 6,96-6,95 za litr.
0: A dzisiaj maksymalna cena paliw to 6,35 za benzynę i 7,03 za olej. W Łodzi ruszyły konsultacje społeczne w sprawie rozszerzenia nocnej prohibicji na całe miasto. Ograniczenie od ponad pół roku obowiązuje na kilku osiedlach w centrum, mówi Tomasz Korowczuk z magistratu.
2: Jako miasto chcemy zebrać opinię mieszkańców, zanim zapadną jakiekolwiek wiążące decyzje w tej sprawie.
0: Dane Straży Miejskiej pokazują, że ograniczenie działa.
3: To jest spadek mniej więcej z poziomu około 450 do 187 interwencji, więc ponad połowę. To mówimy o skali miesięcznej.
0: Mówi przewodniczący Rady Miejskiej Bartosz Domaszewicz z Koalicji Obywatelskiej. Ewentualną uchwałę w tej sprawie można podjąć po wakacjach. Hiszpania nie wie, co zrobić ze swoimi zamkami. Ma ich 10 tysięcy. Remonty są drogie, a bez nich zabytki mogą się zawalić, alarmuje hiszpański dziennik El País. Niektóre historyczne budowle zostały zajęte przez squattersów, dodaje gazeta. Debata na temat stanu zamków rozgorzała po tym, jak w marcu na oczach turystów zawaliła się wieża średniowiecznego zamku w Escalonie w środkowej Hiszpanii. Odłamki uszkodziły kilka zaparkowanych w pobliżu samochodów. Spotkania z autorami, warsztaty i rozmowy. Takie atrakcje w bibliotekach w całej Polsce. Jeszcze do piątku potrwa tydzień bibliotek, mówi Monika Pacek, kierowniczka Biblioteki Miejskiej w Mrągowie.
4: Obchodzimy już cyklicznie w dniach 8-15 maja właśnie święto wszystkich bibliotek w kraju. Jego celem jest popularyzacja czytelnictwa, podkreślenie roli bibliotek w edukacji, w kulturze.
0: Tegoroczne hasło akcji to biblioteka. Otwierasz, odkrywasz.
5: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl. Pogoda.
6: Do końca dnia przelotnych opadów deszczu proszę spodziewać się w okolicach Świnoujścia, a także Suwałk. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w Białymstoku 10 stopni, a najcieplej w okolicach Poznania, Wrocławia i Krakowa. Tam nawet do 19-20.
5: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych CarBazar.pl.
6: Minutę po godzinie 15 to na kolejną godzinę tego niedzielnego popołudnia. Z wielką przyjemnością i radością zapraszam Was do Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie, a już za kilka minut sprawdzimy, jakie emocje towarzyszą gwiazdom tuż po zejściu ze sceny. A na dobry początek Britney Spears.

0: wielokrotnie w wywiadach po koncertach mówili, że czują się jak dobrze naładowana elektrownia. Beatlesi w niedzielne popołudnie w radiu Złote Przeboje, 10 minut po godzinie 15, a jakie emocje po koncercie towarzyszą na przykład Natalii Kuchulskiej?
1: No, po koncercie jak schodzę, to jest, wiesz, jaki jest dobry koncert, to jest to dla mnie doładowanie na bardzo długi czas. Troszeczkę tak jak podłączenie się do prądu. Jest coś takiego, że jeżeli jest naprawdę fajnie i ma się wielką satysfakcję z tego, co się robi, jest to rodzaj takiego, no nie wiem, takiej nagrody. Ja mam zawsze, staram się nie mieć jakichś oczekiwań. Każdy koncert to też jest dla mnie duże wyzwanie. Nie jestem przygotowana na to, że będą mnie albo lubić, albo nie lubić. Muszę zrobić swoje jak najlepiej. Jestem na tym najmocniej skupiona, ale jak później się okazuje, że tak naprawdę odpuszczam to skupienie na dźwiękach, na słuchaniu, tylko oddaję się atmosferze i okazuje się ona dobra, no to mam wrażenie takie, że i ja wychodzę z takiego koncertu z dawką energii na długi czas i publiczności, to jest najlepiej.
0: No właśnie, a propos publiczności, to przyznam wam się szczerze, że byłem kilkakrotnie na koncertach Natalii Kuchulskiej i człowiek wychodzi jakąś taką pozytywną energią. A w Radiu Złote Przeboje posłuchajmy jednego z wielkich jej przebojów z lat 90. To będzie piosenka Światło Czuła.
2: Światło, nosisz je w sobie, pozwól mi choć raz

0: Autopromocja.
1: W drodze, w domu, w pracy. Jesteśmy z tobą. Gdziekolwiek chcesz. Zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj nas bez ograniczeń. Gwarantujemy relaks, uśmiech oraz świetny nastrój już od rana. I to całkiem za darmo.
0: Autopromocja.

Takie numery pozwalają nam zapomnieć o tym, że jutro jest poniedziałek. Jimmy Somerville, wielka ikona muzyki pop oraz disco lat 80. 29 minut po godzinie 15, a jak jutro będziecie otwierać oczy, to zróbcie to koniecznie z radiem Złote Przeboje na dzień dobry, bo od samego rana macie szansę na to, żeby wygrać bilety na koncert Królowie Życia Skawiński i Tkaczyk. Panowie świętują 50 lat na scenie, a ten koncert odbędzie się 29 maja w Warszawie na Torwarze, a do naszej zabawy możecie dołączyć już teraz na naszej stronie internetowej złoteprzeboje.pl. Tam wystarczy odpowiedzieć na jedno proste pytanie, no a jutro nadstawiać uszy, bo to może do was zadzwonimy z samego rana, no i wręczymy wam jedno podwójne zaproszenie na koncert Królowie Życia Skawiński Tkaczyk, który, przypomnę, odbędzie się 29 maja w Warszawie na Torwarze. No a teraz możemy poczuć taką koncertową atmosferę, bo na pewno na tym koncercie, jak znam życie, to pojawi się również i to nagranie. Nasze rendezvous, no i kombi.

0: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
1: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
2: To przy okazji zjesz z nami.
1: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
3: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
2: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
1: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
2: Ach, to tylko przy okazji.
1: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
4: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
5: Marian, a po całym tygodniu pracy?
6: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
7: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
8: W Action zawsze czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu wzmacniacz zapachu Endless Scent 11,99. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 13,49 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
9: Ach, co za dzień.
10: Co się stało?
9: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
10: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
9: Meliski?
10: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
9: Czyli to takie pastylki antystresowe?
10: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
9: Dzięki. Zawsze mogę na Ciebie liczyć.
10: Na mnie i na meliski.
11: Gdy stres bliski, weź meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
12: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
13: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy Twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja Twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
12: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
14: Dzbanki, butelki oraz systemy filtrujące Aquafor usuwają z wody mikroplastik i są wolne od kaucji. Zadbaj o siebie i planetę. Poznaj nasze produkty na www.aquafor.pl.
15: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
16: Reklama.

Piosenka, którą można spokojnie wygwizdać, szczególnie kiedy w poniedziałek rano golimy się, panowie, prawda? To piosenka także o upadku komunizmu i przemianach we wschodniej Europie. Skorpionsi, Wind of Change w to niedzielne popołudnie w Radiu Złote Przeboje. Za 9 minut będzie 19. To teraz pora na artystę, który swoją przygodę z muzyką zaczynał w brytyjskiej grupie FBI. Nie jako solista, ale jako perkusista. No, podobno w latach 80. wydawał mnóstwo funtów także na żele do włosów. Nie wiem, ile w tym prawdy, jedno jest pewne, że nagrywał takie gorące numery, jak choćby ten. No i chyba wszystko już jasne, to Rick Astley, specjalnie dla was w Radiu Złote Przeboje.

24 lata temu pojawił się ten numer w polskim eterze. No i do dziś nas kręci Kasia Klich, lepszy model, gwiazda, która również uwielbia spędzać czas w kuchni gotując i to podobno robi w naprawdę smaczny sposób. A do tych polskich i nie tylko polskich kawałków z lat 90. i 80. obiecuję wam, powrócimy tuż po wiadomościach w Radiu Złote Przeboje, które punktualnie o 16:00.

0: Autopromocja.
1: Zanim wstanie słońce, oni już są na nogach.
2: Wszystko po to, żebyśmy mogli razem rozpocząć nowy dzień.
3: Z najważniejszymi i najbardziej zaskakującymi informacjami ostatnich godzin.
4: Z uśmiechem na ustach i z największymi przebojami lat 80. i 90.
1: Złote przeboje na dzień dobry, czyli Barańska, Jaworski, Jachim i Florkiewicz.
2: Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja.
5: Niedzielne popołudnie spędzacie ze złotymi przebojami na zegarach 16, przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
6: Plażowicze w Mikoszewie natknęli się na martwego wieloryba. Wojna na Bliskim Wschodzie sprawia, że tanieją noclegi w Zakopanem. Wieczorem El Clasico Barcelona może zostać mistrzem Hiszpanii.

0: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Na plaży w Mikoszewie leży martwy wieloryb. Pobrano od niego próbki do badań. Dzięki temu być może uda się ustalić, jaki to gatunek. Określenie przyczyny śmierci wodnego ssaka może być utrudnione ze względu na zaawansowany rozkład szczątek. Od pewnego czasu zapewne dryfował, mówi dr Tomasz Kijewski z Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk.
1: Zasadniczo tak duże ssaki morskie nie żyją w Bałtyku, nie lubią tej wody. Jest ona dla nich za mało słona. To się przekłada na problemy skórne, to się przekłada na problemy z pływalnością, bo tu też inaczej się pływa, jeżeli ta woda jest mniej zasolona. Nerki też cierpią w związku z tym, więc nie jest to dobre środowisko dla tych zwierząt.
0: A do naszego morza na ogół trafiają przez przypadek. W ciągu kilku dni Urząd Morski zabierze z plaży wieloryba. Tańsze ma być w tegoroczne wakacje nocowanie w Zakopanem. Ceny spadają, bo przez wojnę na Bliskim Wschodzie turyści z tego regionu rezygnują z przyjazdu. Wiele obiektów nastawionych wyłącznie na arabskich turystów będzie musiało zmienić cennik, mówi Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej.
2: Ponieważ cena, która była do zniesienia przez turysta arabskiego, nie będzie akceptowalna przez Polaka, Litwina, Słowaka.
0: Turystom z Bliskiego Wschodu oferowano luksusowe apartamenty. Eksperci spodziewają się obniżek rzędu 30%. Stany Zjednoczone są coraz mniej lubianym państwem na świecie, a wśród Europejczyków panuje pesymizm. Grenlandia powinna sama decydować o sobie. Takie najważniejsze wnioski o nastrojach ludzi wynikają z opublikowanego globalnego indeksu percepcji demokracji. Sondaż został przeprowadzony na próbie 94 tysięcy osób w prawie 100 krajach, także w Polsce. W Hiszpanii wielkie piłkarskie święto na Camp Nou w Barcelonie. Oto duma Katalonii może zostać mistrzem Hiszpanii i to w wyjątkowych okolicznościach. Wieczorem El Clasico, mecz z Realem Madryt. Jeśli Barsa wygra, zapewni sobie tytuł na 3 kolejki przed końcem Primera División.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
4: Do końca dnia przelotnych opadów deszczu proszę spodziewać się w okolicach Świnoujścia i Suwałk. Gdzie indziej mamy szansę na dużą dawkę słońca, jeśli chodzi o temperaturę. To najchłodniej teraz w Białymstoku. Tu termometry pokazują do 12, a najcieplej w okolicach Zielonej Góry. Teraz 21 stopni. 3 minuty po godzinie 16. Eksperci twierdzą, że godzina 16 to jest taka ostatnia godzina, żeby sięgnąć po małą czarną. No to ja proponuję, żebyście zaparzyli ją w naprawdę cudownych atmosferze, cudownych urokach niedzielnego popołudnia. Och, aż się zakręciłem z tego wszystkiego, bo powiem wam szczerze, że też mam ochotę na kawę. To ja biegnę do radiowej kuchni, a was zostawiam z największymi kawałkami lat 80. i 90. Kaja i Brygowicz niebawem na teraz na dobry początek Foreigner.

Po raz pierwszy spotkali się na rozdaniu nagród Machinery, no i to było tak naprawdę zalążkiem nie tylko ich przyjacielskiego spotkania, ale także powstania ich wspólnego muzycznego projektu, który narodził się w 99 roku. Kaja i oczywiście Goran Bregowicz, prawy dolowego w Radiu Złote Przeboje. No to teraz zabieram was na Wyspy Brytyjskie, gdzie w latach 70. i 80. formacja Hot Chocolate bardzo mocno promowała muzykę funky. No to bardzo proszę, przyjemne niedzielne rytmy specjalnie dla was.

0: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
1: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
2: Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.

To zespół, który stworzył unikalny miks soulu, popu i nowej fali, który tak naprawdę dziś brzmi nowocześnie, to Fania Cannibals w Radiu Złote Przeboje. Warto dodać, że wokalista tej formacji bardzo często występował w serialach i filmach brytyjskich i amerykańskich. To już prawie 28 minut po godzinie 16. To teraz pora na gwiazdę, która ostatnio bardziej skupia się na graniu w filmach niż na muzyce. 5 czerwca pojawi się jej film z jej udziałem. To będzie komedia romantyczna Biurowy Romans. No i chyba wszystko już jasne. Chodzi o tą wielką muzyczną damę. Przed wami Jennifer Lopez.

0: Autopromocja.
1: Jest taka stacja, która gra największe przeboje lat 80. i 90.
2: I jest taka artystka, która mnóstwo tych przebojów zaśpiewała.
1: Dlatego Beata Kozidrak i Radio Złote Przeboje łączą siły.
2: Zabieramy cię w podróż do lat 80. i 90.
3: Będą anegdoty, nieznane historie oraz dużo muzyki.
2: Możesz też wygrać wyjątkowe nagrody.
1: Bądź z nami.
2: Czekam na ciebie w Radiu Złote Przeboje. Słyszymy się już jutro.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, które będą pamiątką na lata, w tym konsole do gier wideo. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
5: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
6: I to razem
7: przyjemnie spędzić czas.
6: Ale pachnie!
5: Spróbować czekolady.
7: Poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
6: O, wow!
5: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
1: Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
7: Volkswagen. Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające luk, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801-181-181 lub na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Kanter spakowany? Jedziemy?
11: Tak, tylko ten kręgosłup. Oh, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
10: Znowu? Przecież już brałeś.
11: Ale działała za słabo i za krótko.
12: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
13: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: No i jak twój kręgosłup?
14: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
13: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
15: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
16: Od poniedziałku do środy cukier biały kup 5 kg z Kaufland Kart Ekstra. 5 gratis, 10 na osobę. A mleko 3,2% złoty 49 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Kart Ekstra. 12 na osobę. Kaufland.
17: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
18: Co za dzień.
19: Co się stało?
18: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
19: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
18: Meliski?
19: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
18: Czyli to takie pastylki antystresowe?
19: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
18: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
19: Na mnie i na Meliski.
2: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
7: Uwaga kierowcy, na stacjach BP trwa coś naprawdę wyjątkowego. W aplikacji BP Mi czekają urodzinowe super okazje. Wejdź w aplikację, aktywuj kupon i korzystaj. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Sprawdzaj nowe okazje w aplikacji BP Mi i wpadaj na stację BP.

0: Och, ten numer przyjemnie buje, jakbyśmy się czuli, jakbyśmy byli na przykład na kutrze w Łebie albo w Ustce. To Ace of Base w Radiu Złote Przeboje. Mariusz Stelmaszczyk w studiu Radia Złote Przeboje. Dzień dobry, witam
1: cię. Dzień dobry, ja się poczułem jak na wakacjach w Krynicy Morskiej.
0: Co najmniej.
1: Co najmniej.
0: Dobra, co po 17, bo wiem, że będą niespodzianki muzyczne.
1: Będzie się działo. Między innymi Janusz Panasewicz zdradzi, jaki był jego koncert życia. Raz też dowiecie się, czy muzyk, który nazywa się Eagle Eye Cherry, to też człowiek jednego przeboju. Jakiego? No to chyba wszyscy znacie Save Tonight.
0: Zapowiada się bardzo ekscytujący ten niedzielny wieczór, na który gorąco was zapraszam w imieniu Mariusza Stelmaszczyka, a Wojtek Babiaczyk. Przyjemnego weekendu, jeszcze końcówki, o, tak to nazwę. A na koniec Dżem, no i Czerwony jak cegła. Można nucić jadąc na przykład teraz samochodem i wracając z weekendu. Życzę szerokości.

ktoś kiedyś zapytałby mnie o jedno wymarzone koncertowe marzenie, to bez wahania powiedziałbym, że zespół Depeche Mode, bo jeszcze nie dane było mi zobaczyć panów na żywo. Depeche Mode w Radiu Złote Przeboje. Dobijamy do godziny 17:00. Za chwilę tylko sprawdzone wiadomości, a potem też świetna muzyka dla was podczas tego popołudnia. Będzie m.in. Michael Jackson i Czesław Niemen.

0: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
4: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
3: Meliski?
4: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
3: Czyli to takie pastylki antystresowe?
4: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
3: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
4: Na mnie i na Meliski.
5: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
0: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
8: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
9: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2 XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł.
10: Media Expert, taniej masz.
11: Reklama.
12: Godzina 17, niedziela, czas na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
13: Zbigniew Ziobro jest w Stanach Zjednoczonych. Rząd zapowiada wniosek o ekstradycję. Śledczy badają, jak doszło do wypadku na zawodach skuterów wodnych. W Poznaniu odbył się bieg charytatywny.
14: Fajne, że w tym samym czasie na świecie to wszystko się dzieje, nie?
13: Tak, bo to był bieg Wings for Life. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Zbigniew Ziobro jest już w Stanach Zjednoczonych. W mediach pojawiły się zdjęcia Ziobry na amerykańskim lotnisku. Były minister ma usłyszeć w Polsce zarzuty w związku z nadużyciami w Funduszu Sprawiedliwości. W ostatnim czasie był na Węgrzech. Obecny minister sprawiedliwości Waldemar Żurek zapowiedział, że jeśli te informacje się potwierdzą, Polska wystąpi do Stanów Zjednoczonych z wnioskiem o ekstradycję Ziobry. Jak pisze portal Wyborcza.pl, w USA jest tylko Zbigniew Ziobro, nie było jego zastępcy Marcina Romanowskiego, ten nadal przebywa na Węgrzech. No to dlatego, jak twierdzą rozmówcy portalu, że jego sytuacja prawna jest bardziej skomplikowana. Biegli dla tych, którzy biegać nie mogą. W Poznaniu odbyła się impreza Wings for Life. Biegacze z całego kraju przyjechali do Wielkopolski, aby uciekać najdłużej, jak tylko potrafią, przed Adamem Małyszem, który ścigał ich swoim samochodem.
15: Ta formuła jest fajna, że to jest trochę coś innego niż taki klasyczny uliczny bieg. Jest ten samochód, jest

0: trochę adrenalina.
1: Ten bieg dla mnie jest istotnie ważny. Mam córkę, którą niepełnosprawną, która jeździ na wózku, więc dla mnie to najważniejszy bieg, można powiedzieć, w roku.
2: Fajne, że w tym samym czasie na świecie to wszystko się dzieje, nie?
3: Cały dochód z imprezy przeznaczony jest na pomoc osobom z uszkodzonym rdzeniem kręgowym. W ubiegłym roku udało się zebrać 8,5 miliona euro. Władze w Londynie wysłały lekarzy armii brytyjskiej ze spadochronami, a także sprzęt medyczny na odległą wyspę Tristan da Cunha na południowym Atlantyku, donosi portal BBC. Mają udzielić pomocy obywatelowi brytyjskiemu, którego podejrzewa się zakażenie tzw. hantawirusem. Będzie śledztwo w związku ze śmiertelnym wypadkiem, do którego doszło wczoraj na Wiśle w Płocku podczas zawodów skuterów wodnych. Przesłuchano już kilkunastu świadków. Zabezpieczono pojazdy, które się zderzyły, dokumentacje i nagrania z przebiegu zawodów. W wypadku zmarł 18-letni sternik jednego ze skuterów. W Bydgoszczy startuje ogromna rozbudowa Filharmonii Pomorskiej. W planach jest przebudowa obecnego już 70-letniego budynku w centrum miasta, a także budowa nowego gmachu z salą koncertową, restauracją i zapleczem dla artystów.
4: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
5: Mariusz Stelmaszczyk, ponownie kłaniam się za starami Radia Złote Przeboje i czas się odprężyć. Przepiękna piosenka dla Was podczas tego niedzielnego wieczoru. Love is all around. Bardzo proszę. Dzień dobry, 17 już minęła. Mariusz Stelmaszczyk za starami Radia Złote Przeboje. Już za chwilę więcej na temat piosenki Safe Tonight od Eagle Eye Cherry. Natomiast już teraz w Radiu Złote Przeboje Czesław Niemen i przepiękne wspomnienie. Pozdrawiam tatę, bo jest fanem.

Diego i Cherry w Radiu Złote Przeboje, muzykę, której pochodzi z rodziny o bogatych tradycjach artystycznych, no bo jego ojcem był znany amerykański trębacz jazzowy Don Cherry, a jego przyrodnie siostry również są piosenkarkami, między innymi Titi, znana singla Come Along. Cherry wychowywał się w Szwecji, a chwilę też po ukończeniu 18 lat wyjechał do Stanów, gdzie studiował aktorstwo w Nowym Jorku, występował w filmach oraz serialach, ale w 1997 roku wydał swój debiutancki album, który odniósł ogromny sukces właśnie dzięki temu singlowi, a więc Safe Tonight. Natomiast teraz w Radiu Złote Przeboje, z racji, że trwa weekend, że w wielu miejscach w Polsce było i jest dzisiaj dosyć słonecznie, no to czas na disco Donna Summer.

0: autopromocja.
1: Popołudnie to nie czas na nudę.
2: Mam dla ciebie dużo muzyki, wiele ciekawostek i całą masę przydatnych informacji.
1: Włącz radio Złote Przeboje i przekonaj się, że po 14 dzieje się więcej niż myślisz. Razem rozkręcimy każde popołudnie.
2: Czekam na ciebie od poniedziałku do piątku po 14. Zapraszam, Jerzy Telesiński.
0: Autopromocja.

Yeah. W Radiu Złote Przeboje Backstreet Boys i Get Down, a ja mogę obiecać, że za tydzień, w sobotę, w programie Czas Gwiazd będzie dużo więcej o takich numerach, a przede wszystkim o boysbandach, więc bądźcie czujni za tydzień po godzinie 18. Natomiast teraz czas na Sandrę, która była kiedyś niezwykle popularna w Japonii. Tak jakoś pod koniec lat 70., gdy występowała jeszcze z grupą Arabeska, ale potem już wybrała karierę solową i znali ją wszyscy na całym świecie. Podczas tego niedzielnego, późnego już popołudnia mam dla was kawałek In the Heat of the Night, a więc piosenkę, która opowiada o sporym napięciu między dwojgiem ludzi. Jakim to jeszcze za wcześnie, by mówić o tym głośno. Słuchamy.

0: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenia, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
5: Kierowco, na stacjach BP czekają na Ciebie wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz w promocji pyszna oferta Wild Bean Cafe. 35% taniej do 12 maja. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
6: Tu Małgorzata Rozenek-Majtan. Zapraszam Cię na drugi sezon mojego podcastu Z Bliska na Gazeta.pl. Ważni goście, odważne pytania, szczere rozmowy o tym, co naprawdę ma znaczenie. Nowe historie, nowe emocje. Spotkajmy się Z Bliska na Gazeta.pl.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Kiedy stres zagłusza Twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
9: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801-181-181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Marian, a po całym tygodniu pracy...
13: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
14: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
15: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
16: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
15: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
16: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
15: Czyli?
16: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
17: Reklama.

uwielbiam. W Radiu Złote Przeboje Sweet Dreams i Rhythmics, kawałek, który swoją drogą kiedyś zainteresował się sam Marilyn Manson. Natomiast proszę Państwa, od poniedziałku do piątku po 12 w Radiu Złote Przeboje największe przeboje lat 80. i 90. z Beatą Kozidrak, w którym to Beata Kozidrak w rozmowie z Piotrem Jaworskim opowiada o swoich kultowych utworach. Jak chcecie poznać historię i to z pierwszej ręki, takich numerów jak Biała Armia, czy też Co mi Panie dasz, no to wiecie, co robić. No a teraz niezwykle przyjemny kawałek w Radiu Złote Przeboje, bo trzeba sobie jakoś osłodzić ten kończący się dokładnie weekend. Posłuchajcie.

Złote przeboje, Dmuniek Staszczyk i Tilaw, który podobno jako nastolatek wieszał plakat Marka Bolana, zespołu T-Rex. A wy mieliście plakaty nad łóżkiem, jak byliście nastolatkami, a może i później. Dobijamy do godziny 18:00, za chwilę tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Są dźwięki, które przetrwają dekady. Są artyści, którzy pozostaną na zawsze. I są piosenki, które stały się złotymi przebojami. Tak właśnie gramy. Radio Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90.
0: Autopromocja.
2: Godzina 18. Czas na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
3: Zbigniew Ziobro poleciał do USA. Prokuratura zapowiada ekstradycję. Iran przekazał Amerykanom swoje propozycje pokojowe. Studenci w Białymstoku mogą po studiach liczyć na mieszkanie komunalne. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Prokuratura weryfikuje wszelkie pojawiające się w mediach informacje o miejscu pobytu Zbigniewa Ziobry. Pojawiły się informacje, że były minister sprawiedliwości jest w USA. Rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak zapewnia, że śledczy zrobią wszystko, by sprowadzić do Polski polityka PiSu.
4: Niezależnie od miejsca pobytu podejrzanego Zbigniewa Ziobro, prokurator wykorzysta wszystkie przewidziane w polskim i międzynarodowym prawie środki zmierzające do skutecznego sprowadzenia podejrzanego do Polski i przedstawienia mu zarzutów.
3: Prokuratura zamierza postawić Ziobrze 26 zarzutów związanych z nieprawidłowościami w Funduszu Sprawiedliwości. Iran przekazał Stanom Zjednoczonym za pośrednictwem Pakistanu odpowiedź na propozycje pokojowe. Poinformowały o tym irańskie media państwowe. Szczegółów nie podano. W tym tygodniu źródła w Pakistanie przekazały, że Stany Zjednoczone i Iran są bliskie porozumienia. Podstawą rozmów pokojowych ma być 14-punktowy plan, będący pierwotnie propozycją Teheranu. Najprawdopodobniej jutro do Warszawskiego Urzędu Stanu Cywilnego trafi przełomowy wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego, który nakazuje transkrypcję małżeństwa jednopłciowego zawartego w Niemczech. Urzędnicy będą mieli teraz 30 dni na zarejestrowanie w Polsce małżeństwa dwóch mężczyzn, którzy wzięli ślub w Berlinie. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski obiecywał kilkukrotnie, że nie będzie zwlekał z dopełnianiem formalności.
5: Ja nie zamierzam tego czasu przedłużać, wręcz przeciwnie, jak tylko do dokumenty wrócą, to jak najszybciej tę transkrypcję dokonamy zgodnie z obowiązującym prawem.
3: Przeciwnicy małżeństw jednopłciowych podnoszą, że obowiązujące prawo nie pozwala rejestrować takiego związku w Polsce.

0: Także szef resortu spraw wewnętrznych jest zdania, że koniecznych jest kilka zmian ustawowych. Białystok chce zatrzymać w mieście swoich studentów. Proponuje mieszkania komunalne dla absolwentów, którzy nie przekroczyli 35 lat i podjęli pracę na terenie miasta. Nie mamy sztywnej puli, mówi Agnieszka Błochowska z biura prasowego ratusza.
1: Jeżeli studenci, absolwenci będą składać wnioski, to oczywiście ta liczba lokali będzie dostosowywana.
0: Uczestnicy płacą taki czynsz jak inni mieszkańcy mieszkań komunalnych w Białymstoku, nieco ponad 12 zł za metr.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
3: Dzisiaj w Polsce pogoda idealna do spacerowania, więc nie za zimno, nie za gorąco i też nie pada. Chyba że czasami deszcz może pojawić się na wschodzie kraju. Natomiast w poniedziałek już trzeba uważać. No po pierwsze zrobi się cieplej, będzie powyżej 20 stopni w centrum czy też na południu, ale jutro też praktycznie w całym kraju przelot napad deszczu oraz burza. Mariusz Stelmaszczyk, ponownie kłaniam się za starami Radia Złote Przeboje i czas się odprężyć. Przepiękna piosenka dla Was podczas tego niedzielnego wieczoru. Love is all around. Bardzo proszę.

0: Dobrze słyszycie, dobrze trafiliście. Sissy Catch w Radiu Złote Przeboje podczas tego niedzielnego wieczoru, a z racji, że temat matur to akurat temat gorący, posłuchajmy teraz o czasach szkolnych, jak opowiada i wspomina Andrzej Krzywy, znany z Demono.
1: Miałem taki system zawsze, żeby dobrze startować. Więc pierwsze dwa lata u mnie zawsze były takie, ostre, w sensie dużo się uczyłem i starałem się jakby być jednym z lepszych, co mi się udawało. A potem człowiek najczęściej już troszkę rozluźniał pasy i leciałem gdzieś tam na tej właśnie opinii, na tym, że jestem w miarę kumaty i udawało mi się to, tak? I wydaje mi się, że w ogóle, że jakoś nie mam problemów, nie miałem problemów z nauką, więc mi to przechodziło. Nie byłem jakoś strasznie też ambitny, tak, żeby być, nie wiem, numer jeden w klasie, bo to przecież nie o to chodzi. Tacy ludzie najczęściej byli słabo postrzegani, więc szkołę w ogóle bardzo dobrze wspominam.
0: A my posłuchajmy już teraz w Radiu Złote Przeboje Andrzej Krzywy. Chcemy tańczyć.
2: ¿Qué estación te trae la mejor de música latina y americana?

0: The Rolling Stones podczas tego niedzielnego wieczoru z radiem Złote Przeboje. Natomiast o Stonesach już teraz opowie wam Janusz Panasewicz, zespołu Lady Punk.
1: Byłem na 8 chyba koncertach. Kiedyś marzyłem o tym zespole jeszcze jako chłopak młody, to tam starszy mój kolega mówi: słuchaj Stonesów, ja słuchałem wtedy, pamiętam, takiej muzyki typu Floyd, czyli długie dźwięki, jakieś takie rzeczy. I nagle, wiesz, w domu na Mazurach w Olecku poprosił mnie do domu, miał płyty Stonesów i mówi: posłuchaj tego. Ja mówię: to takie jest poszarpane, takie, wiesz, brudne. A on mówi: to właśnie na tym polega, tu jest prawda. I tak mnie wciągnął tym wszystkim, zacząłem się tym interesować. No i wiesz, takie marzenia. Później jeden koncert, drugi, wiesz, byłem na dwóch w Polsce koncertach i... Na Stadionie Śląskim w Chorzowie na jednym byłem, a później byłem na wyścigach, nie, w Warszawie parę lat temu, no ale byłem też w Nowym Jorku, byłem w Chicago, byłem w Pradze, więc byłem, chyba z 7 koncertów zaliczyłem i to jest dla mnie taki sztandarowy zespół.
0: Było o Stonesach, to teraz w Radiu Złote Przeboje czas na Tinę Turner. Pamiętacie jej koncert? Festiwal w Sopocie, rok 2000. Tak, to było 26 lat temu. Słuchamy Tinę Turner teraz.

0: Spróbuj za darmo.
1: Jak tak, to Allegro.
2: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery.

0: Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
1: I to razem
2: przyjemnie spędzić czas.
1: Ale pachnie.
0: Spróbować w czekolady.
2: Poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
1: O, wow!
0: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
3: Co za dzień.
4: Co się stało?
3: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
4: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
3: Meliski?
4: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
3: Czyli to takie pastylki antystresowe?
4: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
3: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
4: Na mnie i na Meliski.
5: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
6: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
7: Keno kręci nas już 18 lat.
8: A my się rozkręcamy.
7: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
9: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
10: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
9: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
8: Ale to kręci.
7: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Jeszcze nie śpisz?
12: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
11: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
12: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
13: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Thank you.

0: Tak można się nieco doładować podczas tego wieczoru, niedzielnego wieczoru przed nadchodzącym tygodniem, słuchając radia Złote Przeboje. A w tej chwili Robert Gawliński, który tak wspomina początki Wilków.
1: Dzięki wspaniałej pomocy Michała Rollingera, mojego kumpla i człowieka, z którym grałem w pierwszym swoim w ogóle zespole, czyli w zespole Gniew, takim punkowym jeszcze, później to on ewoluował, już później był podział w zespole, to też śmieszne czasy, bo część chciała grać hard rocka, część chciała grać punka. No piękne to było. Jak to w młodych zespołach, to tak się zdarza często.
0: Tak.
1: Więc wiesz, no i w końcu żeśmy grali i jakieś numery z riffami, rodem, tam z cepów i z tam innych zespołów, wiesz, a część graliśmy jakieś takie nowofalowe, dziwne zupełnie zajawki i łączyliśmy to na koncercie. Wychodziło nieźle. Natomiast no, później miałem czas po wielu różnych sytuacjach miałem czas właśnie no, usiąść i zważyć się na tej wadze. I z Michałem Rollingerem, który towarzyszył mi właśnie przez te lata, nawet na początku w Madame grał tak samo Michał, stworzyliśmy tę pierwszą płytę Wilków. No to odpaliło jakoś niesamowicie, Son of the Blue Sky szczególnie odpaliło po prostu jakoś tak światowo. I wtedy, wiesz, ale my wtedy zdaliśmy sobie sprawę z tego, że my jesteśmy właściwie już zawodowymi muzykami. Ja sobie zdałem sprawę jakby z tego, że to już ja jestem trochę na to skazany.
0: A my w Radiu Złote Przeboje z kolei posłuchajmy solowego projektu Roberta Gawlińskiego. Kawałek Nie pokonasz miłości. Nie

0: Autopromocja.
1: Jak powszechnie wiadomo, gwiazda to ciało niebieskie, położone wiele milionów kilometrów stąd.
2: Stop, stop, stop. Gwiazda to ktoś znany, lubiany i przebojowy.
3: Ktoś taki jak ja.
4: Beata Kozidrak dołączyła do ekipy radia Złote Przeboje.
3: Mam dla ciebie dużo muzyki, mnóstwo zaskakujących historii oraz nagrody.
2: Włącz, wysłuchaj i wygraj.
3: Słyszymy się już jutro, oczywiście w radiu Złote Przeboje.

0: kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unikredit.pl/regulacje. Kredytu udziela Unikredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
1: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
3: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
2: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
4: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
5: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
6: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
7: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
6: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
7: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
6: Czyli?
7: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
9: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
10: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
9: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
10: A w środku?
9: Ogromny bagażnik, 604 litry.
10: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
9: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko Ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Dzień dobry, wieczór, 19 minęła, Mariusz Estelmaszczyk jestem, kłaniam się ponownie i mam dla Was świetną piosenkę, żeby się odprężyć. W końcu mamy niedzielny wieczór i trzeba świętować, trzeba święcić. I dobrze też spędzić ten czas. Every Breath You Take, The Police, proszę bardzo.

0: ależ to jest płynący kawałek i człowiekowi też przypominają się szkolne dyskoteki. Missing w radiu Złote Przeboje. A już teraz Grzegorz Skawiński, znany zespołu Kombi, opowiada o tym, że nie przepadał za lekcjami muzyki.
1: W szkole podstawowej nie mieliśmy tego wyboru, zresztą te lekcje nie stały na zbyt wysokim poziomie. Pamiętam, że przypadkowi nauczyciele uczyli nas czegokolwiek. No ale w szkole średniej z kolei, mając do wyboru albo zajęcia plastyczne, albo muzykę, oczywiście wybrałem, co? Zajęcia plastyczne. Właśnie, więc i bardzo dobrze zrobiłem, no bo też no, mogę to dzisiaj powiedzieć, że te zajęcia muzyczne, te szkolne wtedy nie stały na jakimś specjalnie wysokim poziomie, a przede wszystkim działo się na nich absolutnie to, co mnie kompletnie nie interesowało. Nie interesowało mnie śpiewanie jakichś tam w jakichś chórkach szkolnych, innych takich historiach. Interesowała mnie już wtedy muzyka rockowa, Jimi Hendrix, Deep Purple, Led Zeppelin, Cream, Black Sabbath, no mnóstwo różnych rzeczy interesowało mnie, ale na pewno nie śpiewanie jakichś tam pioseneczek ze śpiewnika szkolnego.
0: A w radiu Złote Przeboje w tej chwili Kombi, dajcie głośniej.

0: Przyznaję się, że to jeden z moich ulubionych kawałków, w ogóle też jeden z moich ulubionych artystów, a więc Peter Gabriel Sledgehammer w Radiu Złote Przeboje. A na temat tego kawałka, a także różnicy między Peterem Gabrielem a Philem Collinsem, opowiada wam już teraz aktor Szymon Bobrowski, którego możecie kojarzyć m.in. z filmów Furioza.
1: Bardziej do mnie przemawiał Peter Gabriel, dlatego że przenosił z sobą świat mistyczny. Phil Collins nie miał w sobie mistyki. Phil Collins miał sprawność. Był bardzo sprawnym, taktownym, kulturalnym muzykiem. Natomiast Gabriel... No Phil Collins by nie nakręcił takiego teledysku. Tak jak nikt inny by nie pomalował sobie twarzy takiej, jak malował David Bowie. I ja tego szukam. W świecie, w muzyce on nie był freakiem. On miał tak nieprawdopodobne spektrum postrzegania świata. No miał oczy dookoła głowy, dlatego też ten teledysk taki był, jaki był. Moim zdaniem wyrazicielem ten teledysk był, wyrażał jego duszę, sposób patrzenia na świat, jego smak, jakość. No myślę, że nie zadowalał się bułką, nie włożył, nie posmarował, nie przekroił bułki, nie włożył w nią masła, kiełbasy i zjadł. Ktoś, kto napisał taką muzykę jak Do ostatniego kuszenia Chrystusa, nie może być zwykłym muzykiem i nie może być dla, tak samo jak Bono, który zdecydował się na duet z Pavarottim. No ja mogę tego słuchać w nieskończoność. Szczególnie wersję koncertową.
0: A w Radiu Złote Przeboje czas na początek lat 90. Dajcie głośniej. Enigma.

0: już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
1: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
2: No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
1: Ci panowie z Media Expert.
2: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
3: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Reklama.

0: i nóżka sama chodzi podczas tego niedzielnego wieczoru w domu, czy też, no właśnie, w jakichś innych okolicznościach. Funky Town w Radiu Złote Przeboje, a już teraz aktor, prezenter, czy też muzyk. Jacek Kawalec tak wspomina Manam i Korę.
1: To akurat kiedy Manam zafunkcjonował, to były moje lata studenckie. Ja zacząłem w 80 roku karnawale Solidarności, studia w łódzkiej filmówce, więc cudowny czas do momentu wybuchu stanu wojennego. Ale i potem w tym stanie wojennym takie numery pozwalały jakoś przetrwać i tę rzeczywistość ogarnąć. Ja pamiętam, że pierwszy raz w życiu widziałem Korę jeszcze. Ten zespół się jakoś inaczej wówczas nazywał, ale jeszcze z Johnem Porterem w klubie osiedlowym na obrzeżach Saskiej Kępy, klub Orion. Ja mieszkałem wtedy tam na ulicy Egipskiej w takim okropnym bloku. I w tym klubie widziałem, było takie spotkanie, to był koncert akustyczny, gdzie przyszła jeszcze wówczas, ja jako dzieciak to oglądałem, i jeszcze wówczas nawet w Polsce muzyka punkowa nie była tak rozpoznawalna. Oni przyszli jako taka, powiedzmy sobie, grupa hipisów. I potem pamiętam, że właśnie Kora gdzieś i Manam jakoś się przepoczwarzył, ostrzygli się na krótko i pokazali coś zupełnie innego, bo na tym koncercie tam w tym klubie Orion, to pamiętam, że wszyscy mieli jakieś włosy do pasa i w ogóle tak to wyglądało.
0: To posłuchajmy Manam, Złote Tango, Złoty Deszcz już teraz w Radiu Złote Przeboje.

0: Marian, a po całym tygodniu pracy...
1: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
2: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
3: Reklama.
4: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
5: Joanna Strudyńska przy mikrofonie. Zaczynamy program Tydzień w Legnicy. Jeśli jesteście ciekawi przeróżnych spraw festiwalu Satyrykon, tras rowerowych planowanych wokół Legnicy i szerzej na całym Dolnym Śląsku, ale też szykowanych połączeń kolejowych z Legnicy, to dobrze trafiliście. Tematów mamy dla Was w programie Tydzień w Legnicy, oczywiście więcej, na przykład ten, od którego zaczniemy. Dyrektorka Legnickiej Biblioteki Publicznej Anna Gontowska zdradzi Wam, co ciekawego szykuje dla Was właśnie biblioteka.
4: Co jest grane w Legnicy?
6: Nie wszyscy Państwo wiecie, że w ofercie biblioteki tej głównej przy ulicy Piastowskiej i wszystkich jej filii znajduje się bardzo dużo różnego rodzaju zajęć. To jest oczywiście nie tylko już wypożyczanie książek, nie tylko poszukiwania bibliograficzne, ale także różnego rodzaju zajęcia bądź danie schronienia różnego rodzaju pomysłowym legniczanom, którzy chcą realizować swoje pasje właśnie w bibliotece. O tym, że można pograć w gry planszowe w bibliotekach, to Państwo bardzo dobrze wiedzą, że w bibliotece naszej funkcjonuje dyskusyjny klub książki i osobno dyskusyjny klub książki fantazy. To też już coraz więcej mieszkańców się o tym dowiaduje i uczestniczy w spotkaniach tych klubów, że prowadzimy intensywną edukację nie tylko czytelniczą, ale również ekologiczną i muzyczną. To właściwie to już jest samo przez się zrozumiałe. Ale w tym bardzo dużym wyborze zajęć, począwszy od najmłodszych dzieci, tych tak zwanych pampersiaków, które przychodzą na zajęcia ze swoimi opiekunami i uczestniczą w zajęciach opartych trochę o książkę, trochę o ruch, trochę o plastykę w bibliotekach, poprzez czytanie, tak jak cała Polska czyta dzieciom, poprzez zajęcia z historii książki, regionu naszego. Chcę Państwa szczególnie uczulić na przedsięwzięcia, które w maju się odbędą i między innymi są to 13 maja finał programu Slow Fashion, Slow Life, Ubierz się w odpowiedzialność. To jest program realizowany przez naszą ekobibliotekę, wsparty przez Fundację Totalizatora Sportowego. Otwarte wydarzenie, zapraszamy wszystkich Państwa, ale szczególnie zapraszamy młodzież współpracującą z nami podczas całego programu, młodzież 5 Liceum imienia Jana Heweliusza w Legnicy i uczestników warsztatów terapii zajęciowej imienia Andrzeja Krakowskiego. Oni uczyli się na zajęciach warsztatowych, jak ze starych rzeczy zrobić coś z efektem wow, jakiś fajny ciuch, bądź torbę, bądź różnego rodzaju utensylia. Taka fajna, kolorowa młodzież, która uczy się w 5 liceum, podobno była zachwycona różnego rodzaju propozycjami prowadzących warsztaty i chcemy właśnie rozstrzygnąć konkursy, które podczas tego programu zostały ogłoszone. Chcemy pokazać te

0: to, że kupujemy co roku ogromne ilości odzieży o nie najlepszej jakości, która zostaje szybko przez nas wyrzucona. Zwracamy uwagę w tym programie właśnie na świadomy wybór, na kupowanie, ubieranie się w dobrej jakości odzież i możliwość przerabiania odzieży starszej, ale jeszcze mało zniszczonej w ciekawe i modne ciągle elementy. Będziemy również wymieniać się ubraniami. Zaczynamy o 11:30, będzie można przygotować swoje stoiska, my udostępnimy stoły. Można przynieść dowolną ilość ubrań z wyjątkiem bielizny i butów. Nie odbieramy później, nie pozostawiamy organizatorom tych ciuchów, ale będzie można się wymienić bądź przekazać komuś, kogo zainteresują nasze ubrania, które już dla nas straciły ten efekt nowości albo po prostu z nich wyrośliśmy. Ale będziemy również mówili o tym, jak z niczego zrobić piękną biżuterię i również takie warsztaty zostaną poprowadzone w dniu 13 maja w okolicach godziny 12:50. To taki cały cykl imprez, które będą się toczyły tutaj w siedzibie biblioteki przy ulicy Piastowskiej 22. Warto zaglądnąć, może coś ciekawego dla siebie Państwo znajdziecie. 14 maja o godzinie 17 zapraszam Państwa do siedziby biblioteki przy ulicy Piastowskiej na spotkanie z Robertem Ostaszewskim, autorem kryminałów, między innymi bestsellerowej trylogii kryminalnej z podkomisarzem Konradem Rowickim, serii Śląskiej kryminałów, serii z komisarz Renatą Łukowską, autorem kryminału Tylko wróć, gdzie miejscem akcji jest między innymi Legnica. Bardzo ciekawy nowy autor, dla nas nowy autor, pojawiający się na firmamencie tej takiej bardzo bogatej twórczości kryminałów, która ostatnio dotyka nasz kraj. Właściwie pisze się kryminały wszędzie, prawie każde miasto jest miejscem, duże miasto jest miejscem kryminałów, a Robert Ostaszewski rzeczywiście potrafi pokazać nie tylko akcje kryminałów, ale krwawe zbrodnie, nawet nieco zalatujące nam thrillerem. O godzinie 17:14 maja zaprasza mój kolega z biblioteki, pan Tomasz Adamowski, który poprowadzi spotkanie. 15 maja o godzinie 18 zapraszam na koncert Anna German, Głos Pokoju, koncert w wykonaniu Agnieszki Babicz, śpiew, Aurelii Sobczak, narracja i dwóch znakomitych muzyków, Huberta Świątka w piano i Mariusza Świątka na saksofonie. Mamy teraz rocznicę urodzin Anny German. Takich koncertów w kraju odbywa się wiele, ale zaręczam Państwu, że znakomity głos i interpretacja i ruch sceniczny Agnieszki Babicz to będzie dla Państwa niezapomniana uczta.
1: Po więcej szczegółów odsyłam Was do kalendarza wydarzeń na stronie internetowej Legnickiej Biblioteki Publicznej, a u nas już czas na informacje o tym, co ważnego działo się w Legnicy w ostatnim czasie.
2: Przegląd wydarzeń tygodnia w Legnicy. Poniedziałek.
3: Dawid Filipowski, zapraszam. Miasto przeznaczy 100 tysięcy złotych na ogródki działkowe. Skorzysta z nich 6 legnickich stowarzyszeń. Pieniądze przeznaczą m.in. na budowę i naprawę instalacji wodociągowych, sanitarnych, wymianę ogrodzenia czy budowę altan. Dolny Śląsk natomiast przeznaczy 1 000 000 złotych na wsparcie pszczelarzy. Pasieki z powiatu legnickiego będą mogły pozyskać środki na zakup specjalistycznego pokarmu dla pszczół. Powstaną także kolejne pasieki edukacyjne, zapowiada Natalia Gołąb z zarządu województwa.
4: Powstaną nowe pasieki, będzie możliwość zakupu nowych uli, domków do apiterapii czy też tablic informacyjnych.
3: Odbędą się także imprezy branżowe dla hodowców z całego Dolnego Śląska.
2: Wtorek.
3: Szpital powiatowy w Złotoryi uruchomił pracownię densytometryczną. Pozwala na bezbolesne i dokładne zbadanie gęstości kości, a dzięki temu wczesne wykrycie osteoporozy. Do badania potrzebne jest skierowanie z przyszpitalnej poradni lub placówki, która ma podpisaną umowę ze szpitalem. Informacja o zbiórce odzieży i tekstyliów w Legnicy. Miasto prosi o wystawienie różowych worków najwcześniej dobę przed planowanym odbiorem, by nie zaśmiecać ulic. A harmonogram zbiórki znajdziecie na stronie internetowej Urzędu Miasta.
2: środa.
3: Na legnickie drogi wyjechały dwa nowe autobusy elektryczne. To oznacza, że do miasta dotarła cała dostawa 6 pojazdów zakupionych przez MPK. Miejski przewoźnik kupił też 4 ładowarki i wciąż dąży do tego, żeby w Taborze 30% autobusów było hybrydowych. Dawne kino Ognisko stanie się nowoczesnym inkubatorem przedsiębiorczości wspierającym lokalne firmy i startupy. Inwestycja daje podwójną korzyść, zaznacza Maciej Kupaj, prezydent Legnicy.
5: Bo z jednej strony ratujemy piękny obiekt, który blisko 20 lat został porzucony, i druga korzyść to jest wykorzystanie tego obiektu na przestrzeń, której w Legnicy całkowicie brakowało.
3: Na utworzenie inkubatora miasto otrzymało ponad 25 milionów złotych unijnych środków z puli Urzędu Marszałkowskiego.
2: Czwartek.
3: Dolny Śląsk otrzymał 150 milionów złotych z Unii Europejskiej na odbudowę po powodzi. Z tej puli powiat legnicki wyremontuje drogi w Konradówce, Niedźwiedzicach, Dzierżkowicach, Koliszowie i Jeziorzanach. A gmina Legnickie Pole naprawi ulicę Mickiewicza, Słowackiego, Długosza i drogę w Ogonowicach. W Legnicy roboty szykują się w parku miejskim. Miasto ogłosiło przetarg na remont placu zabaw i strefy wypoczynkowej. Teren będzie miał nowe ścieżki, toaletę modułową, oświetlenie i monitoring. Wykonawcę poznamy najwcześniej pod koniec maja.
1: To był przegląd wydarzeń tygodnia w Legnicy. Przedstawił wam go Dawid Filipowski. A co szykuje dla was Satyrykon, to sprawdził Maciej Czujko.
2: Ciekawe wydarzenie w Legnicy.
6: Paulina Maciejewska, Satyrykon.
7: No i czas płynie. Ostatnio jak się widzieliśmy, zapytałem ci, czy możemy już o Satyrykonie powiedzieć. Ty powiedziałaś, że możesz powiedzieć co nieco, ale jeszcze trochę mało, to może bez sensu. A teraz można już powiedzieć wszystko.
6: Teraz możemy powiedzieć już zdecydowanie wszystko, bo już za miesiąc tak naprawdę jest Satyrykon. 12 czerwca, wielkie otwarcie międzynarodowej wystawy Satyrykon Legnica 2026 w Muzeum Miedzi w Legnicy. Wcześniej to otwarcie będzie poprowadzone barwnym korowodem z udziałem naszej dziecięco-młodzieżowej legnickiej orkiestry Dentej, która zrobi wielki hałas na to rozpoczęcie Satyrykonu. Szykujemy też happening dla mieszkańców Legnicy, w który mamy nadzieję, że oczywiście jak zwykle legniczanie się chętnie włączą. O szczegółach udziału już niedługo będziemy pisać na naszej stronie.
7: No jak ja teraz powiedziałem, że powiemy wszystko już i co? Jednak nie wszystko. Zostałem zwabiony, drodzy państwo, del ceku, bo Paulina powiedziała, że powie wszystko i nie mówi wszystko.
6: Bo tutaj trzeba też dozować troszeczkę tą ciekawość. Natomiast na pewno pojawi się tutaj hasło strefa komfortu. Także
7: trzeba będzie wyjść ze swojej strefy komfortu.
6: Niekoniecznie.
7: Wszyscy się będą całować ze wszystkim.
6: Wszyscy będą się czuć u nas komfortowo.
7: To jak to będzie? Aha, czyli będzie komfort, a nie dyskomfort.
6: U nas będzie komfort, dlatego komfortowo zapraszam.
7: W happeningu będzie komfort.
6: I na wystawie.
7: Ale ja o ten happening pytam, bo mi nie chcesz o nim powiedzieć. Będzie komfort czy dyskomfort?
6: Będzie komfort.
7: Dobra, czyli nie ma się czego bać. Bo wiesz jak jest komfort, to moglibyście się pokusić o jakiś dyskomfort. Moglibyście na przykład wyciągać ludzi z tłumu, kazać im śpiewać, tańczyć, rozbierać się, co da nie widy.
6: To ja powiem tak, każdy kto dołączy do korowodu będzie w strefie komfortu, a osoby, które będą chciały tylko na niego popatrzeć z boku, no mogą się czuć trochę niekomfortowo, także radzę.
7: O matko, czyli lepiej wziąć udział, żeby być, czyli udział komfort, nie udział dyskomfort.
6: Wyjście ze strefy komfortu, jeżeli ktoś nie chce wziąć udziału w korowodzie.
7: Olina, mam wrażenie, że powiedzieliśmy wszystko. I nic jednocześnie. To jest rzadka sztuka, ale no dobra, udało się.
6: Myślę, że się udało. No drodzy państwo, naprawdę zapraszam. 12 czerwca w piątek około godziny 16:30 startujemy z placu Messlera, czyli przy galerii, z tego placu przy galerii Piastów i kościoła Marieckiego. Na pewno będzie nas widać z daleka za pomocą oczywiście naszych barwnych, satyrykonowych elementów orkiestry Dentej, która też będzie w swoich pięknie uszytych mundurkach. I takim barwnym korowodem przechodzimy najpierw do posągu Filipka na ulicy Najświętszej Marii Panny. Tam odsłonimy tablicę poświęconą w tym roku Norbertowi Sarneckiemu, rzeźbiarzowi, stałemu współpracownikowi Satyrykonu, który dla nas i wykonywał medale, był wielokrotnym laureatem, raz nawet zdobył Grand Prix, jego słynna rzeźba żyrafa na łyżwach.
7: Nawet ja pamiętam, mam słabą pamięć.
6: Myślę, że też, że z tego względu, że to była druga nagroda Grand Prix w 50-letniej historii Satyrykonu, którą zdobyła rzeźba. Więc to był naprawdę taki wyjątkowy moment.
7: To była genialna rzeźba, bo ona nie dość, że była fantastyczna i ujęła jury, czyli ciało specjalistyczne, to jeszcze do tego podobała się wszystkim, nie?
6: I ona jest zabawna i aktualna dalej na swój sposób. Myślę, że spokojnie mogłaby wziąć udział w tegorocznej wystawie i znowu być nagrodzona, no bo jednak te tematy związane z klimatem, z tymi wszystkimi zagrożeniami i też, no nie ukrywajmy, przez zwierzęta naprawdę można dużo pokazać też i naszych wad, także często one są takim odzwierciedleniem wśród artystów, żeby pokazać coś za pomocą świata zwierząt. Także jeżeli pamiętacie żyrafę, to Norbert Sarnecki był jej twórcą. Niestety już od prawie roku tego Norberta z nami nie ma, ale chcemy, żeby zawsze tutaj był w Legnicy, także będzie miał swoją tablicę pamiątkową, którą właśnie w trakcie tego Satyrykonu otworzymy.
1: Opowiadała w rozmowie z Maciejem Czujko Paulina Maciejewska z Satyrykonu.
2: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
1: O planach uruchomienia kamieniołomu w krainie wygasłych wulkanów porozmawiamy teraz w programie Tydzień w Legnicy, a dokładniej o trwającym od ponad roku proteście przeciwko uruchomieniu przez zagranicznego inwestora kamieniołomu w Dobkowie. Wydobywany ma tam być metabazalt. Protestujący złożyli ostatnio w tej sprawie apel do marszałka województwa dolnośląskiego. Posłuchajcie.
2: Ważne dla mieszkańców Legnicy.
8: Krzysiek Rozpędowski, właściciel pensjonatu i restauracji w krainie wygasłych wulkanów. W imieniu ponad 50 pracodawców z naszego regionu, którzy sprzeciwiają się powstaniu gigantycznego kamieniołomu, który ma być uruchomiony przez francuski koncern Colas. Przede wszystkim nie zgadzam się na jego lokalizację i chciałbym zaznaczyć, że nie protestujemy przeciwko branży wydobywczej. Rozumiemy doskonale konieczność jej istnienia i potrzebę rozwoju naszego kraju. Natomiast lokalizacja, która została wskazana przez Colas, jest najbardziej fatalna z możliwych. Leży miejsce, w którym ma być wydobywane kruszywo, leży w niezwykle cennym regionie, jeżeli chodzi o wartości przyrodnicze i krajobrazowe, bezpośrednio przy terenie Natura 2000, otoczone w ogóle Naturą 2000 w promieniu 270 stopni, na terenie tuż przy parku krajobrazowym i potencjalnym jego powiększeniu, to wynika z audytu robionego przez Dolny Śląsk, na korytarzu ekologicznym, ale też jest to miejsce, które będzie, jest to inicjatywa, która bardzo zagrozi rozwojowi naszego regionu, ponieważ od właściwie kilkudziesięciu lat strategia Dolnego Śląska namawiała nas, przekonywała, wypłacała potężne fundusze również, namawiała na udział w tworzeniu strategii w kierunku zrównoważonego rozwoju również turystyki. Nie da się pogodzić biznesu wydobywczego z rozwojem obecnym zrównoważonym regionu, ponieważ jeżeli wzdłuż dróg czy drogami, które prowadzą przez większość naszego terenu co 3,5 minuty przez 14 godzin dziennie, przez ponad 30 lat będzie przejeżdżał tir, nie da się tego pogodzić z wypoczynkiem. Do tego pojawi się pył, hałas. Branża wydobywcza stoi w bezpośredniej kolizji z pozostałymi branżami, ponieważ my bazujemy na tym, co mamy dostępne, co otrzymaliśmy po prostu od przestrzeni, w której mieszkamy. Czyli na czystym powietrzu, na hałasie, również na ciemności w nocy, ponieważ jest to jeden z ostatnich regionów ciemnego nieba na Dolnym Śląsku. To są elementy, które dają nam pośrednio pracę. To właśnie to jest najbardziej docenione przez ludzi, którzy trafiają do naszego regionu. Krzysiek Rozpędowski, właściciel pensjonatu i restauracji w Krainie Wygasłych Wulkanów, w imieniu ponad 50 pracodawców z naszego regionu, którzy sprzeciwiają się powstaniu gigantycznego kamieniołomu, który ma być uruchomiony przez francuski koncern Colas. Przede wszystkim nie zgadzamy się na jego lokalizację i chciałbym zaznaczyć, że nie protestujemy przeciwko branży wydobywczej. Rozumiemy doskonale konieczność jej istnienia i potrzebę rozwoju naszego kraju. Natomiast lokalizacja, która została wskazana przez Colas, jest najbardziej fatalna z możliwych. Leży miejsce, w którym ma być wydobywane kruszywo, leży w niezwykle cennym regionie, jeżeli chodzi o wartości przyrodnicze i krajobrazowe, bezpośrednio przy terenie Natura 2000, otoczone w ogóle Naturą 2000 w promieniu 270 stopni, na terenie tuż przy parku krajobrazowym i potencjalnym jego powiększeniu, to wynika z audytu robionego przez Dolny Śląsk, na korytarzu ekologicznym, ale też jest to miejsce, które będzie, jest to inicjatywa, która bardzo zagrozi rozwojowi naszego regionu, ponieważ od właściwie kilkudziesięciu lat strategia Dolnego Śląska namawiała nas, przekonywała, wypłacała potężne fundusze również, namawiała na udział w tworzeniu strategii w kierunku zrównoważonego rozwoju również turystyki. Nie da się pogodzić biznesu wydobywczego z rozwojem obecnym zrównoważonym regionu, ponieważ jeżeli wzdłuż dróg czy drogami, które prowadzą przez większość naszego terenu co 3,5 minuty przez 14 godzin dziennie, przez ponad 30 lat będzie przejeżdżał tir, nie da się tego pogodzić z wypoczynkiem. Do tego pojawi się pył, hałas. Branża wydobywcza stoi w bezpośredniej kolizji z pozostałymi branżami, ponieważ my bazujemy na tym, co mamy dostępne, co otrzymaliśmy po prostu od przestrzeni, w której mieszkamy. Czyli na czystym powietrzu, na hałasie, również na ciemności w nocy, ponieważ jest to jeden z ostatnich regionów ciemnego nieba na Dolnym Śląsku. To są elementy, które dają nam pośrednio pracę. To właśnie to jest najbardziej docenione przez ludzi, którzy trafiają do naszego regionu.
9: Ewelina Rozpędowska, jestem przedsiębiorczynią działającą na terenie Krainy Wygasłych Wulkanów w branży hotelarskiej i gastronomicznej. Ja nie zajmuję się turystyką i restauracją, dlatego że ja zawsze marzyłam o tym, żeby się zajmować tym, tylko dlatego, że 20 parę lat temu, jak zamieszkałam w Krainie Wygasłych Wulkanów, to bezrobocie wynosiło 40%. Ja wtedy marzyłam o tym, żeby pracować w Parku Narodowym albo w Parku Krajobrazowym, bo jestem z wykształcenia przyrodnikiem. Ja po prostu od tych 20 kilku lat buduję moje miejsce pracy i miejsce pracy dla mojego zespołu. I jedną z trudniejszych rzeczy, jaka spotyka pracodawcę, w moim przekonaniu, jest moment, kiedy musi wręczyć pracownikowi wypowiedzenie. I ja bym nie chciała tego robić, dlatego apel do marszałka z naszej strony, ze strony branży jest taki, żeby stanął po stronie mieszkańców, nie po stronie koncernu, żebyśmy czuli wsparcie z jego strony, skoro słabo możemy liczyć na naszą gminę. Na Dolnym Śląsku dopiero te firmy wielopokoleniowe, gdzie przekazuje się małe przedsięwzięcia z pokolenia na pokolenie, zaczynają się odradzać, a to jest taka chwila, kiedy znowu w którymś regionie, w którym naprawdę niewiele się działo jeszcze 20 parę lat temu i było powiedziane raczej radźcie sobie sami, może to być po prostu zachwiane, utracone. A wielopokoleniowość takich przedsięwzięć może niwelować nam tak naprawdę depopulację, no bo ludzie uciekają z obszarów wiejskich, tak? Nie tylko mamy depopulację wynikającą generalnie z demografii, ale ona szczególnie dotyka właśnie obszary wiejskie. I to jest ta utrata, która może stać za tym, że te miejsca, które są wyjątkowe do życia, może trudniejsze wtedy, kiedy jest zima albo trudniej dojechać do lekarza, stracą swoje największe walory do tego, żeby być miejscami dobrymi do osiedlenia.
1: O proteście przeciwko uruchomieniu w Dobkowie kamieniołomu, w którym zagraniczny inwestor chce wydobywać metabazalt, rozmawiamy w programie Tydzień w Legnicy. Protestujący zaapelowali w tej sprawie do marszałka województwa dolnośląskiego.
10: Planowana inwestycja inwestycja koncernu francuskiego Colas to przede wszystkim uderzenie w lokalną przedsiębiorczość. Rafał Jakubowski, Stowarzyszenie Praźródła, stowarzyszenie prowadzące działalność gospodarczą na terenie Krainy Wynarskiej Wulkanów. Narracja koncernu skupiła się m.in. na tym, że twierdzi się, że będzie zapewniać nowe miejsca pracy. Niestety tak nie jest. Potwierdza to burmistrz Świerzawy, potwierdzają to pracownicy tego samego koncernu, funkcjonujący w gminie obok, gdzie po prostu twierdzą, że zostaną przeniesieni do planowego obecnie kamieniołomu. Tym samym my reprezentujemy 50 podmiotów, czyli znacznie większą grupę osób i przedsiębiorców, którzy są zagrożeni prawdopodobnie przyszłą inwestycją. Chodzi tutaj o to, że nie da się połączyć tak turystyki z agresywnym wydobywczym przemysłem.
1: Co państwo apelują do marszałka?
10: Apelujemy do marszałka, ażeby po prostu zwrócił uwagę na to, że przedsiębiorczość tutaj lokalnie kreowana oddolnie jest zagrożona w wyniku agresywnej inwestycji. Co więcej, warto podkreślić, że miejsce, o którym mówimy, czyli Kraina Wygłasów Wulkanów, to jest również geopark UNESCO. I ten aspekt jest szczególnie ważny, jeśli mówimy o perspektywicznym rozwoju tego regionu, ponieważ powinien być on właśnie związany ze zrównoważonym rozwojem, z rozwojem powiązanym z walorami przyrodniczymi i krajobrazowymi, nie natomiast z elementami, które te zasoby zniszczą.
11: Marta Kłobus, mieszkanka gminy Świerzawa. Oczekujemy tego, że wypowie się na temat szkodliwości tej inwestycji, ponieważ przez wiele lat Urząd Marszałkowski kierował środki swoje, kierował środki unijne w stronę gmin z takim celem, żeby rozwijać turystykę, rozwijać ją w sposób zrównoważony. Natomiast ta inwestycja absolutnie temu przeczy. To ma być ogromna inwestycja założona na kilkadziesiąt lat, ponad 1 000 000 ton urobku rocznie. I ten urobek miałby wyjeżdżać na kołach, ponieważ w pobliżu miejsca, lokalizacji tego kamieniołomu nie ma bocznicy kolejowej. Także nie ma innej możliwości. Nawet dziecko, moje dziecko wie, że w tej chwili ruch ciężarowy jest spory w regionie. Do tego dołożymy jeszcze 40-tonowy pojazd co 3 minuty, to po prostu będzie Armagedon. Nie zgadzamy się na to. Jestem z gminy Świerzawa i w tej chwili ten nasz protest, on nie dotyczy tylko samej gminy, nie dotyczy tylko regionu. To jest jeden z największych protestów w tej części Polski. Pod petycją sprzeciwu wobec lokalizacji kamieniołomu podpisało się ponad 5 000 osób. Ponad 1 000 mieszkańców podpisało się pod inicjatywą uchwałodawczą. To jest takie narzędzie, które pozwala mieszkańcom zgłosić swój projekt uchwały do Rady Miejskiej. Rada Miejska przyjęła tę uchwałę większością głosów. Zostało to następnie zatwierdzone przez wojewodę. Po kilku miesiącach uchwała została uchylona przez Radę Miejską po tym, jak inwestor i właściciele terenu złożyli skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Odbyło się to w sposób skandaliczny, ponieważ Komisja Rady Miejskiej i następnie sesja zostały zwołane w trybie pilnym, co spowodowało, że nie mogły w nim uczestniczyć wszystkie osoby. Odbyło się to większością jednego głosu. Zastosowano argument, że tutaj jest to w ramach samokontroli, czyli w momencie, kiedy Rada Miejska uchwala uchwałę i stwierdza, że ona jest niezgodna z prawem, ma prawo ją uchylić. O co chodzi jeszcze z tą uchwałą? Uchwała została uchylona i my jako mieszkańcy złożyliśmy skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, zaskarżając uchwałę, która uchyliła naszą uchwałę obywatelską.
12: Od pana marszałka oczekujemy, że po prostu wesprze nasze działania, że w przyszłości, kiedy będzie ten moment decydujący, w odpowiedni sposób wpłynie na to, żeby ta koncesja na wydobycie nie została wydana. Na tym nam najbardziej zależy.
1: Państwo mówią, że to jest największy w tej części Polski aktualnie protest, też to już trwa. Ilu państwa protestuje, z jakich gmin?
12: Protestują mieszkańcy gminy Świerzawa, Dzierżawa, gminy Męcinka, gminy Lipy, gmina Bolków. Nie wiem, czy kogoś nie pominęłam, tak? ale te gminy. W sołectwach zostały podjęte uchwały, które sprzeciwiają się. W 7 sołectwach podjęte zostały uchwały, które się sprzeciwiały temu przedsięwzięciu. I w zasadzie jest to tak naprawdę potężny konflikt społeczny, który ktoś próbuje wyciszyć. Czyli tutaj mamy do czynienia z próbą wyciszenia tego, ponieważ między innymi przy wydawaniu decyzji brany pod uwagę powinien być także konflikt społeczny, tak? Czyli głos społeczeństwa, a tutaj ta oddolna inicjatywa jest jedną z większych inicjatyw w tej chwili.
1: Co na to Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego? Mówi rzecznik urzędu Michał Nowakowski.
13: Dotychczas nie było, ale również obecnie nie jest prowadzone żadne postępowanie dotyczące potencjalnego wydobycia na złożu Jurczyce, a to wynika wprost z kwestii przepisów prawa, ze ścieżki administracyjnej. Te decyzje, które teraz mogą zostać wydane, czy zostały podjęte, one znajdowały się na poziomie samorządu lokalnego czy administracji środowiskowej. Natomiast oczywiście, kiedy trafiają do nas, do samorządu województwa, stanowiska, pisma, apele płynące od społeczności lokalnych, to zawsze przyjmujemy je z szacunkiem i zawsze wsłuchujemy się w głos mieszkańców. On jest po prostu bardzo ważny.
1: Do tej sprawy pewnie będziemy jeszcze wracać w programie Tydzień w Legnicy.
2: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
1: Po Dolnym Śląsku na rowerze. Przynajmniej dla niektórych może okazać się to świetnym planem na wiosnę czy lato. Porozmawiamy więc o rowerowych trasach w regionie, tworzeniu dolnośląskiej cyklostrady, ale też o dolnośląskich imprezach rowerowych. Zapraszam do słuchania nie tylko tych, którzy na swoich jednośladach wykręcili już mnóstwo kilometrów, ale też takich, którym na rower zdarza się wsiadać okazjonalnie.
2: Aktywnie w Legnicy.
14: Piotr Nowicki, pełnomocnik marszałka do spraw rozwoju ruchu rowerowego, oficer rowerowy Dolnego Śląska.
1: Porozmawiajmy o tych inwestycjach rowerowych na Dolnym Śląsku. Może zacznijmy od cyklostrady.
14: Pierwsze odcinki dolnośląskiej cyklostrady w tym roku będą gotowe i oddawane do użytku. To, co nas bardzo cieszy, to, że udało się części gmin poprzejmować tereny po nieczynnych liniach kolejowych, bo to są bardzo wdzięczne tereny do prowadzenia takich tras. Bardzo obiecująco wygląda odcinek od Złotoryi w stronę zamku Grodziec przez gminę Pielgrzymka. Tam już jest gotowy pierwszy odcinek cyklostrady. W czerwcu będzie gotowy fragment prowadzący dalej, ponieważ dojeżdżając w okolice zamku Grodziec, w okolice Zagrodna, dalej możemy pojechać wybudowaną już wcześniej drogą rowerową w stronę Bolesławca i stamtąd z miejscowości Chościszowice, to są przedmieścia Bolesławca, będziemy mogli dojechać już w czerwcu do miejscowości Trzebień. Tam trwają w tej chwili prace nad zaprojektowaniem takiego łącznika prowadzącego w stronę Borów Dolnośląskich i dalej tą samą zlikwidowaną linią kolejową gmina Gromadka buduje odcinek do miejscowości Modła. Stamtąd będziemy mogli przejechać do granicy gminy Gromadka, gdzie przy drodze w pasie pożarowym gmina Chocianów właśnie kończy budowę odcinka takiego łącznikowego, a z Chocianowa do Lubina już ta droga rowerowa powstała. Dalej z Lubina możemy pojechać wyznakowanym szlakiem do miejscowości Ścinawa. Nie jest to docelowy przebieg trasy miedzianej, gdyż planowana jest ona wzdłuż drogi krajowej 36, ale ponieważ jest to droga krajowa, trwają cały czas uzgodnienia z Generalną Dyrekcją, jak ta inwestycja miałaby przebiec, my mamy gotowy program funkcjonalno-użytkowy na budowę tego odcinka trasy rowerowej. Ze Ścinawy do Prochowic jest już gotowa piękna droga rowerowa właśnie po zlikwidowanej linii kolejowej, a niedawno doszły do nas dobre wieści, że będzie możliwe przejęcie dalszego odcinka tej linii kolejowej, zlikwidowanej linii kolejowej 362 na odcinku od Ścinawy do Legnicy. No i po drodze jest gmina Prochowice i gmina Kunice. Gmina Kunice ma przejmować fragment tej zlikwidowanej linii kolejowej i są już gotowi do zaprojektowania i budowy. Cały odcinek docelowo, gdy już się zamknie, będzie liczył może niecałe 200 km. W tym roku pierwszy odcinek, tak jak wspomniałem, będą gotowe. Ciekawe rzeczy też dzieją się na północ od Wrocławia. Mamy inwestycje w gminie Zawonia. Tam jest odcinek drogi rowerowej trasy kamiennej przy drodze wojewódzkiej. W trasie Doliny Baryczy udało się gminie Żmigród praktycznie domknąć swój odcinek trasy Doliny Baryczy przez całą gminę, czyli właściwie od Milicza do Żmigrodu do końca do przejścia przez Barycz mamy już gotową infrastrukturę i wyznakowany szlak. Teraz pozostaje połączyć to dalej w stronę gminy Góra, a w gminie Góra również trwają rozpoczynają pracę przy wybudowaniu drogi rowerowej na terenie gminy Góra. To jest dojazd od strony gminy Wąsosz i później jest zlikwidowana linia kolejowa Góra-Głogów, na której trwają prace. Co ciekawe, gmina Szlichtingowa z województwa lubuskiego na kawałku tej linii kolejowej wykonała swój fragment cyklostrady, czyli formalnie nie jest to nasze województwo, ale gminy ościenne też chcą współpracować. Są pewne problemy, czekamy na decyzje PKP dotyczące możliwości przekazania tej infrastruktury rowerowej, przepraszam, tej infrastruktury kolejowej po dawnych zlikwidowanych liniach kolejowych na rzecz gmin, ponieważ bez tego nie można zacząć budowy dalszych odcinków. Potrzeba trochę cierpliwości.
1: To już trochę trwa.
14: Tak, natomiast proszę pamiętać, że cały proces projektowania, tak na dobrą sprawę, i budowy zaczął się 3-4 lata temu, wtedy, kiedy zatwierdzone zostały środki z nowej perspektywy Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska, rozpoczęły się konkursy, więc wtedy właściwie gminy mogły przystąpić do procesu inwestycyjnego. Oczywiście wcześniej trwały prace projektowe, niemniej jednak tak na dobrą sprawę efekty widać w tym momencie, gdy gminy mogą pozyskać pieniądze i rozpocząć realizację inwestycji właśnie ze środków własnych i ze środków unijnych.
1: A te inne trasy bardziej wymagają? Też może z wyjaśnieniem, czym są na przykład single track.
14: Takim wyróżnikiem marketingowym na rowerowej mapie całej Polski są trasy, które wraz z Dolnośląską Organizacją Turystyczną nazwaliśmy kategorią Family MTB. Tak trochę z angielska, rodzinna jazda po górach. Mamy kilka bardzo fajnych miejsc, gdzie taką turystykę można uprawiać. Przede wszystkim sieć single tracków. Chodzi po prostu o ścieżki, najczęściej w górach oczywiście, poprowadzone między drzewami, najczęściej w terenach leśnych, oddzielone od ruchu, jednokierunkowe. Najlepszym produktem tego typu, już produktem turystycznym, bo są to tam zarówno trasy, jak i hotele z certyfikacją, jest Bike Region Glacensis, wspaniała sieć na ziemi kłodzkiej, gdzie możemy przejechać ponad 250 km właśnie po takich unikalnych trasach. To, co nas cieszy, to to, że w tym roku ponownie PM Bike Experts, ekipa ze Srebrnej Góry, którą dowodzi właściwie ojciec, założyciel tego projektu, czyli Marek Jańkowski, będzie ponownie zajmowała się konserwacją tych tras, bo niezmiernie ważne jest, że czy po pracach leśnych, czy po rozmaitych procesach, którymi te single tracki ulegają po zimie, czyli erozja i tak dalej, kiwanie, trzeba o te trasy zadbać. Więc tak, Bike Region Glacensis, na ten region, w to miejsce zapraszamy wszystkie rodziny, które chcą pojeździć rodzinnie, ale mam także drugą perłę, to są Góry Izerskie. No, Polana Jakuszycka, ośrodek Dolnośląskie Centrum Sportu, to jest znakomita baza wypadowa. Jesteśmy świeżo po targach Bike Expo w Warszawie, gdzie województwo dolnośląskie miało swoje stoisko promocyjne, gdzie pokazaliśmy nasz przewodnik rowerowy po Dolnym Śląsku. Wiele osób o tym miejscu słyszało, a ponieważ jest tam nieduża różnica poziomów, piękne tereny, znakomite naleśniki w chatce górzystów, więc jest to na pewno miejsce, które jest atrakcyjne dla całej Polski. Co mnie bardzo zastanowiło w Warszawie, to było to, że osoby, które przychodziły na nasze stoisko, doskonale wiedziały, że mamy dobre trasy górskie. Powiedzieli, nie chcemy jeździć po płaskim, chcemy jeździć po górach. Tak więc te nasze góry, które nie są zbyt wysokie, mają właśnie takie trasy pomiędzy Jakuszycami a single trackami. Glacensis jest jeszcze strefa MTB Sudety, czyli te wszystkie okolice w górach Sowich. Tam są też trasy rowerowe, szerokie, rodzinne, niezbyt trudne, techniczne, ale troszkę bardziej wymagające kondycyjnie. Niemniej jednak, ponieważ statystyki mówią, że obecnie sprzedaje się więcej rowerów elektrycznych ze wspomaganiem MTB niż zwykłych, patrzymy optymistycznie na rozwój tej turystyki, ponieważ osoby naturalnie z wykorzystaniem wspomagania silnikiem elektrycznym mogą sobie na te trasy wjechać i góry nie są już taką barierą, jaką były wcześniej, kiedy mieliśmy tylko zwykłe rowery bez wspomagania i wjazd na jedną z naszych przełęczy, te 300-400 metrów w pionie, to było dosyć wymagające zadanie. Teraz dzięki technologii to się zmienia, takie trendy widzimy w Europie. Mamy także nadzieję, że te trasy górskie uda nam się powoli wypromować, bo dla Niemców tutaj, czy Duńczyków, czy Szwedów, no jesteśmy właściwie pierwszym pasmem górskim po drodze. Na festiwalu Garda razem z Dolnośląską Organizacją Turystyczną, to jest festiwal rowerowy Bajgarda, festiwal dosyć słynny, jest tam dużo osób zainteresowanych jazdą po górach, także na pewno gravelowcy, czyli te osoby, które jeżdżą takimi specyficznymi rowerami, które wyglądają jak kolażowa, mają troszkę inną geometrię, przede wszystkim szersze opony. Osoby też do nas przyjadą. A propos tego segmentu gravelowców, jak się o nich popularnie mówi, w Warszawie też spotkaliśmy bardzo dużo takich osób. Rowery tego typu dają tym osobom taką pełną uniwersalność i mogą jechać zarówno dosyć szybko po asfalcie, jak i skręcić w każdą polną drogę. Kiedy pokazywaliśmy im tereny u nas, czy Bory Dolnośląskie, gdzie mamy bardzo długie odcinki teraz szutrowych, czy takich leśnych, w miarę dobrze utrzymanych, albo pokazywaliśmy, że mamy strasznie dużo dróg śródpolnych w całkiem dobrym standardzie, to natychmiast budziło zainteresowanie, widać było te ogniki w oczach, więc myślę, że ta strefa rowerów gravelowych, ten segment rowerów gravelowych oraz taka dyscyplina, o której być może niektórzy słyszeli, bikepacking, czyli pakujemy się na ten rower gravelowy z niewielką ilością wyposażenia, taką niezbędną minimalistyczną i wędrujemy najczęściej od punktu noclegowego do punktu noclegowego. To jest, myślę, duża szansa dla Dolnego Śląska, żeby tego typu rowerzystów tutaj przyciągnąć. Bo jak dobrze wiemy, wystarczy u nas z głównej drogi zjechać czasami w prawo kilkaset metrów, mamy jakiś opuszczony pałac, jakieś uroczysko, jakieś grodzisko. Bardzo fajne miejsce. A z drugiej strony jest coś takiego, co w nomenklaturze rowerowej określa się jako kolarstwo romantyczne. To jest właśnie jazda troszkę szybsza na takich rowerach typu gravel, ale przede wszystkim turystyczna. Czyli zwiedzamy, cieszymy się życiem, bardziej w stronę takiego segmentu slow food. Myślę, że mamy dużo miejsc na Dolnym Śląsku, gdzie tego typu ludzie mogą dotrzeć i będą na pewno zadowoleni.
1: Mamy też na Dolnym Śląsku trochę miejsc, do których można z Legnicy wyruszyć na rowerowe zawody.
2: Aktywnie na Dolnym Śląsku.
15: Maciej Grabek, organizator Bike Marathon. W tym roku cykl Bike Maraton to 8 edycji. To już nasz 26 rok. W tamtym roku obchodziliśmy 25-lecie cyklu. W tym roku wiele fajnych rzeczy, wiele nowości. Poza tym, że wracają długie dystanse, czyli gigamaraton, ultramaraton, to ta impreza jest przede wszystkim skierowana dla amatorów kolarstwa górskiego, dla dzieci jeżdżących na rowerach, dla całych rodzin, które chcą się pościgać po lesie, po fajnych trasach, które mamy do zaproponowania. 9 maja polsko-czeska, czesko-polska edycja Harachów Jakuszyce. Tam połączyliśmy siły z podobnym cyklem organizowanym w Czechach, to jest cykl Prima Cup. I zapraszamy na start i Czechów, i Polaków. Spodziewamy się, że w tej kolaboracji wystartuje około 1500 zawodników z naszych obu krajów. Kolejna edycja cyklu Duszniki Zdrój Zieleniec, 23 maja. Po Dusznikach chwila przerwy, wracamy do Szklarskiej Poręby i tam się ścigamy w ramach bike maratonu po górach izerskich. No i dalej mamy jeszcze imprezy w Polanicy Zdroju, w Wałbrzychu i finał w Jeleniej Górze w połowie września. Poza cyklem bike maraton zapraszamy również na nasze inne imprezy, których jest sporo. W tym roku po raz pierwszy będą zorganizowane na nowej trasie MTB w Polanicy Zdroju Mistrzostwa Polski w kolarstwie górskim pod patronatem Marii Włoszczowskiej. Dla kolarzy górskich w Polsce to najważniejsza impreza, a też inauguracja toru MTB Cross Country Polanica Zdrój. Naprawdę warto przyjechać, zobaczyć, pokibicować, bo takiej trasy jeszcze w Polsce nie mieliśmy. Mamy również w planach wyścigi gravelowe, eliminacje do Mistrzostw Świata w Jakuszycach, etapowy wyścig Bike Adventure, wjazd na Śnieżkę, więc sporo się dzieje. Wielu uczestników z wielu krajów świata przyjeżdża do nas na Dolny Śląsk na te imprezy, więc tylko się z tego cieszymy.
1: Jeśli chodzi o Bike Marathon, jaka to jest idea, żeby wziąć udział w jak największej liczbie tych wyścigów, czy można w jednym, czy im więcej, tym lepiej, jeśli chodzi o wynik?
15: Generalnie oczywiście wystarczy wystartować w jednej wybranej edycji, natomiast rzeczywiście jest tak, że wielu naszych uczestników, tych, którzy się ścigają od wielu lat w ramach cyklu Bike Marathon, dla nich najważniejsza jest klasyfikacja generalna. W tym roku w ramach cyklu składającego się z 8 edycji wystarczy mieć 5 edycji zaliczonych, żeby brać udział w tej klasyfikacji. To jest zawsze wielkie święto na finałowej edycji. Nagradzamy wtedy bardzo dużo startujących osób w tej klasyfikacji generalnej, więc często ta rywalizacja rzeczywiście z edycji na edycję odbywa się, walka o punkty, o przesunięcia w klasyfikacji. 25 lat temu, jak zaczynaliśmy cykl Bike Marathon, to mieliśmy zgłoszone 2 czy 3 drużyny. Teraz tych drużyn jest blisko 100. To też jest świetna zabawa, bo to są oczywiście takie drużyny gdzieś tam znajomi przy sklepie rowerowym albo koledzy z jednej kawiarni, albo naprawdę takie nieformalne często teamy. Bo Bike Marathon to jest przede wszystkim impreza amatorska dla każdego, kto ma rower, kto ma kask i chce się świetnie bawić i pojeździć po lesie. To dla nich jest właśnie Bike Marathon.
1: Czyli można się zgłaszać na poszczególne wyścigi, nie trzeba na samym początku.
15: Tak, zdecydowanie tak. Miękinia to zawsze w cyklu najliczniejsza edycja. Potem już trochę więcej edycji bike maratonu jest w górach, ale zawsze mamy dystans fan, taki w okolicach kilkunastu, 20 kilometrów, który uważam, że jest naprawdę do przejechania dla każdego przeciętnie jeżdżącego rowerzysty MTB. Wiele też z edycji jest do pokonania na rowerze gravelowym, teraz modnym od kilku sezonów, więc myślę, czy Miękinia, czy Obiszów, który jest w sierpniu. To są takie miejsca i tereny, gdzie spokojnie można rowerem trekkingowym, crossowym, gravelowym, na trochę szerszej oponie sobie świetnie dać radę.
1: Wyścigów, w których mogą wziąć udział legnicy rowerzyści, jest oczywiście na Dolnym Śląsku więcej.
16: W tym roku, jako klub Szęża Sobótka, planujemy szereg imprez, począwszy już od pierwszego wyścigu, który odbył się 12 kwietnia w Śnożański Mnich, poprzez kolejne w czerwcu i w lipcu. Będziemy starali się jakby wrócić do koncepcji organizacji imprez międzynarodowych na Dolnym Śląsku i w czerwcu będzie to wyścig kategorii 2-1 dla juniorów, wyścig etapowy 11-14 czerwca, no i w czerwcu również wyścig wszechradzki dla elity mężczyzn.
1: A na te wszystkie wydarzenia zapraszał prezes Ślęża Sobótka Bike Akademii Przemysław Bednarek.
2: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
1: Teraz w programie Tydzień w Legnicy zajmiemy się tematami kolejowymi. Pociągi wodorowe, bateryjne czy z superkondensatorami. Jakie nowoczesne składy i kiedy mają zacząć jeździć po Dolnym Śląsku? W jaki sposób kierowcy potrafią łamać przepisy na przejazdach kolejowych w regionie? O tym wszystkim będziemy mówić. Na początek jednak o nowych pociągach kolei dolnośląskich, które już jeżdżą po torach.
2: To warto wiedzieć o Dolnym Śląsku.
17: Michał Rado, wicemarszałek województwa dolnośląskiego. Otrzymaliśmy 309 milionów złotych na zakup, zakup 10 nowych pojazdów. Od stycznia staramy się o kolejne pojazdy. W sumie miliard sześćset milionów złotych na zakup blisko 101 pociągów kolei dolnośląskich na całość taboru, czyli 108. 101 pochodzi z dofinansowania Unii Europejskiej, z czego jesteśmy bardzo dumni, cieszymy się. Też gratuluję skuteczności w pozyskiwaniu tych środków zarządowi, poprzednim zarządom, ponieważ gdyby nie to, dzisiaj myślę, nie stalibyśmy nawet w tym nowym pociągu. A nie wiadomo też, jakby funkcjonowały koleje dolnośląskie, patrząc na to, jak rynek kolejowy się zmienia, jak się rozwija, jak przewoźnicy wchodzą, wychodzą z naszego rynku. Ostatni przykład przewoźnika z Czech, który bardzo szybko zrezygnował z poruszania się po naszym kraju. Koleje dolnośląskie planują kolejną ekspansję, kolejne trasy, więc myślę, że możemy być dumni i te środki są dobrze wykorzystane. Cały czas remontujemy, prowadzimy rewitalizację linii kolejowych, przywracamy stare połączenia, więc te pociągi, te połączenia, ten nowy tabor po prostu dokładamy, przydaje nam się do rozwijających się tras, do rozwijających się kolei dolnośląskich. Jesteśmy w trakcie 10 nowych, kolejnych inwestycji kolejowych, gdzie będziemy po prostu potrzebowali nowego taboru. Musimy też pamiętać, że koleje dolnośląskie potrzebują tabor rezerwowy, ponieważ wypadki czy awarie zdarzają się każdemu przewoźnikowi, więc ten tabor rezerwowy też jest potrzebny, stąd też taka ilość pociągów. Nowe fotele, czyste, ładne toalety, gniazdka USB, możliwość przewożenia rowerów, miejsca stojące przeznaczone dla, czy to dla kobiet w ciąży, dla starszych.
18: Właśnie jesteśmy na pokładzie najnowszego pociągu kolei dolnośląskich. Damian Stawikowski, prezes kolei dolnośląskich. To jest 98 pojazd, który odebraliśmy. Sfinansowane te ostatnie pojazdy są ze środków KPO, to jest 309 milionów złotych. Kolejne 10 jest produkowanych i też ma dostać dofinansowanie 309 milionów złotych. Te słynne środki właśnie KPO już właśnie trafiły na Dolny Śląsk. To jest ten przykład tego pięknego pojazdu. Także zapraszamy dolnoślązaków i nie tylko osoby odwiedzające Dolny Śląsk, aby jeździły kolejami dolnośląskimi takimi ładnymi pojazdami. My nie mamy starych pociągów, my mamy, można powiedzieć, najbardziej nowoczesny, nowy tabor w Polsce, patrząc na ilość pociągów. Natomiast to już jest 35. pojazd tego typu, jednej serii, tak zwany ELF2, polskiej firmy, i to jest ważne, że Polacy produkują tak wspaniałe pociągi, mamy ich już tego typu 35 pojazdów, to jest ELF2, może zabrać nawet 500 osób na pokład. Natomiast kolejnych 10 jest produkowanych i mamy nadzieję, że zamówimy kolejnych jeszcze 20, czyli będzie 65 pojazdów tego typu. Dlaczego to jest ważne? Ponieważ mając jeden typ pojazdu, mamy mniejsze koszty potem utrzymania serwisu, no bo wiadomo, części, utrzymanie tego samego taboru jest znacznie tańsze i łatwiejsze. Co jest też ważne, ten pojazd został wyprodukowany, patrząc na dzisiejsze terminy, w rekordowo krótkim czasie, bo w niespełna 12 miesięcy. Także te 10 pojazdów były w rekordowych terminach, za rekordowe pieniądze i za rekordowe dotacje.
1: Powiedział pan, że państwo mają nadzieję na kolejnych 20 nowych pociągów. Co to znaczy?
18: Ponieważ złożyliśmy wnioski do programu Fenix, gdzie można uzyskać kolejne pieniądze unijne na dofinansowanie. My zamówiliśmy 20 właśnie tych pociągów, o których tutaj mówiłem, następnych takich w firmie PESA. Jeżeli dostaniemy to dofinansowanie, no to śmiało będziemy mogli zacząć produkować te pociągi, które za chwilę będą jeździć być może na przykład po Opolszczyźnie.
1: A te dostarczane teraz składy, czy one są na jakichś konkretnych trasach?
18: Tak, to są konkretne trasy tutaj. Jeździmy nimi na przykład do Zielonej Góry, czyli łączymy województwo dolnośląskie z województwem lubuskim. Bardzo dużo połączeń, no i na całym Dolnym Śląsku tutaj. Nie chcę tak powiedzieć, że przyjmujemy Polszczyznę, natomiast trwają rozmowy, żeby wydłużyć nasze pociągi, żeby na przykład jeździły do Opola. Natomiast to już zależy od decyzji i porozumienia pomiędzy marszałkami województwa dolnośląskiego i opolskiego. Natomiast jeździmy już do województwa opolskiego, przecież do Namysłowa, do Brzegu.
1: A ten przetarg na składy wodorowe lub inne, na jakim jest etapie?
18: Jest na takim etapie, że ogłosiliśmy postępowanie w grudniu. Zgłosiły się cztery firmy, cztery podmioty polskie i zagraniczne. Z tych czterech podmiotów wybraliśmy wstępnie trzy. To są jakby firmy, które u nas istnieją na rynku polskim. Jedna oferta została odrzucona, ponieważ była spoza Unii Europejskiej. No i teraz zapraszamy te trzy firmy do złożenia jakby już tych takich trzy ostatecznych ofert już na pociągi, bo najpierw musieliśmy jakby poprosić firmy, żeby sprawdzić ich wszystkie dokumenty formalne, bo taka jest niestety długa procedura ustawy o zamówieniach publicznych.
1: Teraz państwo zapraszają ich
18: do złożenia już konkretnej oferty na konkretne pociągi. Także my jeszcze nie wiemy, jakie pociągi są zaoferowane. Czy to będą pociągi napędzane elektrycznie i będą miały baterie, czy też będą miały także ogniwa wodorowe. Bo tutaj jest jakby alternatywa. Mogą to być pociągi nieklasyczne, bo my w ogóle wymyśliliśmy jakby nowy rodzaj pociągu. Może nie wymyśliliśmy, natomiast taki pociąg jest oferowany, żeby miał pantograf i baterie, ale także na przykład ogniwa wodorowe.
1: Dlaczego tak?
18: Ponieważ my mamy specyfikę takich tras na Dolnym Śląsku, że mamy bardzo rozbudowaną tą sieć elektryczną, ale też bardzo długie odcinki, tak zwane spalinowe, można powiedzieć, gdzie nie ma sieci trakcyjnej. No i tam to, co musimy się przesiadać z pociągu elektrycznego na pociąg spalinowy. Natomiast kiedy będziemy mieć pociąg, który będzie mógł jechać pod tak zwanym drutem, będzie miał pantograf, a tam już, gdzie nie ma trakcji elektrycznej, będzie mógł być napędzany prądem, który jest zmagazynowany w baterii z tego, a na końcu na przykład takiej linii jak Kłodzko-Kudowa, gdzie się jedzie prawie 40 km w jedną stronę i trzeba wrócić drugie 40 km, tam na końcu tej linii będzie można na przykład doładować baterie ogniwami wodorowymi.
1: Kiedy państwo chcą wybrać ostatecznie, bo nawet dwójkę producentów mogą wybrać?
18: Tak, zależy jakie pojazdy zostaną przedstawione. Będą to prototypy, będziemy je testować przez rok czasu i myślę, że w czerwcu tego roku będziemy wiedzieć, czy te firmy spełniają nasze oczekiwania, czy też nie. Także chcielibyśmy to w czerwcu tego roku zamknąć, to postępowanie.
1: A od grudnia Koleje Dolnośląskie będą kursować z Legnicy prawie do Berlina, ale z przesiadkami i wykorzystując dzierżawione pociągi.
2: Przydatne dla mieszkańców Legnicy.
18: Dlaczego? Ponieważ naszymi pociągami nie możemy sobie wjechać do innego kraju, jeżeli nie mamy tak zwanych zgód, pozwoleń tamtych tak zwanych urzędów transportu kolejowego. Stąd będziemy dzierżawić niemieckie pojazdy, które mają zgody na jazdę Wrocław, Berlin, bo były takie pociągi, pociąg do kultury i to właśnie te pociągi chcemy wydzierżawić od spółki niemieckiej Deutsche Bahn, którym będziemy jeździć właśnie na trasie, można powiedzieć, znowu do Berlina, bo to jest ważne.
17: Już od grudnia pojedziemy do Cottbus, dzięki temu koleje dolnośląskie będą w 4 województwach i w 3 krajach. Michał Rado, wicemarszałek województwa dolnośląskiego. Trasa bardzo atrakcyjna, ponieważ z Cottbus już blisko do Berlina. Całość takiej trasy, jeżeli chodzi o przejazdy, bo tutaj nie liczę przesiadek, będzie trwała 4 godziny 29 minut, czyli jedynie o 15 minut dłużej niż przejazd pociągiem Wawel z Przemyśla właśnie do Berlina. Będzie to na pewno trasa konkurencyjna, przejazd konkurencyjny i też będzie jeździł częściej niż pociąg Intercity, ponieważ planujemy 7-8 par pociągów, połączeń między tymi miastami, więc jak najbardziej już dzisiaj zapraszam.
18: Od grudnia tego roku będziemy jeździć do Cottbus z Legnicy, ale patrząc, że możemy się przyjechać z Wrocławia do Legnicy, z Legnicy do Cottbus i dalej do Berlina, także Wrocław uzyska, Legnica i w ogóle Dolny Śląsk, nowych 7 połączeń do Berlina. Będą bardzo dobrze skomunikowane. Dlaczego? Bo my otwieramy 7 par połączeń z Legnicy do Wrocławia. Wrocław-Legnica mamy 34 pary pociągów, czyli można powiedzieć co pół godziny, co 20 minut nawet pociąg kolei dolnośląskich jedzie. Jeżeli one będą, siłą rzeczy będą dobrze skomunikowane z naszymi, bo tych naszych pociągów Wrocław-Legnica jest bardzo dużo i to są często ekspresowe pociągi, tak zwane KD Sprintery. Jeżeli dodamy do tego podróż do Cottbus i z Cottbus, tam chyba też są co 20-30 minut pociągi regionalne niemieckie do Berlina, to można powiedzieć, że z Wrocławia w 4,5 godziny się dostaniemy z przesiadkami do Berlina. Z Wrocławia, a z Legnicy w niecałe 4 godziny. I to są naprawdę rekordowe czasy, podobne, a nawet lepsze od pociągów Intercity, Wrocław, Berlin. Takie są nasze analizy, że właśnie ten kierunek, bo to jest jakby też przedłużenie tych pociągów do żar, do żegania, wydłużamy po prostu relacje i dajemy większe możliwości podróżowania Dolnoślązakom, ale także Niemcom, żeby przyjeżdżali tutaj do nas. Też wiemy, że wielu Polaków pracuje także za granicą, w tej strefie przygranicznej, także liczymy na to, że będzie to bardzo dobre połączenie. My jesteśmy spółką regionalną i możemy tylko łączyć regiony, nie łączymy tutaj państw. Natomiast to jest tak jak z naszym połączeniem, można powiedzieć, do Drezna. My możemy jechać za granicę, jeździmy do Görlitz, będziemy jeździć teraz do Görlitz, no i tam przesiadają się nasi pasażerowie, sam takim pociągiem jechałem, to jest tak zwana promocja specjalna drezdeńska i być może zrobimy też takie połączenie i też promocję właśnie na promocję berlińską, że będzie właśnie można sobie śmiało te 7 nowych połączeń pojechać z przesiadkami niestety, no ale są dzisiaj takie przepisy, że nie możemy bezpośrednio wjechać do Berlina.
1: A skoro mowa o pociągach, to teraz o bezpieczeństwie na przejazdach kolejowych na Dolnym Śląsku, bo w ostatnim czasie doszło do kilku poważnych wypadków w tych miejscach.
19: Aspirant sztabowy Łukasz Witkowiak, rzecznik prasowy komendanta wojewódzkiego. Osoby przemieszczają się kolejami dolnośląskimi, ale i też wiele osób decyduje się na podróże indywidualne pojazdami codziennie. Jedziemy, zbliżamy się do przejazdu kolejowego i co trzeba wtedy zrobić? Rozglądać się, zwracać uwagę na wszystko, co się dzieje, ale i też nie wjeżdżać nigdy na przejazd, jeżeli pojawia się jakikolwiek komunikat ze strony sygnalizatora, bo to skrajnie niebezpieczne. Musimy pamiętać o tym, że pojazdy szynowe to kilkadziesiąt ton. Taka jest waga takiego pojazdu. Człowiek przemieszczający się samochodem ma małe szanse na to, żeby wyjść cało ze zderzenia z tak wielką i rozpędzoną maszyną.
20: Aspirant sztabowy Tomasz Słuszniak, Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. Jeżeli chodzi o sam rok, powiem szczerze, że są to traumatyczne oczywiście wydarzenia, wszystkie związane z wypadkami, z kolizjami. Jeżeli chodzi o sytuację tą najtragiczniejszą, nie wiem, czy odpowiednim słowem będzie, cieszymy się, jednak jest spadek. W poprzednim roku, w roku 2025, jeżeli chodzi o osób, które zginęły na przejazdach kolejowych na terenie Dolnego Śląska, były takich osób 3, a w roku 2026 mamy w chwili obecnej, adekwatnie do tego czasu, mamy takich osób 2. Jeżeli chodzi o kolizje drogowe, to takich wydarzeń zdarzeń w 2025 mieliśmy 156, a w chwili obecnej, na dzień dzisiejszy, w tym roku, mamy takich sytuacji 32. Więc powiem szczerze, że jest, można powiedzieć, na chwilę obecną poprawa. Cieszymy się, ale działamy podczas tych działań wszelakich związanych z przejazdami kolejowymi w stosunku do kierowców, a również też do osób pieszych, wykorzystujemy też drony nasze, bo bardzo często mamy dron, który lata i najczęstszymi takimi wykroczeniami ujawnionymi to oczywiście jest niestosowanie się do znaku B20, czyli znak stop, wyprzedzanie na przejazdach kolejowych, a szczególnie na tych niestrzeżonych przejazdach kolejowych. Kierowcy się tam czują troszeczkę tak zapomniany, jednakże przypominamy, że tam też przepisy obowiązują. No i najczęstszym takim zdarzeniem jest niestosowanie się do sygnalizacji świetlnej, bo jak wiemy, na większość tych przejazdach kolejowych również ta sygnalizacja świetna jest. Mamy światło czerwone, opuszczane są bardzo często zapory, czyli potocznie mówiąc też lawany. Kierowcy niektórzy nawet pozwalają sobie, jeżeli mamy pół zapory, omijać, jechać dalej. Również takie wykroczenia są ujawniane. Konsekwencje dosyć są bardzo poważne, bo przy tych wykroczeniach tam są mandaty rzędu 1000 zł, 2000 zł, a przy recydywie też w niektórych wypadkach mamy razy dwa. No i punktów potocznie mówiąc karnych, czyli przypisanych do danego wykroczenia, w takich wypadkach tych poważniejszych mamy 15, czyli to jest bardzo dużo.
1: To ostrzeżenie kończy program Tydzień w Legnicy. Dziękuję, że byliście z nami i słyszymy się wkrótce.
2: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
0: Radio Złote Przeboje.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem, ważne byś ruszał się regularnie. Nie czekaj, włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Reklama.
2: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
3: Program Tydzień w Legnicy, Joanna Struteńska przy mikrofonie. Witam Was gorąco. Spodziewajcie się po nas tym razem podpowiedzi, jak można spędzić czas w Legnicy, na przykład na Festiwalu Srebro czy wydarzeniach przygotowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Legnicy. Będzie też jednak o aplikacjach, które mogą nam się przydać, czy pożyczkach dla przedsiębiorców. A zaczniemy od tematu remontów, ale remontów boisk czy szatni sportowych. Niemal 1 340 000 zł przeznaczył na to Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.
4: 45 podmiotów, 45 klubów sportowych, przedstawicieli klubów sportowych z całego Dolnego Śląska. Te środki będą przeznaczone, wykorzystane przez władze klubów, przez te kluby na poprawę bazy sportowej, poprawę infrastruktury. Paweł Gancarz, Marszałek Województwa Dolnośląskiego. Różne kwestie, od zakupu wyposażenia po remonty obiektów sportowych, po nawadnianie boisk, po oświetlenie boisk. Niby nieduże środki, ale jak potrzebne dla klubów sportowych, żeby rozwijać bazę sportową na całym Dolnym Śląsku. Często poza dużymi miastami, często poza dużymi aglomeracjami. Sport jest obecny wszędzie, w każdym, nawet najmniejszym zakątku Dolnego Śląska. To jest już seryjna dotacja, kolejny rok. Jak widać, cieszy się dużym powodzeniem. Oczywiście ukłony w kierunku radnych sejmiku, bo to środki stricte pochodzące z budżetu samorządu województwa dolnośląskiego, które są jednym z elementów całościowego systemu dbałości, wsparcia infrastruktury na Dolnym Śląsku. Są też dużo większe środki na tą dużą infrastrukturę, którą realizują gminy, a tutaj koncentrujemy się na tych małych, ale ważnych zadaniach właśnie w terenie.
5: Wojciech Bochnak, wicemarszałek województwa dolnośląskiego. Małe granty od 20 do 100 tysięcy, takie granty były rozdawane 45 klubom na Dolnym Śląsku. Ponad 1 000 000 zł. To są małe granty, ale bardzo ważne dla klubów z Dolnego Śląska i z tego miejsca też zapowiadam, że będzie kolejny konkurs, do którego zachęcam wszystkie kluby z Dolnego Śląska. 45 klubów złożyło na pewno dobrze wniosek. Było też trochę błędów formalnych, dlatego też robimy drugi nabór po to, że było wiele fajnych projektów sportowych. Chcemy, żeby te kluby, które odpadły, chociażby z przyczyn formalnych, mogły wystartować w drugim naborze. To też będzie kwota 1 000 000 zł do rozdysponowania na Dolny Śląsk. W małych grantach, podkreślam, to są projekty od 10 do 100 tysięcy złotych. Z różnych dyscyplin sportowych, od tańca, piłki nożnej, klubów lekkoatletycznych, no, różne dyscypliny sportowe, na tym nam bardzo zależy. Wspieramy kluby dolnośląskie w ramach tego projektu, ale i wielu innych projektów, też poprawy dużej bazy sportowej, które już kluby też składają, ale też i przede wszystkim samorządy gminne i powiatowe.
3: Pieniądze dostał m.in. klub Konfeks Legnica.
2: Aktywnie w Legnicy.
6: Nazywam się Nowak Anna, jestem kierownikiem klubu sportowego Konfeks Legnica.
3: Na co Państwo dostali pieniądze?
6: Na modernizację trybun, na 750 krzesełek i będziemy robić całkowitą modernizację. To już jest drugi etap, bo już tamtym poprzednim mieliśmy. Dostaliśmy na 700 krzesełek i teraz jest druga edycja i dalsza droga do poprawy stadionu.
3: Stadion wymagał tego remontu?
6: Wymaga gruntownego remontu. No to jest stary poradziecki stadion, także.
3: Mówimy o którym? Przy jakim?
6: Przy ulicy Grabskiego.
3: Stary poradziecki, czyli w jakim stanie?
6: No jest.

0: Jest dużo do roboty tam jest. Także idziemy po kolei. No jeszcze nie mamy oświetlenia. Na razie zaczynamy od trybun.
1: A ten pierwszy etap już się zakończył?
0: Czy? Tak, już jest zakończony.
1: Drugi to jest w całości finansowanie właśnie z Urzędu Marszałkowskiego?
0: To jest połowa z Urzędu Marszałkowskiego, a druga połowa z Urzędu Miasta Legnica.
1: I na kiedy Państwo planują pracę w tym drugim etapie?
0: Teraz zaczynamy już.
1: Ile potrwają?
0: Około 2 miesięcy.
1: A to oznacza wtedy, że stadion jest wyłączony z użytku zupełnie?
0: Nie, mamy drugą połowę trybun, na którym można normalnie siadać, także tamta połowa jest do użytku, a ta będzie po prostu wyłączona.
1: Drugi etap, a co jeszcze jest do zrobienia?
0: Druga strona stadionu, oświetlenie, no jest troszkę.
1: Czyli Państwo będą dalej szukać środków, czy już mają to jakoś rozplanowane?
0: Dalej szukamy, piszemy i się rozwijamy.
1: Czyli trzeci etap, to już będzie wszystko? Tak wszystko uda się zamknąć w jednym etapie, te prace kończą?
0: Myślę, że nie. Raczej nie.
1: Proszę opowiedzieć coś więcej o klubie.
0: Jesteśmy klubem z 55-letnią tradycją. Naszymi wychowankami są Marcin Robak i Grzegorz Barczak. Szkolimy dzieci w wieku od 4 lat. Mamy ponad 350 dzieci. 16 grup.
1: Zainteresowanie.
0: Jest. Jest duże zainteresowanie naszym klubem. I nasz klub jest taki bardzo rodzinny. Te dzieci tak się fajnie u nas czują.
1: I oni grają już na jakim poziomie?
0: Seniorzy w klasie okręgowej, juniorzy w Lidze Dolnośląskiej i młodzicy tak samo. Liga Dolnośląska Młodzików.
1: To jest dużo meczów rozgrywanych na tym stadionie?
0: Bardzo dużo. My mamy bardzo dużo meczy rozgrywanych na stadionie tak rocznie. Około 200-300 meczy. Bardzo dużo mamy meczy.
2: Do tematu jeszcze wrócimy, ale przerywamy na informacje o najważniejszych wydarzeniach w Legnicy z ostatnich dni.
3: Przegląd wydarzeń tygodnia w Legnicy. Poniedziałek.
4: Dawid Filipowski, zapraszam. Nowy żłobek na legnickich piekarach rośnie w oczach. Budynek ma już dach. W środku trwa budowa ostatnich ścian działowych, montaż instalacji oraz przeszkleń. Inwestycja pochłonie około 9,5 miliona złotych, ale na budowę miasto otrzymało 7 milionów państwowego dofinansowania. Bezpłatne będą warsztaty wyjazdowe dla legnickich organizacji pozarządowych. Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych przygotowała szkolenia, które pomogą im wypracować nowoczesne standardy działania. W naborze mogą wziąć udział stowarzyszenia z całego regionu.
3: Wtorek.
4: Legnica otrzymała 280 tysięcy złotych z budżetu województwa na naprawę alejek w Parku Miejskim. Gmina Wyznaniowa Żydowska 100 tysięcy na pracę na zabytkowym cmentarzu, a parafia Ewangelicka Augsburska 80 tysięcy na roboty w kościele Marii Panny. Pszczelarze z powiatu legnickiego też mogą ubiegać się o wsparcie z województwa. Samorząd Dolnego Śląska przeznaczył 1 000 000 złotych m.in. na zakup pokarmu dla pszczół, mówi Natalia Gołąb z zarządu województwa.
5: W zeszłym roku była to ilość 80 tysięcy kilogramów.
4: Środki zostaną też przeznaczone na budowę pasiek edukacyjnych.
3: Środa.
4: Prawie 14 tysięcy linijek z numerem telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży trafiło do legnickich szkół. W trudnych chwilach mają przypominać uczniom, że nie są sami i mogą liczyć na wsparcie specjalistów. Akcje wspólnie zorganizowali Urząd Miasta i KGHM Metrako.
3: Czwartek.
4: Jest już przetarg na projekt przekształcenia dawnego kina Ognisko w inkubator przedsiębiorczości. Zabytkowy obiekt zyska nową funkcję, ale z poszanowaniem swojej historii, zapewnia Maciej Kupaj, prezydent Legnicy.
6: Ta wielka sala będzie wykorzystywana jako wielka, piękna sala konferencyjna.
4: Zanim zapadła decyzja, miasto zleciło analizy, które pokazały, że brakuje tutaj miejsc do rozwoju firm. Tymczasem 90% zakładów na Dolnym Śląsku planuje utrzymać lub zwiększyć zatrudnienie. Wynika z badania przeprowadzonego przez jedną z agencji rekrutacyjnych. Wzięli w nim udział menedżerowie firm zajmujących się półprzewodnikami, elektromobilnością i produkcją maszyn.
2: Przegląd wydarzeń tygodnia w Legnicy przedstawił Wam Dawid Filipowski, a my wracamy do inwestycji w sport na Dolnym Śląsku. Klub Unia Rosohata z okolic Legnicy. Klub niezwykły, bo ze złotą gwiazdką PZPN z małej miejscowości, w której mnóstwo dzieciaków trenuje piłkę nożną, też planuje inwestycje za m.in. pieniądze z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.
7: Witam, Rafał Duczkowski, Mała Unia Rosohata. Otrzymaliśmy dofinansowanie łącznie z gminą Kunice. do jakby poprawy infrastruktury, w sensie budujemy boisko dodatkowe do naszego klubu sportowego i dzięki temu, że dostaliśmy to dofinansowanie, no to możemy jakby zrealizować to zadanie.
2: Proszę opowiedzieć coś więcej o Unii.
7: Nasze stowarzyszenie tak naprawdę zostało powołane 9 lat temu, bo mieliśmy boisko w takiej małej miejscowości, jakim jest Roszchata. I my jako rodzice powołaliśmy to stowarzyszenie.
2: Dlaczego?
7: No jak dlaczego? Dlatego, żeby dzieci mogły nie grać na komputerach albo na smartfonach, tylko żeby grać w piłkę. My wszyscy, którzy założyliśmy to stowarzyszenie, to od zawsze graliśmy w piłkę. No i to dzięki temu potrafiliśmy to zrobić. Stowarzyszenie zostało powołane, wpisane do KRS. Od 9 lat trenujemy. No i w tym roku otrzymaliśmy złoty certyfikat, najwyższe wyróżnienie Polskiego Związku Piłki Nożnej dla Szkółek Piłkarskich. Jesteśmy najmniejszą miejscowością w Polsce, która posiada taki certyfikat.
2: A to ile to mieszkańców?
7: Tam jest chyba 400 albo 600 mieszkańców, już nie pamiętam dokładnie. To jest ta kwestia. No i jakby zatrudniamy około 10 trenerów, mamy 140 dzieci, począwszy od skrzatów, a skończywszy na, w tym roku otwieramy, bo skończyliśmy na młodzikach, ale teraz będziemy mieć również trampkarzy, mamy seniorów, no tak naprawdę rozwijamy się i w związku z tym, że rozwijamy się, musimy mieć jakby dodatkowe miejsce do trenowania. No i wygospodarowaliśmy taki teren, który jest obok docelowego boiska, tego głównego. Porozmawialiśmy z wójtem, wystąpiliśmy. No i dzięki temu, że wójt też gminy Kunice jako gmina wspomoże nas w tym przedsięwzięciu, no to no i oczywiście marszałek, który poprawę bazy sportowej tutaj nam zaoferował, no, więc jesteśmy dobrej myśli, że to zrealizujemy w tym roku.
2: Mhm. Czyli to jest gminny teren, tak?
7: Tak, to jest gminny teren. Na tym jakby gmina Kunice generalnie z gminą sportową, tam jest bardzo dużo klubów sportowych, a my jako stowarzyszenie naszym celem jest jakby przede wszystkim to, żeby te dzieciaki, tak jak powiedziałem, nie siedziały, tylko grały. I u nas od 9 lat w zasadzie nie pobieramy żadnych opłat. Wszystko jest za darmo. Boisko jest ogólnodostępne. Dzieciaki mogą przychodzić, kiedy chcą. Nie ma czegoś takiego jak na boiskach gdzie indziej, że dbają o trawę, nie mogą. U nas robimy to dla nich tak naprawdę, więc to jest nasz główny cel, natomiast generalnie to, że będziemy mieć możliwość trenowania na kolejnym boisku, no to jakby zwiększy nam możliwość działania.
2: Ale to które jest zbyt obłożone, że tak powiem?
7: No tak, 140 dzieci plus seniorzy na jednym boisku. Mamy tych jednostek treningowych no mnóstwo, więc to po prostu jest. Oczywiście mamy też możliwość w gminie korzystania z rolika, tak, korzystania w sezonie zimowym z sali gimnastycznej, no ale przy tak dużej ilości dzieciaków, no to jest po prostu naprawdę teraz graniczy z cudem, ale mieścimy się, natomiast dzięki temu, że jakby otrzymaliśmy to dofinansowanie, to będziemy mogli się bardziej rozwijać.
2: Mhm. Trzeba było pozbierać ten budżet, czyli w sumie inwestycja ile pochłonęła?
7: Około 110 tysięcy.
2: Proszę opowiedzieć o niej.
7: Otrzymaliśmy 40 w ramach dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego, 40 dostaniemy z gminy. No i 30 tysięcy, które nam będzie brakowało, to już rozpoczęliśmy jakby kampanię informacyjną, no, od naszych partnerów, osób współpracujących. No, myślę, że jesteśmy w stanie to zamknąć, także bez problemu.
2: Jaki państwo mają plan na budowę boiska, ale...
7: To jest boisko typu Orlik, w sensie boisko wymiarowe Orlika, natomiast nie ze sztuczną nawierzchnią, tylko z naturalną, tak? Tam będą grały dzieci najmłodsze, czyli począwszy od skrzatów i myślę, Orlicy sobie też tam pograją.
1: Kiedy Państwo mają plan, żeby powstało?
7: Znaczy my musimy jak najszybciej, my działamy już teraz, przygotowujemy, robimy rozeznanie na rynku, tak, żeby po prostu jak tylko środki wpłyną, żeby ostro zacząć do przodu, bo no, mówię, przez 140 dzieci my jesteśmy, no bez tego to po prostu będzie bardzo, bardzo, ale to bardzo ciężko.
1: Ale to już jest przetarg na wykonawcę, czy jeszcze czekają Państwo?
7: Nie, czekamy, no musimy, wie Pani, no, musimy mieć finanse, tak? Zabezpieczone finanse, wtedy szybko działamy, natomiast już robimy rozeznanie, mamy kosztorysy, także tutaj jakby, no w zasadzie czekamy na przelew środków i idziemy do przodu.
1: I ile może potrwać budowa?
7: No my nie przewidujemy tego, żeby to się nie skończyło do końca czerwca, tak?
1: Czyli ekspresowo.
7: Ekspresowo musimy to zrobić, bo naprawdę tutaj nie ma czasu.
2: Trzymam więc kciuki, żeby się udało i zapraszam Was już na kolejną część programu Tydzień w Legnicy, w której czeka na Was zupełnie inny temat.
3: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
2: W programie Tydzień w Legnicy porozmawiamy sobie teraz o dwóch aplikacjach i sprawdzimy, jak bardzo mogą nam się przydać. Chodzi o aplikację mObywatel oraz o regionalny system ostrzegania. Zacznijmy może od znanego pewnie przynajmniej części z Was mObywatela i nowości, jakie pojawiły się w tej aplikacji.
3: Przydatne dla mieszkańców Legnicy.
8: Tomasz Jankowski, rzecznik prasowy wojewody dolnośląskiego. Mieszkańcy Legnicy, ale też całego powiatu legnickiego, podobnie jak mieszkańcy Dolnego Śląska, ale całej Polski, wszyscy ci, którzy używają aplikacji mObywatel, od pewnego czasu mogą korzystać z kolejnych nowych funkcji, które daje ta aplikacja mObywatel. Tutaj na początku chciałbym oczywiście zapewnić, że jeżeli chodzi o aplikację mObywatel, nie ma mowy o tym, że ta aplikacja przestanie być rozwijana. To jest narzędzie, które cieszy się ogromną popularnością i stale pojawiają się tam nowe możliwości załatwiania różnego rodzaju spraw, formalności, wgrania dokumentów, które są nam potrzebne i których w wersji papierowej nie musimy nosić przy sobie. Wspomniałem o tej nowej funkcji, jest to chociażby zgłoszenie urodzenia dziecka poprzez aplikację mObywatel. Nie musimy już dzisiaj iść do Urzędu Stanu Cywilnego, aby zgłosić fakt urodzenia dziecka. Przypomnę, że mamy taki obowiązek na podstawie dokumentacji medycznej, ale po prostu możemy to zrobić w bardzo wygodny sposób przez aplikację mObywatel, dokładnie w zakładce usługi, sprawy urzędowe. Tam można po prostu rodzic, tak, czyli mama albo tato, może, jeżeli dziecko urodziło się w Polsce, może zgłosić taki fakt urodzenia. I to jest przede wszystkim oszczędność czasu i ta wygoda, co jest oczywiście celem rozwijania tej aplikacji mObywatel. Ja tylko przypomnę, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy do tej aplikacji dodano 20 nowych usług i umożliwiono wgranie 16 nowych dokumentów, co tylko pokazuje tempo rozwoju tego narzędzia przez Ministerstwo Cyfryzacji. A jeżeli chodzi o przykłady takich urządzeń, z których legniczanie i mieszkańcy powiatu legnickiego mogą korzystać, to jest chociażby taka usługa jak M-stłuczka, gdzie w szybki sposób możemy zgłosić kolizję drogową. Dla przykładu w skali kraju od momentu uruchomienia to jest około 10 tysięcy zgłoszeń już było z tej aplikacji. Oczywiście.
1: No właśnie, chciałam powiedzieć, że pewnie będzie popularny.
8: Będzie popularny, natomiast też musimy pamiętać o tych detalach, które sprawiają, że nie wszyscy mogą z tego korzystać. No, pierwsza podstawowa rzecz jest taka, że osoba, z którą mamy to zdarzenie drogowe, musi mieć też aplikację mObywatel. I wtedy, jeżeli obie strony mają aplikację mObywatel, porozumiały się co do przyczyn i winy tej zaistniałej sytuacji, mogą oczywiście w wygodny sposób za pomocą aplikacji mObywatel dokonać niezbędnych formalności i co ważne, potwierdzić w tej aplikacji, czyli podpisać się w pewien sposób elektronicznie właśnie pod tym dokumentem. I on jest normalnie honorowany zarówno przez ubezpieczalnię i na tej podstawie można... To jest po prostu takie klasyczne oświadczenie, które spisujemy zawsze w takich sytuacjach, tylko przeniesione do aplikacji mObywatel, tak aby w wygodny sposób to zrobić. Kolejną taką usługą, z której mogą korzystać mieszkańcy Legnicy, ale też w ogóle powiatu legnickiego, to jest oczywiście podpis kwalifikowany w tej aplikacji. aplikacji w ciągu ostatniego roku to jest 58 tysięcy dokumentów w skali kraju podpisanych właśnie tą aplikacją mObywatel. Wnioski o dowód osobisty też możemy składać przez aplikację mObywatel. Przypomnę, że poza aplikacją mObywatel cały czas musimy mieć jeszcze fizyczny dokument, który też ma swoją ważność, więc też przy okazji zachęcam i apeluję, aby sprawdzić ważność swojego dowodu osobistego, ponieważ dokument w aplikacji mObywatel jest zupełnie innym dokumentem, a posiada swój odrębny numer. Natomiast my też z tej aplikacji mObywatel możemy sprawdzić, jaki numer ma nasz fizyczny dokument tożsamości. Możemy też przez aplikację mObywatel zgłosić utratę paszportu lub dowodu, więc tych usług jest bardzo dużo. Ale to, co jest ważne, szczególnie tutaj w kontekście mieszkańców powiatu legnickiego, to jest, ale też szczególnie tutaj seniorów z Chojnowa, Krotoszyc, Kunic, Miłkowic, Legnickiego Pola, to jest opcja zastrzeżenia numeru PESEL. To jest bardzo ważne, dlatego że w prosty sposób możemy uchronić się przed kradzieżą tożsamości i wykorzystaniem tego przy chociażby wyłudzeniu kredytu. O tym, jak bardzo ważna jest to funkcja, świadczą liczby i statystyki. W skali kraju od momentu wprowadzenia tej usługi swój numer PESEL zastrzegło 7,5 miliona ludzi. I co ważne, 75% tych zastrzeżeń wykonano w aplikacji. Nie przychodzono do urzędu, tylko wykonano je właśnie z pozycji aplikacji. I co ważne, dlaczego warto to zrobić? Chociażby taki argument, że nie można wziąć kredytu lub zakupów na raty. Ale tych, jeżeli ktoś jeszcze nie jest przekonany, czy jest mu to potrzebne, to użyję kolejnych argumentów. Chociażby poprzez zastrzeżenie tego numeru PESEL ktoś na nasze konto nie będzie mógł otworzyć rachunku bankowego, wyrobić duplikatu karty SIM albo dokonać czynności notarialnych. To są naprawdę rzeczy bardzo ważne, gdzie my wykorzystujemy numer PESEL, a w momencie, kiedy ten numer jest zastrzeżony, no, uniemożliwiamy po prostu wykonanie takich aplikacji. Tak więc choćby z tego powodu warto pobrać aplikację mObywatel. Jeżeli jesteśmy oczywiście osobami, które stawiają pierwsze kroki, jeżeli chodzi o elektroniczne narzędzia, smartfony, warto pobrać taką aplikację mObywatel z osobą zaufaną, do której mamy zaufanie, która jest młodsza i przeprowadzi nas przez ten proces, ale też trzeba pamiętać, że w tej aplikacji mObywatel zawsze możemy mieć pod ręką legitymację rencisty, którą też czasami używamy, wykorzystujemy przy załatwianiu różnych spraw urzędowych. Tak jak wspomniałem, aplikacja mObywatel będzie rozwijana, natomiast oczywiście jest w planach w tym roku, dokładnie pod koniec tego roku, też pilotaż europejskiego portfela tożsamości cyfrowej. I tutaj też kwestia będzie, jeżeli ten pilotaż dojdzie do skutku, cel jest taki, aby właśnie aplikacją mObywatel, żebyśmy mogli w ramach tego europejskiego portfela tożsamości cyfrowej potwierdzać swoją tożsamość na terenie całej Unii Europejskiej. Więc ta integracja z tym europejskim portfelem tożsamości będzie pewnie da nam kolejne korzyści i ułatwienia. Natomiast najpierw przed nami pilotaż, który zaplanowany jest w tym roku. Tak więc tych opcji i możliwości, dla których warto pobrać aplikację mObywatel, jest bardzo dużo. Nie ma praktycznie miesiąca, aby nie pojawiały się tam różnego rodzaju nowe usługi, chociażby kwestia związana z dowodem rejestracyjnym. Naprawdę jest tego bardzo dużo. Nawet też takie bardzo przyziemne sprawy, jak sprawdzenie jakości powietrza w naszej okolicy, co w sezonie jesienno-zimowym jest praktyczne, też możemy znaleźć. Możemy też dokonać różnego rodzaju zgłoszeń do instytucji. Tak więc zachęcam do tego, aby pobrać tę aplikację, postawić pierwszy krok i w ten sposób dołączyć do grupy ponad 11 milionów Polaków, którzy korzystają z aplikacji mObywatel. I co ważne, w ciągu roku to tempo nowych użytkowników rośnie bardzo, no, na bardzo jest wysokim poziomie, bo w ciągu roku przybyło tych nowych użytkowników blisko 2,5 miliona. 1,5 miliona ludzi dziennie loguje się do tej aplikacji, więc to pokazuje, że rzeczywiście to jest bardzo przydatne narzędzie w załatwianiu codziennych spraw. Ja sam powiem z własnego doświadczenia, że ostatnio odbierając chociażby dowód rejestracyjny w Wydziale Komunikacji, nie musiałem mieć przy sobie dowodu osobistego, aby potwierdzić swoją tożsamość. Po prostu wyciągnąłem smartfon, zalogowałem się do aplikacji mObywatel i w specjalne miejsce podałem kod, który urzędnik prosił, abym wpisał, żeby móc w systemie się uwiarygodnić. Trwało to 10 sekund i w prosty sposób urzędnik miał pewność już, że i tym samym też miał do dyspozycji moje dane i mógł zatwierdzać pewne kolejne kroki formalne właśnie za pomocą tej aplikacji mObywatel, co pokazuje, że też ten czas załatwiania spraw w urzędzie jest szybszy. Oczywiście nie wszystkie dokumenty, tu też być może uprzedzę pytania, można wprowadzić w tym momencie do aplikacji mObywatel, ponieważ te dane źródłowe, z których aplikacja mObywatel czerpie informacje, są rozproszone, nie ma jednego źródła. Chociażby ostatnio ktoś mnie pytał o to, czy możliwa będzie karta wędkarska w aplikacji mObywatel. Pewnie w przyszłości tak, ponieważ to jest bardzo prosty krok, aby dodać tam taki dokument. Tylko kwestia zebrania tych wszystkich danych, numerów, legitymacji w jedno źródło, tak aby po prostu wszyscy w tym samym czasie mogli korzystać z aktualnej bazy tych dokumentów. To jest wyzwanie, ale z tym wyzwaniem poszczególne jednostki, liderzy tych projektów cyfryzacji radzą sobie, ponieważ też cyfryzują te dokumenty, prowadzą te rejestry, chociażby dzięki wykorzystaniu środków z Unii Europejskiej.
1: A jeśli mamy już od jakiegoś czasu aplikację mObywatel, ona się aktualizuje, te nowości wchodzą na bieżąco?
8: Ona się aktualizuje, tak więc tutaj też trzeba po prostu podążać za tymi krokami. Zawsze po zalogowaniu, jeżeli pojawi się nowa funkcja, to też jako użytkownik otrzymujemy informacje. Też te informacje są przekazywane za pośrednictwem mediów, więc też warto śledzić. Krótko mówiąc, no, to jest jakby kolejny element i przykład tego, że rząd pracuje nad tym, aby ta administracja była nie tylko blisko mieszkańców, chociażby jak terenowe punkty paszportowe, które możemy spotkać na terenie Dolnego Śląska, ale też żeby te sprawy związane z administracją rządową, żeby one też można było je po prostu w wygodny sposób załatwić. I tutaj też sporo dobrych i pozytywnych opinii płynie od Polaków, którzy po wielu latach albo przy okazji wizyty w Polsce próbują załatwić sprawy. No i na przykład dowiadują się o takiej aplikacji mObywatel i są w szoku, że w ich kraju, który opuścili kilka lat czy kilkanaście lat temu, dzisiaj takie sprawy można załatwiać właśnie w ten sposób. Więc to jest też taki motywator, myślę, zarówno dla administracji rządowej, dla Ministerstwa Cyfryzacji, dla tych wszystkich osób, które rozwijają aplikację mObywatel do tego, aby realizować te zadania i dodawać tam nowe dokumenty.
2: Tyle o aplikacji mObywatel, a w programie Tydzień w Legnicy sprawdźmy jeszcze, jak bardzo może nam się przydać aplikacja Regionalny System Ostrzegania.
9: Trudno sobie wyobrazić nieużytkowanie, nieposiadanie tej aplikacji. Dariusz Staniów, dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu. Jest to aplikacja przekazująca autoryzowane informacje, czyli nie musimy weryfikować informacji pochodzących z centrum, które dystrybuje tą informację. Gospodarzem tej aplikacji jest Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, natomiast na poziomie regionalnym Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego wnioskuje i uruchamia alerty za pomocą tej aplikacji w odniesieniu do mieszkańców określonych powiatów, gmin. To jest aplikacja, która pozwala posiadaczowi określić poziom jego zainteresowania. Aplikacja składa się z kilku warstw, gdzie można sobie zastrzec informacje na przykład o zagrożeniach w ruchu drogowym, czy zagrożeniach meteorologicznych, czy o kryzysie przemysłowym. I można uruchomić sobie wszystkie warstwy i określić, jaki teren nas interesuje, jaki obszar województwa pozostaje w naszej sferze zainteresowania. Możemy sobie włączyć geopozycjonowanie i aplikacja będzie domyślnie uruchamiać alerty dotyczące tego terenu, na którym się znajdujemy. W każdym razie dostajemy informację wiarygodną, dostajemy informację szybką, a to spełnia wszystkie przesłanki powiadamiania ludności. Ma być szybka, wiarygodna informacja. Mówiąc o technikaliach, aplikacja jest bezpieczna, jest ustalone autorstwo tej aplikacji, bo to jest aplikacja wykonana przez informatyków Rządowego Centrum Bezpieczeństwa i ona jest lekka, ona nie obciąża nam zasobów pamięci, zasobów naszych smartfonów.
2: A przekonywał o tym w programie Tydzień w Legnicy, którego właśnie słuchacie, dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim Dariusz Staniów.
3: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
2: Przenosimy się teraz w programie Tydzień w Legnicy do Legnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, a dokładniej przeniósł się tam nasz człowiek, Maciej Czujko.
3: Aktywnie w Legnicy.
10: Anna Konopska, Ośrodek Sportu i Rekreacji w Legnicy.
11: No to co, to dzisiaj sama. To taka odmiana, a skoro odmiana, to ja już nie muszę wymyślać żadnych wstępów, zagajeń. Wiadomo, jaka jest sprawa. Czyli co przygotował Ośrodek Sportu i Rekreacji w najbliższych tygodniach, miesiącach?
10: Tak, zbliża się już powoli małymi krokami okres wakacyjny. Wiadomo, jeszcze maj i czerwiec, ale myślę, że już nie tylko my, ale tak samo i dzieciaki, i młodzież już głową też coraz bardziej się zbliżają do tego okresu wakacyjnego. No a co za tym idzie, dla nas tak naprawdę taki najbardziej chyba intensywny, ale oczywiście w pozytywnym tego słowa znaczeniu okres, bo pogoda i to, że dzieci mają więcej tego wolnego czasu, gdzie sprzyja organizacji większej ilości imprez. I zaczniemy od czerwca. I 2 już czerwca na samym początku zapraszamy na bieg papieski, który odbędzie się na boiskach lekkoatletycznych w Parku Miejskim w Legnicy. Zaczynamy od godziny 12. Oczywiście przed godziną 12 jest takie oficjalne otwarcie i później już dzieci wystartują na dystansach 200, 400, 600 i 800 metrów. Dystanse oczywiście są dostosowane do wieku, także te najmłodsze dzieciaczki pobiegną ten najkrótszy dystans 200 metrów i później im dzieci starsze, to im ten dystans będzie dłuższy. I o godzinie 13.30 zapraszamy na bieg główny. Tutaj on już jest dla osób dorosłych. On jest na takim symbolicznym dystansie 1997 metrów. Także serdecznie zapraszamy do zapisów i do tego, żebyście byli Państwo z nami w tym dniu, bo oczywiście mamy też świadomość, że to jest w ciągu tygodnia godzina 13, więc też nie każdy będzie miał możliwość, no bo jednak bądź co bądź niektórzy jeszcze z nas wtedy pracują, ale jak gdzieś tam znajdziecie Państwo chwilkę, to najbardziej tutaj zapraszamy, zwłaszcza, że zapisywać też się można przed samym biegiem w dniu imprezy, także jeżeli gdzieś tam na ostatnią chwilę się okaże, że macie możliwość, to nie krępujcie się i śmiało przychodźcie na boiska boczne w Parku Miejskim. Następnie 14 czerwca mamy wystawę samochodów Euro Rally. Jest nam już niezmiernie miło, że to już tak naprawdę kolejny rok z rzędu i z roku na rok cieszy się ta impreza coraz większym powodzeniem. I w tym roku też wyjątkowo sam rajd zacznie się już w Legnicy. Dopiero kierowcy, którzy oczywiście wcześniej już przyjadą do Polski, będą spali tutaj niedaleko, ale cały swój rajd rozpoczną tutaj u nas w rynku w Legnicy. Auta będą tutaj docierać do rynku gdzieś tak już od godziny 9, bo niestety jest przed nimi bardzo długa droga, także muszą troszeczkę wcześniej wyjechać. I następnie, żeby wystartować w trasę, a w tym roku będą przejeżdżać przez Słowację, Węgry, Rumunię. Także tutaj serdecznie zapraszamy. Wystawione ma być około 130 samochodów, także też troszkę więcej niż w roku poprzednim. Także 14 czerwca w niedzielę od godziny 9, tak myślimy, że do godziny 10, no maksymalnie do 10.30 te auta będzie można tutaj pooglądać, porozmawiać również z kierowcami, bo oni bardzo chętnie opowiadają o swoich samochodach, pokazują też tam różne udziwnienia i jak te samochody są podrasowane, także na pewno bardzo fajna frajda, zwłaszcza dla miłośników motoryzacji i szybkich, ale też takich zabytkowych samochodów, bo tutaj też Państwo, którzy przyjeżdżają, to są i młode osoby, i też troszeczkę starsze, i te samochody naprawdę są bardzo fajne i robią super efekt, także jeżeli macie chwilę, to zapraszamy.
11: Są auta i sportowe, i zabytkowe.
10: Jak najbardziej. I one wszystkie są, widać, że tak dopieszczone, czyściutkie, po prostu tam chodzą, oglądają. Także nie wiem, czy pozwolą wsiąść do samochodu, ale na pewno będzie można podejść, zrobić sobie zdjęcie z autem, także na pewno fajna pamiątka z tego może być. I tydzień później, 20 czerwca, organizujemy już 25. spływ samoróbek o Błękitną Wstęgę Kaczawy. W tym roku tematem spływu będzie słowiańska magia i żywioły. Nawiązuje też to do Nocy Świętojańskiej, ponieważ też tutaj została podjęta taka decyzja, że spływ samoróbek w tym roku będzie powiązany z obchodami Nocy Świętojańskiej. Także jak od 16 zaczniemy spływ samoróbek i następnie na mecie będą przygotowane dla Państwa różne atrakcje, chociażby rzucanie wianków do wody. Także taka fajna impreza się szykuje. Będzie też bieg nocny, więc myślę, że tutaj warto też sobie zarezerwować te sobotnie i popołudnie, i wieczór tak naprawdę, bo planujemy zakończyć całe tutaj wydarzenie późnym wieczorem. I tak jak już wspominałam, tematem będzie właśnie słowiańska magia i żywioły, więc serdecznie tutaj zapraszamy do zgłaszania swoich projektów samoróbek. Czy to będzie pływająca słowiańska chatka, czy będzie to Perun władający piorunami, bo tutaj mamy też bogów słowiańskich, czy Swaruk, bóg ognia i kowali. Nie to, żebym aż taką wiedzę posiadała, troszeczkę się tutaj doszkoliłam przed naszą tą rozmową.
11: Czy doszkoliłaś, to posiadasz tę wiedzę.
10: Tak, teraz już posiadam, także tutaj, czy to są też jakieś stwory, demony, rusałki, wodniki, jakie Państwo tylko macie pomysły, to serdecznie zapraszamy, zwłaszcza też, że można zgłaszać swoje samoróbki do konkursu, w którym wyłaniamy 10 projektów, które oczywiście dostają też dofinansowanie na zbudowanie tej samoróbki, bo też mamy tutaj świadomość, że zbudowanie takiej samoróbki pochłania i troszeczkę czasu, i trochę jednak pieniążków, także tutaj można podejść do naszego biura, znajdujemy się przy ulicy Najświętszej Marii Panny 7, zaczerpnąć informacji, wszystko powiemy co i jak, także zapraszamy. Zwłaszcza, że tego czasu też już nie zostało tak naprawdę dużo do zbudowania tej samoróbki. Pierwsze osoby już się zgłaszają, także mamy nadzieję, że to będzie coś innego. Będzie bardzo fajna impreza, także serdecznie zapraszamy. A jeżeli ktoś nie ma możliwości zbudowania tej samoróbki, to zapraszamy również do tego, żeby być z nami
11: Oklaskiwać po prostu, nie?
10: Dokładnie, oklaskiwać, bo naprawdę tutaj te samoróbki, które są budowane, są niesamowite, są tak piękne i widać, że był ogrom pracy w nie włożone. Samo nawet tutaj już, nawet dostarczenie ich później na linię startu, bo one są naprawdę duże. Chyba 2 lata temu to było, że była samoróbka, to pamiętam, że 20 osób ją wodowaliśmy i to nie było wcale proste zadanie, bo było bardzo ciężko, ale się udało i samoróbka szczęśliwie dopłynęła do mety. Także i z spływem samoróbek zakończymy tak naprawdę czerwiec i później już przechodzimy do lipca i sierpnia, czyli takich miesięcy już typowo wakacyjnych. I oczywiście jak co roku zapraszamy na nasze takie cykliczne spotkania z jogą pod chmurką. W każdy piątek o godzinie 18:00 i cały lipiec, i cały sierpień. Też bliżej już tutaj czerwca będziemy wrzucać informacje na nasze i media społecznościowe, i stronę internetową, także zapraszamy, żeby zaglądać. I tak jak też to było w latach poprzednich, można się zapisywać wcześniej, czy przed samymi zajęciami. Zachęcamy do tego, żeby wziąć ze sobą jednak matę. Jeżeli natomiast Państwo nie macie tej maty, to proszę, żeby tutaj Was to nie powstrzymywało przed przyjściem, bo my tutaj z chęcią pożyczymy nasze maty. Także tutaj proszę, zapraszamy, żeby sobie ten czas wygospodarować.
2: Joga pod chmurką, takie zajęcia już wkrótce w Legnicy, a już teraz trwa u nas Festiwal Srebro, a więcej o nim Justyna Teodorczyk.
3: Co jest grane w Legnicy?
12: Legnicki Festiwal Srebro. Uśmiecham się, jak to mówię, ponieważ jesteśmy po kulminacji festiwalu, czyli po jego uroczystym otwarciu. Mieliśmy kilkuset gości z Polski, zagranicy, z bardzo dalekich zakątków, z obu Ameryk, z Azji, ale także z Polski, reprezentujących wszystkie uczelnie, media, stowarzyszenia i ośrodki zajmujące się biżuterią autorską. A więc przez Legnicę przetoczyło się mnóstwo srebra w różnych odsłonach. Otworzyliśmy 13 wystaw, z czego 10 wystaw biżuterii prezentujących ponad 1000 obiektów, ponad 400 autorów, którzy przyjechali do nas z prawie 50 krajów, z ponad 40 krajów w tym roku, więc myślę, że wszyscy legniczanie usłyszeli to i oddychali srebrem. I teraz czeka nas cały szereg wydarzeń towarzyszących, edukacyjnych, animacyjnych, wystawienniczych, które mają jeszcze pomóc temu srebru poświecić i pobłyszczeć w naszym mieście. A zatem zapraszam Państwa serdecznie na wszystkie wystawy festiwalu, które mamy, które czekają na Państwa w Galerii Sztuki przy Placu Katedralnym, Galerii Ring i Galerii Satyrykon w Rynku, w Muzeum Miedzi, w holu Teatru Modrzejewskiej, czyli budynku obecnego teatru, a także w hotelu Kubus. Natomiast wystawy fotografii związanej z tematem Legnickiego Festiwalu Srebra w Rybady mamy w Domu Kultury Atrium. Natomiast wystawa sztuk plastycznych studentów mediacji sztuki wrocławskiej ASP w Domu Kultury Kopernik. A zatem będzie się jeszcze dużo działo, wystawy są cały czas do zwiedzania, a my już szykujemy, jak mówiłam, szereg wydarzeń dla legniczan. Ogłosimy je wkrótce, bo jeszcze staramy się, no właśnie, żeby ten festiwal odebrał to, czy nie wiem, czy miał swoje należne echo w mediach krajowych, światowych, i zajmujemy się przez jeszcze moment tym, ale już za chwilę zaprezentujemy Państwu gotową ofertę. No z tego co najszybciej to mogę opowiedzieć o Nocy Muzeów, zaprosić Państwa na oprowadzanie Nocy Muzeów, której organizatorem jest Muzeum Miedzi w Legnicy, natomiast ze względu na to, że zobaczą Państwo tam dwie ważne wystawy Legnickiego Festiwalu Srebro, także tam będziemy obecni. Także będziemy Państwa oprowadzać po pozostałych wystawach Legnickiego Festiwalu Srebro i zakończymy warsztatami w Galerii Sztuki. A zatem na naszych mediach społecznościowych, na naszej stronie i w ogóle w ulotkach reklamujących Noc Muzeów znajdą Państwo całą mapę tego, jak po kolei to będzie wyglądało. Natomiast jeśli miałabym opowiedzieć kilka słów o wystawach, to chciałam powiedzieć, że w tym roku jak zawsze staraliśmy się na festiwalu zgromadzić wystawy, które pokazują przekrój takich nowych nurtów w projektowaniu biżuterii autorskiej. No i przypomnę, bo przy każdej okazji staram się to mówić, o tym edukować i to powtarzać, że jest to biżuteria nierozumiana tak tradycyjnie, że zwykły pierścionek lub zwykła broszka zrobiona przez dobrego jubilera. My pracujemy z artystami współczesnymi, którzy zajmują się biżuterią autorską. No właściwie w Polsce nie ma dobrej nazwy, mówimy o tym biżuteria nowoczesna, biżuteria autorska czy artystyczna biżuteria. Za granicą, po angielsku nazywa się Contemporary Art, Contemporary Jewelry, i oznacza to, że jest to biżuteria, która spełnia, można powiedzieć, wszystkie kryteria sztuki współczesnej, czyli potrafi być krytyczna, potrafi być narracyjna, potrafi posługiwać się całym rezerwuarem środków, technik, materiałów i, że tak powiem, zaplecza ideologicznego sztuki współczesnej, czyli może mówić o poważnych problemach, odnosi się do globalizacji, wojen, kryzysów, w tym ekologicznych, więzi społecznych. Jest to biżuteria, która często jest noszalna, ale to się też tak nazywa wearing devices, czyli takie urządzenia do noszenia, czy scope, czy devices. Małe rzeźby, które zakładamy na siebie, więc jest to biżuteria często interaktywna, często taka, która ma w jakiś taki zadziorny sposób znaleźć się na naszym ciele. Skłonić nas do pewnej refleksji. Często biżuteria krytyczna lub konceptualna, czyli taka, w której autor, autorka mieli jakiś pomysł, żeby wskazać nam jakiś dosyć istotny problem, na przykład osobisty, albo na przykład właśnie jakiś taki szerszy, społeczny, globalny. I w tym kontekście używa biżuterii do tego, żeby po prostu otworzyć nam oczy, żebyśmy na nie przejrzeli i żeby ta mała biżuteria, ten mały obiekt kilkucentymetrowy zwrócił nam uwagę na ważne rzeczy. Mamy na przykład, no mogę opowiedzieć o kilku przykładach, żeby to Państwu zobrazować. Mamy na przykład taką pracę, która nawiązuje, ponieważ temat międzynarodowego konkursu sztuki złotniczej, czyli tej najważniejszej wystawy, którą co roku ogłaszamy i mamy zgłoszenia z całego świata, temat tej wystawy brzmiał Everybody, czyli można powiedzieć, że nawiązywaliśmy do wszystkiego, wszystkich, każdego ciała, ale też właśnie postantropocentrycznych perspektyw, czyli do tego, że wszyscy i każdy wliczamy także świat zwierząt, faunę, florę, świat internetu, nie wiem, sieci, powiązań, więc po prostu wszystko, co jest na świecie, cała jedność, jaką stanowimy jako planeta, ale także kosmos. Jest też dużo prac, które nawiązują po prostu zwyczajnie do ciała pozytywności, do traum, do chorób, dyskryminacji ludzi ze względu na, nie wiem, czy niepełnosprawność, czy nieheteronormatywność. Więc to jest taka naprawdę bardzo głęboka i poszerzona refleksja o współczesnym świecie. Więc mamy pracę, która na przykład powstała, młoda autorka, która całkowicie zgoliła swoją głowę, i ten film jest częścią pracy, on towarzyszy pracy, taki performance, kiedy ona goli swoją głowę na piękne warkocze, które oczywiście są symbolem takiego na wychowywania kobiet, powiedzmy jeszcze dosyć patriarchalnego. Ona obcina te warkocze i robi z nich taką rzeźbę, koronę, która naśladuje koronę Miss. w wyborach miejsc, prawda? Jest to korona z włosów. Ta korona jest dosyć taka nieprzyjemna, no bo włosy, kiedy są naturalne i na głowie są, prawda, czymś takim, nie wiem, pięknym, czułym, ale kiedy są oddzielone od organizmu, od ciała, widać, że wiemy wszyscy, że wzbudzają w nas takie dziwne uczucie, prawda?
2: To nie koniec opowieści o Legnickim Festiwalu Srebro. Będzie o nim też w kolejnej części programu Tydzień w Legnicy, więc polecam i zapraszam, zostańcie z nami.
3: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
2: Można by mówić długo o Festiwalu Srebro, bo też dużo dzięki niemu się dzieje. O wystawach prezentowanych w jego ramach opowiada wam Justyna Teodorczyk w rozmowie z Maciejem Czujko.
3: Ciekawe wydarzenie w Legnicy.
12: My praktykujemy od lat te wystawy, więc my mamy bardzo dużo prac z ludzkich włosów. W tym roku też mamy taką pracę, która jest z takimi sztucznymi brwiami, które właśnie te brwi nawiązują do... Te właśnie regulowane brwi nawiązują do tego, jak ta kultura nas kształtuje, prawda? Że musimy się wpasować w pewną formułę, a inaczej nie możemy. Także mamy taką właśnie koronę z włosów, mamy sztuczne brwi. Mamy pracę, która jest hakiem na szyjni, który tak naprawdę jest hakiem. To jest taki wielki, potężny hak, który kojarzy się z rzeźnią, z wojną, z przemocą, albo nawet z przyjemnością, prawda? Kiedy ludzie, ci, którzy się podwieszają na hakach, jakąś taką ekstremalną przyjemność w tym znajdują. No więc mamy pracę, piękny naszyjnik z lusterek, który odbija nasze niedoskonałości. Kiedy go zakładamy, widać nasz podbródek, nasze uszy, nasze usta w taki z takiej perspektywy, jakiej na co dzień nie widzimy. Więc to jest praca, która wypacza nasz obraz i zadaje nam pytanie właśnie o to, co jest ważne w dzisiejszym takim kształtowaniu czy pokazywaniu ciała. Podam tylko kilka przykładów, ale właśnie takie refleksje i konfrontacje z takimi problemami Państwa na wystawie czekają. Nie oznacza to, że nie ma pięknych prac, bo przypomnę, że to są artyści złotnicy z całego świata, którzy reprezentują bardzo wysoki poziom, a tutaj mamy creme de la creme, bo mamy wybrane 10% z prawie 500 nadesłanych prac, więc zapewniam Państwa, że obcują Państwo z czymś na najwyższym poziomie, natomiast uprzedzam, że to, co zobaczymy, to może daleko odbiegać od naszego takiego powszechnego wyobrażenia po prostu pięknej biżuterii.
11: A czy możemy polecić któryś z wystaw albo powiedzieć, czym one się różnią od siebie, czy one są podzielone jakoś tematycznie?
12: Tak, oczywiście, jak zawsze staramy się zrobić taki bardzo bogaty przekrój. Ja opowiedziałam o wystawie konkursowej Everybody, Międzynarodowy Konkurs Sztuki Złotniczej. Tam mamy właśnie taki przekrój, 300 artystów z całego świata nadesłało pracę, wybrały jury. Ale mamy na przykład wspaniałą wystawę i kilka z tych wystaw to są, że tak powiem, wystawy przywiezione, bo kiedy uczestniczę w międzynarodowych obradach, mam też zaszczyt zasiadać w kilku gronach jurorskich i kiedy wyjeżdżam na targi, czy te właśnie Jewelry Weeks, weekendy biżuterii, czy do Bukaresztu, czy do Mediolanu, czy do Londynu, to tam nagradzam pracę, wyszukuję tam najlepszych, najbardziej obiecujących, czy takich autorów, którzy najbardziej mnie poruszają, którzy mają największy taki potencjał i oni dostają nagrodę Galerii Sztuki w postaci wystawy indywidualnej. Więc w tym roku mamy właśnie 3 wystawy, które są taką realizacją takich nagród, czyli naprawdę wyselekcjowane w najlepszy sposób z najlepszych tygodni biżuterii, z najlepszych konkursów biżuterii w Europie. No i na przykład mamy taką Kanadyjkę, Sophie Bellanger, która dostała nagrodę i ona opowiada generalnie o właśnie niewpasowywaniu się w społeczne normy. I jest to biżuteria, która mówi o właśnie niebinarności, nieheteronormatywności, ale też o takiej cichej, ukrytej przemocy wobec kobiet, właśnie w tym tle nie tylko seksualnym. I jest to taka biżuteria, która jest ochroną, która jest taką demonstracją. To jest, można porównać ją do tego ruchu mitu, prawda? I w tym sensie opowiada, więc jest to takie doświadczenie dla autorki traumatyczne albo nawet terapeutyczne. Biżuteria jest przewspaniała. No i tak właśnie jak sama tematyka, biżuteria jest taka, że myślę, że Państwa na pewno zaskoczy. Będą się Państwo zastanawiać, co to jest i jak to założyć. Wystawie towarzyszy przepiękny katalog i wspaniałe zdjęcie, które pokazują, jak można nosić, bo ona na przykład ma bardzo dużo sznurków, które można motać, pętać wokół swojego ciała. To są takie wielkie filcowe na przykład, takie kwiaty, które w środku mają po takie bardzo ostre zęby. Albo są to takie duże metki, które właśnie kryją te hasła, o których mówiłam, prawda? Takie hasła, gdzie ta piękna forma i ten wspaniały, delikatny filc, mięciutki, zachęca nas do tego, żeby ją dotykać, nosić, natomiast kiedy zapoznamy się z przesłaniem, z takim bardzo ostrym hasłem, to wzbudza to w nas takie właśnie ambiwalentne uczucia, co jest właśnie zadanie sztuki współczesnej, sztuki krytycznej. Mamy też wystawę na przykład gdańskiej ASP, Katedry Designu Eksperymentalnego, gdzie młodzi designerzy, czyli młodzi projektanci, którzy na co dzień projektują, nie wiem, w tej katedrze projektuje się na co dzień jachty czy przedmioty codziennego użytku, ale także biżuterię, w tym roku zaprojektowali w technikach cyfrowych i za pomocą czy projektowania 3D, czy sztucznej inteligencji stworzyli taką biżuterię, którą będą mogli też Państwo sami wykreować, ponieważ no, planujemy takie warsztaty właśnie z tego projektowania takiego cyfrowego, czyli będzie można założyć sobie takie okulary właśnie, dostaną Państwo joysticki i będzie można zaprojektować, czyli narysować sobie na swoim ciele jakąś biżuterię. Potem w dalszej fazie ta biżuteria jest też wydrukowana i tą widzimy na wystawie. No my niestety nie mamy takich możliwości, bo to studenci robią przez cały semestr i to są ich prace dyplomowe. Natomiast pokażemy, jaka jest przyszłość biżuterii, prawda, że w tym świecie cyfrowym także ona może funkcjonować i jest też przełożenie na to. Także zobaczą Państwo przepiękne naszyjniki, kolie zrobione, właśnie wydrukowane technikami 3D, które na przykład są dwukolorowe i zmieniają kolor ze względu na to, z której strony na nie patrzymy. Także takich wystaw mamy kilka, one są wszystkie bardzo ciekawe i to są właśnie wystawy zarówno młodych artystów, artystek, jak i wystawy grupowe, właśnie przedstawiające takie jedno zagadnienie w szerszym kontekście. No i bardzo się z tego cieszymy, że tym wystawom towarzyszy też właśnie konkurs fotograficzny, czyli duża wystawa, też pod tytułem Everybody, która z kolei otwiera się na innych artystów, nie tylko złotników, ale właśnie też czy grafików, czy fotografików, czy malarzy, którzy mają ochotę robić zdjęcia, i też wystawę taką poświęconą w dużej mierze cielesności także pokazujemy. A więc mnóstwo wystaw, taki bardzo interesujący temat, jakim właśnie jest biżuteria artystyczna, którą można i proponuję potraktować jako dzieło sztuki, właśnie z takiej perspektywy, żeby nie widzieć tym pierścionka i naszyjnika, chociaż mam nadzieję, że wielu z Państwa by się odważyło to na siebie założyć i to nosić, ale właśnie obejrzeć to jako małe dzieło sztuki, które próbuje nam opowiedzieć ważne rzeczy i wielkie historie.
11: A widziałaś już na ulicy Legniczan, którzy może mieli na sobie jakąś biżuterię, którą wystawialiście albo którą mieliście u siebie, którą można było kupić?
12: Tak, widziałam dyrektorkę Galerii Sztuki na dwóch konferencjach prasowych, za każdym razem prezentującą właśnie jakąś niespotykaną biżuterię, więc widziałam też już w mediach społecznościowych, że jedna autorka z zagranicy, zdaje się z Ameryki Południowej, pochwaliła się, że właśnie widziałam, dziękuję za promowanie mojej biżuterii, widziałam ją na konferencji prasowej, więc ja myślę, że to raczej w takiej odsłonie. Natomiast podczas kulminacji festiwalu, gdzie mamy ponad 200 gości, to oczywiście no, wszyscy są w swojej biżuterii, bo to artyści unoszą tą biżuterię jak swoje manifesty, także każdy mężczyzna był ubrany w jakąś biżuterię, każda kobieta, więc tak, to jest taki moment, mogę powiedzieć, że to jest taki utopijny świat, gdzie każdy nosi biżuterię. Ja bym o tym marzyła, żeby w naszym kraju panowie nie wstydzili się za granicą, to jest zupełnie spotykane i całkowicie powszednie, prawda, że mężczyźni, którzy cenią sobie styl, albo są koneserami sztuki, to inwestują też w takie dzieła sztuki właśnie noszalne, czyli biżuterię. No i w Polsce to widać właśnie w tym środowisku, czy w branży. Natomiast tak na co dzień jeszcze nie za bardzo, ale widzę, że wielu mężczyzn ma taką odwagę sięgać po dotychczas kobiece atrybuty, więc jestem naprawdę dobrej myśli.
3: Zmieniamy temat.
2: Było o biżuterii, to teraz będzie o pieniądzach, choć nie na biżuterię przeznaczonych, bo chodzi o inwestycyjne pożyczki obronnościowe dla dolnośląskich przedsiębiorców.
3: Podpowiadamy mieszkańcom Legnicy.
13: Produkt pożyczkowy, który będzie dystrybuowany do dolnośląskich mikro, małych i średnich przedsiębiorców przez Dolnośląski Fundusz Rozwoju.
14: Paweł Gancarz, marszałek województwa dolnośląskiego.
13: Produkt, który ma przygotować dolnośląskie firmy na te wyzwania przyszłości, do których mamy nadzieję, że nie dojdzie, ale staramy się i robimy wszystko, żeby sektor gospodarczy również wzeprzeć. Pożyczka oprocentowana nie komercyjnie, a preferencyjnie. Alokacja 30 milionów złotych na początek. Możliwość uzyskania kredytu preferencyjnego, pożyczki preferencyjnej do kwoty 4 milionów złotych. na różne cele. Cele związane z przygotowaniem przedsiębiorstwa na chociażby zagrożenia związane z bezpieczeństwem, cyberbezpieczeństwem, na zagrożenia związane z dostawami energii, tak żeby móc pracować, móc produkować w sytuacjach niedoborów energii, czy chociażby spadków napięć. Ale pożyczka, która zwłaszcza ten sektor metalurgiczny może przygotować też na przestawienie produkcji, chociażby na produkcję dla przemysłu zbrojeniowego i tutaj mam na myśli chociażby tokarki, obrabiarki CNC, które w czasach pokoju mogą, w czasie pokoju mogą produkować produkcję dla przemysłu, a w sytuacji kryzysowej, w sytuacji, kiedy trzeba będzie przestawić swoją produkcję, będą mogły tą produkcję realizować. Czujemy taką potrzebę, widzimy taką potrzebę, żeby sektor gospodarczy, mikro, małych, średnich przedsiębiorstw właśnie w tym kierunku przebranżawiać albo przygotowywać, albo też nakreślać trendy i wskazywać te zagrożenia i możliwości, bo oczywiście mamy świadomość tego, że na wszystkie potrzeby dolnośląskich firm nie odpowiada.
15: Robert Koszut, prezes zarządu Dolnośląskiego Funduszu Rozwoju. Inwestycyjna pożyczka obronnościowa to produkt skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorców z terenu Dolnego Śląska. Wszyscy wiemy, z jakimi wyzwaniami mierzą się również przedsiębiorcy w ostatnich latach. W związku z tym Dolnośląski Fundusz Rozwoju razem z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego zdecydował o przygotowaniu właśnie takiej pożyczki, która będzie skierowana w zdecydowanej większości do małych i mikroprzedsiębiorców, czyli takich, którzy prowadzą działalność z obrotami rocznymi do 10 milionów euro i zatrudniają do 49 pracowników. To są przedsiębiorcy, którzy są bardzo silnie związani ze swoimi regionami, z regionami, w których żyją i mieszkają. W związku z tym są zainteresowani również tym, aby wzmacniać obronność swojej lokalnej ojczyzny, aby budować odporność swoich przedsiębiorstw, tak aby w przypadku zagrożeń i sytuacji kryzysowych móc w sposób niezakłócony prowadzić swoje biznesy. Pożyczka obronnościowa ma charakter inwestycyjny, w związku z tym będzie można kierować ją na cele związane z zapewnieniem ciągłości działalności w sytuacjach zagrożeń. Będzie ją można kierować również na przebranżowienie produkcji w sytuacjach kryzysowych, czyli mówimy tutaj o tak zwanym podwójnym przeznaczeniu tej pożyczki, jak również w sposób bieżący będzie wzmacniała odporność tych przedsiębiorstw w czasach pokoju. Pożyczka będzie udzielana na okres 84 miesięcy, czyli 7 lat, z okresem karencji do 6 miesięcy. Oprocentowanie preferencyjne na warunkach de minimis, aktualnie 2,15. Mówimy o takim oprocentowaniu, które może się ewentualnie zmieniać w przyszłości. Jeśli chodzi o limit pożyczki, 4 miliony złotych do wykorzystania we wskazanym okresie. Myślę, że pożyczka spotka się z zainteresowaniem naszych przedsiębiorców. Z tej strony zachęcam ich do kontaktu z pracownikami Dolnośląskiego Funduszu Rozwoju, którzy postarają się udzielić wszystkich potrzebnych informacji. Inwestycyjna pożyczka obronnościowa ma wzmacniać odporność przedsiębiorców na czasy kryzysu, ma zapewniać ciągłość prowadzenia biznesu, gdyby wystąpiły zagrożenia, ale również ma transformować prowadzony biznes na cele podwójnego przeznaczenia, czyli w czasach spokoju mówimy o inwestycjach w kwestie cywilne, natomiast w czasach zagrożenia możliwość przestawienia produkcji i usług na cele związane z obronnością. Mówimy to o szerokim zastosowaniu zarówno w kwestiach cyberbezpieczeństwa, ale również typowo produkcyjnych, związanych z tym, aby linie produkcyjne można było, tak wspomniałem, przestawić na cele związane z obronnością. Mówimy również o kwestiach związanych z przeznaczeniem na przykład magazynów, hal produkcyjnych na cele związane z ochroną ludności, czyli bardzo szerokie spektrum. Tutaj będziemy liczyli również na pomysłowość przedsiębiorców we wnioskach, które będą kierowane do Dolnośląskiego Funduszu Rozwoju. Pożyczka ma charakter inwestycyjny i ma być zastosowana w tym momencie na cele cywilne, a gdyby wystąpiła sytuacja kryzysowa, jest możliwość wykorzystania tej inwestycji na cele związane z obronnością, zapewnieniem bezpieczeństwa dla przedsiębiorców, ale również ludności z terenu, gdzie te inwestycje będą prowadzone. Mówimy tutaj o pierwszej puli tej pożyczki z 30 milionów alokacji, którą kierujemy w pierwszym rzucie. Pożyczka jednostkowa do 4 milionów złotych na 7 lat na preferencyjnych warunkach z oprocentowaniem 2,15, czyli niedostępnym na rynku komercyjnym. W związku z tym myślę, że spotka się z dużym zainteresowaniem przedsiębiorców. I oczywiście oczywiście, jeżeli będzie taka potrzeba, Dolnośląski Fundusz Rozwoju przeznaczy kolejne środki na finansowanie kolejnych inwestycji tego rodzaju.
2: Póki co liczy się kolejność zgłoszeń, więc zainteresowanym polecam nie zwlekać, a wszystkim dziękuję, że byliście z nami i oczywiście już tradycyjnie bardzo Wam polecam słuchanie kolejnych programów Tydzień w Legnicy.
3: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.

0: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
1: Joanna Strudyńska przy mikrofonie. Zaczynamy program Tydzień w Legnicy. Jeśli jesteście ciekawi przeróżnych spraw festiwalu Satyrykon, tras rowerowych planowanych wokół Legnicy i szerzej na całym Dolnym Śląsku, ale też szykowanych połączeń kolejowych z Legnicy, to dobrze trafiliście. Tematów mamy dla Was w programie Tydzień w Legnicy, oczywiście więcej, na przykład ten, od którego zaczniemy. Dyrektorka Legnickiej Biblioteki Publicznej Anna Gontowska zdradzi Wam, co ciekawego szykuje dla Was właśnie biblioteka.
0: Co jest grane w Legnicy?
2: Nie wszyscy Państwo wiecie, że w ofercie biblioteki tej głównej przy ulicy Piastowskiej i wszystkich jej filii znajduje się bardzo dużo różnego rodzaju zajęć. To jest oczywiście nie tylko już wypożyczanie książek, nie tylko poszukiwania bibliograficzne, ale także różnego rodzaju zajęcia bądź danie schronienia różnego rodzaju pomysłowym legniczanom, którzy chcą realizować swoje pasje właśnie w bibliotece. O tym, że można pograć w gry planszowe w bibliotekach, to Państwo bardzo dobrze wiedzą, że w bibliotece naszej funkcjonuje dyskusyjny klub książki i osobno dyskusyjny klub książki fantazy. To też już coraz więcej mieszkańców się o tym dowiaduje i uczestniczy w spotkaniach tych klubów, że prowadzimy intensywną edukację nie tylko czytelniczą, ale również ekologiczną i muzyczną. To właściwie to już jest samo przez się zrozumiałe. Ale w tym bardzo dużym wyborze zajęć, począwszy od najmłodszych dzieci, tych tak zwanych pampersiaków, które przychodzą na zajęcia ze swoimi opiekunami i uczestniczą w zajęciach opartych trochę o książkę, trochę o ruch, trochę o plastykę w bibliotekach, poprzez czytanie, tak jak cała Polska czyta dzieciom, poprzez zajęcia z historii książki, regionu naszego. Chcę Państwa szczególnie uczulić na przedsięwzięcia, które w maju się odbędą. I między innymi są to 13 maja finał programu Slow Fashion, Slow Life, Ubierz się w odpowiedzialność. To jest program realizowany przez naszą ekobibliotekę, wsparty przez Fundację Totalizatora Sportowego. Otwarte wydarzenie, zapraszamy wszystkich Państwa, ale szczególnie zapraszamy młodzież współpracującą z nami podczas całego programu, młodzież 5 liceum imienia Jana Heweliusza w Legnicy i uczestników warsztatów terapii zajęciowej imienia Andrzeja Krakowskiego. Oni uczyli się na zajęciach warsztatowych, jak ze starych rzeczy zrobić coś z efektem wow, jakiś fajny ciuch, bądź torbę, bądź różnego rodzaju utensylia. Taka fajna, kolorowa młodzież, która uczy się w 5 liceum, podobno była zachwycona różnego rodzaju propozycjami prowadzących warsztaty. I chcemy właśnie rozstrzygnąć konkursy, które podczas tego programu zostały ogłoszone. Chcemy pokazać te produkcje modowe. Chodzi o to, że kupujemy co roku ogromne ilości odzieży o nie najlepszej jakości, która zostaje szybko przez nas wyrzucona. Zwracamy uwagę w tym programie właśnie na świadomy wybór, na kupowanie, ubieranie się w dobrej jakości odzież i możliwość przerabiania odzieży starszej, ale jeszcze mało zniszczonej w ciekawe i modne ciągle elementy. Będziemy również wymieniać się ubraniami. Zaczynamy o 11.30. Będzie można przygotować swoje stoiska. My udostępnimy stoły. Można przynieść dowolną ilość ubrań z wyjątkiem bielizny i butów. Nie odbieramy, później nie pozostawiamy organizatorom tych ciuchów, ale będzie można się wymienić bądź przekazać komuś, kogo zainteresują nasze ubrania, które już dla nas straciły ten efekt nowości albo po prostu z nich wyrośliśmy. Ale będziemy również mówili o tym, jak z niczego zrobić piękną biżuterię i również takie warsztaty zostaną poprowadzone w dniu 13 maja w okolicach godziny

0: 12.50. To taki cały cykl imprez, które będą się toczyły tutaj w siedzibie biblioteki przy ulicy Piastowskiej 22. Warto zaglądnąć, może coś ciekawego dla siebie Państwo znajdziecie. 14 maja o godzinie 17 zapraszam Państwa do siedziby biblioteki przy ulicy Piastowskiej na spotkanie z Robertem Ostaszewskim, autorem kryminałów, m.in. bestsellerowej trylogii kryminalnej z podkomisarzem Konradem Rowickim, serii śląskiej kryminałów, serii z komisarz Renatą Łukowską, autorem kryminału Tylko wróć, gdzie miejscem akcji jest m.in. Legnica. Bardzo ciekawy nowy autor, dla nas nowy autor, pojawiający się na firmamencie tej takiej bardzo bogatej twórczości kryminałów, która ostatnio dotyka nasz kraj. Właściwie pisze się kryminały wszędzie, prawie każde miasto jest miejscem, duże miasto jest miejscem kryminałów, a Robert Ostaszewski rzeczywiście potrafi pokazać nie tylko akcje kryminałów, ale krwawe zbrodnie, nawet nieco zalatujące nam thrillerem. O godzinie 17, 14 maja zaprasza mój kolega z biblioteki, pan Tomasz Adamowski, który poprowadzi spotkanie. 15 maja o godzinie 18 zapraszam na koncert Anna German, Głos Pokoju. Koncert w wykonaniu Agnieszki Babicz, śpiew, Aureli Sobczak, narracja i dwóch znakomitych muzyków, Huberta Świątka w piano i Mariusza Świątka na saksofonie. Mamy teraz rocznicę urodzin Anny German. Takich koncertów w kraju odbywa się wiele, ale zaręczam Państwu, że znakomity głos i interpretacja i ruch sceniczny Agnieszki Babicz to będzie dla Państwa niezapomniana uczta.
1: Po więcej szczegółów odsyłam Was do kalendarza wydarzeń na stronie internetowej Legnickiej Biblioteki Publicznej, a u nas już czas na informacje o tym, co ważnego działo się w Legnicy w ostatnim czasie.
2: Przegląd wydarzeń tygodnia w Legnicy. Poniedziałek.
3: Dawid Filipowski, zapraszam. Miasto przeznaczy 100 tysięcy złotych na ogródki działkowe. Skorzysta z nich 6 legnickich stowarzyszeń. Pieniądze przeznaczą m.in. na budowę i naprawę instalacji wodociągowych, sanitarnych, wymianę ogrodzenia czy budowę altan. Dolny Śląsk natomiast przeznaczy 1 000 000 złotych na wsparcie pszczelarzy. Pasieki z powiatu legnickiego będą mogły pozyskać środki na zakup specjalistycznego pokarmu dla pszczół. Powstaną także kolejne pasieki edukacyjne, zapowiada Natalia Gołąb z zarządu województwa.
4: Powstaną nowe pasieki, będzie możliwość zakupu nowych uli, domków do apiterapii czy też tablic informacyjnych.
3: Odbędą się także imprezy branżowe dla hodowców z całego Dolnego Śląska.
2: Wtorek.
3: Szpital powiatowy w Złotoryi uruchomił pracownię densytometryczną. Pozwala na bezbolesne i dokładne zbadanie gęstości kości, a dzięki temu wczesne wykrycie osteoporozy. Do badania potrzebne jest skierowanie z przyszpitalnej poradni lub placówki, która ma podpisaną umowę ze szpitalem. Informacja o zbiórce odzieży i tekstyliów w Legnicy. Miasto prosi o wystawianie różowych worków najwcześniej dobę przed planowanym odbiorem, by nie zaśmiecać ulic. A harmonogram zbiórki znajdziecie na stronie internetowej Urzędu Miasta.
2: Środa.
3: Na legnickie drogi wyjechały 2 nowe autobusy elektryczne. To oznacza, że do miasta dotarła cała dostawa 6 pojazdów zakupionych przez MPK. Miejski przewoźnik kupił też 4 ładowarki i wciąż dąży do tego, żeby w Taborze 30% autobusów było hybrydowych. Dawne kino Ognisko stanie się nowoczesnym inkubatorem przedsiębiorczości wspierającym lokalne firmy i startupy. Inwestycja daje podwójną korzyść, zaznacza Maciej Kupaj, prezydent Legnicy.
5: Bo z jednej strony ratujemy piękny obiekt, który blisko 20 lat został porzucony. I druga korzyść to jest wykorzystanie tego obiektu na przestrzeń, której w Legnicy całkowicie brakowało.
3: Na utworzenie inkubatora miasto otrzymało ponad 25 milionów złotych unijnych środków z puli Urzędu Marszałkowskiego.
2: Czwartek.
3: Dolny Śląsk otrzymał 150 milionów złotych z Unii Europejskiej na odbudowę po powodzi. Z tej puli powiat legnicki wyremontuje drogi w Konradówce, Niedźwiedzicach, Dzierżkowicach, Goliszowie i Jezierzanach. A gmina Legnickie Pole naprawi ulicę Mickiewicza, Słowackiego, Długosza i drogę w Ogonowicach. W Legnicy roboty szykują się w Parku Miejskim. Miasto ogłosiło przetarg na remont placu zabaw i strefy wypoczynkowej. Teren będzie miał nowe ścieżki, toaletę modułową, oświetlenie i monitoring. Wykonawcę poznamy najwcześniej pod koniec maja.
1: To był przegląd wydarzeń tygodnia w Legnicy. Przedstawił Wam go Dawid Filipowski. A co szykuje dla Was Satyrykon, to sprawdził Maciej Czujko.
2: Ciekawe wydarzenie w Legnicy.
6: Paulina Maciejewska, Satyrykon.
7: No i czas płynie. Ostatnio jak się widzieliśmy, zapytałem Ci, czy możemy już o Satyrykonie powiedzieć. Ty powiedziałaś, że możesz powiedzieć co nieco, ale jeszcze trochę mało, to może bez sensu. A teraz można już powiedzieć wszystko.
6: Teraz możemy powiedzieć już zdecydowanie wszystko, bo już za miesiąc tak naprawdę jest Satyrykon. 12 czerwca, wielkie otwarcie Międzynarodowej Wystawy Satyrykon Legnica 2026 w Muzeum Miedzi w Legnicy. Wcześniej to otwarcie będzie poprowadzone barwnym kolowodem z udziałem naszej dziecięco-młodzieżowej legnickiej orkiestry Dentej, która zrobi wielki hałas na to rozpoczęcie Satyrykonu. Szykujemy też happening dla mieszkańców Legnicy, w którym mamy nadzieję, że oczywiście jak zwykle legniczanie się chętnie włączą. O szczegółach udziału już niedługo będziemy pisać na naszej stronie.
7: No jak ja teraz powiedziałem, że powiemy wszystko już i co? Jednak nie wszystko. Zostałem zwabiony, drodzy Państwo, do LCK-u, bo Paulina powiedziała, że powie wszystko i nie mówi wszystko.
6: Bo tutaj trzeba też dozować troszeczkę tą ciekawość. Natomiast na pewno pojawi się tutaj hasło strefa komfortu. Także...
7: Trzeba będzie wyjść ze swojej strefy komfortu.
6: Niekoniecznie.
7: Wszyscy się będą całować ze wszystkimi.
6: Wszyscy będą się czuć u nas komfortowo.
7: To jak to będzie? Aha, czyli będzie komfort, a nie dyskomfort.
6: U nas będzie komfort, dlatego komfortowo zapraszam.
7: W happeningu będzie komfort.
6: I na wystawie.
7: Ale ja o ten happening pytam, bo mi nie chcesz o nim powiedzieć. Będzie komfort czy dyskomfort?
6: Będzie komfort.
7: Dobra, czyli nie ma się czego bać. Bo wiesz jak jest komfort, to moglibyście się pokusić o jakiś dyskomfort. Moglibyście na przykład wyciągać ludzi z tłumu, kazać im śpiewać, tańczyć, rozbierać się, co danie widy.
6: To ja powiem tak, każdy kto dołączy do korowodu będzie w strefie komfortu, a osoby, które będą chciały tylko na niego popatrzeć z boku, no mogą się czuć trochę niekomfortowo, także radzę.
7: O matko, czyli lepiej wziąć udział, żeby być, czyli udział komfort, nie udział dyskomfort.
6: Wyjście ze strefy komfortu, jeżeli ktoś nie chce wziąć udziału w korowodzie.
7: Paulina, mam wrażenie, że powiedzieliśmy wszystko i nic jednocześnie. To jest rzadka sztuka, ale no dobra, udało się.
6: Myślę, że się udało. No drodzy Państwo, naprawdę zapraszam. 12 czerwca w piątek około godziny 16:30 startujemy z placu Messlera, czyli przy galerii, z tego placu przy Galerii Piastów i Kościoła Marieckiego. Na pewno będzie nas widać z daleka za pomocą oczywiście naszych barwnych, satyrykonowych elementów orkiestry Dentej, która też będzie w swoich pięknie uszytych mundurkach. I takim barwnym korowodem przechodzimy najpierw do posągu Filipka na ulicy Najświętszej Marii Panny. Tam odsłonimy tablicę poświęconą w tym roku Norbertowi Sarneckiemu, rzeźbiarzowi, stałemu współpracownikowi Satyrykonu, który dla nas i wykonywał medale, był wielokrotnym laureatem, raz nawet zdobył Grand Prix, jego słynna rzeźba, żyrafa na łyżwach.
7: Nawet ja pamiętam, mam słabą pamięć.
6: Myślę że też, że z tego względu, że to była druga nagroda Grand Prix w 50-letniej historii Satyrykonu, którą zdobyła rzeźba. Więc to był naprawdę taki wyjątkowy moment.
7: Ale to była genialna rzeźba, bo ona nie dość, że była fantastyczna i ujęła jury, czyli ciało specjalistyczne, to jeszcze do tego podobała się wszystkim, nie?
6: I ona jest zabawna i aktualna dalej na swój sposób. Myślę, że spokojnie mogłaby wziąć udział w tegorocznej wystawie i znowu być nagrodzona, no bo jednak te tematy związane z klimatem, z tymi wszystkimi zagrożeniami i też, no nie ukrywajmy, przez zwierzęta naprawdę można dużo pokazać też i naszych wad, także często one są takim odzwierciedleniem wśród artystów, żeby pokazać coś za pomocą świata zwierząt. Także jeżeli pamiętacie żyrafę, to Norbert Sarnecki był jej twórcą. Niestety już od prawie roku tego Norberta z nami nie ma, ale chcemy, żeby zawsze tutaj był w Legnicy, tak żeby miał swoją tablicę pamiątkową, którą właśnie w trakcie tego Satyrykonu otworzymy.
1: Opowiadała w rozmowie z Maciejem Czujko Paulina Maciejewska z Satyrykonu.
2: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
1: O planach uruchomienia kamieniołomu w krainie wygasłych wulkanów porozmawiamy teraz w programie Tydzień w Legnicy, a dokładniej o trwającym od ponad roku proteście przeciwko uruchomieniu przez zagranicznego inwestora kamieniołomu w Dobkowie. Wydobywany ma tam być metabazalt. Protestujący złożyli ostatnio w tej sprawie apel do marszałka województwa dolnośląskiego. Posłuchajcie.
2: Ważne dla mieszkańców Legnicy.
8: Krzysiek Rozpędowski, właściciel pensjonatu i restauracji w krainie wygasłych wulkanów. W imieniu ponad 50 pracodawców z naszego regionu, którzy sprzeciwiają się powstaniu gigantycznego kamieniołomu, który ma być uruchomiony przez francuski koncern Colas. Przede wszystkim nie zgadzamy się na jego lokalizację i chciałbym zaznaczyć, że nie protestujemy przeciwko branży wydobywczej. Rozumiemy doskonale konieczność jej istnienia i potrzebę rozwoju naszego kraju. Natomiast lokalizacja, która została wskazana przez Colas, jest najbardziej fatalna z możliwych. Leży miejsce, w którym ma być wydobywane kruszywo, leży w niezwykle cennym regionie, jeżeli chodzi o wartości przyrodnicze i krajobrazowe, bezpośrednio przy terenie Natura 2000, otoczone w ogóle Naturą 2000 w promieniu 270 stopni, na terenie tuż przy parku krajobrazowym i potencjalnym jego powiększeniu, to wynika z audytu robionego przez Dolny Śląsk, na korytarzu ekologicznym, ale też jest to miejsce, które będzie, jest to inicjatywa, która bardzo zagrozi rozwojowi naszego regionu, ponieważ od właściwie kilkudziesięciu lat strategia Dolnego Śląska namawiała nas, przekonywała, wypłacała potężne fundusze również, namawiała na udział w tworzeniu strategii w kierunku zrównoważonego rozwoju również turystyki. Nie da się pogodzić biznesu wydobywczego z rozwojem obecnym zrównoważonym regionu, ponieważ jeżeli wzdłuż dróg czy drogami, które prowadzą przez większość naszego terenu co 3,5 minuty przez 14 godzin dziennie, przez ponad 30 lat będzie przejeżdżał tir, nie da się tego pogodzić z wypoczynkiem. Do tego pojawi się pył, hałas. Branża wydobywcza stoi w bezpośredniej kolizji z pozostałymi branżami, ponieważ my bazujemy na tym, co mamy dostępne, co otrzymaliśmy po prostu od przestrzeni, w której mieszkamy. Czyli na czystym powietrzu, na hałasie, również na ciemności w nocy, ponieważ jest to jeden z ostatnich regionów ciemnego nieba na Dolnym Śląsku. To są elementy, które dają nam pośrednio pracę. To właśnie to jest najbardziej docenione przez ludzi, którzy trafiają do naszego regionu. Krzysiek Rozpędowski, właściciel pensjonatu i restauracji w krainie wygasłych wulkanów. W imieniu ponad 50 pracodawców z naszego regionu, którzy sprzeciwiają się powstaniu gigantycznego kamieniołomu, który ma być uruchomiony przez francuski koncern Colas. Przede wszystkim nie zgadzamy się na jego lokalizację i chciałbym zaznaczyć, że nie protestujemy przeciwko branży wydobywczej. Rozumiemy doskonale konieczność jej istnienia i potrzebę rozwoju naszego kraju. Natomiast lokalizacja, która została wskazana przez Colas, jest najbardziej fatalna z możliwych. Leży miejsce, w którym ma być wydobywane kruszywo, leży w niezwykle cennym regionie, jeżeli chodzi o wartości przyrodnicze i krajobrazowe, bezpośrednio przy terenie Natura 2000, otoczone w ogóle Naturą 2000 w promieniu 270 stopni, na terenie tuż przy parku krajobrazowym i potencjalnym jego powiększeniu, to wynika z audytu robionego przez Dolny Śląsk, na korytarzu ekologicznym, ale też jest to miejsce, które będzie, jest to inicjatywa, która bardzo zagrozi rozwojowi naszego regionu, ponieważ od właściwie kilkudziesięciu lat strategia Dolnego Śląska namawiała nas, przekonywała, wypłacała potężne fundusze również, namawiała na udział w tworzeniu strategii w kierunku zrównoważonego rozwoju również turystyki. Nie da się pogodzić biznesu wydobywczego z rozwojem obecnym zrównoważonym regionu, ponieważ jeżeli wzdłuż dróg czy drogami, które prowadzą przez większość naszego terenu co 3,5 minuty przez 14 godzin dziennie, przez ponad 30 lat będzie przejeżdżał tir, nie da się tego pogodzić z wypoczynkiem. Do tego pojawi się pył, hałas. Branża wydobywcza stoi w bezpośredniej kolizji z pozostałymi branżami, ponieważ my bazujemy na tym, co mamy dostępne, co otrzymaliśmy po prostu od przestrzeni, w której mieszkamy. Czyli na czystym powietrzu, na hałasie, również na ciemności w nocy, ponieważ jest to jeden z ostatnich regionów ciemnego nieba na Dolnym Śląsku. To są elementy, które dają nam pośrednio pracę. To właśnie to jest najbardziej docenione przez ludzi, którzy trafiają do naszego regionu.
9: Ewelina Rozpędowska, jestem przedsiębiorczynią działającą na terenie Krainy Wygasłych Wulkanów w branży hotelarskiej i gastronomicznej. Ja nie zajmuję się turystyką i restauracją dlatego, że ja zawsze marzyłam o tym, żeby się zajmować tym, tylko dlatego, że 20 parę lat temu, jak zamieszkałam w Krainie Wygasłych Wulkanów, to bezrobocie wynosiło 40%. Ja wtedy marzyłam o tym, żeby pracować w Parku Narodowym albo w Parku Krajobrazowym, bo jestem z wykształcenia przyrodnikiem. Ja po prostu od tych 20 kilku lat buduję moje miejsce pracy i miejsce pracy dla mojego zespołu. I jedną z trudniejszych rzeczy, jaka spotyka pracodawcę, w moim przekonaniu, jest moment, kiedy musi wręczyć pracownikowi wypowiedzenie. I ja bym nie chciała tego robić, dlatego apel do marszałka z naszej strony, ze strony branży, jest taki, żeby stanął po stronie mieszkańców, nie po stronie koncernu, żebyśmy czuli wsparcie z jego strony, skoro słabo możemy liczyć na naszą gminę. Na Dolnym Śląsku dopiero te firmy wielopokoleniowe, gdzie przekazuje się małe przedsięwzięcia z pokolenia na pokolenie, zaczynają się odradzać. A to jest taka chwila, kiedy znowu w którymś regionie, w którym naprawdę niewiele się działo jeszcze 20 parę lat temu i było powiedziane raczej radźcie sobie sami, może to być po prostu zachwiane, utracone. A wielopokoleniowość takich przedsięwzięć może niwelować nam tak naprawdę depopulację, no bo ludzie uciekają z obszarów wiejskich, tak? Nie tylko mamy depopulację wynikającą generalnie z demografii, ale ona szczególnie dotyka właśnie obszary wiejskie. I to jest ta utrata, która może stać za tym, że te miejsca, które są wyjątkowe do życia, może trudniejsze wtedy, kiedy jest zima albo trudniej dojechać do lekarza, stracą swoje największe walory do tego, żeby być miejscami dobrymi do osiedlenia.
1: O proteście przeciwko uruchomieniu w Dobkowie kamieniołomu, w którym zagraniczny inwestor chce wydobywać metabazalt, rozmawiamy w programie Tydzień w Legnicy. Protestujący zaapelowali w tej sprawie do marszałka województwa dolnośląskiego.
10: Planowana inwestycja koncernu francuskiego Colas to przede wszystkim uderzenie w lokalną przedsiębiorczość. Rafał Jakubowski, Stowarzyszenie Praźródła, stowarzyszenie prowadzące działalność gospodarczą na terenie Krainy Wynarskich Wulkanów. Narracja koncernu skupiła się m.in. na tym, że twierdzi się, że będzie zapewniać nowe miejsca pracy. Niestety tak nie jest. Potwierdza to burmistrz Świeżawy, potwierdzają to pracownicy tego samego koncernu funkcjonujący w gminie obok, gdzie po prostu twierdzą, że zostaną przeniesieni do planowego obecnie kamieniołomu. Tym samym my reprezentujemy 50 podmiotów, czyli znacznie większą grupę osób i przedsiębiorców, którzy są zagrożeni prawdopodobnie przyszłą inwestycją. Chodzi tutaj o to, że nie da się połączyć tak jak turystyki z agresywnym wydobywczym przemysłem.
1: Co państwo apelują do marszałka?
10: Apelujemy do marszałka, ażeby po prostu zwrócił uwagę na to, że przedsiębiorczość tutaj lokalnie kreowana oddolnie jest zagrożona w wyniku agresywnej inwestycji. Co więcej, warto podkreślić, że miejsce, o którym mówimy, czyli Kraina Wygasłych Wulkanów, to jest również geopark UNESCO. I ten aspekt jest szczególnie ważny, jeśli mówimy o perspektywicznym rozwoju tego regionu, ponieważ powinien być on właśnie związany ze zrównoważonym rozwojem, z rozwojem powiązanym z walorami przyrodniczymi i krajowymi. krajobrazowymi, nie natomiast z elementami, które te zasoby zniszczą.
11: Marta Kłobus, mieszkanka gminy Świeżawa. Oczekujemy tego, że wypowie się na temat szkodliwości tej inwestycji, ponieważ przez wiele lat Urząd Marszałkowski kierował środki swoje, kierował środki unijne w stronę gmin z takim celem, żeby rozwijać turystykę, rozwijać ją w sposób zrównoważony. Natomiast ta inwestycja absolutnie temu przeczy. To ma być ogromna inwestycja założona na kilkadziesiąt lat, ponad 1 000 000 ton urobku rocznie. I ten urobek miałby wyjeżdżać na kołach, ponieważ w pobliżu miejsca lokalizacji tego kamieniołomu nie ma bocznicy kolejowej. Także nie ma innej możliwości. Nawet dziecko, moje dziecko wie, że w tej chwili ruch ciężarowy jest spory w regionie. Do tego dołożymy jeszcze 40-tonowy pojazd co 3 minuty, to po prostu będzie Armagedon. Nie zgadzamy się na to. Jestem z gminy Świeżawa i w tej chwili ten nasz protest, on nie dotyczy tylko samej gminy, nie dotyczy tylko regionu. To jest jeden z największych protestów w tej części Polski. Pod petycją sprzeciwu wobec lokalizacji kamieniołomu podpisało się ponad 5 000 osób. Ponad 1 000 mieszkańców podpisało się pod inicjatywą uchwałodawczą. To jest takie narzędzie, które pozwala mieszkańcom zgłosić swój projekt uchwały do Rady Miejskiej. Rada Miejska przyjęła tę uchwałę większością głosów. Zostało to następnie zatwierdzone przez wojewodę. Po kilku miesiącach uchwała została uchylona przez Radę Miejską po tym, jak inwestor i właściciele terenu złożyli skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Odbyło się to w sposób skandaliczny, ponieważ Komisja Rady Miejskiej i następnie sesja zostały zwołane w trybie pilnym, co spowodowało, że nie mogły w nim uczestniczyć wszystkie osoby. Odbyło się to większością jednego głosu. Zastosowano argument, że tutaj jest to w ramach samokontroli, czyli w momencie, kiedy Rada Miejska uchwala uchwałę i stwierdza, że ona jest niezgodna z prawem, ma prawo ją uchylić. O co chodzi jeszcze z tą uchwałą? Uchwała została uchylona i my jako mieszkańcy złożyliśmy skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, zaskarżając uchwałę, która uchyliła naszą uchwałę obywatelską.
12: Od pana marszałka oczekujemy, że po prostu wesprze nasze działania, że w przyszłości, kiedy będzie ten moment decydujący, w odpowiedni sposób wpłynie na to, żeby ta koncesja na wydobycie nie została wydana. Na tym nam najbardziej zależy.
13: Państwo mówią, że to jest największy w tej części Polski aktualnie protest, też to już trwa. Ilu państwa protestuje, z jakich gmin?
12: Protestują mieszkańcy gminy Świeżawa, gminy Męcinka, gminy Lipy, gmina Bolków. Nie wiem, czy kogoś nie pominęłam, tak? ale te gminy. W sołectwach zostały podjęte uchwały, które sprzeciwiają się. W 7 sołectwach podjęte zostały uchwały, które się sprzeciwiały temu przedsięwzięciu. I w zasadzie jest to tak naprawdę potężny konflikt społeczny, który ktoś próbuje wyciszyć. Czyli tutaj mamy do czynienia z próbą wyciszenia tego, ponieważ między innymi przy wydawaniu decyzji brany pod uwagę powinien być także konflikt społeczny, tak? Czyli głos społeczeństwa, a tutaj ta oddolna inicjatywa jest jedną z większych inicjatyw w tej chwili.
1: Co na to Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego? Mówi rzecznik urzędu Michał Nowakowski.
14: Dotychczas nie było, ale również obecnie nie jest prowadzone żadne postępowanie dotyczące potencjalnego wydobycia na złożu Jurczyce, a to wynika wprost z kwestii przepisów prawa, ze ścieżki administracyjnej. Te decyzje, które teraz mogą zostać wydane, czy zostały podjęte, one znajdowały się na poziomie samorządu lokalnego czy administracji środowiskowej. Natomiast oczywiście, kiedy trafiają do nas, do samorządu województwa, stanowiska, pisma, apele płynące od społeczności lokalnych, to zawsze przyjmujemy je z szacunkiem i zawsze wsłuchujemy się w głos mieszkańców. On jest po prostu bardzo ważny.
1: Do tej sprawy pewnie będziemy jeszcze wracać w programie Tydzień w Legnicy.
2: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
1: po Dolnym Śląsku na rowerze. Przynajmniej dla niektórych może okazać się to świetnym planem na wiosnę czy lato. Porozmawiamy więc o rowerowych trasach w regionie, tworzeniu dolnośląskiej cyklostrady, ale też o dolnośląskich imprezach rowerowych. Zapraszam do słuchania nie tylko tych, którzy na swoich jednośladach wykręcili już mnóstwo kilometrów, ale też takich, którym na rower zdarza się wsiadać okazjonalnie.
2: Aktywnie w Legnicy.
15: Piotr Nowicki, pełnomocnik marszałka do spraw rozwoju ruchu rowerowego, oficer rowerowy Dolnego Śląska.
1: Porozmawiajmy o tych inwestycjach rowerowych na Dolnym Śląsku. Może zacznijmy od cyklostrady.
15: Pierwsze odcinki dolnośląskiej cyklostrady w tym roku będą gotowe i oddawane do użytku. To, co nas bardzo cieszy, to to, że udało się części gmin poprzejmować tereny po nieczynnych liniach kolejowych, bo to są bardzo wdzięczne tereny do prowadzenia takich tras. Bardzo obiecująco wygląda odcinek od Złotoryi w stronę zamku Grodziec przez gminę Pielgrzymka. Tam już jest gotowy pierwszy odcinek cyklostrady. W czerwcu będzie gotowy fragment prowadzący dalej, ponieważ dojeżdżając w okolice zamku Grodziec, w okolice Zagrodna, dalej możemy pojechać wybudowaną już wcześniej drogą rowerową w stronę Bolesławca i stamtąd z miejscowości Chościszowice, to są przedmieścia Bolesławca, będziemy mogli dojechać już w czerwcu do miejscowości Trzebień. Tam trwają w tej chwili prace nad zaprojektowaniem takiego łącznika prowadzącego w stronę Borów Dolnośląskich i dalej tą samą zlikwidowaną linią kolejową gmina Gromadka buduje odcinek do miejscowości Modła. Stamtąd będziemy mogli przejechać do granicy gminy Gromadka, gdzie przy drodze w pasie pożarowym gmina Chocianów właśnie kończy budowę odcinka takiego łącznikowego, a z Chocianowa do Lubina już ta droga rowerowa powstała. Dalej z Lubina możemy pojechać wyznakowanym szlakiem do miejscowości Ścinawa. Nie jest to docelowy przebieg trasy miedzianej, gdyż planowana jest ona wzdłuż drogi krajowej 36, ale ponieważ jest to droga krajowa, trwają cały czas uzgodnienia z Generalną Dyrekcją, jak ta inwestycja miałaby przebiec, my mamy gotowy program funkcjonalno-użytkowy na budowę tego odcinka trasy rowerowej. Ze Ścinawy do Prochowic jest już gotowa piękna droga rowerowa właśnie po zlikwidowanej linii kolejowej, a niedawno doszły do nas dobre wieści, że będzie możliwe przejęcie dalszego odcinka tej linii kolejowej, zlikwidowanej linii kolejowej 362 na odcinku od Ścinawy do Legnicy. No i po drodze jest gmina Prochowice i gmina Kunice. Gmina Kunice ma przejmować fragment tej zlikwidowanej linii kolejowej i są już gotowi do zaprojektowania i budowy. Cały odcinek docelowo, gdy już się zamknie, będzie liczył może niecałe 200 km. W tym roku pierwszy odcinek, tak jak wspomniałem, będą gotowe. Ciekawe rzeczy też dzieją się na północ od Wrocławia. Mamy inwestycje w gminie Zawonia. Tam jest odcinek drogi rowerowej trasy kamiennej przy drodze wojewódzkiej. W trasie Doliny Baryczy udało się gminie Żmigród praktycznie domknąć swój odcinek trasy Doliny Baryczy przez całą gminę, czyli właściwie od Milicza do Żmigrodu do końca do przejścia przez Barycz mamy już gotową infrastrukturę i wyznakowany szlak. Teraz pozostaje połączyć to dalej w stronę gminy Góra, a w gminie Góra również trwają prace przy wybudowaniu drogi rowerowej na terenie gminy Góra. To jest dojazd od strony gminy Wąsosz i później jest zlikwidowana linia kolejowa Góra Głogów, na której trwają prace. Co ciekawe, gmina Szlichtingowa z województwa lubuskiego na kawałku tej linii kolejowej wykonała swój fragment cyklostrady, czyli formalnie nie jest to nasze województwo, ale gminy ościenne też chcą współpracować. Są pewne problemy, czekamy na decyzje PKP dotyczących możliwości przekazania tej infrastruktury kolejowej po dawnych zlikwidowanych liniach kolejowych na rzecz gmin, ponieważ bez tego nie można zacząć budowy dalszych odcinków. Potrzeba trochę cierpliwości.
1: To już trochę trwa.
15: Tak, natomiast proszę pamiętać, że cały proces projektowania, tak na dobrą sprawę, i budowy zaczął się 3-4 lata temu, wtedy, kiedy zatwierdzone zostały środki z nowej perspektywy Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska, rozpoczęły się konkursy, więc wtedy właściwie gminy mogły przystąpić do procesu inwestycyjnego. Oczywiście wcześniej trwały prace projektowe, niemniej jednak tak na dobrą sprawę efekty widać w tym momencie, gdy gminy mogą pozyskać pieniądze i rozpocząć realizację inwestycji właśnie ze środków własnych i ze środków środków unijnych.
13: A te inne trasy, bardziej wymagające, też może z wyjaśnieniem, czym są na przykład single track?
15: Takim wyróżnikiem marketingowym na rowerowej mapie całej Polski są trasy, które wraz z Dolnośląską Organizacją Turystyczną nazwaliśmy kategorią Family MTB, tak trochę z angielska, rodzinna jazda po górach. Mamy kilka bardzo fajnych miejsc, gdzie taką turystykę można uprawiać. Przede wszystkim sieć single tracków. Chodzi po prostu o ścieżki, najczęściej w górach oczywiście, poprowadzone między drzewami, najczęściej w terenach leśnych, oddzielone od ruchu, jednokierunkowe. Najlepszym produktem tego typu, już produktem turystycznym, bo są to tam zarówno trasy, jak i hotele z certyfikacją, jest Bike Region Glacensis, wspaniała sieć na ziemi kłodzkiej, gdzie możemy przejechać ponad 250 km właśnie po takich unikalnych trasach. To, co nas cieszy, to to, że w tym roku ponownie PM Bike Experts, ekipa ze Srebrnej Góry, którą dowodzi właściwie ojciec, założyciel tego projektu, czyli Marek Jańkowski, będzie ponownie zajmowała się konserwacją tych tras, bo niezmiernie ważne jest, że czy po pracach leśnych, czy po rozmaitych procesach, którymi te single tracki ulegają po zimie, czyli erozja i tak dalej, wypukiwanie, trzeba o te trasy zadbać. Więc tak, Bike Region Glacensis, na ten region, w to miejsce zapraszamy wszystkie rodziny, które chcą pojeździć rodzinnie, ale mam także drugą perłę, to są Góry Izerskie. No, Polana Jakuszycka, ośrodek Dolnośląskie Centrum Sportu, to jest znakomita baza wypadowa. Jesteśmy świeżo po targach Bike Expo w Warszawie, gdzie województwo dolnośląskie miało swoje stoisko promocyjne, gdzie pokazaliśmy nasz przewodnik rowerowy po Dolnym Śląsku. Wiele osób o tym miejscu słyszało, a ponieważ jest tam nieduża różnica poziomów, piękne tereny, znakomite nalesinki w chatce górzystów, więc jest to na pewno miejsce, które jest atrakcyjne dla całej Polski. Co mnie bardzo zastanowiło w Warszawie, to było to, że osoby, które przychodziły na nasze stoisko, doskonale wiedziały, że mamy dobre trasy górskie. Powiedzieli, nie chcemy jeździć po płaskim, chcemy jeździć po górach. Tak więc te nasze góry, które nie są zbyt wysokie, mają właśnie takie trasy pomiędzy Jakuszycami a single trackami. Glacensis jest jeszcze strefa MTB Sudety, czyli te wszystkie okolice w górach Sowich. Tam są też trasy rowerowe, szerokie, rodzinne, niezbyt trudne, techniczne, ale troszkę bardziej wymagające kondycyjnie. Niemniej jednak, ponieważ statystyki mówią, że obecnie sprzedaje się więcej rowerów elektrycznych ze wspomaganiem MTB niż zwykłych, patrzymy optymistycznie na rozwój tej turystyki, ponieważ osoby naturalnie z wykorzystaniem wspomagania silnikiem elektrycznym mogą sobie na te trasy wjechać i góry nie są już taką barierą, jaką były wcześniej, kiedy mieliśmy tylko zwykłe rowery bez wspomagania i wjazd na jedną z naszych przełęczy, te 300-400 metrów w pionie, to było dosyć wymagające zadanie. Teraz dzięki technologii to się zmienia, takie trendy widzimy w Europie. Mamy także nadzieję, że te trasy górskie uda nam się powoli wypromować, bo dla Niemców tutaj, czy Duńczyków, czy Szwedów, no jesteśmy właściwie pierwszym pasmem górskim po drodze. Na festiwalu Garda razem z Dolnośląską Organizacją Turystyczną, to jest festiwal rowerowy Bike Garda Festival, dosyć słynny, tam dużo osób zainteresowanych jazdą po górach, także na pewno gravelowcy, czyli te osoby, które jeżdżą takimi specyficznymi rowerami, które wyglądają jak koleżowa, mają troszkę inną geometrię, a przede wszystkim szersze opony. Osoby też do nas przyjadą. A propos tego segmentu gravelowców, jak się o nich popularnie mówi, w Warszawie też spotkaliśmy bardzo dużo takich osób. Rowery tego typu dają tym osobom taką pełną uniwersalność i mogą jechać zarówno dosyć szybko po asfalcie, jak i skręcić w każdą polną drogę. Kiedy pokazywaliśmy im tereny u nas, czy Bory Dolnośląskie, gdzie mamy bardzo długie odcinki tras szutrowych, czy takich leśnych, w miarę dobrze utrzymanych, albo pokazywaliśmy, że mamy strasznie dużo dróg śródpolnych w całkiem dobrym standardzie, to natychmiast budziło zainteresowanie, widać było te ogniki w oczach, więc myślę, że ta strefa rowerów gravelowych, ten segment rowerów gravelowych oraz taka dyscyplina, o której być może niektórzy słyszeli, bikepacking, czyli pakujemy się na ten rower gravelowy z niewielką ilością wyposażenia, taką niezbędną minimalistyczną i wędrujemy najczęściej od punktu noclegowego do punktu noclegowego. To jest, myślę, duża szansa dla Dolnego Śląska, żeby tego typu rowerzystów tutaj przyciągnąć. Bo jak dobrze wiemy, wystarczy u nas z głównej drogi zjechać czasami w prawo kilkaset metrów, mamy jakiś opuszczony pałac, jakieś uroczysko, jakieś grodzisko. Bardzo fajne miejsce, a z drugiej strony jest coś takiego, co w nomenklaturze rowerowej określa się jako kolarstwo romantyczne. To jest właśnie jazda troszkę szybsza na takich rowerach typu gravel, ale przede wszystkim turystyczna. Czyli zwiedzamy, cieszymy się życiem, bardziej w stronę takiego segmentu slow food. Myślę, że mamy dużo miejsc na Dolnym Śląsku, gdzie tego typu ludzie mogą dotrzeć i będą na pewno zadowoleni.
1: Mamy też na Dolnym Śląsku trochę miejsc, do których można z Legnicy wyruszyć na rowerowe zawody.
2: Aktywnie na Dolnym Śląsku.
16: Maciej Grabek, organizator Bike Marathon. W tym roku cykl Bike Marathon to 8 edycji. To już nasz 26 rok. W tamtym roku obchodziliśmy 25-lecie cyklu. W tym roku wiele fajnych rzeczy, wiele nowości. Poza tym, że wracają długie dystanse, czyli gigamaraton, ultramaraton, to ta impreza jest przede wszystkim skierowana dla amatorów kolarstwa górskiego, dla dzieci jeżdżących na rowerach, dla całych rodzin, które chcą się pościgać po lesie, po fajnych trasach, które mamy do zaproponowania. 9 maja czesko-polska edycja Harachów-Jakuszyce. Tam połączyliśmy siły z podobnym cyklem organizowanym w Czechach, to jest cykl Prima Cup. I zapraszamy na start i Czechów, i Polaków. Spodziewamy się, że w tej kolaboracji wystartuje około 1500 zawodników z naszych obu krajów. Kolejna edycja cyklu Duszniki Zdrój Zieleniec, 23 maja. Po Dusznikach chwila przerwy, wracamy do Szklarskiej Poręby i tam się ścigamy w ramach bike maratonu po górach izerskich. No i dalej mamy jeszcze imprezy w Polanicy Zdroju, w Wałbrzychu i finał w Jeleniej Górze w połowie września. Poza cyklem bike maraton zapraszamy również na nasze inne imprezy, których jest sporo. W tym roku po raz pierwszy będą zorganizowane na nowej trasie MTB w Polanicy Zdroju Mistrzostwa Polski w kolarstwie górskim pod patronatem Mai Włoszczowskiej. Dla kolarzy górskich w Polsce to najważniejsza impreza, a też inauguracja toru MTB Cross Country Polanica Zdrój. Naprawdę warto przyjechać, zobaczyć, pokibicować, bo takiej trasy jeszcze w Polsce nie mieliśmy. Mamy również w planach wyścigi gravelowe, eliminacje do Mistrzostw Świata w Jakuszycach, etapowy wyścig Bike Adventure, wjazd na Śnieżkę, więc sporo się dzieje. Wielu uczestników z wielu krajów świata przyjeżdża do nas na Dolny Śląsk na te imprezy, więc tylko się z tego cieszymy.
1: Jeśli chodzi o Bike Marathon, jaka to jest idea, żeby wziąć udział w jak największej liczbie tych wyścigów, czy można w jednym, czy im więcej, tym lepiej, jeśli chodzi o wynik?
16: Generalnie oczywiście wystarczy wystartować w jednej wybranej edycji, natomiast rzeczywiście jest tak, że wielu naszych uczestników, tych, którzy się ścigają od wielu lat w ramach cyklu Bike Marathon, dla nich najważniejsza jest klasyfikacja generalna. W tym roku w ramach cyklu składającego się z 8 edycji wystarczy mieć 5 edycji zaliczonych, żeby brać udział w tej klasyfikacji. To jest zawsze wielkie święto na finałowej edycji. Nagradzamy wtedy bardzo dużo startujących osób w tej klasyfikacji generalnej, więc często ta rywalizacja rzeczywiście z edycji na edycję odbywa się, walka o punkty, o przesunięcia w klasyfikacji. 25 lat temu, jak zaczynaliśmy cykl Bike Marathon, to mieliśmy zgłoszone 2 czy 3 drużyny. Teraz tych drużyn jest blisko 100. To też jest świetna zabawa, bo to są oczywiście takie drużyny gdzieś tam znajomi przy sklepie rowerowym albo koledzy z jednej kawiarni, albo naprawdę takie nieformalne często teamy. Bo Bike Marathon to jest przede wszystkim impreza amatorska dla każdego, kto ma rower, kto ma kask i chce się świetnie bawić i pojeździć po lesie. To dla nich jest właśnie Bike Marathon.
1: Czyli można się zgłaszać na poszczególne wyścigi i nie trzeba na samym początku?
16: Tak, zdecydowanie tak. Miękinia to zawsze w cyklu najliczniejsza edycja. Potem już trochę więcej edycji Bike Marathonu jest w górach, ale zawsze mamy dystans fan, taki w okolicach kilkunastu, 20 kilometrów, który uważam jest naprawdę do przejechania dla każdego przeciętnie jeżdżącego rowerzysty MTB. Wiele też z edycji jest do pokonania na rowerze gravelowym, teraz modnym od kilku sezonów, więc myślę, czy Miękinia, czy Obiszów, który jest w sierpniu. To są takie miejsca i tereny, gdzie spokojnie można rowerem trekkingowym, crossowym, gravelowym, na trochę szerszej oponie sobie świetnie dać radę.
1: Wyścigów, w których mogą wziąć udział legniccy rowerzyści, jest oczywiście na Dolnym Śląsku więcej.
17: W tym roku, jako klub Szęża Sobótka, planujemy szereg imprez, począwszy już od pierwszego wyścigu, który odbył się 12 kwietnia, Ślężański Mnich, poprzez kolejne w czerwcu i w lipcu. Będziemy starali się jakby wrócić do koncepcji organizacji imprez międzynarodowych na Dolnym Śląsku i w czerwcu będzie to wyścig kategorii 2.1 dla
18: juniorów, wyścig etapowy 11-14 czerwca, no i w czerwcu również wyścig wszechradzki dla elity mężczyzn.
1: A na te wszystkie wydarzenia zapraszał prezes Ślęża Sobótka Bike Akademii Przemysław Bednarek.
2: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
1: Teraz w programie Tydzień w Legnicy zajmiemy się tematami kolejowymi. Pociągi wodorowe, bateryjne czy z superkondensatorami. Jakie nowoczesne składy i kiedy mają zacząć jeździć po Dolnym Śląsku? W jaki sposób kierowcy potrafią łamać przepisy na przejazdach kolejowych w regionie? O tym wszystkim będziemy mówić. Na początek jednak o nowych pociągach kolei dolnośląskich, które już jeżdżą po torach.
2: To warto wiedzieć o Dolnym Śląsku.
19: Michał Rado, wicemarszałek województwa dolnośląskiego. Otrzymaliśmy 309 milionów złotych na zakup, zakup 10 nowych pojazdów. Od stycznia staramy się o kolejne pojazdy. W sumie 1,6 miliarda milionów złotych na zakup blisko 101 pociągów kolei dolnośląskich na całość taboru, czyli 108. 101 pochodzi z dofinansowania Unii Europejskiej, z czego jesteśmy bardzo dumni i cieszymy się. Też gratuluję skuteczności w pozyskiwaniu tych środków zarządom i poprzednim zarządom, ponieważ gdyby nie to, dzisiaj myślę, nie stalibyśmy nawet w tym nowym pociągu. A nie wiadomo też, jakby funkcjonowały koleje dolnośląskie, patrząc na to, jak rynek kolejowy się zmienia, jak się rozwija, jak przewoźnicy wchodzą, wychodzą z naszego rynku. Ostatni przykład przewoźnika z Czech, który bardzo szybko zrezygnował z poruszania się po naszym kraju. Koleje dolnośląskie planują kolejną ekspansję, kolejne trasy, więc myślę, że możemy być dumni i te środki są dobrze wykorzystane. Cały czas remontujemy, prowadzimy rewitalizację linii kolejowych, przywracamy stare połączenia, więc te pociągi, te połączenia, ten nowy tabor po prostu dokładamy, przydaje nam się do rozwijających się tras, do rozwijających się kolei dolnośląskich. Jesteśmy w trakcie 10 nowych, kolejnych inwestycji kolejowych, gdzie będziemy po prostu potrzebowali nowego taboru. Musimy też pamiętać, że koleje dolnośląskie potrzebują tabor rezerwowy, ponieważ wypadki czy awarie zdarzają się każdemu przewoźnikowi, więc ten tabor rezerwowy też jest potrzebny, stąd też taka ilość pociągów. Nowe fotele, czyste, ładne toalety, gniazdka USB, możliwość przewożenia rowerów, miejsca stojące przeznaczone dla, czy to dla kobiet w ciąży, dla starszych.
20: Właśnie jesteśmy na pokładzie najnowszego pociągu kolei dolnośląskich. Damian Stawikowski, prezes kolei dolnośląskich. To jest 98 pojazd, który odebraliśmy. Sfinansowane te ostatnie pojazdy są ze środków KPO, to jest 309 milionów złotych. Kolejne 10 jest produkowanych i też ma dostać dofinansowanie 309 milionów złotych. Te słynne środki właśnie KPO już właśnie trafiły na Dolny Śląsk. To jest ten przykład tego pięknego pojazdu. Także zapraszamy dolnoślązaków i nie tylko osoby odwiedzające Dolny Śląsk, aby jeździły kolejami dolnośląskimi takimi ładnymi pojazdami. My nie mamy starych pociągów, my mamy, można powiedzieć, najbardziej nowoczesny, nowy tabor w Polsce, patrząc na ilość pociągów. Natomiast to już jest 35. pojazd tego typu, jednej serii, tak zwany ELF2, polskiej firmy. I to jest ważne, że Polacy produkują tak wspaniałe pociągi. Mamy ich już tego typu 35 pojazdów, to jest ELF2. Może zabrać nawet 500 osób na pokład. Natomiast kolejnych 10 jest produkowanych i mamy nadzieję, że zamówimy kolejnych jeszcze 20, czyli będzie 65 pojazdów tego typu. Dlaczego to jest ważne? Ponieważ mając jeden typ pojazdu, mamy mniejsze koszty potem utrzymania serwisu, no bo wiadomo, części, utrzymanie tego samego taboru jest znacznie tańsze i łatwiejsze. Co jest też ważne, ten pojazd został wyprodukowany, patrząc na dzisiejsze terminy, w rekordowo krótkim czasie, bo w niespełna 12 miesięcy. Także te 10 pojazdów były w rekordowych terminach, za rekordowe pieniądze i za rekordowe dotacje.
1: Powiedział pan, że państwo mają nadzieję na kolejnych 20 nowych pociągów. Co to znaczy?
20: Ponieważ złożyliśmy wnioski do programu Fenix, gdzie można uzyskać kolejne pieniądze unijne na dofinansowanie. My zamówiliśmy 20 właśnie tych pociągów, o których tutaj mówiłem, następnych takich w firmie PESA. Jeżeli dostaniemy to dofinansowanie, no to śmiało będziemy mogli zacząć produkować te pociągi, które za chwilę będą jeździć być może na przykład po Opolszczyźnie.
13: A te dostarczane teraz składy, czy one są na jakichś konkretnych trasach?
20: Tak, to są konkretne trasy tutaj. Jeździmy nimi na przykład do Zielonej Góry, czyli łączymy województwo dolnośląskie z województwem lubuskim. Bardzo dużo połączeń, no i na całym Dolnym Śląsku tutaj. Nie chcę tak powiedzieć, że przyjmujemy polszczyznę, natomiast trwają rozmowy, żeby wydłużyć nasze pociągi, żeby na przykład jeździły do Opola. Natomiast to już zależy od decyzji i porozumienia pomiędzy marszałkami województwa dolnośląskiego i opolskiego. Natomiast jeździmy już do województwa opolskiego, przecież do Namysłowa, do Brzegu.
13: A ten przetarg na składy wodorowe lub inne, na jakim jest etapie?
20: Jest na takim etapie, że ogłosiliśmy postępowanie w grudniu. Zgłosiły się cztery firmy, cztery podmioty polskie i zagraniczne. Z tych czterech podmiotów wybraliśmy wstępnie trzy. To są jakby firmy, które u nas istnieją na rynku polskim. Jedna oferta została odrzucona, ponieważ była spoza Unii Europejskiej. No i teraz zapraszamy te trzy firmy do złożenia jakby już tych takich trzy ostatecznych ofert już na pociągi, bo najpierw musieliśmy jakby poprosić firmy, żeby sprawdzić wszystkie dokumenty formalne, bo taka jest niestety długa procedura ustawy o zamówieniach publicznych.
13: Teraz Państwo zapraszają ich
20: do złożenia już konkretnej oferty na konkretne pociągi, także my jeszcze nie wiemy, jakie pociągi są zaoferowane, czy to będą pociągi napędzane elektrycznie i będą miały baterie, czy też będą miały także ogniwa wodorowe, bo tutaj jest jakby alternatywa, mogą to być pociągi nieklasyczne, bo my w ogóle wymyśliliśmy jakby nowy rodzaj pociągu, może nie wymyśliliśmy, natomiast taki pociąg jest oferowany, żeby miał pantograf i baterie, ale także na przykład ogniwa wodorowe.
13: Dlaczego tak?
20: Ponieważ my mamy specyfikę takich tras na Dolnym Śląsku, że mamy bardzo rozbudowaną tą sieć elektryczną, ale też bardzo długie odcinki tak zwane spalinowe, można powiedzieć, gdzie nie ma sieci trakcyjnej. No i tam to, co musimy się przesiadać z pociągu elektrycznego na pociąg spalinowy. Natomiast kiedy będziemy mieć pociąg, który będzie mógł jechać pod tak zwanym drutem, będzie miał pantograf, a tam już, gdzie nie ma trakcji elektrycznej, będzie mógł być napędzany prądem, który jest zmagazynowany w baterii z tego, a na końcu na przykład takiej linii jak Kłodzko-Kudowa, gdzie się jedzie prawie 40 km w jedną stronę i trzeba wrócić drugie 40 km, tam na końcu tej linii będzie można na przykład doładować baterie ogniwami wodorowymi.
13: Kiedy Państwo chcą wybrać ostatecznie, bo nawet dwójkę producentów mogą wybrać?
20: Tak, zależy jakie pojazdy zostaną przedstawione. Będą to prototypy, będziemy je testować przez rok czasu i myślę, że w czerwcu tego roku będziemy wiedzieć, czy te firmy spełniają nasze oczekiwania, czy też nie. Także chcielibyśmy to w czerwcu tego roku zamknąć, to postępowanie.
1: A od grudnia Koleje Dolnośląskie będą kursować z Legnicy prawie do Berlina, ale z przesiadkami i wykorzystując dzierżawione pociągi.
2: Przydatne dla mieszkańców Legnicy.
20: Dlaczego? Ponieważ naszymi pociągami nie możemy sobie wjechać do innego kraju, jeżeli nie mamy tak zwanych zgód, pozwoleń tamtych tak zwanych urzędów transportu kolejowego. Stąd będziemy dzierżawić niemieckie pojazdy, które mają zgody na jazdę Wrocław Berlin, bo były takie pociągi, pociąg do kultury i to właśnie te pociągi chcemy wydzierżawić od spółki niemieckiej Deutsche Bahn, którym będziemy jeździć właśnie na trasie, można powiedzieć, znowu do Berlina, bo to jest ważne.
19: Już od grudnia pojedziemy do Cottbus, dzięki temu Koleje Dolnośląskie będą w czterech województwach i w trzech krajach. Michał Rado, wicemarszałek województwa dolnośląskiego. Trasa bardzo atrakcyjna, ponieważ z Cottbus już blisko do Berlina. Całość takiej trasy, jeżeli chodzi o przejazdy, bo tutaj nie liczę przesiadek, będzie trwała 4 godziny 29 minut, czyli jedynie o 15 minut dłużej niż przejazd pociągiem Wawel z Przemyśla właśnie do Berlina. Będzie to na pewno trasa konkurencyjna, przejazd konkurencyjny i też będzie jeździł częściej niż pociąg Intercity, ponieważ planujemy 7-8 par pociągów, połączeń między tymi miastami, więc jak najbardziej już dzisiaj zapraszam.
20: Od grudnia tego roku będziemy jeździć do Cottbus z Legnicy, ale patrząc, że możemy się przyjechać z Wrocławia do Legnicy, z Legnicy do Cottbus i dalej do Berlina, także Wrocław uzyska, Legnica i w ogóle Dolny Śląsk, nowych 7 połączeń do Berlina. Będą bardzo dobrze skomunikowane. Dlaczego? Bo my otwieramy 7 par połączeń z Legnicy do Wrocławia. Wrocław-Legnica mamy 34 pary pociągów, czyli można powiedzieć co pół godziny, co 20 minut nawet pociąg kolei dolnośląskich jedzie. Jeżeli one będą, znaczy siłą rzeczy będą dobrze skomunikowane z naszymi, bo tych naszych pociągów Wrocław-Legnica jest bardzo dużo i to są często ekspresowe pociągi, tak zwane KD Sprintery. Jeżeli dodamy do tego podróż do Cottbus i z Cottbus, tam chyba też są co 20-30 minut pociągi regionalne niemieckie do Berlina, to można powiedzieć, że z Wrocławia w 4,5 godziny się dostaniemy z przesiadkami do Berlina, z Wrocławia, a z Legnicy w niecałe 4 godziny. I to są naprawdę rekordowe czasy, podobne, a nawet lepsze od pociągów Intercity, Wrocław, Berlin. Takie są nasze analizy, że właśnie ten kierunek, bo to jest jakby też przedłużenie tych pociągów do Żar, do żegania, i no, wydłużamy po prostu relacje i dajemy większe możliwości podróżowania Dolnoślązakom, ale także Niemcom, żeby przyjeżdżali tutaj do nas. Też wiemy, że wielu Polaków pracuje także za granicą, w tej strefie przygranicznej, także liczymy na to, że będzie to bardzo dobre połączenie. My jesteśmy spółką regionalną i możemy tylko łączyć regiony, nie łączymy tutaj państw. Natomiast to jest tak jak z naszym połączeniem, można powiedzieć, do Drezna. My możemy jechać za granicę i jeździmy do Görlitz. Będziemy jeździć teraz do Görlitz. No i tam przesiadają się nasi pasażerowie. Sam takim pociągiem jechałem. To jest tak zwana promocja specjalna drezdeńska. I być może zrobimy też takie połączenie i też promocję właśnie na promocję berlińską. Że będzie właśnie można sobie śmiało te 7 nowych połączeń pojechać z przesiadkami niestety, no ale są dzisiaj takie przepisy, że nie możemy bezpośrednio wjechać do Berlina.
1: A skoro mowa o pociągach, to teraz o bezpieczeństwie na przejazdach kolejowych na Dolnym Śląsku, bo w ostatnim czasie doszło do kilku poważnych wypadków w tych miejscach.
0: Aspirant sztabowy Łukasz Witkowiak, rzecznik prasowy komendanta wojewódzkiego.
21: Osoby przemieszczają się kolejami dolnośląskimi, ale i też wiele osób decyduje się na podróże indywidualne pojazdami. Codziennie jedziemy, zbliżamy się do przejazdu kolejowego i co trzeba wtedy zrobić? Rozglądać się, zwracać uwagę na wszystko, co się dzieje, ale i też nie wjeżdżać nigdy na przejazd, jeżeli pojawia się jakikolwiek komunikat ze strony sygnalizatora, bo to skrajnie niebezpieczne. Musimy pamiętać o tym, że pojazdy szynowe to kilkadziesiąt ton. Taka jest waga takiego pojazdu. Człowiek przemieszczający się samochodem ma małe szanse na to, żeby wyjść cało ze zderzenia z tak wielką i rozpędzoną maszyną.
22: Aspirant sztabowy Tomasz Słuszniak, Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. Jeżeli chodzi o sam rok, powiem szczerze, że są to traumatyczne oczywiście wydarzenia, wszystkie związane z wypadkami, z kolizjami. Jeżeli chodzi o sytuację tą najtragiczniejszą, nie wiem, czy odpowiednim słowem będzie, cieszymy się, jednak jest spadek. W poprzednim roku, w roku 2025, jeżeli chodzi o osób, które zginęły na przejazdach kolejowych na terenie Dolnego Śląska, były takich osób 3, a w roku 2026 mamy w chwili obecnej, adekwatnie do tego czasu, mamy takich osób 2. Jeżeli chodzi o kolizje drogowe, to takich wydarzeń w 2025 mieliśmy 156, a w chwili obecnej, na dzień dzisiejszy, w tym roku, mamy takich sytuacji 32. Więc powiem szczerze, że jest, można powiedzieć, na chwilę obecną poprawa. Cieszymy się, ale działamy podczas tych działań wszelakich związanych z przejazdami kolejowymi w stosunku do kierowców, a również też do osób pieszych, wykorzystujemy też drony nasze, bo bardzo często mamy dron, który lata i najczęstszymi takimi wykroczeniami ujawnionymi to oczywiście jest niestosowanie się do znaku B20, czyli znak stop, wyprzedzanie na przejazdach kolejowych, a szczególnie na tych niestrzeżonych przejazdach kolejowych. Kierowcy się tam czują troszeczkę tak zapomniany, jednakże przypominamy, że tam też przepisy obowiązują. No i najczęstszym takim zdarzeniem niestosowanie się do sygnalizacji świetlnej, bo jak wiemy, na większość tych przejazdach kolejowych również ta sygnalizacja świetna jest. Mamy światło czerwone, opuszczane są bardzo często zapory, czyli potocznie mówiąc te szlabany. Kierowcy niektórzy nawet pozwalają sobie, jeżeli mamy pół zapory, omijać, jechać dalej. Również takie wykroczenia są ujawniane. Konsekwencje dosyć są bardzo poważne, bo przy tych wykroczeniach tam są mandaty rzędu 1000 zł, 2000 zł, a przy recydywie też w niektórych wypadkach mamy razy 2. No i punktów potocznie mówiąc karnych, czyli przypisanych do danego wykroczenia, w takich wypadkach tych poważniejszych mamy 15, czyli to jest bardzo dużo.
1: To ostrzeżenie kończy program Tydzień w Legnicy. Dziękuję, że byliście z nami i słyszymy się wkrótce.
2: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.